0: garnąć młode listki, takie całe rozetki, roszponki zerwać. Mamy idealną roślinę, znaczy idealną surówkę do zjedzenia na przykład na święta. A to jest generalnie roślina, która posiana właśnie pod koniec lata będzie do zbioru zarówno na Boże Narodzenie, jak i na Wielkanoc.
1: Oj, to ja chyba zrobię.
0: W tym okresie listki będą świeżutkie.
1: To ja skorzystam z tej rady.
0: Załatwiejsze może nie być.
2: No i zobaczcie, moi drodzy, ile mamy mikroelementów i witamin już schowanych, że tak powiem, nawet pod śniegiem, chociaż tego śniegu teraz w Polsce jest coraz mniej.
0: Ale pod śniegiem, tak samo wczesną wiosną jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie gwiazdnicę zwyczajną, pospolitą, która też właśnie prawie przez cały rok rośnie. Wystarczy tak. Troszkę lekkie ocieplenie. Ona gdzieś tam na grządkach nam rośnie. Mamy taki chwaści, który jak najbardziej możemy go wykorzystać kulinarnie.
1: Czyli po sałatkę. Po to,
0: żeby na kompost, możemy go zjeść.
1: A ja ją wyrzucam. Drodzy Państwo, nie wyrzucajcie, tylko piszcie do nas. Pan Grzegorz będzie podpowiadał przy okazji kolejnych audycji, które będziemy mieli z panem Grzegorzem, jak nam czas pozwoli, a przede wszystkim panu Grzegorzowi.
2: Tak.
0: To znaczy podejrzewam, że za tydzień niestety nie dam rady, bo mam gdzie indziej.
1: Dobrze.
0: Wykład. Akurat już mi ktoś wcześniej się wpisał. Ale tu widzę na przykład 1 sierpień później będzie.
1: O, bardzo dobrze.
2: Bardzo dobrze, to my sobie zapisujemy i słuchacze.
0: Mogę pisać, to jest w kalendarzu.
2: Dobrze, my też. 1 sierpnia, pierwszy dzień sierpnia, to akurat moje imieniny są. Pan Grzegorz przygotuje specjalnie
1: potrawy.
2: Żartuję oczywiście. To znaczy nie żartuję z imieninami.
0: Mogą być takie przetwory z różnymi utrwalaczami na przykład.
1: Tak.
0: Na przykład etanolowymi i tak dalej.
2: No, takie
1: panie
2: bardziej...
1: Grzegorzu, to my czekamy na kolejne.
2: Dla solenizantów. I zrobi się wesoło jeszcze bardziej niż jest dzisiaj.
1: Ja już w ogóle nic nie wyrywam z ogródka.
2: Ale moi drodzy...
0: Nie, trzeba wyrywać, ale tak. Od razu do kuchni.
2: Ale od razu do kuchni przynosić.
0: Wyrywamy i zanosimy do kuchni, ewentualnie jemy na miejscu, bo też można jeść na miejscu.
2: Czyli też. Widzisz, wy idziesz do ogródka, to ja już nie gotujemy obiadu, tylko tam po prostu zostajesz, wracasz i masz gotowe. Tak.
1: A pesz mogę na zielono zjeść?
2: Możesz wszystko.
0: Pesz na zielono.
2: Nie, smaczne.
0: Pesz znaczy w niedużych ilościach. Państwo pewnie zauważyliście, że jak zwierzaki jedzą, tak, pesz, to tak, czasami tak. Też właśnie da, żeby przeczyściło
2: troszkę. Dokładnie.
0: Dokładnie. Czyli też zwierzęta wiedzą, co jest dobre, co można wykorzystać.
2: Trzeba obserwować. Nie, nasz kot też tak właśnie robi, że zje, to już później jest... No, wykorzystuje to do oczyszczenia. No bo samo... Wiadomo, zwierzęta się myją, więc te
1: kłaczki.
2: Futro, kłaczki też wchodzą do żołądka.
0: Dokładnie.
1: Panie Grzegorzu, dziękujemy za audycję.
2: Zapisujemy 1 sierpnia.
1: Ja po prostu dzisiaj dostałam dużej głowy.
2: Później przyjdzie jesień, jak pan Grzegorz będzie miał czas. Oczywiście musimy sięgnąć w końcu tematu mykologii, czyli grzybów, bo tutaj ten temat jest też bardzo szeroki. Ta grupa jest
0: podejrzewam, że od września grzyby się zaczną. No.
1: A już w sierpniu mamy sama, widzisz, kolejny temat. Panie Grzegorzu.
0: Dobrze, w sierpniu zobaczymy, coś wymyślimy takiego.
2: Tak, wymyślimy. Przyjdą też
0: jakieś przetwory z owoców, nie tylko, co można wykorzystać, co rośnie w ogrodzie, w jaki sposób. A to przy okazji te przetwory mają również właściwości lecznicze.
2: Tak, dokładnie.
0: Czyli to też jest, to są właśnie nie tylko dla smaku się robi, ale czasami też, no, żeby wątroba nie bolała na przykład po grillu, czy coś takiego, tak. Czyli takie różne rzeczy.
2: Tak, tym bardziej jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, że przyzwyczailiśmy się tylko do kiszonych ogórków i kiszonej kapusty, a możemy kisić naprawdę bardzo dużo różnych innych owoców i warzyw i roślin.
0: Tak to... samo ocet. Wszyscy mówią o occie akurat albo z winogron, albo jabłkowym. A praktycznie ocet ze wszystkiego można zrobić.
1: Panie Grzegorzu, nie zdradzamy tematu na kolejną audycję, bo... Bo będziemy mieli kolejny pomysł dla pana.
2: Będziemy łączyć ocet z C2H5H.
0: Coś można zrobić. Dokładnie.
1: Naszym gościem był pan
2: Tak, naszym gościem dzisiejszym, jak zwykle we wtorki o tej porze, był pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej, i bardzo dziękujemy za te wszystkie tematy, które dzisiaj poruszyliśmy. Mam nadzieję, że i też poruszyliśmy was, naszych słuchaczy. Macie teraz głowę pełną pomysłów, co możemy nagle iść sobie gdzieś tam do ogródka, zaczerpnąć tych roślin, które mamy wokoło, zjeść je, posmakować, wykorzystać przede wszystkim do tego, spróbować, bo to też trzeba chcieć.
0: A przede nie bać się nowych smaków.
2: Tak, właśnie. Nie bać się nowych smaków. Nie tylko tam pietruszka i koperek, ale mamy naprawdę całą taką kopalnię tego wszystkiego. Może kopalnię to złe słowo, ale taki rezerwuar smaków, które mamy wokół siebie. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, panie Grzegorzu, również.
0: Ja również dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 tygodnie.
2: Tak jest, do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Ja się przedstawię, nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców czy naukowców, w zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna, właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany po szczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile dziesięcioletnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę. No a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak, jak to było w przypadku tulipana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach. No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny Phalaenopsis, odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. No więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zaczniemy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnię niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia, czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna roślina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać. przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami z ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu. Ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że, to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, a nie można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. A przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, podbito Amerykę? Sprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób. Nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny, bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili, bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli. Czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli?
1: Niewolników?
0: Nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana pau Brasil. Nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski. czy Brazilwood po angielsku. Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich, właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy najlepsze smyczki.

i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym, no i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczne, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na tak dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że i mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów, nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo.
Co więcej, musi

0: Musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju i całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca jest z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię i jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcje na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać chinowca jako rośliny leczniczej, pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko, między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony, dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Znali się z terminem Republiki Bananowe. I Republiki Bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jednym z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Fruits Company. Stąd też ten termin Republiki Bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwie stanowiła trzon gospodarki. Dlatego Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa, ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów. Lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie. I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej, drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na rozwój i budowanie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, była sosna wejmutka, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie w sposób naturalny i była wykorzystywana bardzo szeroko. Przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, między innymi głównie właściwie przy produkcji statków, uszczelniania tych statków. Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które no, w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna, co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu jak na samym początku budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałowi z tego drzewa powstawały takie miasta jak m.in. San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna, a wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które tak jak wiemy bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny i zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu po odkryciu Ameryki trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy i ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o niewolników w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych dwóch stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego tak naprawdę trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ w tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie. Praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę potomków mieszkańców Afryki, Afroamerykanów. Więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich i wielu innych niespecjalnie dobrych rzeczy. A oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałam jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie, jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone, uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stevii, jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków ubocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stevii można używać. Ten słodzik stevii, czyli różne stevioidy, są wielokrotnie słodsze od cukru i można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stevii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stevii. Stevia jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stevii między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko. Natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca. Ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu, wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna, albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się w owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku, jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni. I zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych. Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw tych, które mają dość sporo skutków społecznych, środowiskowych na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.

Witam Państwa, dzień dobry wszystkim. No, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego już na Wydziale Biologii wykładu odbywającego się w ramach 17. Festiwalu Nauki. Festiwal się już powoli kończy, ale jeszcze kilka wykładów i kilka zajęć przed nami. Ja nazywam się Anna Szakiel, pracuję w Zakładzie Biochemii Roślin Instytutu Biochemii tego wydziału, czyli jestem tak zwanym fitochemikiem. No ale tak naprawdę to także, jak pewnie większość ludzkości, jestem także konsumentem owoców i często jako taki statystyczny owocożerca sobie zadaję pytanie ujęte w tytule tego wykładu, ze skórką czy bez, czyli no, umyć i zjeść, czy umyć obrać i zjeść. I oczywiście to nie jest jakieś bardzo ważkie, egzystencjalne pytanie, które może no, powinno nam spędzać sen z oczu. Niemniej jednak warto takie pytania zadawać w szerszym kontekście, w kontekście no, pytań właśnie o sposób odżywiania się, o dobór tego, co jemy, o to, w jaki sposób jemy różne pokarmy. I chciałabym tutaj właśnie wrócić do zalecenia ojca medycyny, czyli Hipokratesa, niech twoje pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. No, powinniśmy pamiętać o tym zaleceniu chyba trochę częściej, dlatego że no właśnie ten sposób odżywiania się bardzo w jakimś sensie jednak rzutuje w dłuższej perspektywie na nasze zdrowie. I jeśli chodzi o podaż różnych towarów spożywczych, właśnie różnego rodzaju pokarmów, które możemy kupić na przykład, no nie wiem, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to chyba rzeczywiście bijemy wszelkie rekordy, bo nigdy nie było tego tak dużo, nigdy ten wybór nie był tak ogromny. Tylko co dziwne, jednocześnie idzie za tym też wzrost chorób cywilizacyjnych, wzrost pewnych dolegliwości, jak otyłość, cukrzyca. Oczywiście nie oszukujmy się, nie tylko sposób odżywiania tutaj jest taki istotny i nie tylko on decyduje czy o właśnie tych statystykach zapadalności na choroby. No niemniej jednak właśnie sposób odżywiania się jako element stylu życia jest istotny i powinniśmy się mu bardziej przyglądać. A sądząc właśnie z tych statystyk, które obciążają Europę i Stany Zjednoczone tym najwyższym wskaźnikiem zapadalności na różne choroby, no to dokonujemy złych wyborów żywieniowych. Bardzo często dokonujemy, a przynajmniej nie najlepszych. Więc rzeczywiście powinniśmy się starać, żeby tych pokarmów roślinnych w diecie było więcej. Czyli, no bo tutaj akurat wiele współczesnych badań medycznych, no takich normalnych, laboratoryjnych, naukowych, zestawień statystycznych dowodzi jednak, że dieta bogata w składniki roślinne no może wpływać na obniżenie ryzyka przynajmniej kilku z tych takich najbardziej popularnych chorób cywilizacyjnych. Czyli powinniśmy zadbać, żeby udział pokarmów roślinnych w tej naszej codziennej diecie, na tym talerzu, który Państwu przedstawiłam, był nieco większy niż właśnie na tym zdjęciu, gdzie mamy tylko kilka borówek i kiełków i to naprawdę nie wystarczy, żeby to była taka porządna, jedna z tych pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców. Dlaczego warto wzbogacać dietę w składniki roślinne? Nie tylko dlatego, że one dostarczają nam po prostu energii czy takich zwykłych składników odżywczych, ale także dlatego, że bardzo wiele roślin i przez to wiele pokarmów pochodzenia roślinnego zawiera szereg substancji
aktywnych, substancji, które no, niektóre z nich są nawet wykorzystywane oczywiście jako lekarstwa w farmakologii. Natomiast generalnie wiele z tych tak zwanych metabolitów wtórnych, czyli takich nietypowych produktów metabolizmu roślinnego, których zwierzęta nie wytwarzają, w związku z tym nie znajdziemy ich w produktach pochodzenia zwierzęcego. Natomiast w roślinach one występują i to są na przykład no pewnie znane z różnych źródeł, no także i dietetycznych, flawonoidy, czy kwasy fenolowe, czy lignany, czy też taniny, czyli garbniki inaczej, różnego typu alkaloidy, no pomijając no bardzo powszechnie spożywaną teinę czy kofeinę oczywiście, która tutaj do tej klasy należy, tokoferole, czyli witamina E i jej pochodne, karotenoidy, bardzo dobrze znane i w sumie no beta-karoten w tej chwili występuje naprawdę w bardzo wielu produktach pochodzenia roślinnego, sokach, które zawierają jakieś barwniki pomarańczowe i triterpenoidy. Triterpenoidy, które są taką klasą związków pewnie troszeczkę mniej Państwu znaną, bo mniej się o nich mówi właśnie w kontekstach dietetycznych. Natomiast właśnie o tej stosunkowo rzadko wspominanej grupie związków ja między innymi na tym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć. Akurat do tych triterpenoidów należą powiedzmy fitosterole, fitostanole, o których też słyszymy powiedzmy w kontekście obniżania poziomu cholesterolu na przykład. Natomiast to nie tylko sterole należą do tych związków i zaraz się Państwo przekonają, że jest więcej i też nie mniej interesujących triterpenoidów, które możemy w pokarmach pochodzenia roślinnego znaleźć. Ja na początku, przepraszam bardzo, ale zafunduję i sobie i Państwu takie bardzo krótkie repetytorium z botaniki, bo jak się mówi o owocach, to zaraz oczywiście zaczynają się dyskusje, co jest owocem, co nim nie jest. A to wynika no, między innymi z tego podziału, który stosujemy bardzo często na co dzień, owoce i warzywa. Więc ja oczywiście będę na tym wykładzie używać terminu botanicznego. Znaczy będę się trzymać tej definicji botanicznej owocu, według której to definicji owoc to jest po prostu, zresztą zaraz Państwu pokażę tą definicję, jest to generatywny organ rośliny, który się rozwija z kwiatu. A nie będziemy mówić o owocach w kontekście, znaczy, który to jest warzywo, dlatego pojawią się tutaj na przykład pomidory, za co od razu przepraszam, bo wszyscy uważają, że pomidor to przecież jest warzywo. Chciałabym też odpowiedzieć na kilka pytań, czyli no oczywiście pokażę Państwu, czym skórka różni się od miąższu owocu. No, podstawowym zagadnieniem, nad którym chcielibyśmy się oczywiście zastanowić, to jest, czy warto jeść owoce ze skórką, ewentualnie które owoce oczywiście warto jeść ze skórką, no bo z całą pewnością niejadalnych skórek nie warto jeść. Natomiast z pytaniem ostatnim, tym na czerwono, no to będę miała pewien problem, a podejrzewam, że jest ono najciekawsze, dlatego że zadajemy sobie często pytanie, jakiego typu ryzyko możemy ponosić jedząc skórki, kiedy nie wiemy nic o owocu, prawda? Czyli nie wiemy, w jaki sposób był uprawiany, nie wiemy, z jaką częstotliwością, powiedzmy sobie, był opryskiwany środkami ochrony roślin, a przede wszystkim, kiedy nie wiemy, jak długo, skąd był transportowany i jak był traktowany w trakcie tego transportu, co też jest oczywiście istotne. Ale na zakończenie tego wykładu postaramy się nad tym zagadnieniem też zastanowić, żeby do jakiegoś rozsądnego konsensusu w tej sprawie dojść.
No i właśnie, wracając do tej definicji botanicznej owocu, no jest to organ roślin okryto-zalążkowych, który rozwija się z zalążni słupka, czyli z, po prostu owoc jest naturalną konsekwencją zapylenia i zapłodnienia kwiatu. No i jego rolą ma później być osłona rozwijających się nasion, a w następstwie ich dyspersja, rozprzestrzenienie. Typowy owoc składa się z nasion, jak właśnie wspomniałam, no i tej osłonki, czyli ta ściana zalążni rozwijając się, bywa, że rozrasta się i tworzy taką no całkiem pokaźną w niektórych przypadkach owocnię, czyli ten perykarp. Owocnia składa się z trzech warstw, tej najbardziej zewnętrznej, o której będziemy mówić dzisiaj, czyli tego egzokarpu, środkowego mezokarpu, czyli bardzo często to jest właśnie ta najbardziej atrakcyjna, soczysta i mięsista część owocu, chociaż nie zawsze, bo tutaj też są odstępstwa, powiedzmy, od tej reguły. I tej warstwy wewnętrznej endokarpu, która w części owoców twardnieje i tworzy osłonkę pestki. Oczywiście nigdy nic nie jest takie proste, jakby się wydawało na pozór. Bardzo często jest tak, że w rozwoju owocu biorą udział także inne części kwiatu. I chociażby no, bardzo popularne jabłka, o których będziemy sporo dzisiaj mówić, no, nie są takimi prostymi owocami, tylko są owocami szupinkowymi, czyli to, co jest takie w jabłku atrakcyjne dla nas i soczyste, to jest rozrośnięte dno kwiatowe, a z tych ścian zalążni, z których nominalnie powinna się owocnia rozwinąć, rozwijają się te twarde wewnętrzne łuski, które otaczają nasiona. No i klasyfikacja owoców, która też jest dosyć ciekawa. Owoce dzielimy na pojedyncze, czyli takie, które powstały z jednego kwiatu, który miał jeden słupek. Zbiorowe, czyli takie, gdzie słupków było kilka w kwiecie. No i najbardziej chyba wymyślne konstrukcje roślinne, czyli owocostany, gdzie do budowy takiego owocu roślina używa nie tylko tych typowych części kwiatu, ale czasami nawet liści przykwiatowych, całej osi kwiatostanu i rzeczywiście te owocostany bywają bardzo ciekawie skonstruowane. Jeśli chodzi o owoce pojedyncze, dzielimy je na suche i mięsiste. O suchych oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić, bo nigdy ich nie obieramy ze skórki. Natomiast jeśli chodzi o podział owoców mięsistych, to tutaj też jest zawsze kolejna radość, dlatego że dzielimy owoce mięsiste na jagody i pestkowce. I ponieważ według definicji botanicznej jagoda to jest owoc, który ma całą owocnię soczystą, no to do tej kategorii zaliczamy na przykład dynię, arbuzy i tego typu owoce. No a jak wszyscy mówią jagoda, no to wydaje się, że to jest raczej jakiś mały owoc, a nie powiedzmy sobie pomidor czy ogórek. Natomiast no, z pestkowcami na ogół jest prościej, no pestki, wiadomo, śliwka ma pestkę, nektarynka ma pestkę, ale pestkowcem jest na przykład orzech włoski, który tak naprawdę to miękiszem owocu włoskiego jest ta zielona osłonka, o której zapominamy, jak już mamy rzeczywiście włoski orzech w ręku, w ogóle nie wiadomo, nawet nie pamiętamy, że ona kiedyś tam po prostu była. Natomiast owoce zbiorowe, które powstają z wielu słupków, z wielu zalążni, to są no, takie znane owoce jak truskawki czy maliny. I tutaj nie mamy pewnie wątpliwości, jak przyjrzymy się malinom, czy je zjadamy, że to rzeczywiście jest po prostu wiele drobnych pestkowców, prawda? Natomiast truskawka jest w ogóle specyficzna, bo tak naprawdę owocami truskawki to są te drobniutkie, ciemne orzeszki na powierzchni owocu, natomiast to, co zjadamy chętnie, to jest soczyste dno kwiatowe i właśnie często się mówi o truskawkach czy malinach, to są, znaczy o truskawkach przede wszystkim, że to są te owoce pozorne. No pozorne, ale bardzo smaczne.
No i owocostany, o których ja nie będę mówić, bo rzeczywiście rzadko tutaj zjadamy jakąś skórkę owocostanów, z wyjątkiem może morwy. Natomiast do owocostanów zaliczamy

zewnętrznej. To są tak zwane woski. Ta pierwsza, najbardziej zewnętrzna część, którą bardzo często na przykład na śliwce możemy powiedzmy wypolerować, czy częściowo ją zdjąć nawet. To są warstwy wosków epikutykularnych, które czasami tworzą nawet takie skomplikowane konstrukcje parakrystaliczne, czyli w postaci krystaloidów mogą się odkładać. Natomiast bardzo często są po prostu taką bardzo gładką warstwą, lśniącą oczywiście na niektórych, czy owocach, czy liściach ta warstwa jest rzeczywiście połyskliwa, gruba i no bardzo łatwo ją zauważyć. Pod spodem znajduje się warstwa tak zwanej kutykuli właściwej i później warstwa kutykularna. To wszystko oczywiście spoczywa na tej pierwszej warstwie komórek, bo to, o czym mówię, ta kutykula to jest warstwa bezkomórkowa. Jest to produkt tej najbardziej zewnętrznej warstwy tkanki roślinnej, czyli epidermy. I w zależności od odległości, powiedzmy sobie, od tych od właściwych tkanek roślinnych, zmniejsza się udział na przykład polisacharydów, bo tutaj, gdzie mamy jeszcze tą wtórną ścianę komórkową, to możemy spotkać takie polisacharydy jak celuloza, jak pektyny. Później ich udział relatywnie spada wraz z jakby zbliżaniem się ku powierzchni, natomiast wzrasta udział lipidów różnego typu, dlatego że co jest tak naprawdę funkcją tej warstwy? Chodzi o to, żeby woda nie parowała z wnętrza tkanek, żeby z kolei woda zewnętrzna, czyli deszcz, nie wypłukiwał nam zawartości tkanek roślinnych. Czyli to jest warstwa, która taka izolacyjna, prawda? Bariera między rośliną, między organem roślinnym a zewnętrzem. I tutaj ta nierozpuszczalność w wodzie składników tej warstwy jest rzeczywiście kluczowa. Kluczowa do spełniania funkcji ochronnych. Dlatego tak bardzo duży udział lipidów, kwasów tłuszczowych, takich bardzo długich konstrukcji, czyli na przykład estrów, kwasów i alkoholi alifatycznych, czyli bardzo, bardzo długie, niepolarne łańcuchy węglowodorowe, połączone ze sobą w różny sposób. W każdym bądź razie te konstrukcje służą do tego, żeby właśnie ograniczyć parowanie, nie przypuścić wody. Natomiast okazuje się, że bardzo często w tych warstwach znajdują się także substancje trochę może mniej hydrofobowe, aczkolwiek też nierozpuszczalne w wodzie, natomiast biologicznie aktywne, które no, rośliny zapewne umieszczają w tej warstwie po to, żeby ograniczyć aktywność mikroorganizmów na powierzchni, żeby właśnie bronić się przed potencjalnymi patogenami. I to są te substancje, które nas będą interesowały. Czyli bardzo często znajdujemy w tej nominalnie dosyć nieciekawej warstwie, no bo tutaj nierozpuszczalne, jakieś węglowodory, no to co jest ciekawego w tej skórce, prawda? Natomiast okazuje się, że częściowo tokoferole są tam zgromadzone, żeby chronić te poszczególne składniki na przykład przed działaniem wolnych rodników. Tokoferole mają znane właściwości antyoksydacyjne. Bardzo dużo właśnie tych triterpenoidów, które zaraz Państwu pokażę, jest zlokalizowane w skórce, znaczy właśnie w tych przede wszystkim woskach kutykularnych, kutykuli. I ze względu na te związki będę się starała Państwa przekonać, że skórka rzeczywiście nie jest aż tak nieciekawym tworem, tylko zawiera szereg potencjalnie ważnych i biologicznie czynnych substancji. A poza tym z takich innych substancji, które wszyscy doskonale znają, bo o tych triterpenoidach to mało kto słyszał, to na pewno wszyscy słyszeli o flawonoidach, karotenoidach, czyli o tych różnych barwnikach roślinnych, też o znanych właściwościach antyoksydacyjnych. I prawdę mówiąc, wystarczy niektóre owoce przekroić i przyjrzeć im się starannie. Nawet przypomnijmy sobie to z pierwszego slajdu.

0: jabłko, które na zewnątrz pięknie czerwone, przy obieraniu odsłania bielutki miąższ. Większość, jak się okazuje, ciekawych barwników bardzo często jest zlokalizowana właśnie na zewnątrz, po to, żeby chronić środek, znaczy wnętrze owocu czy wnętrze jak innych tkanek, chociażby przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Także niech Państwo popatrzą, jak wygląda nektarynka z zewnątrz, a jaki jest kolor jej miąższu po rozcięciu. No tak samo właśnie jest w jabłkach, nawet w tych śliwkach, prawda? Czyli obierając tego typu owoce, wyrzucamy większość tych barwników. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często tak się dzieje. Czyli rzeczywiście bardzo duża część interesujących antyoksydantów jest tracona podczas obierania owoców. Natomiast wracając do tych związków, o których ja Państwu chciałabym opowiedzieć, dlatego że akurat pracuję nad tą kategorią metabolitów roślinnych, to wiele owoców jest znanych właśnie z występowania biologicznie aktywnych triterpenoidów i na przykład kwas ursolowy. To są takie związki, przy okazji no, pewnie rzeczywiście mało Państwu znane, natomiast one są wcale nie takie skomplikowane przez strukturalnie, jakby się wydawało. Mają po 30 atomów węgla uorganizowanych w takich 5 pierścieni cyklicznych. I różnią się oczywiście tutaj grupami funkcyjnymi, dlatego no, mają różne nazwy. Oczywiście są kwasy, alkohole, ketony. Kwas ursolowy akurat ma zarówno grupę alkoholową, jak i taką typową dla kwasów, no dlatego jest kwasem, grupę karboksylową. I ten kwas ursolowy występuje w jabłkach, gruszkach, śliwkach, owocach tego typu. Oliwki znane są na przykład z kwasu maslinowego, jeszcze Państwu zaraz o tych kwasach powiem więcej. Kwas oleanolowy występuje w ogromnych ilościach w skórkach winogron. Czasami prawie 80% tej zewnętrznej warstwy winogron to jest właśnie kwas oleanolowy. Natomiast na przykład w pomidorach, papryce występują nie kwasy, tylko alkohole triterpenowe, jak chociażby taka beta-ameryna, którą przedstawiłam na tym schemacie.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Zaraz Państwu o tych owocach troszeczkę bliżej opowiem. Jabłko jest o tyle ważnym owocem, że rzeczywiście jabłka często jemy. Często właśnie zastanawiamy się, czy zjeść je całe, czy obrać ze skórki. Natomiast wiadomo, że w tych skórkach występuje sporo kwasu ursolowego i różnych innych triterpenoidów, w tym kilka ciekawych estrów, które odkryto stosunkowo niedawno, w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia tego naszego stulecia. Te badania to jakiś 2007 rok. I okazało się, że właśnie takie ciekawe estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, czyli z kwasem cynamonowym i kumarowym, in vitro wykazują bardzo interesujące właściwości, między innymi przeciwnowotworowe. To znaczy, ja od razu tutaj Państwu powiem i podkreślę, że tego typu badania na razie to są wszystko badania in vitro, bo ja jeszcze o kilku takich badaniach powiem. W związku z tym nie możemy traktować na przykład no, kwasu ursolowego i jego estrów jako leku na raka, prawda? No to do tego to jest jeszcze bardzo daleko. I akurat no, badania nad tymi właściwościami przeciwnowotworowymi no, nie znajdują się jeszcze na etapach żadnych klinicznych. Natomiast tego typu dane należy traktować w pewnym sensie no, jako interesujące. I nie myślmy o tych związkach jako o lekarstwach, ale jako może interesujących dodatkach profilaktycznych do naszego jedzenia. I tutaj w zależności od typu jabłka, oczywiście zawartość tych triterpenoidów może być różna, no bo w końcu odmian jabłek to akurat w tej chwili jest mnóstwo. Także to też troszeczkę zależy od tego, jakie jabłka, ale generalnie rzecz biorąc, udział tego kwasu ursolowego w jabłkach, w skórkach jabłek jest duży. Czemu ja w ogóle rozwodzę się tak długo nad tym owocem? No po pierwsze dlatego, że rzeczywiście w Polsce i na świecie jest bardzo popularny. Jest jednym z owoców, które jemy w całości, a nie tylko pijemy soki. Więc tutaj rzeczywiście dostępność, powiedzmy sobie, tego, co jest w skórce jabłka, jest dosyć realna, powiedzmy. Natomiast właśnie po tamtych amerykańskich badaniach, o których wspomniałam, które miały miejsce w 2007 roku, nie wiem czemu akurat rozpętała się dyskusja medialna dosyć szeroka, która nawet i w naszych różnych czasopismach się pojawiła. W każdym razie właśnie streszczono te badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi triterpenoidów wyizolowanych ze skórek jabłek. Także ten tekst jest po prostu rzeczywiście żywcem wzięty łącznie z obrazkiem z internetu. I ci Amerykańscy, znaczy ten zespół amerykański, który został osaczony właśnie przez dziennikarzy wtedy, w tym 2007 roku, najpierw bardzo chętnie udzielał wywiadów na temat właśnie tych właściwości przeciwnowotworowych, na temat wspaniałych perspektyw tych związków. Natomiast później oni się już tak przestraszyli, że zaczęli tłumaczyć tym dziennikarzom, ale nie piszcie, żeby tak, żeby ludzie jedli wyłącznie jabłka, bo tak naprawdę to w profilaktyce nowotworów najważniejsza jest zrównoważona dieta, żebyśmy jedli wiele różnych pokarmów, a nie żebyśmy jedli w tej chwili wyłącznie tylko skórki jabłek, bo to rzeczywiście po pierwsze jest niepotwierdzone, a po drugie na pewno nie przyniesie pożądanych skutków. Następnym owocem, o którym Państwu chciałam wspomnieć, to jest właśnie to winogrono. Ja akurat pracowałam trochę na tych skórkach z winogron i sama jestem zadziwiona, jak dużo tego kwasu oleanolowego z takiej powierzchni winogrona można wyizolować, zanurzając po prostu taki owoc w chloroformie chociażby. I także rzeczywiście do 80% tej zewnętrznej warstwy winogrona stanowi kwas oleanolowy. I oczywiście ja wspominam tylko Państwu o tych głównych triterpenoidach, bo no współczesne metody analityczne pozwalają nam na wyodrębnienie bardzo wielu innych, które występują po prostu w mniejszych ilościach. Natomiast tutaj rzeczywiście akurat w przypadku tych owoców, o których do tej pory mówię, no to jest taki jeden dominujący związek, którego skórka z danego owocu może być rzeczywiście dobrym źródłem. Także możemy nawet, nie wiem, myśleć w przyszłości o otrzymywaniu tych związków na skalę przemysłową. Zwłaszcza właśnie w przypadku winogrona, kiedy, jak sobie Państwo zdają sprawę, większość produkcji światowej tego owocu idzie na wino, prawda? Natomiast, wino skórki bynajmniej nie zawiera. W związku z tym akurat te związki, o których ja mówię, w winie nie występują. Tam owszem stwierdzono jakieś triterpenoidy w winach, ale one są głównie ekstrahowalne z beczek, w których ewentualnie to wino jest przechowywane, a nie pochodzi rzeczywiście ze skórki. Natomiast oczywiście wino samo w sobie zawiera też bardzo dużo innych ciekawych i biologicznie aktywnych substancji, natomiast akurat triterpenoidów nie zawiera. Natomiast jakie tutaj badania zrobiono, jeśli chodzi o te związki występujące w winogronach? No bo okazało się, że po pierwsze kwas oleanolowy, podobnie jak ten występujący w jabłkach kwas ursolowy, też wykazuje bardzo ciekawe właściwości przeciwnowotworowe, ciekawe właściwości przeciwzapalne. W Chinach ten związek już w takiej jest w zasadzie zarejestrowany jako lekarstwo. W związku z tym i podaje się kwas oleanolowy pacjentom, którzy cierpią na choroby wątroby na przykład. Zresztą taka lokalna odmiana winorośli, winogron chińskich, była stosowana jako takie antidotum na choroby wątroby w medycynie chińskiej. Także to jest rzeczywiście stary lek, znany już od paru tysiącleci, jak to rzeczywiście stara medycyna chińska tego typu receptury stosuje. Natomiast z tych współczesnych badań, co jest ciekawe, okazuje się, że kwas oleanolowy występujący w winogronach ma zresztą potwierdzone, bo my też pracowaliśmy nad takimi aktywnościami przeciwbakteryjnymi, rzeczywiście te związki wykazują bardzo ciekawe i dosyć silne właściwości przeciwbakteryjne. No i pokazały się takie badania, które dowodziły, że kwas oleanolowy hamuje rozwój bakterii, które powszechnie występują w jamie ustnej człowieka i te dwa szczepy, które powodują właśnie próchnicę i choroby dziąseł. I na podstawie tych badań amerykańscy naukowcy zaproponowali, no i dietetyce też przy okazji, żeby może proponować jak najszerzej, powiedzmy sobie, młodzieży, żeby zamiast kolejnego batonika słodkiego w razie gwałtownego apetytu na słodycze po prostu jadła winogrona albo rodzynki. Także tutaj nie wiem, może nie przetestowałam tego jeszcze na sobie, czy rzeczywiście rzucie rodzynek wpłynie na zdrowie dziąseł i obniżenie częstotliwości występowania próchnicy. Niemniej może akurat warto spróbować. No tak jak powiedziałam, niestety triterpenoidy w winie nie występują, ale generalnie w winie występują inne związki, które zasługują na uwagę, no ale to już wykracza poza ramy tego wykładu. Oliwka. Możemy się spierać, czy oliwka jest owocem, czy warzywem, natomiast to, co akurat w tym, w skórkach tego owocu występuje dużo kwasu oleanolowego, a także maslinowego, który różni się od kwasu oleanolowego po prostu dodatkową grupą alkoholową, dodatkową grupą hydroksylową. Oliwka zresztą jest w ogóle dosyć bogata w triterpenoidy, tutaj ich występuje dużo i chyba nawet relatywnie więcej w stosunku do suchej masy owocu niż w poprzednich owocach, o których Państwu wspomniałam. No i oczywiście oba te kwasy wykazują pewne właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i razem z tymi innymi lipidami, kwasami tłuszczowymi na przykład, które występują w oliwie z oliwek, obniżają poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi. Z ciekawszych badań dotyczących tych związków, szczególnie jeśli właśnie kwasu maslinowego, wykazano, że związek ten wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze i tutaj może być ewentualnie w przyszłości stosowany jako wspierający, powiedzmy, jakieś terapie przeciwmalaryczne, dlatego że rzeczywiście okazało się, że hamuje pewne stadia rozwoju zarodźca malarycznego oraz zaczęto już stosować kwas maslinowy przy niektórych chorobach drobiu. No to jest tutaj dużo łatwiej zrobić w praktyce, no bo jeżeli zaczynamy leczyć ludzi, no to potrzebujemy wielu pozwoleń, wielu przejścia właśnie jakiejś substancji przez badania kliniczne. Natomiast powiedzmy takie doświadczenia jak nakarmić kurczaki wytłokami z oliwek jest dużo łatwiej i wtedy rzeczywiście tutaj akurat nawet dosyć ciekawe i pozytywne efekty osiągnięto. Natomiast, no właśnie, jak jest z dostępnością tych ciekawych potencjalnie związków w naszej diecie, powiedzmy. Jak kupujemy oliwki w sklepie, no w tej chwili w Polsce w różnej postaci, no mogą być nafaszerowane, powiedzmy sobie, jakąś papryczką czy czymś innym, one na ogół zawierają jeszcze sporo triterpenoidów, przy czym i nie zależy to bynajmniej właśnie od tego, w jaki sposób były przygotowywane, to znaczy czym na przykład nafaszerowane, natomiast czy były rzeczywiście bardzo intensywnie odgoryczane, dlatego że oliwki zawierają tak pewne substancje, głównie zresztą fenolowe, które są gorzkawe w posmaku i bardzo często producenci płuczą oliwki przedtem w roztworach alkalicznych, na przykład wodorotlenku sodu. No nie wiemy o tym całe szczęście i nie pamiętamy, jak kupujemy i jemy. Natomiast akurat takie płukanie bardzo źle robi tym triterpenoidom, dlatego że powstające sole, na przykład sodowe, kwasu oleanolowego czy maslinowego, zaczynają być bardziej rozpuszczalne w wodzie i przez to po prostu tracone z oliwek. Natomiast, no podobnie jak wino, oliwa jest otrzymywana z wytłoków, czyli siłą rzeczy no nie powinna specjalnie dużo tych triterpenoidów zawierać. Nie z wytłoków, tylko jest wytwarzana po prostu przez wytłaczanie oliwek. Natomiast tutaj zawartość kwasów triterpenowych bardzo zależy właśnie od metody otrzymywania. I tutaj też jest ciekawa zależność. Im lepszej jakości oliwa, tym mniej zawiera niestety tych kwasów triterpenowych, dlatego że no, ten extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia, jest bardzo czysta i ona rzeczywiście nie zawiera specjalnie substancji, które mogłyby być wypłukiwane z tej kutikuli, z tej warstwy zewnętrznej. Natomiast te kolejne tłoczenia, które prowadzą do oliwy tej drugiej kategorii, czyli virgin, a już najlepsza jest taka rzeczywiście, taka z oliwa z wytłoków, to zawiera, może zawierać nawet ta ostatnia do 10 gramów na kilogram, czyli jest w sumie potencjalnie, im gorsza oliwa, tym pod tym względem jest zdrowsza. Natomiast rzeczywiście no, tak duży dodatek kwasów triterpenowych powoduje zmętnienie i tego typu oliwę właśnie otrzymywaną z wytłoków na ogół trzeba jeszcze dodatkowo filtrować i ona jest niestety mniej chętnie oczywiście kupowana, mimo że zawiera akurat więcej tych ciekawych związków. No teraz jeśli chodzi o pomidor. W pomidorze nie znajdujemy żadnych kwasów triterpenowych, tylko całą wielką kolekcję różnego typu alkoholi triterpenowych, czyli tutaj tak jak Państwo widzą, no nie ma tej grupy COH, tylko wszędzie mamy grupę grupę hydroksylową. Głównymi triterpenoidami są ameryny. Są trzy izomery. Podobny zresztą skład właśnie występuje spokrewnionej z pomidorem papryce. Ameryny wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwalergiczne, no, są dobre i na wątrobę, i na żołądek nominalnie. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście warto jeść skórę z pomidora, dlatego że no to akurat ta skóra, tak jak Państwo pamiętają, jest stosunkowo cienka, stanowi no niewielką część, powiedzmy sobie, owocu. No to no, często ją jemy, oczywiście, natomiast w sumie, jeżeli nawet utracimy ją pewnie w procesach też otrzymywania soków, czy keczupów, czy koncentratu, to pewnie tutaj te straty realne ze względu na zdrowie są mniejsze, dlatego że pomidor i tak jest najbardziej ceniony ze względu na zawartość beta-karotenu. A jak widać, w miąższu pomidora dalej ten beta-karoten w bardzo dużym stężeniu występuje, także tutaj ta strata nie będzie aż tak, powiedzmy, dotkliwa. Chciałam zwrócić Państwu uwagę z kolei na borówki. Takie borówki, czyli te takie no, najbardziej znane jagody, prawda? Tak a propos podziału owoców na jagody i pestkowce. Czyli te nasze leśne jagody, do których jeszcze za chwilkę wrócę, czyli brusznicę tą czerwoną, czernicę czarną, no i żurawinę, która w tej chwili jest już uprawiana nawet i w Polsce na bardzo dużą skalę. Tutaj głównymi triterpenoidami są oba kwasy, kwas ursolowy i oleanolowy. Jest ich dużo, występują w różnych proporcjach. To znaczy na przykład w borówce, brusznicy i żurawinie kwasu ursolowego jest więcej, a z kolei w czarnej jagodzie kwasu oleanolowego jest więcej. I tutaj Amerykanie zrobili badania podobne jak tamte na jabłkach, o których Państwu mówiłam. To znaczy okazało się, że w żurawinie, w skórce z żurawiny też występują podobne estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, które wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe. No oczywiście też in vitro przeciwko kilku bardzo znanym właśnie takim liniom komórek nowotworowych. I no tutaj stąd się bierze też spora kariera żurawiny w tej chwili polecanej w różnego typu dietach w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w ogóle takie małe owoce jagodowe tak zwane są bardzo polecane aktualnie przez dietetyków. Za chwilę Państwu jeszcze raz o tym przypomnę. Natomiast no, na zakończenie przeglądu owoców chciałam wrócić do dosyć często spożywanych i popularnych owoców, z których skóry w zasadzie nigdy nie jemy. No bo nie możemy, bo rzeczywiście ona jest niedobra, gorzka, niejadalna. No czasami może skórkę pomarańczową jeszcze używało się do jakichś ciast, czy jako dodatek taki typu bakalie. Natomiast tak naprawdę to pomarańcze, mandarynki, cytryny zawierają niewielkie względnie ilości tych triterpenoidów. Ta zawartość wosków kutikularnych w tej zewnętrznej, znaczy w tej najbardziej zewnętrznej warstwie jest mniejsza niż 14%. Natomiast bardzo ciekawym źródłem triterpenoidów jest, jak się okazuje, grejpfrut. I on akurat nie zawiera kwasów, natomiast zawiera bardzo dużo ketonów, w tym taki bardzo ciekawy keton frydelinę, który zresztą został już jakiś czas temu odkryty i w sumie ten grejpfrut okazał się bardzo dobrym źródłem, znaczy skórka od grejpfruta okazała się bardzo dobrym źródłem tego związku. Frydelina wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, takie jak właśnie takie niesteroidowe związki przeciwgorączkowe, powiedzmy. Oczywiście tych skórek nie jemy i absolutnie nie polecam, żebyśmy je zjadali, natomiast do problemu owoców cytrusowych zawsze wraca się w kontekście ogromnych ilości odpadów, które powstają przy produkcji chociażby soków pomarańczowych, soków grejpfrutowych. Wtedy jest problem, co robić z tymi pozostałymi właśnie wytłokami owocowymi. No i być może, że będą one mogły służyć jako źródło właśnie tego typu bioaktywnych związków. Natomiast proszę Państwa, co ja mogę z czystym sumieniem polecić, żeby zawsze i w każdych okolicznościach zjadać ze skórką, chociaż oczywiście tutaj w przypadku owoców leśnych musimy też pamiętać o innych czynnikach ryzyka, czyli chociażby o bąblowcu, prawda, o którym teraz bardzo często się mówi, czyli lepiej na przykład wszelkiego typu jagody leśne no przerobić, tylko nie gotując je, nie wiem, 30 minut, tylko znacznie krócej, natomiast, czyli nie zabić tych bioaktywnych związków roślinnych, natomiast oczywiście zabić te bąblowce potencjalne. Natomiast co ciekawego jest rzeczywiście w takich małych owocach. Bardzo często, tak jak się Państwo zastanowią, te owoce albo rosną w lesie, albo nawet jeżeli rosną w ogrodach, nie wymagają oprysków z pestycydów. One są na ogół rzeczywiście wystarczająco odporne na te choroby, że nie wymagają jakichś dodatkowych tutaj interwencji ze strony człowieka. Poza tym małe owoce, w przeciwieństwie do owoców, powiedzmy sobie, bardzo dużych, mają lepszy stosunek powierzchni do miąższu z punktu widzenia właśnie tego, ile my tak naprawdę tych związków możemy zjeść. Tych związków, które znajdują się na powierzchni. Czyli stąd rzeczywiście wydaje się, że takie małe owoce, o których często popularnie mówimy jagodowe, mimo że nie wszystkie są jagodami, maliny nie są jagodami, tak jak mówiliśmy, są bardzo interesujące ze względu jako składnik diety, dlatego że stanowią właśnie taki konglomerat wszystkiego, co w owocach dobre. To znaczy dostarczamy sobie jednocześnie i tych takich bardzo nierozpuszczalnych w wodzie substancji, które znajdują się na powierzchni owocu. Mieszamy je jednocześnie z tymi wszystkimi antyoksydantami i innymi substancjami, które znajdują się w miąższu owoców, przez co te wszystkie substancje lepiej się rozpuszczają, lepiej się wchłaniają, no bo właśnie tutaj zawsze jest dyskusja, no a jak takie nierozpuszczalne w wodzie te substancje z zewnątrz się w ogóle nam wchłaniają w organizmie. Tutaj okazuje się, że w tych mieszaninach wchłaniają się lepiej. A poza tym właśnie te wszystkie właściwości mogą nam się sumować w organizmie, prawda? Bo jedna substancja jest antyoksydantem, druga działa przeciwnowotworowo, ale na inny etap, powiedzmy sobie, jakiegoś procesu potencjalnie patologicznego. W związku z tym właśnie te aktywności albo się uzupełniają, albo się wręcz dodają, w związku z tym właśnie te synergistyczne, czyli wzajemnie uzupełniające się działania, rzeczywiście wskazują na tego typu owoce jako najbardziej korzystne. No i nawet w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych już co 2 lata odbywają się takie kongresy poświęcone właśnie jagodom jako tej wyjątkowo cennemu dodatkowi do diety człowieka. Natomiast, na koniec wróćmy do tych wszystkich ale, do tych wszystkich zastrzeżeń. Czym pokrywane są owoce, to też jest właśnie duży problem aktualnie, dlatego że bardzo rzadko mamy dostęp, o ile nie mamy owoców na własnej działce albo nie mamy znajomych, którzy taką działkę mają, musimy się liczyć z tym, że kupujemy owoce, które właśnie gdzieś rosły i były traktowane środkami ochrony roślin i oby one były rzeczywiście traktowane w sposób godny polecenia, czyli zgodnie z wszelkimi przepisami karencyjnymi, powiedzmy. Natomiast oczywiście później, najgorszy jest natomiast los tych owoców później, po zbiorach, to znaczy w jaki sposób one są konserwowane, czym są pokrywane, bo w tej chwili rzeczywiście już coraz więcej owoców jest sztucznie pokrywanych różnymi powłokami, które są nazywane nawet handlowo powłoki jadalne. Ale tak jak Państwo widzą, to są właśnie mieszaniny różnych innych wosków. No jeszcze wosk pszczeli rzeczywiście stosunkowo najmniej oporów budzi, ale już dyskusje na poziomie tych innych wosków typu karnauba czy szelak, mimo że powiedzmy sobie karnauba czy kandelila to są też woski naturalne pochodzące z palm, ale one nie zawierają na przykład chociażby triterpenoidów, prawda? Tylko są rzeczywiście typowo woskami ochronnymi. Natomiast może jeszcze te składniki wszystkie nie byłyby aż tak przerażające, gdyby nie to, że bardzo często właśnie w warunkach magazynowych owoce dodatkowo jeszcze spryskuje się różnymi fungicydami właśnie w trakcie tych miesięcy transportu i miesięcy przechowywania w sklepach. Także tutaj rzeczywiście cała dyskusja w internecie swojego czasu panowała, jak należy zjadać mandarynki, że należy je myć przed obieraniem, dlatego żeby nie zanieczyścić, powiedzmy sobie, tymi fungicydami właśnie wnętrza owocu. Także no oczywiście zdarzają się też takie historie jak ta, którą tutaj wyciągnęłam z internetu, czyli żeby podwyższyć, powiedzmy sobie, no to już jest kuriozalna oczywiście historia, która zdarzyła się w Indiach, kiedy piękne, zdrowe, niepryskane, niewoskowane sztucznie lokalne jabłka zostały pokryte parafiną ze świec, żeby po prostu no, można było sprzedać je drożej i żeby przypominały importowane, amerykańskie, piękne, wywoskowane jabłka. Także oczywiście no, takie historie często się nie zdarzają, no niemniej jednak jak widzimy na przykład w sklepie rzeczywiście takie piękne owoce egzotyczne, pokryte warstwą, która jest wręcz lepka, no to oczywiście tego pytania tytułowego niewątpliwie no, nie będziemy sobie zadawać. No dziękuję Państwu za uwagę. Mamy już bardzo mało czasu na dyskusję, ale może jeszcze parę pytań zdążymy.
2: Jak owoce suszone?
0: To znaczy, jeśli chodzi o owoce suszone, to właśnie tak jak i rodzynki. Nominalnie to jest bardzo dobre źródło właśnie wszystkich substancji, które są w owocach cenne. Natomiast czasami, znaczy ja tutaj nie mam własnych doświadczeń badawczych, natomiast z tego, to, co czytałam, to rzeczywiście niektóre owoce suszone też bywają konserwowane, a niektóre są pokrywane specjalnie różnymi warstwami, na przykład morele, prawda, żeby one potem były miękkie, żeby się nie sklejały. Także w sumie należałoby pewnie na przykład rzeczywiście morele jednak płukać we wrzątku przed jedzeniem, przed użyciem. Na wszelki wypadek oczywiście, bo pewnie nie wszystkie są tak produkowane, ale przynajmniej niektóre mogą być. Właśnie niektóre owoce suszone, żeby się nie sklejały, żeby były bardziej atrakcyjne, to niestety się też jakieś syntetyczne po prostu substancje pokrywające stosuje. Słucham? A rodzynki też niektóre, tak, zwłaszcza te takie duże. Znaczy są pokryte olejem, więc powiedzmy sobie, podejrzewam, że no nie jest to aż tak niebezpieczne, no bo w końcu nie sądzę, żeby to, myślę, że są to oleje spożywcze, a nie oleje jakieś mineralne, no naprawdę, także syntetyczne. Nie, czasami są, nie. Oczywiście, no tak samo te woski bywają też i syntetyczne, oczywiście do pokrywania. Zamrażanie to jest bardzo dobra forma przechowywania owoców. I muszę też Państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, znaczy bardzo często się mówi, że te związki wszystkie są takie strasznie labilne termicznie. Oczywiście, jeżeli będziemy gotowali godzinami, no to się rozłożą. Ale na przykład jakieś takie 10-12 minut to niespecjalnie szkodzi. A tym triterpenoidom to w ogóle nie szkodzi. Ja akurat nad nimi pracuję i wiem, i testowałam to, że oczywiście one są dosyć wytrzymałe, powiedzmy sobie, nawet na zagotowanie. Co mnie cieszy poniekąd no, w kontekście chociażby tych jagód. Ja pamiętam z dzieciństwa, że można było pójść do lasu, najeść się czarnych jagód i nikt już od żadnym bąblowcu nie słyszał, prawda? Natomiast w tej chwili już człowiek ma takie pewne wątpliwości, zjeść czy nie zjeść tą uzbieraną garść właśnie. Także lepiej, no wszyscy mówią, może lepiej jednak spróbować umyć, chociaż no w przypadku tych drobnych owoców to jest trudno raczej umyć, natomiast no można spróbować przerobić na jakąś konfiturę, taką bardzo delikatną, żeby jej właśnie nie wysmażać, tylko po prostu zagotować i od razu zawekować. A przy okazji rzeczywiście te no, czarne jagody to w ogóle bardzo, no, bardzo są polecane, nie ze względu wyłącznie na triterpenoidy, ale na antocjany po prostu, które dla naszych oczu są bardzo korzystne na przykład.
2: Należy to polewać wrzątkiem.
0: Znaczy, jeśli chodzi o mycie, to jak się nawet do tego internetu zajrzy, to w ogóle czego od razu boli głowa, dlatego że jest tyle przepisów na mycie i ludzie się na przykład nie tylko u nas, no właśnie cała zachodnia Europa, całe Stany dyskutują na przykład jak zmyć tą warstwę z jabłek, także bo to wcale woda nic nie daje, prawda, także w sumie polecane są bardzo różne, znaczy czasami detergent tak jest polecany. Ja nie wiem, jakoś też nie mogę się przekonać do tego, żeby myć w detergentach te biedne owoce, ale być może, że jest to jakaś metoda. Natomiast są źródła, które twierdzą, że to też nie wystarcza w przypadku na przykład niektórych fungicydów, które wymagają jakiejś bardziej no, już płukania na przykład w occie, żeby wytworzyć w zależności od tego, jakie to były substancje, a tutaj nie mamy na ogół po prostu danych, także, bo niektóre wymagają wypłukania w kwaśnych roztworach, niektóre w alkalicznych, no w domu trudno to stosować, więc tak naprawdę to rzeczywiście chyba musimy się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, w zależności od tego, gdzie i co kupujemy, bo na przykład jeżeli nie wiem, no jabłka były hodowane w polskim sadzie, to podejrzewam, że nawet przy założeniu, że ten sadownik je pryskał parę razy, to też nie podejrzewam, żeby pryskał je zbyt często, bo to też są koszty dodatkowe. Z całą pewnością, no jeżeli te owoce są sprzedawane koło sadu, no to też nikt ich nie woskował w stodole, prawda? Także tutaj możemy je porządnie umyć i podejrzewam, że zjeść bez specjalnego ryzyka. Zwłaszcza, że jeżeli po prostu trzeba starannie usunąć te substancje z powierzchni, natomiast jeżeli, no czasami się zastanawiamy, a przecież one były pryskane tyle razy, może tam się coś dostało do środka, natomiast to już nie jest groźne, jeżeli się dostały jakieś takie substancje, właśnie fungicydy czy inne ksenobiotyki do wnętrza, tam gdzie są żywe komórki roślinne, to one już jakby za nas tą pracę zrobiły, bo komórka roślinna, tak samo jak i zwierzęca, detoksykuje ksenobiotyk, czyli to, co później robi nasza wątroba, to tam w tych komórkach już zaszło. W związku z tym my już jemy takie przetworzone te trucizny, także dla nas one już nie są niebezpieczne. Tak naprawdę to niebezpieczne są właśnie te, które w niezmienionej postaci są na powierzchni. Więc tutaj to rzeczywiście tych należałoby się pozbyć w razie czego. Także coś jeszcze Państwo chcieliby wiedzieć, bo już następni wchodzą, także... Tak? O, jak się dobrze umyje pomidora, to można zjeść.

0: Witam Państwa serdecznie i tych, którzy się pojawili, i mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki, a przy okazji jestem jedną z matek, założycielek Kawiarni Naukowej. Tym razem mamy takie szczęście, że jest nas dwie. Pani profesor Fikus pewnie nas ogląda, natomiast jest z nami również Karolina Głowacka, która do nas dołączyła. I jak kiedyś stracimy napęd, to będzie nas pchać, żebyśmy dalej organizowały kawiarnię. Ja chcę powiedzieć, że zacznę nietypowo, bo pomyślałam sobie, że jesteśmy w nietypowym czasie i jak spotkaliśmy się miesiąc temu, to jedyne, co nam przychodziło do głowy, to właśnie to, czy zabije nas asteroida, albo czy zabije nas klimat. Ale myślę, że ludzie nie mają wyobraźni i że mamy tyle kłopotów z klimatem, z wirusami, z asteroidami, z różnymi rzeczami, ale to widocznie nie wystarcza. Jeszcze musimy się zabijać po prostu przy pomocy bomb. I muszę powiedzieć, że pewnie wszystkim nam jest trudno, bo ja dzisiaj wyjrzałam przez okno i pomyślałam sobie, żeby Warszawa wyglądała tak jak Kijów, czy tak jak Charków. To jest to po prostu straszne i nie sposób o nich nie myśleć. Więc pomyślmy o nich przez chwilę w tej chwili, a za chwilę będziemy mówić o innych strasznych rzeczach, żebyśmy na chwileczkę, może nie tak strasznych, żebyśmy na chwileczkę od wojny się oderwali. Gościmy panią doktor Annę Łosiak, która przyjechała do nas z Wrocławia, za co jesteśmy wdzięczni, bo w końcu z Wrocławia wcale się tak krótko nie jedzie do Warszawy, mimo postępu cywilizacyjnego. Ale ja chciałam powiedzieć, że przyjechała, ale wraca, ponieważ pani doktor Anna Łosiak robiła licencjat i przez chwilę pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, jak mi zwróciła uwagę, niedaleko stąd na Wydziale Geografii, a potem po różnych miejscach na świecie się... Dziękuję. Niech będzie, bo robiła doktorat w Wiedniu. Robiła magisterium na Uniwersytecie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Michigan. Wiedziałam, że muszę otworzyć karteczkę, ale myślałam, że będę pamiętać. Jednym słowem była na całym świecie, a jednak do nas wróciła i pracuje we Wrocławiu w Instytucie Nauk Geologicznych. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wybitna osoba do nas przyjechała i będzie nam opowiadać. Jak zwykle oddamy jej głos i pozwolimy potem na pytania, bo wiem, że już pytania były przed. Jeszcze zanim pani doktor zaczęła mówić, to już były pytania. Ale zanim jeszcze oddam głos, ostatnia rzecz. Oczywiście spotykamy się w kwietniu, ale spotykamy się 24 lub 5. Jednym słowem, poniedziałek jest wielkanocny trzeci, więc się spotykamy w czwarty. Ale żeby tradycji stało się zadość, nie ma roku bez profesora Obirka, będzie profesor Obirek. O czym będzie mówił, nie wiem, bo chcę go namówić, żeby trochę zmienił to, co chciał mówić. Chciał mówić o LGBT w Kościele, a chciałam go namówić na to, żeby trochę pomówił o schizmie, czyli o Kościele prawosławnym, o różnych odłamach w związku z tym, co się dzieje po tamtej stronie granicy. Na pewno Państwa zawiadomimy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy program do końca. Mamy w maju, mamy wszystkich, kto zdziwi, Konstytucję 3 maja. A chcę powiedzieć, że to jest dobry temat, ponieważ dzisiaj usłyszałam, że są jakieś plany, żeby zmienić naszą Konstytucję na lepszą i trochę się tego boję. A w czerwcu mamy... O czym mamy, Karolino, w czerwcu?
1: Ptasi
0: odcinek, będzie o ptakach. Właściwie letni już, ale będzie o ptakach. A ostatnio było o zwierzątkach morskich z dźwiękiem i wołał humbak, więc naprawdę myślę, że się da namówić, żeby było z dźwiękiem, bo bez dźwięku o ptakach to troszkę tak, prawda, jak nieme kino. Więc no, będziemy rozmawiać, żeby tak było. Oddaję już głos.
2: Dzień dobry. Czy mnie słychać dobrze? Chyba tak. Dobrze, dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o tym, co jeszcze może nam grozić i co najważniejsze, jak możemy się bronić przed takimi niebezpieczeństwami, czyli przed asteroidami, które grożą nam zderzeniem. Kto z Państwa oglądał film, który niedawno wyszedł? Tak, wszyscy wiemy, nie patrz w górę, tak? Wszyscy obejrzeli? Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia, dlatego że po moim wykładzie będą mogli Państwo właściwie skrytykować film. Przyznam się, że mi się bardzo podobał, ale była tam jedna bardzo irytująca rzecz pod względem właśnie realizmu związanego z moją małą działeczką życia, czyli impaktologii. Ale być może na sam koniec o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Jak wystarczy popatrzeć na Księżyc, żeby nawet gołym okiem, a najlepiej przy pomocy takich małych, nawet małej lornetki, żeby zobaczyć, jak bardzo dużo kosmicznych zderzeń miało miejsce w przeszłości. Cała powierzchnia Księżyca jest dosłownie pokryta kraterami i wszystkie te takie ciemniejsze i jaśniejsze okręgi to są właśnie gigantyczne kratery uderzeniowe. Co więcej, jeżeli tak naprawdę będziemy długo się wgapiać w powierzchnię Księżyca, to zauważymy, że od czasu do czasu Księżyc jest uderzany przez takie asteroidy również w tym momencie. To, co Państwo teraz widzą, co jakiś czas, ten taka jasna plamka, która jest wskazywana przez tą czerwoną strzałkę, to jest lunar flash, czyli właśnie ślad, który możemy obserwować nawet z Ziemi, po tym, gdy asteroida odpowiednio duża, poruszająca się z odpowiednio dużą prędkością, uderzy w powierzchnię Księżyca. Co ciekawe, to konkretne uderzenie, które tutaj Państwo widzą, ten konkretny lunar flash, było na tyle duże, że udało się później zlokalizować, dzięki temu, że niektóre z naszych satelit, które krążą dookoła Księżyca, jakby robią zdjęcia tych samych miejsc co jakiś czas. W związku z czym proszę zobaczyć na tego gifa, który tutaj miga teraz. Na tym zdjęciu z 2012 roku nie ma krateru, natomiast nowy krater powstał właśnie tego 17 marca 2013 roku i został złapany na zdjęciu kilka miesięcy później. Ten krater jest dosyć spory, dlatego że ma 18 metrów średnicy i dzięki temu po porównaniu tej jakby wielkości tego lunar flasha i po porównaniu tego z tym, jak wygląda nasz nowy krater, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wyliczyć, wymodelować, ale dosyć dokładnie, z jaką prędkością poruszało się to ciało, jak było duże i czy potencjalnie mogłoby wywołać jakieś niefajne skutki, jeżeli walnęłoby w nas. Takie zderzenia mają również cały czas miejsce na Marsie, na czerwonej planecie. Tutaj widzą Państwo jeden z najpiękniejszych przykładów takiego właśnie nowo utworzonego krateru, który ma 26 metrów średnicy. Z tym, że to 26 metrów, to ja tutaj pomacham, widać tutaj sam ten kraterek, prawda? Taki mały obważanek jakby, który tutaj jest w samym środku. To jest to 26 metrów. Natomiast strefa oddziaływania, strefa, która została zmieniona przez to zderzenie, przez wyrzucenie materiału w czasie tego zderzenia, jest dużo, dużo większa. No i jeżeli przyjrzymy się wszystkim innym ciałom naszego Układu Słonecznego, Merkuremu, różnym asteroidom, nawet Wenus, Ganymed, czyli jeden z tych takich satelitów wielkich planet gazowych, które są w dużej części z powierzchni zbudowane z lodu, one wszystkie są pokryte kraterami. To jest najpopularniejszy proces geologiczny w naszym Układzie Słonecznym, przynajmniej obecnie. I to jest proces, który nie tylko nie jest w ogóle wspominany w czasie zajęć w szkole, ale absolutna większość geologów nigdy w życiu nie miała żadnych zajęć z impaktologii. Co jest moim zdaniem bardzo dużym błędem oczywiście. Tym bardziej, że takie rzeczy mamy również u nas na Ziemi. A na Ziemi mamy udowodnionych miejsc, gdzie wiemy na pewno, że walnęła w którymś momencie historii asteroida. Mamy około 200 miejsc. Są one zaznaczone, jak Państwo widzą, tymi takimi czerwonymi kropkami. Czy 200 sztuk to dużo, czy mało? Mało, bardzo mało. No, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda biedny Merkury. No, Merkury jest cały pokryty kraterami, a u nas tylko 200 sztuk. No co to ma być? Karolina tutaj trochę oszukuje, bo kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, ale ma rację, rzeczywiście na Ziemi częściowo jakby ta ilość tych kraterów jest zatarta przez to, że jakby część się tworzy właśnie w oceanach i są mniej widoczne, chyba że są naprawdę gigantyczne, o czym będziemy mówić za kilka chwil, ale są też inne powody. Ale teraz na szybko przejrzyjmy taki skrót informacji różnych kraterów uderzeniowych, które możemy mieć na Ziemi. Więc tutaj mamy największy i jeden z najstarszych na świecie krater uderzeniowy, nazywa się Vredefort i jest zlokalizowany w Republice Południowej Afryki. Jest tak duży, że spokojnie można go widzieć, mimo że jakby spokojnie jest widzialny z orbity. To jest zdjęcie zrobione jakby z ręki przez astronautów. Co więcej, to jest nędzny ogryzek krateru, który kiedyś funkcjonował, dlatego że on się przydarzył 2 miliardy lat temu. Jakby nasi pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodkowie to nawet jeszcze nie wykształcili, czy ledwo wykształcili jądro komórkowe. Po prostu bardzo, bardzo dawno temu wydarzyła się taka właśnie gigantyczne uderzenie. Więc jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, 300 kilometrów średnicy. Mamy też przykład naszego krateru, o którym Państwo pewnie słyszeli. Jeżeli Państwo słyszeli o jednym kraterze, to pewnie jest to Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury. A on się zdarzył 65 milionów lat temu i miał 180 kilometrów średnicy. Będziemy o nim mówić więcej za chwilę. Mamy również taki, który wygląda tak najbardziej klasycznie i to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, oficjalnie uznany przez jakby konsensus naukowy, że jest rzeczywiście wynikiem uderzenia asteroidy, krater Beringera w Arizonie. Jeżeli kiedykolwiek będą Państwo w tej takiej centralnej części Stanów Zjednoczonych, to jest miejsce, które naprawdę warto zwiedzić, szczególnie, że jest zaraz koło Wielkiego Kanionu, więc można za jednym razem załatwić dwie ciekawe rzeczy. Naprawdę warto, jest tam super muzeum i to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ale jeżeli akurat Państwo się nie wybierają do Stanów Zjednoczonych, można też się wybrać gdzieś bliżej, a mianowicie do Poznania. Poznań jest, z tego co wiem, jedynym dużym miastem na świecie, gdzie można dojechać do krateru uderzeniowego autobusem miejskim. Do czego bardzo Państwa zachęcam, to jest krater Morasco, młodziaszek i maluszek, a mianowicie powstał 5000 lat temu i największy z kraterów, które się tam wydarzyły, ma 100 metrów. Więc bardzo warto obejrzeć. Dobrze, wróćmy do tej mapy. Czy ktoś ma, więc po pierwsze widzimy, że tych kraterów jest bardzo mało, ze względu na to, że częściowo jesteśmy chronieni przez atmosferę, częściowo jesteśmy, jakby nie widać tych kraterów i nie tworzą się tak intensywnie, szczególnie te mniejsze, bo mamy dużo wody. I jest ich też dużo mniej, głównie dlatego, że geologia naszej planety jest super aktywna. A szczególnie w porównaniu takiego Marsa, a już nie mówiąc o takim Księżycu. Na Księżycu mniej więcej z grubsza, od 1 miliarda lat, nic więcej oprócz właśnie walenia tymi asteroidami się nie dzieje. Tam być może były jakieś malutkie wulkany, które tam troszkę tutaj, pierdły tam, Ale dużo więcej się nie działo. I to było bardzo takie małe i rachityczne, więc z grubsza jedyna rzecz, która się dzieje na Księżycu, to są właśnie te kratery uderzeniowe. Natomiast na Ziemi dzieje się całe mnóstwo różnych rzeczy. Nieustannie skały są zgniatane, rozciągane, przemielane, roztapiane i w związku z tym wytracamy informacje o tych wszystkich asteroidach, które kiedyś w nas walnęły. Do tego jeszcze widzą Państwo, że to rozłożenie naszych kraterów uderzeniowych jest bardzo nierównomierne. Czy ktoś zauważy, jak bardzo czerwono jest w tym miejscu, w północnej Europie? Natomiast w południowej Europie no praktycznie nic. Jakieś pomysły? To znaczy? Przemieszczanie się kontynentów, co dokładniej? Nie, nie, wali z grubsza, wiemy to z badań tych miejsc, które dobrze zachowują te geologiczne skutki uderzeń asteroid, na przykład z Księżyca, czy nawet z Marsa, wiemy, że wszędzie wali z grubsza tak samo. A czy ktoś wie, gdzie są najstarsze skały w Europie? Podpowiadam. Przypadkiem właśnie w północnej Europie, tak? Po prostu te skały, które znajdowały, jakby które były dłużej wystawione na potencjalną możliwość zderzenia z taką asteroidą, zderzały się z tym asteroidą co jakiś czas. Te skały, które tam mamy, mają wiele setek milionów lat, podczas gdy większość południowej Europy została bardzo intensywnie zmieniona, zgnieciona znowu, rozciągnięta albo przetopiona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, w związku z czym po prostu te asteroidy nie zdążyły, nie miały tyle samo czasu, żeby się tam zmieścić. Dobrze, kolejna zagadka. Mamy kratery uderzeniowe w Afryce. Cała Afryka, to dla ułatwienia, cała Afryka jest z grubsza bardzo stara. Tak? Tu nie ma aż takich różnic, jeżeli chodzi o wiek skał. Całość kontynentu jest z grubsza bardzo stara. Natomiast mamy bardzo dużo kraterów tutaj, a tutaj w tej części są jakieś takie, no jest jeden, tak szczerze mówiąc, Luigi się nazywa. No i jest jeden też spory, taki dosyć młody w Ghanie, z którego robiłam doktorat swój. Ale więc tylko dwa kontra naprawdę wiele różnych kraterów. Jakieś pomysły dlaczego? Tak? Uwaga, dużo kraterów tam, gdzie żółto. A, nie widać? O, dobra, to będę pokazywać tak. Uwaga. Kratery. Prawie brak kraterów, z wyjątkiem tego tutaj, który jest bardzo duży i innego, który jest młody i duży. Proszę, dużo kraterów, całe mnóstwo czerwonych kropek, wliczając to nasze wspaniałe Morasko. I praktycznie brak kraterów w okolicach południowej Europy. Ale wróćmy do naszej Afryki. A, dobra, dziękuję. Dobra, działa? Super. Dobrze, to w takim razie wróćmy do naszej Afryki. Jakieś pomysły, dlaczego dużo mamy kraterów w tej części żółtej, podpowiadam, a mało w tej części zielonej? No, a jak dużo piasku, to znaczy, że co? A czego tu jest dużo? Pani chyba dobrze mówiła. Dokładnie. Wstrętne rośliny zakrywają piękne kamienie. No jest to okropne. Nie widać ani nie można z orbity z grubsza obejrzeć wszystkiego, co tam pod spodem siedzi, bo na takiej Saharze to można niemal, nie do końca, ale w dużej części można obserwować układ skał, układ form geologicznych po prostu z orbity. Dosłownie kilka kraterów uderzeniowych zostało odkryte poprzez intensywne wgapianie się w Google Earth. Natomiast w tej części zarośniętej, jest to dużo trudniejsze. I druga sprawa jest taka, że geolodzy nie są do końca stuknięci i jeżeli mają do wyboru iść robić badania w miejscach, w których jest, no, jest gorąco, nie powiem, jest sucho, ale można się do tego przygotować i można prowadzić badania w dosyć bezpieczny sposób, jak się wie, co się robi. Natomiast w takiej dżungli po prostu wszystkie zwierzęta, wszystkie robale chcą koniecznie złożyć tutaj jajka i wychować dzieci w gałce ocznej takiego geologa, więc omijamy te kawałki. I trzecia rzecz, która nam pokazuje, jak jest rozłożona geologia kraterów uderzeniowych, to jest porównanie Ameryki Południowej tutaj i Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej mamy mało kraterów, tylko kilka tutaj, a w Północnej jest bardzo dużo kraterów. Jakiś pomysł dlaczego? Dodam, że nawet z grubsza ta Ameryka Północna średnio jest młodsza niż Południowa, w związku z czym teoretycznie powinna mieć więcej kraterów południowa niż północna. Jakieś pomysły? Trochę tak, dlatego że trudniej jest prowadzić badania w dżungli amazońskiej niż w innych miejscach, ale też średnia jakby liczba kraterów, jeżeli byśmy porównali te części, powiedzmy, zarośnięte sawannami, czy bardziej takimi trawiastami okolicami w Ameryce Północnej i Południowej, jest dużo mniejsza. Dobra, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że liczba kraterów uderzeniowych bardzo dobrze koreluje z liczbą ludzi, którzy szukają kraterów uderzeniowych. Więc impaktologia jako nauka narodziła się w Ameryce Północnej. Poza tym dużo lepiej znamy geologię Ameryki Północnej. To wszystko opowiadam Państwu, żebyście zrozumieli, jak bardzo niekompletny jest nasz, jak bardzo niereprezentatywny jest nasza wiedza na temat tego, jak dużo rzeczy w nas walnęło. To jest jakby to, co wiemy, jest bardzo wartościowe, dlatego że w odróżnieniu do jakby kraterów na Marsie czy Księżycu, jakby bardzo dobrze je widzimy, prawda? Nie ma żadnych jakichś roślin, które nam zakrywają, nie ma jakichś rzek czy oceanów, które tutaj nam rozsmywają nasze ejekty, ale nie możemy się do nich dostać. Do tych, które mamy na Ziemi, możemy się dostać, możemy je dokładnie zbadać, ale to, co mamy, jest super zmienione przez całą tą geologię i częściowo politykę i częściowo zdrowy rozsądek. Zachęcający do omijania badania okolic równikowych. Teraz nie mogę klikacza używać. Oho, chyba slajdy przestały przechodzić. Czy przechodzą? Nie. No nie możemy mieć wszystkiego, jak się okazuje, albo działa jedno, albo działa drugie. Bardzo dobre pytanie. Za chwilkę będę też już to rozwijać. Jak Państwo myślą, kiedy utworzył się najmłodszy krater uderzeniowy, jaki mamy? Ktoś chce strzelić coś? Na Ziemi nie, ale na miejscach, które są związane z ludźmi, tak, pewnie ma Pani rację, ale na Ziemi najmłodszy krater uderzeniowy powstał w 2007 roku. Więc zasadniczo przedwczoraj, geologicznie szczególnie mówiąc. Dobrze, to może ja przeklikam. Oho, przeszło? Dobra. Idzie. Dobrze. To z czego wynika, omówimy teraz, z czego wynika jakby samo powstawanie kraterów uderzeniowych, dlatego że to jest zupełnie inny typ procesu w porównaniu do wszystkich innych procesów, jakie występują na powierzchni Ziemi. A wszystko wynika z tego, że takie ciała, asteroidy niosą niesamowitą ilość energii kinetycznej w sobie. Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, energia kinetyczna jest proporcjonalna do prędkości i masy, przy czym dużo ważniejsza jest prędkość, tak? Masa takich obiektów może się wahać od naprawdę ziarnka piasku, nawet mniejszego niż ziarnka piasku, aż do tysięcy, milionów, trylionów, kilogram do 12 potęgi kilogramów masy. Gigantyczna ilość masy albo bardzo mała, jest gigantyczny rozstrzał. I szczególnie w tych mniejszych, powstawaniu tych mniejszych kraterów uderzeniowych bardzo liczy się to, z czego jest zrobiona dana asteroida. Więc żeby mogli sobie Państwo tutaj popatrzeć z bliska, przyniosłam dwa przykłady takich właśnie asteroid, niektóre są, znaczy bardzo małe fragmenty, niektóre są żelazne i one są bardziej, pochodzą z centra asteroidy, która później została rozbita w pył, czy no, nie w pył, na kawałki. I mogą być asteroidy kamienne. Asteroidy kamienne są dużo bardziej częste, ale też szczególnie jeżeli są niewielkie, bardziej chętnie rozpadają się na kawałki i mniej chętnie tworzą niewielkie kratery uderzeniowe. Ale tym, co się tak naprawdę liczy, to jest prędkość. Szczególnie dlatego, że jest podniesiona do kwadratu w naszym wzorze na energię kinetyczną i prędkości są niesamowite, jakby niewyobrażalne w naszym codziennym życiu. A mianowicie taka normalna, średnia, przeciętna asteroidka 20 km na sekundę. Mówią Państwo raz i 20 km dalej. To są gigantyczne prędkości. Natomiast jeżeli mamy szczególnie do czynienia z takimi impaktorami kometarnymi, to prędkość może dochodzić do ponad 70 km na sekundę. To jest absolutnie gigantyczna prędkość i żeby Państwu lepiej wytłumaczyć, co to tak naprawdę znaczy te 20 km na sekundę, porównajmy sobie, jak daleko przesunęłyby się obiekty, które tutaj mamy pokazane w tak skomplikowany sposób. Mianowicie człowiek, samochód i tak dalej. Mówimy o takim, nie o mnie bynajmniej, tylko o najszybszym człowieku, który przebiegł 100 metrów na super płaskim terenie. W ciągu jednej sekundy przesunąłby się... każda ta linia, którą tutaj Państwo widzą, to jest 1 kilometr. Tak, więc tutaj mamy 10 kilometrów, tutaj mamy 20 kilometrów, a tutaj jaki dystans pokona w jedną sekundę najszybszy biegnący człowiek i jest to 11 metrów. W kilometrach na sekundę to będzie 40 kilometrów na sekundę, więc naprawdę niesamowita prędkość jak na człowieka. Samochód, który potrafi jechać do przodu tylko i jest stworzony do super szybkiego jechania do przodu, może najszybciej 1200 kilometrów na godzinę pokonać. Samolot, już taki nie super szybki, ale taki dosyć szybki w tej prędkości przelotowej, 1 kilometr w ciągu jednej sekundy, jak już jest bardzo rozpędzony i bardzo wysoko. Rakieta, z tym, że nie taka przeciętna rakieta, która wysyła jakieś satelity na niską orbitę, tylko to jest najszybsza rakieta kiedykolwiek wyprodukowana, która była zaprojektowana do tego, żeby wysłać misję na Plutona, który jest bardzo daleko, więc musiała być bardzo, bardzo szybka i to jakby jest już ta prędkość taka szybko przelotowa. To było 10 kilometrów, natomiast taka całkiem przeciętna asteroidka przeleci ponad 20 kilometrów w ciągu jednej sekundy, tak? I właśnie dlatego ta dziura w Ziemi, która ma 1300 metrów średnicy, ma 200 metrów głębokości teraz, kiedyś była głębsza, mniej więcej dwa razy głębsza, była zrobiona przez asteroidkę, która miała 50 metrów średnicy. Tak, to była w wielkości mniej więcej tego budynku może? I zrobiła, może trochę mniejsza, i zrobiła dziurę o wielkości, która by rozwaliła, prawda, całe centrum Warszawy spokojnie. Więc jeżeli chodzi o szczegóły takiego procesu, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że ponieważ znowu mamy do czynienia z tak gigantycznymi prędkościami, tak gigantycznymi energiami, skały zaczynają zachowywać się trochę jak płyn. To jest super dziwne, ale przy tych ciśnieniach, które tam mamy, przy temperaturach, które tam mamy, tak to wygląda. Tutaj jest taka numeryczna symulacja zderzenia z asteroidą. Asteroida ma, która jest symulowana, miała około 9 km średnicy, czyli to była ta asteroida, która ukatrupiła dinozaury, mniej więcej. I tutaj jest licznik czasowy. Za chwilkę puszczę ten film i będę go zatrzymywać co chwilkę. Więc uwaga, zaczynamy zderzenie. To jest jakby milisekunda przed zderzeniem, prawda? Jeszcze nie dotknęła asteroida Ziemi, ale już w zasadzie dotyka. W ciągu 8 sekund mamy dziurę, która trochę, a cała okolica trochę wygląda, jakbyśmy wrzucili do wody jakiś kamek, prawda? Proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze kawałeczek puszczę. O, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj i jesteśmy po 50 sekundach, czyli niecała minuta. I mamy dziurę o jakiej głębokości? 20 kilometrów, prawda? Było płasko, a tu nagle dziura 20 kilometrów. Ściany, które są praktycznie pionowe, tak? I gigantyczna ilość materiału, która została wyplumknięta z całej tej dziury. Jeżeli krater byłby niezbyt duży, to znaczy właśnie 1 kilometr, 2 kilometry, no takie maleństwa generalnie rzecz biorąc, to mniej więcej by się tak skończyło i mielibyśmy krater prosty. Czyli coś takiego, jak mamy w tej Arizonie. Mamy taką, no miska, wygląda jak miska, nie? Materiał jest wyrzucony na zewnątrz, więc po prostu ten ejecta, czyli ten materiał wyrzucony, ląduje nam na powierzchni. Skały są, jakby ta dziura nie jest aż tak głęboka, że wewnętrzna siła skał nie jest w stanie utrzymać tej dziury w mniej więcej swoim kształcie. I kończymy. Natomiast jeżeli jesteśmy gigantycznym kraterem uderzeniowym, to cała rzecz idzie dalej. I w ciągu jakby kilku minut ta wielka dziura jakby odplumkuje się z powrotem, w związku z czym zamiast robić takiej miski, miskokształtnego krateru, kończymy z czymś, co ma albo na środku sporą górę. Nie wiem, czy Państwo śledzili poczynania łazika Curiosity. On wylądował właśnie w takim kraterze, który na środku ma wielką górę. To właśnie coś takiego, wyniesienie centralne, czy central uplift po angielsku. Natomiast jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta centralna góra jest na tyle duża, że ona się zaczyna załamywać i kończymy z takim czymś, co wygląda trochę jak sombrero. Czyli ma takie, jakby ma krawędź z zewnątrz i później ma takie dodatkowe kółko w środku. A jeżeli jest naprawdę duże, to możemy mieć kilka takich kółek. To jest krater, gigantyczny krater, która się nazywa basen tak naprawdę, bo jest już tak duży, który jest na Księżycu, nazywa się Orientale i który jest tak naprawdę takim cyklem koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, zrobionych w wyniku zderzenia jednej tylko asteroidy. Nie widzimy na szczęście tego, bo jakby mnie by to trochę przerażało, jakby było takie wielkie oko wpatrzone cały czas na nas, nie? Na szczęście ten krater jest jakby z boku, więc nie widzimy tego przez cały czas. Ale porozmawiajmy o innym filmie, który mam nadzieję wszyscy obejrzeli, dlatego że zawdzięczamy mu naprawdę dużo, a mianowicie Armagedon, asteroida, która przydarzyła się, która to proszę obejrzeć koniecznie. Naprawdę powinniśmy wszyscy dziękować Bruce'owi Willisowi za jego tutaj działania i nie żartuję, bo dowiemy się za chwilę dlaczego. Asteroida, która zmierzała w naszym kierunku w filmie Armagedon, miała 1000 kilometrów średnicy i takie zderzenie rzeczywiście byłoby bardzo niebezpieczne. Wątpię, czy by całkowicie wykatrupiło cały świat, w sensie wszystkie organizmy. Ja myślę, że najnowsze badania wskazują, że mikroorganizmy, bakterie, archea by sobie poradziły, ale jakby z nami byłby koniec z całą pewnością. Krater byłby szerokości Afryki. Natomiast w zależności od tego, jak by walnęła ta asteroida, mogłoby się zmienić długość dnia, wydłużyć albo skrócić o jakieś 30 minut. Więc dobrze, że tutaj Bruce Willis nas uratował od tego. Ale uratował nas tylko od tego, co tutaj czekało na nas w przyszłości. Natomiast w przeszłości tego typu zdarzenia miały miejsce na Ziemi i miały miejsce na innych planetach. Wiemy o tym na pewno, patrząc po prostu na powierzchnię Księżyca. Jak Państwo, chyba teraz jest jakoś okolica pełni, więc będzie to idealnie widać. Proszę zerknąć i tam widać takie, jakby generalnie Księżyc jest dosyć jasny, ale od czasu do czasu są takie ciemniejsze placki, nie? Te ciemniejsze placki to są wielkie kratery uderzeniowe, te baseny uderzeniowe, które zostały częściowo albo całkowicie wypełnione bazaltem, dzięki czemu jakby są dużo ciemniejsze. Bazalt to taka skała, która jakby z wulkanów, na przykład na Hawajach wypływa albo z Islandii i jest dużo ciemniejsza niż pozostałe skały na powierzchni Księżyca i dlatego fajnie to widać. I na przykład takie Morze Imbrium ma ponad 1000 kilometrów średnicy, dzięki czemu tak dobrze je widać nawet gołymi oczami. Inne takie morza Serenitatis 700, Humorum ponad 400, ale to nie jest największy krater uderzeniowy, jaki mamy na powierzchni Księżyca. Jego nie widać, bo jest z drugiej strony, po odwrotnej stronie Księżyca i ma 2500 kilometrów średnicy. Gigantyczny. Jakby był odrobinę większy, mógłby nam rozwalić Księżyc i wtedy nas by tu nie było. No, ale kiedyś nas waliło i to całkiem nieźle. Na szczęście teraz już nie jest aż tak źle. Jak sobie zerkniemy na taki wykres, który był zrobiony dzięki danym dostarczonym przez program Apollo, tutaj mamy czas. Zero to jest obecna chwila powstania Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu. I widzimy, że tych uderzeń było wiele, wiele, wiele więcej niż jest teraz. I przez to Ziemia mogła wyglądać mniej więcej tak. Na szczęście teraz już nie jest tak źle. Na szczęście większość tego jakby kosmicznego śmiecia, które zostało po utworzeniu naszego Układu Słonecznego, zostało już zużyte na dobudowywanie planet. I ten wykres pokazuje nam, jaka jest prawdopodobieństwo zderzenia z ciałem o określonej wielkości. Więc tutaj mamy na osi X mamy wielkość asteroidy, więc to jest albo w jakby średnicy asteroidy, która jest nam łatwiej nam wziąć pod uwagę, albo ilość energii, która jest wyzwolona w czasie takiego zderzenia, a tutaj mamy prawdopodobieństwo, jakby częstotliwość występowania tego typu zdarzenia. Więc na przykład takie ciała, które są malutkie, dużo, dużo częściej się z nami zderzają, w zasadzie bezustannie, codziennie na Ziemię spada 100 ton materiału pozaziemskiego. 100 ton. 100 ton to jest tyle, ile ma płetwal błękitny. Codziennie płetwal błękitny materiału pozaziemskiego rozbija się o Ziemię. Oczywiście jest on, jakby ten płetwal błękitny nie jest w jednym kawałku, tylko jest w takich malutkich, dosłownie kawałkach, które mają wielkość ziarnka piasku, które od czasu do czasu możemy widzieć, podziwiać, tutaj mieć nadzieję, że nasze życzenie zostanie spełnione. Widzimy je właśnie jako spadające gwiazdy i uważamy, że jest to bardzo urocze i super. Chyba, że jesteśmy w kosmosie, kosmonautami, astronautami, dlatego że wtedy nawet taki malutki kawałeczek, który jest dosłownie wielkości ziarnka piasku, może być bardzo niebezpieczny. Znowu, przypomnijmy sobie, 20 km na sekundę. To jest szybciej niż najszybszy snajperski urządzenie do karabin. Dziękuję, tak. Więc tego typu rzeczy doprowadzały w przeszłości do niebezpiecznych rezultatów. Na przykład tutaj Państwo widzą, co się stało z rękawicą jednego z astronautów, który niestety miał pecha, dlatego że przy tym, jak wychodził ze środka Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jakby mały właśnie taki asteroidka, wielkości ziarnka piasku znowu dosłownie, walnęła w to miejsce, którym się jakby podtrzymuje, żeby wyjść i żeby nie odlecieć w przestrzeń kosmiczną. I przez to robią się takie bardzo, znowu robi się malutki krater uderzeniowy z tym materiałem wyrzuconym, tylko że ponieważ to jest zrobione w metalu, to te kawałki po prostu są jak nóż ostre. I nastąpiło częściowe przerwanie tego kombinezonu kosmicznego. Na szczęście był bardzo blisko wyjścia i zdążył wrócić, nic się nie stało, ale takie rzeczy na pewno będą się zdarzać dalej. Jeżeli asteroida jest większa, to znaczy ma kilka, na wejściu w atmosferę ma kilka metrów średnicy, nie wiem, 4 na przykład, to może dolecieć do nas jako meteoryt. I znowu, zachęcam do obejrzenia wspaniałego przykładu meteorytu, który w bardzo, bardzo widowiskowy sposób zleciał na Polskę w połowie XIX wieku, przeleciał nad Warszawą i uderzył bardzo blisko wioski, z której pochodzi moja mama, więc jestem bardzo przywiązana do tego meteorytu. I oczywiście nie jest to bardzo niebezpieczne, nigdy w życiu nie mieliśmy nikogo nigdy nie mieliśmy żadnego człowieka, który został ukatrupiony przez meteoryt. Jest jedna informacja na temat tego, że być może kawałek Marsa walnął w psa w Egipcie, ale nigdy bywali ludzie, którzy zostali uderzeni meteorytem, ale nieśmiertelnie, o tak. Natomiast jeżeli moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego na Marsie, szczególnie jak różni optymistycznie myślący architekci projektują wspaniałe kopuły pełne szklanego tutaj przejrzystości umożliwiającej kontakt z naturą i czymś tam jeszcze, to ja za każdym razem po prostu myślę, tego kontaktu z naturą za chwilę może być trochę za dużo, więc właśnie ze względu na przykład uderzenie przez meteoryt, który z uwagi na to, że na Marsie jest dużo mniej gęsta atmosfera, zdarza się dużo częściej. To jest krater, o którym tutaj mówiliśmy przed chwilą. Najmłodszy krater uderzeniowy na Ziemi, Karankas, w 2007 roku. Niewielka asteroida uderzyła w Ziemię.

bomby i to takiej dosyć silnej w atmosferze. 1500 osób zostało rannych. Więc jeżeli kiedyś Państwo zobaczą znienacka na niebie pojawiający się świecący obiekt, to proszę nie iść do światła. Proszę iść od światła, a najlepiej schować się w jakimś miejscu wewnętrznym, w jakimś korytarzu, dlatego że no to w żadnym wypadku to nie jest dobra wiadomość, więc większość z tych ludzi, którzy zostali ranni, byli ranni dlatego, że po tym jak asteroida wybuchła w atmosferze, przeszła fala szokowa przez atmosferę i szyby wybuchły im w twarz. Dlatego, że ludzie podchodzili, chcieli zobaczyć, co się dzieje oczywiście, no i kończyło się to źle, więc proszę o tym pamiętać. Nie wiem, zakładam, że nikt tutaj nie pamięta tego, ale być może tutaj nasi przodkowie byli już na, niedalecy przodkowie byli na miejscu, gdy zdarzyła się największa taka obecna, znaczy współczesna w miarę wydarzenie związane z uderzeniem ciała pozaziemskiego, czyli Tunguska. W 1908 roku nad Syberią eksplodowało ciało, które miało około 50 metrów średnicy, które wypłaszczyło w bardzo specyficzny sposób bardzo duży kawałek lasu. Co ciekawe, mimo bardzo wielu prób, nadal nie znaleźliśmy ani kawałeczka materiału pozaziemskiego. Ale to nie byli kosmici, obawiam się, mimo różnych teorii. Natomiast dokładnie jakby podobnej wielkości ciało, tylko że zrobione z metalu, uderzyło właśnie w tej Arizonie, gdzie zrobiło krater o średnicy tych 1200-1400 metrów. On taki trochę kwadratowy jest ze względu na budowę geologiczną w okolicy. Więc znowu, jakby w zależności od tego, jakie to jest ciało, może mieć bardzo różne skutki dla okolicy. No i oczywiście Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów. Czy ktoś wie, dlaczego ten zabójca dinozaurów ukatrupił dinozaury? Jakiś pomysł? Dobrze, to będę kontynuować w takim razie. Więc po pierwsze, oczywiście, jak już tutaj już omawialiśmy, te dinozaury, które miały nieszczęście być o tutaj, albo tutaj, albo tutaj, widać mój ten... No dobra. No oczywiście zostały trafione bezpośrednio, w związku z czym wzięły się i nawet nie rozbiły na kawałki, na pył, o. Tylko wręcz, i nawet nie wyparowały, tylko zmieniły się w plazmę. Więc szybka, no nie powiem przyjemna, ale przynajmniej szybka śmierć, prawda? Całkiem spoko. Więc na samym początku, jakby tak naprawdę dinozaurów to tam nie było, znaczy takich dinozaurów lądowych tam nie było, bo asteroida trafiła morze, płytkie morze, które, więc tutaj na pewno coś tam sobie mogło pływać, jakaś była wesoła trochę rafy, dlatego koralowej, bardzo dużo takich skał zbudowanych z węglanu wapnia, co było bardzo ważne jako skutek, więc szybko po tym, jak powstał ten krater, gdy uderzyła asteroida, wróciło morze i w sumie dla samej tej okolicy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu, może kilkuset lat, z grubsza wszystko wróciło do normy, plus takie efekty związane z tym, że cała ta okolica była cieplejsza niż gdzieś indziej, w związku z czym mogły się zrobić takie systemy geotermalne. Generalnie rzecz biorąc, było całkiem okej. I po bardzo szybkim czasie nie było nawet śladu po tym, że tam kiedyś coś się zrobiło. Znaczy nie było bardzo szybko, w sensie kilkaset tysięcy lat do miliona lat mniej więcej. No geologicznie, prawda, mgnienie oka. Ale co ciekawe, tego krateru w ogóle nie widać teraz na powierzchni. Między innymi właśnie dlatego, że trafiło to w płytkie morze. Płytkie morze, które od razu zalało z powrotem tą wielką dziurę, wypełniło ją osadami, dzięki czemu ten krater jest cudownie zachowany, tylko że nie widać go na powierzchni. Żeby zobaczyć, co tam jest pod spodem, trzeba zrobić albo badania geofizyczne, albo przewiercić się. Nawet jak tutaj zbliżam w tą okolicę, czy ktoś widzi obrys krateru? Teraz widać trochę. Tak? Jest taka malutka, znaczy niewielka skarpa. To tutaj normalnie nie widać. Widać tylko dlatego,

0: że jakby ten obraz jest, tak ma ustawione skalę barwną, żeby podkreślić jak najbardziej ten kształt krateru. Ale normalnie naprawdę nie widać i bardzo niewiele rzeczy wskazuje na to, że ten krater tam się znajduje, mimo że ma 180 km średnicy. Więc trochę trwało, zanim udało się znaleźć, gdzie ten krater w ogóle jest. Dlatego, że najpierw znaleziono takie ślady związane z ilością irydu na całym świecie. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na Ziemi, dlatego że na Ziemi jako całej jest go całkiem sporo, tylko że w większości jest głęboko w jądrze Ziemi. Na powierzchni jest go bardzo mało. Natomiast w asteroidach, szczególnie tych takich, które nie przeszły dużej ilości przetapiania, mamy bardzo dużo irydu. I dzięki temu, że w jednym z miejsc, dokładnie na granicy pomiędzy tą częścią skał, gdzie mamy dinozaury i tą częścią skał, gdzie już nie ma dinozaurów, odkryto cieniuśką, kilkucentymetrową, dosłownie dwucentymetrową warstwę skały, która zawierała...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Całe mnóstwo irydu, całe mnóstwo takich kropelek przetopionej skały i jeszcze w dodatku w bardzo specyficzny sposób zszokowanych minerałów, takich zniszczonych przez przejścia fali szokowej minerałów. Dzięki temu, i to jakby najpierw odkryto we Włoszech, proszę bardzo, o tutaj, a później zaczęto znajdować podobne rzeczy na całym świecie, ale nadal nie było tego głupiego krateru. Prawda? Widzimy, że mamy zanieczyszczenia rozniesione po całym świecie. Na pewno wiadomo, że coś walnęło wielkiego, ale nie można było tego znaleźć. I dopiero takim trochę przypadkowym, dzięki przypadkowym działaniom i wypłynięciu danych od firm naftowych, które tam bardzo intensywnie robiły odwierty za właśnie węglowodorami, udało się znaleźć tenże krater. Skutki uderzenia tej asteroidy były gigantyczne, dlatego że wyginęło jakieś 50 do 75% wszystkich rodzajów zwierząt, znaczy gatunków, które występowały na Ziemi. Jest to jedno z tak zwanych wielkich wymierań. Tak naprawdę, ale to jest jedyne wielkie wymieranie, które jednoznacznie możemy powiązać właśnie z uderzeniem asteroid. Wszystkie inne miały inne powody, mimo że wiele osób próbuje znaleźć intensywnie jakby jakieś jeszcze inne asteroidy, na które można by zrzucić winę, ale jak na razie tylko ten jeden, tylko to jedno wymieranie, przesunęło mi się, można zrzucić na asteroidę. Więc jeszcze raz, co się stało? Więc po pierwsze, jeżeli jakiś dinozaur był w samym centrum, no to prawda, był wyparowany, zmieniony w plazmę, wszystko okej. W odniesieniu do w odległości kilku tysięcy kilometrów od miejsca uderzenia, to nadal była taka coś jak kula ognia, którą można porównać wyłącznie do tego, co miało miejsce w czasie wybuchu jądrowego. W kolejnej odległości w kolejnej odległości, która jest tutaj pokazana jakby tym żółtym kolorem, jeżeli było się jakimś dinozaurem, to można było mieć zapadnięte płuca, szczególnie jeżeli było się dużym dinozaurem, dlatego że przechodziła fala szokowa, która mogła właśnie zniszczyć płuca. No a jeszcze jak się było kawałek dalej, to zawsze można było zarobić jakimś kawałkiem kamienia w łeb. Więc były opcje na to, żeby zginąć, no ale szczerze mówiąc, to jakby się teoretycznie było na drugim końcu świata, no to czemu by się przejmować takim, wiecie, wydarzeniem na jakimś Jukatanie? A jednak jakby to wielkie wymieranie dotknęło zwierzęta na całej Ziemi. A dlaczego? Więc nie tylko mieliśmy do czynienia z tsunami, z bardzo lokalnie zrobionymi problemami właśnie z upieczeniem żywcem, ale przede wszystkim w atmosferę zostało wpompowane w jednej chwili całe mnóstwo dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Co oznacza dwutlenek węgla, wszyscy wiemy. I to nawet było wpompowane dużo szybciej niż my pompujemy. Co oznacza dwutlenek siarki. Siarka ma jakby działanie odwrotne do dwutlenku węgla, szczególnie jeżeli zostanie wpompowana w wysokie partie atmosfery. Jeżeli ktoś widział okropny film katastroficzny chyba Pojutrze, to jakby wydaje mi się, że oni tam kombinowali właśnie z wpompowywaniem tego dwutlenku siarki do wysokiej atmosfery, w wyniku czego bardzo zbyt intensywnie ochłodzili atmosferę. To oczywiście jest jakby wymyślony i przerysowany i niezbyt dobry film katastroficzny, ale sam pomysł jest czymś, co jest bardzo potencjalnie rozważane. Więc w wyniku tego mieliśmy nie tylko kwaśne deszcze, które rozpuszczały nasze dinozaury żywcem, bo znowu wpompowaliśmy mnóstwo siarki, tlenku siarki, który łączył się z wodą, tlenek siarki plus wodę, kwas siarkowy, niezbyt fajnie, ale też mieliśmy gigantyczne wahania klimatu, które dinozaury, szczególnie te duże dinozaury, nie były w stanie przeżyć. Mniejsze zwierzęta były w stanie sobie z tym poradzić, ale te duże dinozaury nie i dlatego wyginęły. Czyli jakby dinozaury wybiła nie tyle asteroida, co zmiany klimatu. I to jest tak istotna rzecz, którą należy zwrócić uwagę. Okej, szybko. Co możemy zrobić, żeby nie było to, że jesteśmy całkiem bezbronni? Bo co prawda dinozaury nie miały swojej agencji kosmicznej, ale my mamy już agencje kosmiczne i możemy coś z tym robić i już robimy. Więc po pierwsze możemy dowiedzieć się, ile potencjalnych rzeczy nam grozi. Mieliśmy, jak tutaj widać, w latach 70. znaliśmy jakieś 4500 asteroid zaledwie, ale później z czasem coraz więcej asteroid było rozpoznawanych. Te zielone to są takie, które mają orbity, które nie przecinają orbity ziemskiej, więc przynajmniej na razie w nas nie celują. Te czerwone, które tutaj od czasu do czasu się pojawiają i coraz więcej ich jest, to są te, które mogą nam potencjalnie grozić. Im bardziej, co prawda jakby im więcej wiemy, tym bardziej przerażająco wygląda ten wykres, ale z drugiej strony tym lepiej możemy się przygotować na potencjalne niebezpieczeństwo. Tutaj mamy statystykę tych ciał niebieskich, które potencjalnie, które nie tyle, że w nas celują, tylko że które mają orbity, które przecinają orbitę Ziemi. Nie jeżeli chodzi o jakby bezpośrednie przecięcie, ale jakby przelatują dosyć blisko nas, o tak powiedzmy. Co my tu mamy? Mamy z jednej strony wykres czasu, prawda, od 1980 roku do przed kilku dniami, bardzo świeże dane, i widzimy, że te asteroidy zostały podzielone na trzy klasy. Ta klasa powiększa niż 1 kilometr. Widać, że ta linia jest już całkiem płaska. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że to oznacza, że znamy praktycznie wszystkie asteroidy, które są większe niż 1 kilometr, które tutaj fruwają blisko nas i które mogłyby potencjalnie nam grozić. W związku z czym wiemy na pewno, że coś w rodzaju tego, co przydarzyło się dinozaurom, nie grozi nam w najbliższej przyszłości. Nie musimy się tym przejmować. Więc to jest dobra wiadomość. Trochę mniej dobra wiadomość jest to, jak bardzo strome są te wykresy, jeżeli chodzi o te asteroidy, które mają pomiędzy 1 kilometrem a 140 metrami, a jeszcze bardziej te, które są mniejsze niż 140 metrów. Przypominam, ta asteroida, która zrobiła tę wielką dziurę w Arizonie, miała około 50 metrów, więc jesteśmy w tym niebieskim kawałku, nie? Większości, absolutnej większości tych asteroid nie śledzimy jeszcze. Ale to się zmienia, więc jakby nie jest aż tak źle. Chciałabym jeszcze, żeby Państwo zwrócili uwagę na ten punkt, który jest tutaj, który jest bardzo istotny i bliski mojemu sercu i powinien być bardzo bliski Państwu sercu, i którym jakby do tego czasu ta liczba, jakby przyrost liczby asteroid, o których wiemy, które przebywają blisko Ziemi, był dosyć taki, wiecie, płaski, nie? No zwiększało się to, ale niezbyt istotnie. Natomiast po tym punkcie w 1998 roku nagle ten kąt zmienił się na dużo większy. Czy ktoś ma pomysł, co miało miejsce w 98 roku? Nie? Tak, ale dlaczego? To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, w czasie wykładu. Bruce Willis. Tak, proszę Państwa. Ja autentycznie nie żartuję. Jakby przed tym czasem naukowcom byłoby naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć politykom, którzy musieli dać pieniądze na badania. Hej, dajcie kasę, tu są nasze wyliczenia, prawda? Tutaj dinozaury wyginęły, ojejciu, jejciu, 65 milionów lat temu, ble, ble, ble. No po prostu polityk spał, zanim w ogóle jeszcze naukowiec otworzył usta. Po Armagedonie politycy prosili, żeby naukowcy zechcieli wziąć pieniądze na większe badania. To jest, proszę Państwa, tutaj siła popkultury, której nie należy lekceważyć, dlatego że naprawdę, jeżeli kiedyś będzie w nas celowała jakaś asteroida i się przed tym obronimy, to Bruce Willis będzie osobą, której należy dziękować. Oczywiście historia jest bardziej skomplikowana i mogę ją opowiedzieć dalej, ale jakby wcześniej, bo wcześniej byli naukowcy i super ciekawa historia naukowa, ale Bruce Willis to jednak był tą osobą, która wszystko zmieniła. Tak? 5 minut, tak. Jeżeli Państwo mają taką masochistyczną trochę naturę, to zachęcam do zajrzenia na tą stronę internetową, którą tutaj widać i zaglądania co jakiś czas, a mianowicie jest to strona, która właśnie pokazuje, co tam koło nas przelatuje akurat. Więc tutaj ściągnęłam dane na temat tego, co tam dzisiaj, jutro i pojutrze nas czeka w najbliższej okolicy. Jak widzą Państwo, 3 asteroidy dzisiaj, o których wiemy, minęły nas, tylko dzisiaj. Były one w takiej sporej odległości, znaczy 2 z nich były w sporej odległości. LD to jest lunar distance, czyli odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Czyli jeden 17, drugi 18 razy dalej niż Księżyc od nas odleciał, więc całkiem daleko. Ale jedna z nich była całkiem blisko, tylko 2 razy dalej niż odległość między Ziemią a Księżycem. I była ona kilka godzin temu o 16:18. Czasu londyńskiego, więc jeszcze mniej dawno. Natomiast i większość z nich była na szczęście bardzo mała. Ta, która przeleciała bardzo blisko nas, miała od 10 do 20 metrów średnicy, więc niezbyt duża. Coś takiego, jak maksymalnie wybuchło nad Czelabińskiem. Minęła nas, nic nam nie grozi. Natomiast za 2 dni, 24 marca, będzie przelatywać koło nas, znowu w odległości 13 razy dalej niż odległość Ziemia-Księżyc, asteroida już bardzo poważnych rozmiarów, jak tutaj widać, od 200 metrów do prawie pół kilometra. Więc znowu, przeleci koło nas, minie nas, nie należy się tym przejmować, ale jakby jednak walnęła, nie byłoby dobrze, proszę Państwa. I tutaj mamy kilka takich, co potencjalnie mogą w nas trafić. Te tutaj, wiemy na pewno, wszystko jest spoko, minie nas na pewno, nie musimy się przejmować. Tym nie musimy się przejmować. Ale też bez przesady, dlatego że jak na razie szanse na to, że się z nami zderzą, nie są duże. Proszę bardzo, największe prawdopodobieństwo jest takie, że trafi w nas coś, to prawdopodobieństwo to jest 1,2%. Ale to jest malutka asteroidka, która ma 7 metrów. Jakby nie należy się tym przejmować zanadto. Może to się zdarzyć w ciągu następnych mniej niż 100 lat z grubsza. Natomiast asteroidy, którymi należy się przejmować, to są te 2 tutaj na górze. Znowu, prawdopodobieństwo, że to się zdarzy, jest super małe, prawda? 1 do 1800, jakby prawdopodobieństwo, 1 na 1800. W związku z czym super, super małe, ale jakby coś w nas walnęło, na przykład właśnie taka asteroida Bennu, która jest przewidywana na potencjalne walnięcie w nas za jakieś niecałe 200 lat, nie byłoby zbyt wesoło, dlatego że ona ma właśnie te pół kilometra średnicy. Może się jeszcze okazać to, jakby to prawdopodobieństwo jest niewielkie. Jest bardzo dużo szans na to, że nas nie trafi. I jak na razie bardzo intensywnie obserwujemy tą właśnie asteroidę, żeby przewidzieć, co tam się dalej z nią wydarzy i czy będziemy musieli wysłać jakąś misję, żeby się bronić, czy też nie. A jakie mamy opcje? Więc po pierwsze, możemy, to jest najlepsza opcja, wysłać statek kosmiczny, który bardzo powoli, delikatnie i w przewidywalny sposób leciutko przesunie asteroidę na trochę inną orbitę, prawda? Jakby kosmos jest duży, Ziemia jest stosunkowo mała, jest wiele szans na to, żeby w nas nie trafiło. Wystarczy delikatnie przesunąć, jeżeli dobrze, prawda, przewidzimy, jak to zrobić, żeby w nas nie trafiło. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, jeżeli odkryjemy, że coś nam grozi z wystarczającym z wystarczającą dużą ilością czasu, czyli właśnie te kilkaset lat na przyszłość. Druga opcja, możemy wysłać ekipę bohaterskich malarzy pokojowych, którzy przemalują nam naszą asteroidę na inny kolor. Nawet przemalowanie asteroidy na inny kolor zmieni w super przewidywalny, super bezpieczny sposób orbitę takiej asteroidy ze względu na to, jak asteroida wchodzi w interakcję z wiatrem słonecznym i jakby promieniowaniem słonecznym. Więc to jest druga opcja. Na inny się tak wyrażę. Więc jeżeli asteroida jest jasna, to pewnie najlepiej ją przemalować na ciemny, ale natomiast jeżeli jest ciemna w kolorze, ma niskie albedo, przemalujemy na odwrotne, po to, żeby zmienić jak najbardziej jej trasę. Ale jakby to jest coś, co dosyć dobrze rozumiemy, co jest bardzo bezpieczne, bardzo przewidywalne, ale znowu potrzebuje nawet jeszcze większych ilości czasu, żeby coś zadziałać. Tak, tak. I oczywiście ostatni sposób, ulubiony przez wszystkie filmy hollywoodzkie, to znaczy wysyłamy statek kosmiczny, wybuchamy bombę atomową i nie wybuchamy tej asteroidy na kawałki jak w Armagedonie, nie, zły pomysł. Używamy tej bomby jako takiego super silnego kopniaka, które nam przesunie o dużą ilość orbity w jednej chwili. To jest bardzo kiepski pomysł, jest bardzo nieprzewidywalny, ale czasem może być jedyną możliwą opcją, jeżeli znajdziemy tą asteroidę z bardzo małym wyprzedzeniem. A teraz najlepsza możliwa wiadomość, a mianowicie to, że tego typu misja już jest w drodze. Już jest w drodze i co więcej, to nie jest misja do asteroidy, która rzeczywiście nam grozi w jakikolwiek sposób, to jest misja pilotażowa, sprawdzająca to, czy nasze przewidzenia, nasze przewidywania na temat tego, jak to wszystko działa, rzeczywiście mają rację bytu, czy nie. To jest misja DART, która została wystrzelona w zeszłym roku i która w tym roku na jesieni przyleci do systemu, który tutaj widać, składającego się z większej asteroidy i małej takiej asteroidki, która robi za jego mały księżycek i bezczelnie walnie w ten mały księżycek, żeby zobaczyć, czy w przewidywalny sposób jesteśmy w stanie takim właśnie zderzeniem kinetycznym zmienić orbitę tej mniejszej asteroidy i czy w związku z tym będziemy w stanie użyć tej techniki w przyszłości właśnie w taki przewidywalny sposób i obronić się przed losem dinozaurów. I dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że mam całe mnóstwo ciekawych skał do obejrzenia, więc jak już skończą się pytania, to zachęcam do bezpośredniego macania. Są skały, które zostały zmasakrowane przez przejście fali szokowej. Na przykład ten jest tutaj z krateru Wreda Ford, jednego z najstarszych, największego krateru uderzeniowego na świecie. Tutaj mamy kawałki asteroid żelaznych. Tutaj mamy kawałek asteroidy, który zleciał na Przeleciał nad Warszawą i spadł na małą wioskę, w której mieszkał mój przodek, moi przodkowie. A tutaj mamy kawałek Marsa, więc zachęcam do macania.
2: Jak się ta wioska nazywa?
0: To większość, jakby środek spadku był obryty, ale meteoryt nazywa się Półtuski, dlatego że to jest największa miejscowość w okolicy.
2: Czyli podebrał Półtusk trochę tak. Sławę. Kto z Państwa na sali ma pytania? Bardzo prosimy.
3: Na wieży w Muzeum w Półtusku nie ma kawałków meteorytów?
0: Oczywiście, że ma, jak właśnie powinno mieć, dlatego że nadal można w okolicy znaleźć fragmenty meteorytu półtuskiego i od czasu do czasu nawet takie spore i całkiem fajne się pojawiają. Więc absolutnie tak, ale jest też kilka innych miejsc, na przykład w Warszawie. W Polsce bardzo polecam udać się do właśnie Poznania, gdzie mamy nie tylko kratery uderzeniowe, ale też bardzo fajne muzeum, które takie przy Wydziale Geologii, które jest co prawda otwarte bardzo rzadko, ale za to jest otwarte i są tam studenci, którzy oprowadzają po wystawie, więc bardzo zachęcam. W piątki od 12 do 13.30. Niezbyt długo, ale bardzo zachęcam.
4: Jeśli można, pani doktor, może to jest oczywiste jakieś pytanie albo odpowiedź, ale ja nie bardzo do końca rozumiem różnicę pomiędzy asteroidą a meteorytami. Czy jakoś prosto może pani to wytłumaczyć?
0: Pewnie. Meteoryty to jest to, co możemy wziąć w rękę i pomacać, dlatego że już spadło tutaj do nas na Ziemię. Asteroida to jest jak jest w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym prawda, takie pytanie bardziej filozoficzne byłoby, czy jest meteorytem, czy asteroidą, jeżeli wylądowalibyśmy na asteroidzie i byśmy wzięli. Myślę, że raczej jednak fragment asteroidy. Powiedzmy, że meteoryt musi przejść przez atmosferę i wylądować na powierzchni naszej planety. Albo innej planety.
2: Ja się tu na chwilę wbiję w kadr. Pozdrawiamy internet. Jest pytanie z internetu. Skąd wiadomo, że asteroidy pochodzą z Marsa? Że niektóre te kamienie pochodzą z Marsa?
0: To jest bardzo dobre pytanie i daje mi powód, żeby tutaj blablać przez następne co najmniej 5 minut, więc bardzo się cieszę. A mianowicie... meteoryty niektóre było wiadomo, że są dziwne, dlatego że absolutna większość meteorytów, które mogą Państwo zobaczyć, są super stare. To jest starsze niż Ziemia dosłownie. Więc na przykład jeżeli Państwo dzisiaj dotkną tego meteorytu tutaj, nawet tego tutaj żelaznego meteorytu, to jest najstarsza rzecz, jakiej Państwo kiedykolwiek dotkną. Chyba że zaraz potem dotkną Państwo tego, ten jest trochę starszy, ale niewiele. Więc są starsze niż Ziemia. Mają 4,5 miliarda lat, powstały jakby z tych kawałków, takich kawałków powstała Ziemia. Tak? Natomiast niektóre meteoryty były podejrzanie młode. Miały nadal, były super stare jak na jakieś ziemskie skały, no ale mimo wszystko miały na przykład 3 miliardy lat, miały 2 miliardy lat czy miliard lat, więc jak na meteoryty były absurdalnie młode. Więc było wiadomo od początku, że one muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest dużo większe niż przeciętna asteroida. Dlatego, że asteroidy bardzo się podgrzały na samym początku powstawania Układu Słonecznego ze względu na funkcjonowanie izotopu, głównie aluminium-26, który jest super, super wydziela dużo energii. Więc podgrzały się, przetopiły. Ale później bardzo szybko się ochłodziły, dlatego że były małe, prawda? Małe ciała chłodzą się szybciej niż te większe, dlatego na przykład dzieci trzeba ubierać, bo tutaj mają małą objętość, dziękuję, małą objętość w stosunku do swojego miejsca, ciała, którym mogą wypromieniować energię. Dokładnie to samo tyczy się asteroid. W związku z czym te asteroidy szybko się ostygły, natomiast wiadomo było, że te meteoryty, które są dużo młodsze, muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest większe, z planety. I ponieważ jakby Mars jest dosyć mały, więc po pierwsze jest dalej w stosunku nas w Układzie Słonecznym, więc dużo, i do tego jeszcze jest mniejszy niż Ziemia, było wiadomo, że najłatwiej byłoby dostarczyć ewentualnie takie meteoryty z Marsa na Ziemię. Prawda? Bo po pierwsze, łatwiej wystrzelić, jeżeli się, prawda, walnie inną asteroidą i wystrzeli część tego materiału wyrzuconego. A po drugie, jakby większość z tych kamieni w końcu spada powoli takim spiralnym ruchem na Słońce, nie? Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez naszą planetę i dzięki temu mamy właśnie takie kawałki meteorytu z Marsa. Więc jakby od początku podejrzewaliśmy, że to może być z Marsa. Ale dopiero gdy na Marsie przeleciały spektrometry mas, czyli takie urządzenia, które bardzo dokładnie badają skład chemiczny i izotopowy atmosfery. I później udało się wyciągnąć z tych meteorytów podejrzanych malusieńkie kawałki, malusieńkie bąbelki powietrza, które zostały zamknięte na sztywno w czasie zderzenia, które wywaliło te kawałki meteorytów na orbitę, i porównać skład chemiczny atmosfery w bąbelkach ze składem atmosfery w atmosferze marsjańskiej, mogliśmy mieć pewność, że to jest rzeczywiście meteoryt z Marsa. Później okazało się, już na szczęście nie trzeba robić tych wszystkich czarów marów z tymi bąbelkami, bo to jest szalona robota laboratoryjna. Okazało się, że w tych skałach marsjańskich jest taki izotopowy odcisk palca, który można dosyć łatwo, o ile ma się pod ręką sprzęt za kilkanaście milionów euro, można zbadać i stwierdzić, że to jest rzeczywiście z Marsa. Więc dlatego wiemy, że to jest z Marsa.
2: Nie, taka prosta odpowiedź na, wydawałoby się, dość proste pytanie. Ktoś z Państwa na sali? Już pędzę.
5: Ja mam pytanie, w jaki sposób asteroidy łączą się i tworzą planety?
0: Nie wiemy.
5: A, dziękuję.
0: To, proszę. To jest bardzo dobre
2: rozwiążesz
0: pytanie.
2: To w przyszłości.
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście jest całe mnóstwo hipotez, jest całe mnóstwo jakby potencjalnych możliwości, ale nie ma jak na razie zgody naukowców na temat tego, co jest najbardziej istotne. Jakby jesteśmy w stanie zrozumieć mniej więcej to, w jaki sposób rosną z takiego pyłu, dosłownie wielkości, powiedzmy, ziaren piasku, do troszkę większych ciał, powiedzmy kilkudziesięcio, kilkuset metrowych, ale później nie jest jasne, dlaczego te ciała się sklejają w takie większe planety skaliste, z których później, jeżeli są wystarczająco duże, mogą rosnąć z tym gazem. Nie wiemy.
2: W internecie trwa dyskusja, co by było, gdyby taka asteroida ze złota uderzyła w Ziemię.
0: No, byłoby to dosyć nieoczekiwane, ponieważ złotych asteroid jak na razie nie zmierzyliśmy. Nie wiemy o ich istnieniu, więc podejrzewałabym UFO.
2: Czy ktoś z Państwa na sali jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę.
6: Chciałam zapytać o atmosferę. Na ile ona nas chroni? Czy zmiany klimatu, które wpływają na skład atmosfery, mogą pogorszyć naszą sytuację?
0: Myślę, że w tym przypadku, znaczy atmosfera ma zdecydowanie chroni przed tymi wszystkimi małymi uderzeniami, to znaczy mniejszymi niż kilka metrów średnicy, czyli tymi takimi najczęstszymi, które jak jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, jesteśmy całkowicie bezbronni w stosunku do nich i to jest naprawdę duży problem i przy planowaniu misji naukowych, ale przede wszystkim przy planowaniu takich misji związanych z wysyłaniem tam ludzi, dlatego że dosłownie, jeżeli będzie takie bezpośrednie trafienie takim ziarnkiem piasku rozpędzonym do 20 km na sekundę, no to jakby nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. No. Więc atmosfera bardzo nas chroni, ale to jest jedna rzecz ze zmianami klimatu, które nie musimy się obawiać. To, co jest istotne, to jest przede wszystkim gęstość atmosfery, a ta się nie zmieni zauważalnie istotnie w wyniku naszych niecnych działań związanych z pompowaniem CO2 do atmosfery. Ten tutaj jest z Marsa.
3: Aha, to jest Marsa.
0: Ten tutaj, ja zapraszam.
3: Ale
0: jak
3: to znaczy, Marsa coś rąbnęło i on...
0: Dokładnie tak.
3: Odpryski.
0: Dokładnie tak. Jak tutaj pokazywałam ten taki film, zaraz przewinę do niego. Jeszcze kawałek, już prawie. O, proszę bardzo. Jak tutaj jesteśmy... W tym momencie, szczególnie jeżeli ten impact jest najprawdopodobniej, po pierwsze musi być odpowiedniej wielkości, po drugie powinien być pod odpowiednim kątem, to wtedy część z tego materiału, które tutaj widać, ejecty, jest przyspieszona, jakby jest wystrzelona z prędkością wystarczającą na to, żeby wystrzelić część materiałów w przestrzeń kosmiczną. Co ciekawe, mamy nie tylko meteoryty z Marsa na Ziemi, mamy też meteoryty z Księżyca na Ziemi, a nawet najprawdopodobniej znaleźliśmy meteoryt z Ziemi na Księżycu i przywieźliśmy w ramach programu Apollo. Tak, znakomito moim zdaniem.
2: A co się dzieje z tą asteroidą, która uderza? Ona wyparowuje, zmienia się w plazmę, tak jak te dinozaury? Co się z nią dzieje?
0: Tak. Jeżeli jest tak duża jak właśnie asteroida, która zrobiła Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury, jest w całości zmieniana w plazmę. Jeżeli jest mniejsza, może przeżyć. Znaczy, fragmenty mogą przetrwać. I właśnie dlatego na przykład dookoła krateru Morasco nadal można znaleźć fragmenty meteorytów. Tak samo w przypadku tego krateru w Arizonie. Tam też jakby jednym z głównych dowodów, na podstawie których znaleziono ten krater, przynajmniej na początku zaczęto podejrzewać, że jest właśnie w wyniku, znaczy powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, dlatego że dookoła niego było całe mnóstwo fragmentów meteorytu, który się nazywa Canyon Diablo, który był znajdowany właśnie jakby tak dookoła tego krateru. W związku z czym przy tych mniejszych kraterach możemy znaleźć jeszcze fragmenty. Większość z tej asteroidy znowu jest wyparowywana, jest zamieniona w plazmę, jest roztapiana, ale im większa asteroida, tym mniej z niej zostanie. I w przypadku właśnie Chicxulubu żadnego jednoznacznego kawałka z tej asteroidy nie mamy. Jest jeden podejrzany być może, ale co do niego są jeszcze kłótnie duże. Większość z tego, znaczy absolutna większość, w sensie w zasadzie cały, został odparowany i możemy tylko widzieć te fragmenty irydu, które zostały rozniesione po całym świecie. Ale to nie jest jakby te pojedyncze atomy pochodzą z asteroidy, ale to nie jest jakby ich połączenia między tymi atomami a innymi rzeczami zostały jakby całkiem rozerwane. Ale same atomy pochodzą z asteroidy.
2: Czy ktoś z Państwa jeszcze?
3: To dotyczy Ameryki Południowej. Aha. Pamiętam, że przewodnik tam, tylko nie wiem, czy to było Chile, czy Peru, krater. Powiedział, że to jest krater, a stąd wiadomo, że jest krater, że jest zupełnie inna flora na brzegach tego wgłębienia, tej dziury, niż wokół.
0: Znaczy, to, że może być inna roślinność w samym kraterze w porównaniu do tego, jak jest wokół, absolutnie to jest możliwe, ale to nie tyle jest związane z tym, że to jest krater uderzeniowy, tylko bardziej... Nie wiem dokładnie, który to był krater, a to chętnie się dowiem później, ale najprawdopodobniej ma to związek z tym, że jakby to, w jaki sposób jest ukształtowana powierzchnia Ziemi, wpływa na mikroklimat danego obszaru. Czyli na przykład jeżeli mamy wielką dziurę w Ziemi, to tam na przykład może więcej padać albo mniej padać. Może być, nie wiem, gromadzenie ilości, no, dodatkowej ilości mgły, która znowu zmienia nam klimat, albo może być częściej ciepło albo zimno. W związku z czym to jest możliwe, że jakby kształt krateru wpłynął na to, że tam jest inna roślinność w środku, ale to nie ma znaczenia z tego, co wiemy. To nie ma znaczenia, czy ten krater powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, czy był to krater wulkaniczny na przykład. Zmieni się w sensie takim, że w niektórych przypadkach, szczególnie takich mniejszych kraterów, jesteśmy w stanie zmierzyć tą różnicę najnowocześniejszymi, jakby dzięki oznaczeniu geochemicznemu, ale nie miałoby to... Okej. To może mieć znaczenie. Jeżeli chcesz, opowiem, ale to zajmie kolejne 10 minut, to ostrzegam. Więc zderzenie z asteroidą zmienia właściwości gleby. W sensie takim, że na przykład jest, znaczy nie gleby, ziemi, która powstaje. Czyli na przykład jest taki poszatkowany na kawałki, zmielony na proszek dosłownie i z kawałkami blobów stopionej skały, jaką widać tutaj. Tu jest taki blob, taki niebieskawy. Cała reszta jest w większości po prostu zmielonym kawałkiem skały, która była całkiem normalną skałą wcześniej. To jest super smaczne dla mikroorganizmów. Mikroorganizmy uwielbiają siedzieć w takim miejscu. W związku z czym jest możliwe, że w wyniku uderzenia mamy bardziej żyzną okolicę, na przykład. I tak jest, wiemy, że tak jest. Ale to nie ma znaczenia, znaczy to nie jest związane ze zmianą chemiczną wprowadzoną przez tą asteroidę, bardziej z właśnie takim przemieleniem skały, dostarczeniem szkła impaktowego, który jest znacznie łatwiejszy w rozpuszczaniu dla mikroorganizmów, a jak jest więcej mikroorganizmów, no to jest więcej jakichś innych roślin i tak dalej. W związku z czym jakby tak, historia jest skomplikowana jak zawsze w naukach o Ziemi.
5: To ja mam ostatnie pytanie. Bo na przykład kiedy to ziarenko piasku leci w stronę Ziemi 20 km na sekundę, to czy one się nie rozpuszcza, bo nie spala się w atmosferze, bo wcześniej było, że takiej o wielkości kilku tam centymetrów albo chyba milimetrów uderzył w Ziemię, przeleciał przez atmosferę, a się nie spalił i walnął w Ziemię.
0: Absolutnie się, na nasze szczęście, co najwyżej robi nam takie ładne widoki spadających gwiazd. Jeżeli to jest małe, właśnie wielkości ziarnka piasku, troszkę większe, widzimy to jaka spadająca gwiazda, absolutnie tak. Jeżeli jesteśmy poza atmosferą, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, albo jesteśmy na Księżycu, w drodze na Marsa, to wtedy może nas dopaść takie właśnie małe ziarnko piasku super rozpędzone.
2: To ja pozwolę sobie zadać chyba ostatnie pytanie. A dlaczego te asteroidy tak pędzą?
0: Jakby to jest związane z tym, w jaki sposób jakby nasza Ziemia też pędzi. Jakby cały czas przesuwamy się, my tego nie odczuwamy, jako, prawda, siedząc sobie tutaj słuchając wykładu, ale przez cały czas przesuwamy się w przestrzeni kosmicznej z porównywalnym prędkością do tych asteroid, więc to nie jest tak, że te asteroidy jakoś tutaj świrują dziwnie. My wszyscy się tak przesuwamy, tylko od czasu do czasu, prawda, nasze ścieżki się przecinają niestety.
2: Czyli jak ktoś kiedyś Państwu zarzuci, że nic nie robicie, to możecie powiedzieć, że pędzicie przez układ
0: i będzie to prawda.
2: Słoneczny. I nie tylko. Galaktykę. Tak. Zmierzacie w stronę Andromedy. Wszystko to robimy. Doktor Anna Łosiek. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kwietniową kawiarnię naukową 25 kwietnia, czwarty, a nie trzeci, czwarty poniedziałek miesiąca, godzina 18:00, będzie niezawodny profesor Stanisław Obirek. Dziękujemy Państwu.

0: W dzisiejszym ziołowym ogrodzie braci Bonifratrów wita się z Państwem Bożena Wiśniewska i brat Pio.
1: Witam, szczęść Boże, brat Pio, Bonifratczy z Krakowa.
0: Co to jest stres?
1: No cóż, współczesny człowiek żyje w środowisku takim, jakim żyje. Wszędzie mu się spieszy, żyje w pędzie, w pogoni, nie do końca wiadomo za czym. To wszystko powoduje, że nasz układ nerwowy chwilami mówi dość, tak dalej się nie da. Pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości ze strony układu nerwowego. No i co wtedy? No to wtedy niestety, ale trzeba coś pomyśleć nad tym. Pomijam podejście do życia, do problemów, jakiś dystans, prawda, bo to też potrzebne, też się trzeba powiedzieć. To nie jest jakiś stan patologiczny. Stres bywa motywujący, prawda, ale w sytuacji, gdy pojawia się spontanicznie, no, pierwotny człowiek, a tak zwierzę, wtedy pojawia się stres, bo to jest sygnał, szansa na przeżycie tej jednostki, żeby się broniła, prawda, i to jest jak gdyby jedna strona. Druga strona, że w tych czasach, w dobie tylu informacji, jakimi jesteśmy bombardowani, to nasze organizmy już nie dają rady. Ten stres jest permanentny, jest ciągły i jak to trwa przez dłuższy czas, organizmy nie dają rady.
0: Dlaczego warto stosować produkty ziołowe?
1: Tutaj no, mamy do zaproponowania pewną grupę leków, surowców roślinnych, które mogą być bardzo pomocne w schorzeniach tego typu. Oczywiście mówimy o schorzeniach no, lekkich, umiarkowanych, od lekkiego zdenerwowania, dłuższe stany napięcia, lęków. I o ile są stosowane wtedy leki syntetyczne, to zioła mogą być zastosowane jako kuracja wspomagająca. Oczywiście po przeanalizowaniu, czy dane zioła z danymi lekami syntetycznymi nie chodzą w jakieś reakcje, ale to zawsze sprawa indywidualna. Dlaczego mówimy o surowcach, lekach roślinnych? No dlatego, że w dobie leków syntetycznych, które no pewnie mają nieporównywalną siłę działania zioła, jakiejkolwiek prawda postaci, bo mówimy o surowcach roślinnych w formie tabletek, kropli, nalewek, czy nawet takich stricte naparów, odwarów ziołowych, mogą być częściej i dłużej stosowane w przypadku tych takich różnych schorzeń, w przeciwieństwie do leków syntetycznych, reakcji typu uzależnienie, co bardzo istotne. Także myślę, że warto po nie sięgać i nie od razu po jakieś mocno uzależniające. Są po prostu bezpieczniejsze, dlatego bym ich nie deprecjonował, nie odstawiał, że nie działają. Owszem, działają, potrzeba czasu, dłuższej kuracji, ale naprawdę warto. Cóż takiego w tych ziołach jest, że one akurat tak działają inaczej. Każdy ziele, każdy surowiec ma zawsze bardzo bogaty skład. Jest tam mnóstwo różnego rodzaju związków, substancji czynnych. Tam nie ma jednej substancji czynnej, tak jak w lekach, że jest aspiryna i jest tylko jedna substancja. W ziołach jest jej mnóstwo. I w ziołach tych takich naszych uspokajających, no tego też jest dużo. To te główne takie związki czynne farmakologicznie będą to erydroidy, związki terpenowe czy alkaloidy. Pewna grupa ziół będzie działała nieco mocniej, inna grupa nieco słabiej. Te takie troszeczkę mocniejsze ziółka, które oprócz działania takiego wyciszającego, uspokajającego, będą też przydatne przy bezsenności, czyli będą troszeczkę nasennie działały.
0: Jakie zioła poleca brat do naszej domowej apteczki?
1: Dlatego nie może w domowej apteczce zabraknąć takich ziół jak kozłek lekarski, czyli waleriana, któż nie zna bardzo charakterystycznego zapachu waleriany. To także szyszki chmielu, to będzie ziele męczennicy, to będzie melisa, lawenda. Myślę, że to takie kluczowe zioła, te trochę tak mocniej działające. Surowce o nieco słabszym działaniu to rumianek, kwiat i owoc głogu. To także ziele serdecznika, to będzie korzeń arcydzięgla, kuncza tataraku. Ale te zioła można ze sobą łączyć wtedy w myśl zasady, że im więcej ziół, tym lepsze działanie, tak zwane synergii działania. Jedne wspomagają drugie.
0: Jak stres wpływa na nasze organizmy?
1: Taka informacja dość istotna, że często nerwicom towarzyszą objawy takie somatyczne. Są w ogóle wiele chorób typu zespół jelita drżliwego, choroby serca czy przewodu pokarmowego. To są o podłożu takim nerwicowym.
0: Co jeszcze brat nam poleca?
1: Męczennica właśnie, oprócz działania takiego typowo uspokajającego, bardzo ładnie i mocno działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Dlatego w tych mieszankach takich, które byśmy tam chcieli sobie sami komponować, zawsze o tej męczennicy pamiętajmy. Oprócz farmakologicznych leków też można wdrożyć wcześniej wspomniane zioła. Przy stresie warto dorzucić zioła adaptogenne. Tam świetnie sprawdza się aszwaganda, przeniec górski, więc korzystajmy z tego i myślę, że oprócz oczywiście terapii farmakologicznej warto i należy korzystać z darów Bożych, jakim są zioła, bo jak czytamy Pismo Święte, to często na kartach Pisma Świętego jest mowa o ziołach, więc one nie wzięły się znikąd. Pan Bóg dał je nam, aby nam służyły. Dlatego warto i należy z nich korzystać z darów Bożych.
0: A co z naszą duszą?
1: Oczywiście choruje nie tylko ciało, bo tu problem jest taki większy. Ja jako osoba zakonna bardzo bym zachęcał, ażeby dbać o stan duszy. Wszelkie niepokoje, lęki często wynikają z braku takich bliższych relacji z Panem Bogiem. Ja staram się często chodzić do spowiedzi i zachęcam. Stan duszy to stan łaski uświęcający, więc bliska relacja z Panem Bogiem jest tutaj bardzo pomocna. Więc zachęcam do adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest kluczowe, więc nie tylko ciało, ale dbajmy także o duszę.
0: Jaki jest wpływ środowiska, w którym przebywamy?
1: Oczywiście możemy zawsze pójść na spacer do lasu, jeżeli mamy taką możliwość niedaleko. Las to środowisko, w którym żyliśmy od tysięcy lat, prawda? I dlatego przebywanie w lesie, gdyby powrotem do korzeni, taki pobyt w lesie koi, uspokaja nasz układ nerwowy. To tak jakbyśmy powrócili do domu z dalekiej podróży. Więc ten pejący śpiew ptaków, szum drzew, to jest balsam dla naszego układu nerwowego. Bardzo pomocny i też bardzo zachęcam do tego typu korzystania z takiej formy, takiego zrelaksowania się.
0: Wszyscy doświadczamy stresu niezależnie od tego, czym zajmujemy się w życiu. Jest on normalną reakcją na zmiany zachodzące w otoczeniu. Teraz wiemy, jak sobie z nim radzić.

Uropa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła godzina 7, czas na dzisiejszy skrót informacji. Zapraszam serdecznie. Poniedziałek 21, dzień września, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość chce obowiązkowych szkoleń wojskowych dla wszystkich mężczyzn. Temat powrócił w obliczu kolejnego kryzysu przy polskiej granicy z Ukrainą i agresywnych działań Rosji. Do 2009 roku młodzi mężczyźni w Polsce, którzy nie poszli na studia lub nie mieli przeciwwskazań zdrowotnych, odbywali obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. W ostatnim etapie trwała ona przez 9 miesięcy. Po likwidacji obowiązku młodzi Polacy przechodzili tylko kwalifikację wojskową. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek postuluje powrót do obowiązkowej służby wojskowej. Nie byłby to jednak powrót do rozwiązań, które Polacy pamiętają z PRL-u. Coś, co byłoby zdecydowanie skuteczniejsze, lepsze i nieobciążające tak mocno, mianowicie obowiązkowe przeszkolenie wszystkich ludzi, wszystkich dorosłych mężczyzn, mówił Przemysław Czarnek. Wszystko po to, by dorośli mężczyźni wiedzieli, jak bronić swoje rodziny i ojczyzny. Obowiązkowa służba mogłaby funkcjonować na zasadzie cyklicznych szkoleń, podobnych do tych, którzy przechodzą na przykład obywatele Szwajcarii. Minister Żurek nie ustaje w próbach siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Minister Waldemar Żurek zapowiada przyspieszenie w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym czwórki wybranych przez Sejm sędziów. Minister po raz kolejny zapowiedział, że nie wyklucza użycia siły wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. I raport dla Państwa. Niemal co trzeci klient fachowców nie otrzymuje dokumentu potwierdzającego rozliczenie. Blisko 33% respondentów korzystających z usług remontowych, wykończeniowych lub naprawczych nie otrzymało dokumentu dotyczącego rozliczenia. Wynika z raportu i paragon lub faktura od razu dostało 26,9%, a 12% musiało się upomnieć o dokument. Autorzy raportu zauważyli, że tak duża skala braku formalizacji rozliczeń z klientami może świadczyć o tym, że część usług wykonywanych jest poza oficjalnym obrotem, czyli tak zwana szara strefa. Tyle wiadomości w telegraficznym skrócie. 3,5 minuty po godzinie 7, czas na prognozę pogody. A w tej chwili Złowieś Mała i okolice 10,6 stopnia, choć temperatura odczuwalna jest dużo niższa, bo 5,5 stopnia. Słońce wzeszło o 6.30, zajdzie o 18.49. Dzień jest krótszy od tego najdłuższego, o 4 godziny i 40 minut. A dziś w dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad. W Tatrach i Beskidach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 17 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach w czasie burz do 70 km na godzinę, na wybrzeżu i nad morzem także silny i bardzo silny, do 60, w porywach do 90, powoli słabnący, północno-zachodni i zachodni. Tyle serwisu informacyjnego, a słyszymy się za chwilkę.

Tak, my spoglądamy w kartkę z kalendarza. Dzisiaj 264 dzień roku, 39 tydzień tego roku, poniedziałek. Przysłowie ludowe na dziś, gdy na święty Mateusz śnieg przybierzał, będzie po pas całą zimę leżał Mateusz bez dżdżów potoku, da win do przyszłego roku. Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje. Co będzie rzeczywiście po Mateuszu, tego nie wiemy. Ale będzie chłodniej, drodzy Państwo, choć później jeszcze na pewno ciepłe dni będą. To już mamy końcówkę września, więc nie ma co tutaj się spodziewać, że będą upały, bo dzisiaj takiej samej długości dzień był 21 marca. W marcu cieszymy się z coraz cieplejszych dni, a teraz zmierzamy do dni coraz chłodniejszych. Dla wszystkich solenizantów, ach, nie powiedziałem, co są dzisiaj. Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Kastor, Hipolita i Pacyfik. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń. A dla wszystkich upominek muzyczny.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. A dzisiaj moim gościem pani profesor Małgorzata Kowalewska, pracownik Instytutu Filozofii, Katedry Etyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Małgosia jest pasjonatką, można powiedzieć, naszej spuścizny, naszej świętej. Czyta Hildegardę w oryginale i myślę, że wielu z nas, sympatyków tej spuścizny, ja między innymi, zaczynało swoje pierwsze kroki z Hildegardą właśnie od dzieł, które tłumaczyła Małgosia, ale też od książki, za którą dostała nagrodę drugiego stopnia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, Bóg, Kosmos, Człowiek w twórczości świętej Hildegardy z Bingen. Zachęcam Państwa do, jeżeli ktoś się interesuje filozofią właśnie i takimi, można powiedzieć, poważniejszymi tematami, nie tylko zdrowiem i orkiszem, to myślę, że to jest właśnie ta publikacja, od której należałoby zacząć, aby poczuć naszą świętą Hildegardę. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Małgosią na temat natury, pomocnicy Pana Boga. W poprzednich odcinkach tutaj rozmawiałam z różnymi ekspertami, terapeutami, lekarzami, rozmawialiśmy o naturze, ale w kontekście korzystania z jej darów w leczeniu człowieka. A chciałabym dzisiaj Ciebie zapytać, jak tą naturę widzi Hildegarda, jej rolę właśnie w tej pomocy człowiekowi. Także jakbyś mogła nam powiedzieć właśnie, co Hildegarda o naturze? Czy rzeczywiście ta jej rola jest tak ważna dla nas?
1: Oczywiście bardzo chętnie, z największą przyjemnością powiem. Najpierw serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Salve. Witam wszystkich Państwa. Cieszę się, że będę mogła Państwu opowiedzieć troszkę to, co o Hildegardzie wiem. Nawiązując do tematu natury, może zacznę od tego, że samo to pojęcie jest wieloznaczne, jak większość, jak wszystkie pojęcia, którymi się w języku, który nie jest takim sformalizowanym, językiem formalnym, prawda, porozumiewamy. I tu chciałam zwrócić uwagę na takie trzy podstawowe znaczenia tego słowa natura. Pochodzi ono z języka greckiego, gdzie physis to było takie pojęcie, którym już u samych początków, kiedy zaczynała się rozwijać filozofia, czyli w tym okresie tak zwanej jońskiej filozofii przyrody, określono całość rzeczywistości. No my sobie nie zdajemy sprawy bardzo często z tego, bo traktujemy coś jako oczywiste. Kiedy mówimy przyroda, to myślimy o tym wszystkim, co nas otacza. Ale był to pewien ważny krok w rozwoju rozumienia świata, prawda? I on się wtedy właśnie dokonał. Grecy wpadli na taki pomysł, iż można jednym pojęciem objąć cały mnogi zbiór rzeczy, wśród których istniejemy, materialnego świata, wszystkie stworzenia, duże i małe, oni nazwali physis, przyroda, natura, prawda? To jest pierwsze znaczenie tego terminu, czyli przyrodą jest wszystko to, co nas otacza. Drugi sposób rozumienia tego pojęcia natura to jest istota. To znaczy to, co jest treścią danego bytu, prawda? Kiedy tworzymy definicję jakiejś rzeczy, to mówimy, do jakiego rodzaju ona należy i wskazujemy na tak zwaną różnicę gatunkową, która go spośród innych, bo rodzaj to jest pojęcie szersze niż gatunek, prawda? I mówimy wtedy, że jest animal racionale, tak? Homo est animal racionale. Człowiek jest zwierzęciem, to jest rodzaj, i rozumnym. To jest ta diferencja specyfika, czyli różnica gatunkowa. Czym wtedy jest natura człowieka? To jest jego rozumność, prawda? Rozumność. To jest drugie pojęcie. Do każdego z tych sposobów rozumienia pojęcia natury jeszcze wrócę i wyjaśnię więcej na ten temat mówiąc. A trzecie to jest też takie rozumienie natury, na które dzisiaj chciałam zwrócić uwagę, bo ono wydaje mi się bardzo istotne u Hildegardy. Mianowicie zgodnie z tym rozumieniem natura jest wewnętrzną siłą, która jest ukryta czy też zawarta w każdej z rzeczy istniejących, która każe tym rzeczom, tym bytom rodzić podobne sobie istoty, prawda? Że poziomka, urodzi poziomkę, tak, nie wiem, żyrafa, żyrafę, człowiek, człowieka. Wewnętrzna, ukryta w rzeczach siła, która każe im rodzić podobnych sobie. Wracając do tego pierwszego rozumienia natury, czyli jako wszechrzecz, pojęcia, które określa wszystkie rzeczy, to od razu tutaj powiedzmy sobie, że z tym rozumieniem natury będzie się wiązała pewna koncepcja, którą ja bardzo lubię i która zresztą zgadza się z takim zdroworozsądkowym oglądem rzeczywistości, że natura wspina się po stopniach. Natura wspina się po stopniach, to znaczy możemy mówić o czymś takim jak scala entis. Scala po łacinie to jest drabina, czyli możemy mówić o drabinie natury. I w tej drabinie natury odnajdziemy, powiedzmy, taką klasyfikację, pierwszą klasyfikację bytów natury, tego wszystkiego, co w przyrodzie istnieje. Ona ma początki już w starożytności, znajdziemy to u Boecjusza, drabinę natury, prawda, u wielu innych autorów, także u Hildegardy, bo ona też mówi, chociaż nie potrafię w tej chwili wskazać dokładnie miejsca w tym swoim dziele Liber Divinorum Operum o drabinie natury. Drabina natury, w niej wyróżnia się kilka stopni. Każdy z tych stopni charakteryzuje odpowiednia dla niego doskonałość bytowa. Doskonałość bytowa, to na to sformułowanie chciałabym zwrócić uwagę. Obok tych doskonałości bytowych występują pewne właściwości. Po łacinie oni używali takiego słowa vires, czyli moce. Więc na każdym szczeblu mamy stosowną do tego szczebla doskonałość bytową i różne rzeczy, które się w tym szczeblu będą mieściły, posiadają swoje odrębne moce. Hildegarda powie, że one są po to, żebyśmy z nich korzystali, prawda? Mamy wykorzystywać te moce natury. I teraz, jakie są te szczeble? Pierwszym szczeblem natury jest to, co my dzisiaj nazywamy słusznie, nieożywioną przyrodą, świat przyrody nieożywionej. Jedyną i podstawową, znaczy jedyną, bo jak podstawową to i jedyną, i odwrotnie, właściwością, znaczy tą doskonałością bytową jest po prostu zwyczajne bycie, istnienie. Te rzeczy tylko są, po prostu są. Na tym szczeblu Hildegarda wymieni planety, wymieni ciała, inne niebieskie ciała, prawda, jakieś tam wszelkie. Na tym szczeblu będą się znajdowały szlachetne kamienie, minerały, a także zwykłe, nieszlachetne kamienie, prawda? Wszystko to, co tylko jest, nie posiada innych doskonałości. Co nie znaczy, że nie posiada właściwości. Inne właściwości będzie posiadała siarka, inny bursztyn. Polecam sięgnąć do współcześnie tworzonych encyklopedii minerałów na przykład, prawda, gdzie znajdziemy opis kamieni szlachetnych, będzie tam wzór jakiś chemiczny podany, następnie ten strukturalny taki, prawda, schemat przedstawiony oraz zostaną one scharakteryzowane, że coś jest miękkie, coś jest twarde, coś dobrze przewodzi, a inne nie przewodzi, prawda, to się nadaje do takiego celu, dla człowieka, to się nadaje do innego celu, no to są te właściwości. I oczywiście pod względem właściwości rozpatrywane byty tego pierwszego szczebla, aczkolwiek mają wspólną i jedną bytową doskonałość, po prostu są i tyle, to też tworzą wewnętrzną drabinę, prawda? Bo od powiedzmy, no nie wiem, zwykłego kamienia, przepraszam wszystkie piękne otoczaki z potoków, ale tak jak zwykłego kamienia doskonalszy jest pod względem tych właściwości, no powiedzmy jakiś szlachetny tam kamień, prawda, czy szlachetny metal, który coś jeszcze poza tym potrafi. Coś przyciąga albo odpycha, prawda, albo jest ciepły. Nie będę w tej chwili tego rozwijała, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I to jest pierwszy szczebel drabiny bytowej. Drugi to już mamy przyrodę ożywioną i to jest świat flory, świat roślin. Tutaj, poza tym, że one są, dochodzi jeszcze druga doskonałość bytowa, a jest nią życie. Rośliny żyją. Starożytni filozofowie, od Arystoteles, prawda, najwybitniejszy moim zdaniem filozof starożytności, mówi o duszy roślinnej, prawda, duszy roślinnej. Dusza odpowiada za wzrost, odżywianie, rozmnażanie się. Rośliny żyją. Rośliny żyją. Oczywiście to życie przejawia się w trzech podstawowych funkcjach, mianowicie odżywianiu, rośliny się odżywiają, wzroście, no one się rozrastają, wszerz się rozrastają, wzwyż i w głąb, prawda? W trzech kierunkach roślina rośnie. No i rozmnażają się, czyli odżywianie, rozmnażanie i wzrost, to są te doskonałości związane, czy funkcje związane z posiadaniem życia. Wszystko, co żyje, się odżywia, rośnie i się rozmnaża. I wśród roślin oczywiście są według tego spojrzenia starożytnych, które tutaj Hildegarda podziela, rośliny mniej lub bardziej doskonałe. I powiedzmy sobie tak, na przykład trawy są mniej doskonałe od zbóż, prawda? Krzewy są mniej doskonałe od drzew, prawda? No to też jest takie spojrzenie, powiedzmy, no, takie doświadczenie potoczne, prawda? Na to wskazuje. I one też mają swoje właściwości. Inne właściwości będzie miało ziarno maku, inne właściwości będzie miało ziarno gorczycy. Jedno będzie powściągało, drugie będzie rozgrzewało, prawda? Bo jedno jest ciepłe, drugie jest zimne. To nas w tej chwili interesuje. Chodzi o to, że...
0: Ale Hildegarda o tym pisze, prawda?
1: Hildegarda o tym pisze, tak, to jest jeden z elementów tej medycyny opartej o właśnie tej teorii humoralnej oraz o jakościach. Ale chciałam powiedzieć tutaj, że one też tworzą raz, że wewnętrzną hierarchię, a dwa mają no właśnie całą masę właściwości, które powodują różnice, tak, które świadczą o różnicy wewnątrz tego drugiego stopnia drabiny natury. Trzeci stopień to jest taki, w którym mamy do czynienia poza byciem, życiem, jeszcze z trzecią doskonałością bytową, a jest nią zdolność poznawania zmysłowego. I tutaj wchodzimy, otwiera się przed nami świat fauny, zwierząt. Zwierzęta, które dzielą się też na zwierzęta takie zwane bruta, czyli prymitywne, proste organizmy, i zwierzęta doskonałe, animalia perfecta, zwierzęta doskonałe muszą posiadać pamięć i słuch, najdoskonalsze ze zmysłów, a świat zwierzęcy od roślinnego różni się właśnie występowaniem zmysłów. Najbardziej powszechnym i podstawowym jest zmysł dotyku. I tam, gdzie mamy zmysł dotyku, z nim powiązany zmysł smaku, węchu, to już mamy zwierzęta. Najbardziej takie proste to są te, które nie posiadają zdolności samodzielnego ruchu, tylko sobie żyją przyczepione do burty tam okrętu, do jakiegoś patyczka, prawda? Czyli po prostu żyją, nie mają swobodnego ruchu, ale już mają zmysły. O tym, ile jest zmysłów, jak się one dzielą, może kiedyś przy okazji powiem, ale to jest ten czwarty szczebel, czyli mamy vivere, mamy esse vivere sentire, tak? Bycie, życie i czucie. I czwarty szczebel drabiny natury to jest taki szczebel, w którym poza tymi wymienionymi trzema doskonałościami bytowymi pojawia się czwarta, a jest nią rozumienie, poznawanie, zdolność poznawania, rozum, bo zwierzęta również poznają, ale zdolność pojmowania, inteligencja, intelligere, tak? To jest na tym czwartym, najwyższym szczeblu drabiny, a z tym zawsze wiąże się zdolność, taki dar wolnej woli, prawda? Czyli zdolność poznawania rozumowego, inteligencja, rozum oraz wolna wola. I tutaj znajdujemy tylko jeden, powiedzmy, rodzaj bytu, bo na każdym z poprzednich szczebli tych istot jest mnogość. One różnią się właśnie tymi doskonałościami, jest wiele gatunków. Tutaj natomiast jest jeden gatunek tylko, bo ten czwarty szczebel najwyższy świata przyrodzonego zajmuje homo, czyli człowiek. Tutaj człowiek jest ukoronowaniem, tak? Jest na ostatnim tym szczeblu, nad nim się już zaczyna nadnatura i aniołowie, prawda, i Bóg. Natomiast mówimy o drabinie natury i tu jest na końcu człowiek. On posiada wszystkie te, doskonałości bytowe, powiedzmy, zawiera w sobie wszystko, prawda? Bo jest, żyje, czuje, do tego jeszcze może wybierać w sposób wolny i myśleć, pojmować. Dlatego patrząc z tej perspektywy, można nazwać go właśnie koroną stworzenia. Można powiedzieć, że jest quodam modo omnia, że jest jak gdyby wszystkim. Zawiera w sobie wszystkie poziomy bytu, wszystkie funkcje, a także wszystkie sposoby poznania. Po prostu jest jak gdyby wszystkim. I co się z tym wiąże? Mianowicie jest tylko jeden gatunek. To znaczy, że wszyscy ludzie są sobie równi z punktu widzenia tego poziomu bytowego, jako byty, prawda? Nie jest tak, że jakiś jeden człowiek, prawda, nie wiem, tam biały czy czerwony, prawda, jest gorszy lub lepszy od człowieka, który jest żółty i tak dalej. Nie. Przepraszam, tutaj ten kolor skóry przyjęłam za kryterium, ale to dlatego, że to jest takie widzialne, widoczne. Więc ludzie są sobie równi, natomiast co do natury, ale różnić się mogą, czyli co do natury, czyli tego, czym są, tej swojej treści, prawda? Tutaj nam już się włączył ten trzeci sposób rozumienia pojęcia natura. Natomiast różnić się mogą cnotami, prawda? Bo ludzie posiadają rozum, posiadają wolną wolę. Ich zadaniem jest kształtowanie siebie samych poprzez rozwój w sobie pewnych sprawności i mogą się różnić cnotami intelektualnymi, to znaczy jedni są zdolniejsi, bardziej łatwo uczą się niż inni. Inni z kolei mają cnoty artystyczne, wykonują piękne przedmioty, których inni nie potrafią zrobić. Inni znowu w tych sprawnościach moralnych się doskonalą, prawda? Są rycerzami albo mędrcami, prawda? Nieważne, tu ludzie różnią się tylko pewnymi przypadłościami. Lubię takie porównanie, które od innego autora pochodzi, nie od Hildegardy z Bingen, ale wszyscy jesteśmy jak kawałki płótna, z tym, że właśnie różnymi barwami, różnymi kolorami, prawda, jesteśmy zabarwieni, prawda, i to są te różnice, ale to nie jest różnica, czyli możemy powiedzieć, wszyscy ludzie są sobie równi, podczas gdy istoty na tych niższych szczeblach drabiny natury, no między nimi równości nie ma, prawda, jedne są doskonalsze, drugie są mniej doskonałe. Ta hierarchia, która między ludźmi powstaje, wynika z ich po prostu stopnia jakiejś szlachetności, inteligencji, prawda, czy z innych, ale nie z natury, tak, nie z natury. Także to byłby ten pierwszy szczebel drabiny natury, drugi, znaczy przepraszam najmocniej, sposób rozumienia natury, drugi związany z tą różnicą gatunkową, jaką jest rozumność. To mi się wydaje bardzo ważne do tego, żeby to dzisiaj właśnie przypominać, bo akurat w bieżące dni, od pewnego czasu to oczywiście trwa, ale w obecnym czasie, dzisiaj, teraz, odczuwamy całkowite te rozejście się człowieka z rozumem i przekierowanie go na emocje. Życie emocjami, pozwolenie na to, żeby emocje kierowały naszym życiem. Emocje można wzbudzać, można powodować, że masowe jakieś emocje się pojawią. Człowiek wtedy zacznie takie zjawisko, które można tutaj, stosując pewne porównanie stoickie, do biegu z górki stosować, prawda? Zaczynamy biec z górki i im jesteśmy niżej, to tym szybciej biegniemy z taką siłą bez władu i w końcu upadamy, prawda, na twarz, wpadamy w taką, przez co rozumiem, stan jakiegoś nieustającego rozdrgania emocjonalnego, prawda? Obecna sytuacja, choćby związana właśnie z tym, co przeżywamy, tą chorobą, prawda, lęk. Jakąś lęk, strach, depresja, brakuje rozumu, prawda? Brakuje rozumu, który pozwala się uporać z pewnymi problemami, dyskutować między różnymi stanowiskami, prawda? Prowadzić dialog, czy też kłócić się, ale w taki sposób mądry, na temat, tak, konstruktywny, dziękuję, na temat różnych poglądów czy stanowisk, po prostu mierzyć się ludziom. Tymczasem została nakręcona taka spirala strachu, która wszystkich w tej chwili po prostu zjada. I to jest no, sytuacja okropna. Wydaje mi się, że przypominanie, że istotą człowieka, właśnie ta różnica gatunkowa, to nas różni od zwierząt, naszych mniejszych braci, że posiadamy rozum i wolną wolę i tym się powinniśmy kierować, tym powinniśmy się, w tym się trzeba ćwiczyć, dlatego że posługiwanie się rozumem, no, można to rozwijać w sobie, prawda? Rozwijać swoje zdolności poznawcze, korzystać z ustalonych dawno już pewnych zasad rozumowania, prawda? Trochę logiki pouczyć się, to też bardzo jest przydatne. Oceniać rzeczywistość w sposób taki trzeźwy, co oczywiście nie znaczy, że trzeba stać się jakimś automatem, kimś zimnym, wyzbytym, prawda? Niekochającym, ani też czasami się nie lękającym. To jest natura ludzka, znaczy kondycja człowieka taka, że się tego nie da uniknąć. Natomiast powrót do rozumu z jego takimi, no właśnie z tą cnotą, na przykład mądrością, roztropnością, której powinna na przykład towarzyszyć umiejętność uczenia się na doświadczeniu, prawda? Wysłuchanie innych osób, które coś przeżyły i nam doradzają. Jakaś zdolność takiego otrzeźwienia, trzeźwego spojrzenia. Wydaje mi się, że nam dzisiaj tego bardzo, bardzo brakuje, zarówno w kulturze popularnej, no, gdzie po prostu te emocje, prawda, są tym punktem w filmach, w muzyce, w tych wszystkich piosenkach, a także brakuje nam tego, no, w tej chwili, także i w tym, powiedziałabym, świecie, za który decyduje polityka, w medycynie, prawda, w tych wszystkich rzeczach. I ostatni sposób, w jaki naturę rozumiemy, to jest o tej sile, która ukryta jest w rzeczach i sprawia, że one żyją, że przedłużają życie. No bo co to znaczy, prawda, rodzić podobnych sobie? To znaczy powodować, że jest ten pochód przez pokolenia, że on się nie okazuje, że się to nie zrywa. Tutaj są takie dwie siły w związku, znaczy u Hildegardy, o których chciałam powiedzieć. Pierwsza to jest caritas, miłość, którą Bóg ma do stworzenia, to jest trzecia osoba Trójcy Świętej, Duch Święty, który, jak Hildegarda mówi, jest korzeniem, tak, jest żywym życiem, które ożywia, powołuje do życia inne istoty, ale także to, co wszyscy Państwo na pewno już znacie, prawda, ci, którzy lubią Hildegardę, owa viriditas, tajemnicza siła, prawda, wewnętrzna, która nam podtrzymuje życie, dzięki której żyjemy, tak, to viriditas, to ma w sobie vir, czyli mąż, prawda? Jesteśmy w takim języku tradycyjnym. Mężczyzna, mąż to jest siła, dzielność, prawda? Życie. Virtus to jest z kolei też siła pewna i moc, prawda? Też i cnota. No i ta viriditas, zieloność, świeżość, coś takiego, co po prostu właśnie jest na wiosnę, jak rozkwita, prawda, jak ona jest wilgotna, trawa, czy te wszystkie nowaliki, prawda.
0: Najłatwiej poczuć.
1: Najłatwiej wtedy to poczuć, prawda, tę siłę, która w nas tkwi. No i czas dobiega końca tej mojej wypowiedzi, być może jeszcze kiedyś będzie okazja to rozszerzyć, ale to właśnie ta siła jest tym, co powinniśmy w sobie z jednej strony pielęgnować, z drugiej strony jakoś pobudzać tym, co nam podsuwa otaczająca nas przyroda, naszą tę siłę życiową, od której po prostu zależy nasza odporność, psychiczna, fizyczna, duchowa także, od której zależy nasze zdrowie, to, że po okresie nawet choroby powraca nam zdrowie, odzyskujemy je. Także to jest ta właśnie siła ukryta w rzeczach, która sprawia, że żyjemy, prawda? Że żyjemy także w naszych potomkach. I no, na zakończenie, bo jak mówię, już dobiega kresu czas wyznaczony na tę wypowiedź moją, to właśnie rozumiana W ten sposób chyba natura byłaby tą pomocnicą Boga, prawda? Którą tutaj ta Vicaria Dei, natura, która pomaga Bogu w tym, żeby stworzony przez Niego świat miał odpowiedni blask, no, żeby wszystko funkcjonowało w taki sposób, jak należy, żeby było zdrowe. Zdrowe, przy czym to słowo tutaj rozumiem też znowu szerzej, nie tylko w sensie medycznym, prawda? Myślę, że może jeszcze będzie okazja temat ten bliżej rozwinąć, ponieważ właściwie to, co powiedziałam, jest wstępem do odpowiedzi, ale...
0: Na pewno w kolejnych odcinkach będziemy przybliżać świętą Hildegardę i to, co ona chce nam przekazać. Także dziękuję Małgosiu za ten dzisiejszy odcinek, a Państwa zachęcam do tego, aby z tej natury korzystać. To jest dar, który mamy i którego możemy czerpać, aby żyć w zdrowiu, szczęściu, w harmonii. Także dziękuję bardzo i zapraszamy do kolejnych odcinków.
1: To ja dziękuję za to, że mogłam się tutaj spotkać z Tobą, Jolu. I no, mówić do Państwa. Bardzo to jest dla mnie ciekawe doświadczenie. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję.

na naszą słabość i biedę, niemotę serc i dusz, na to, że nas nie zabiorą do lepszych gór i mórz, na czarnych myśli tłok, na oczy pełne łez. Lekarstwem miłość bywa.

myśl strach, bliźniego wrogi gest. Lekarstwem miłość bywa, jeżeli miłość jest. Jeżeli jest możliwa.

że z pyłu pył i za początkiem kres. Ratunkiem miłość bywa, jeżeli miłość jest. Jeżeli jest możliwe.

muzyka, pogoda. Na zegarach minęła 8:00, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Poniedziałek, 21 dzień września. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski, zapraszam. Po przejściu frontu chłodnego wczoraj Polska znalazła się pod wpływem znacznie chłodniejszego powietrza polarno-morskiego. Rozległy wieloośrodkowy układ niżowy o imieniu Bea, tak nazwała go niemiecka służba meteorologiczna, który odpowiadał za pogodę i sprowadzanie do Polski chłodnej masy powietrza nad nasz kraj, odsunął się na północ. Jego główny ośrodek z ciśnieniem około 995 hektopaskali przemieścił się znad Skandynawii w rejon Morza Barentsa. Kolejne ośrodki tego rozległego układu niżowego znajdują się nad północno-zachodnią Rosją oraz w rejonie wschodniej Ukrainy. Obecnie północno-wschodnia część kraju pozostaje jeszcze pod wpływem rozległego układu niżowego, natomiast nad pozostałą częścią Polski zaznacza się obszar podwyższonego ciśnienia związany z wyżem znad rejonu kanału La Manche. Od ośrodka niżowego znad północno-zachodniej Rosji przez kraje bałtyckie po północną i północno-wschodnią Polskę rozciąga się jeszcze strefa frontu, której towarzyszy większe zachmurzenie oraz opady deszczu. Napływająca nad Polskę masa powietrza polarno-morskiego jest nie tylko chłodna, ale również wilgotna i charakteryzuje się zwiększonym potencjałem chwiejności, więc w ciągu dnia wraz z ogrzewaniem się podłoża sprzyjać będzie rozwojowi zachmurzenia kłębiastego, miejscami o większej rozciągłości pionowej. W wielu regionach pojawić się zatem mogą przelotne opady deszczu. Opadów należy spodziewać się zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej części kraju, gdzie dodatkowo zaznaczać się będzie wpływ strefy frontu. Dzisiejszy dzień będzie wyraźnie chłodniejszy od wczorajszego. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie zaledwie od 14 do 16 stopni. Jeszcze chłodniej będzie na Pogórzu, gdzie temperatury wskażą od 10 do 12. Natomiast w Zakopanem temperatura osiągnie od 8 do 10. Wiatr w całym kraju będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. A pamiętajmy także o tym, że zwiększony gradient baryczny, czyli porywy wiatru, mogą osiągać 60 km na godzinę, dodatkowo obniżając temperaturę odczuwalną. A za chwilkę tajemnice ptaków. Zapraszam serdecznie.

Witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wykładu, a opowiem dzisiaj Państwu o tajemnicach ptaków. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym odpowiedzieć na pewną zagadkę, którą zadawali sobie filozofowie od nawet kilku tysiącleci. Mianowicie, co było pierwsze? Jajko czy kura? Otóż, proszę Państwa, ewidentnie najpierw było jajko, a dopiero potem kura. Dlatego, że wiemy już o tym, że ptaki powstały z dinozaurów w procesie ewolucji, a w związku z tym, że powstały z dinozaurów, a dinozaury były jajorodne, czyli najpierw było jajko, a dopiero potem pojawiła się kura. Pierwszą zagadkę mamy rozwiązaną, a teraz zagadka dla wszystkich. Proszę Państwa, po czym poznamy, że jakieś zwierzę jest ptakiem? Tu zwykle zadają pytania dla sali, ale dzisiaj nie mamy takiej możliwości, więc powiem Państwu, jakie były zwykle typy. Ano, że po skrzydłach. Ale skrzydła mają motyle, ważki, nietoperze, więc skrzydła nie są wyjątkowe w świecie ptaków. Że po dziobie. Dziób mają też różne papugi, różne nie tylko ptaki, mają także na przykład żółwie, mają niektóre ryby, więc dziób też nie jest odpowiednim jakby wskazaniem tego, że na pewno dane zwierzę jest ptakiem. Tak naprawdę cechą wyjątkową ptaków, uniwersalną u wszystkich ptaków, są pióra. Pióra są doskonałym tworem natury, ale występującym wyłącznie u ptaków. Także poznamy ptaka po tym, że ma pióra. Te pióra czasem wyglądają dziwnie. Tutaj w Wikipedii też znajdziemy definicję o piórach, ale to nie będziemy dzisiaj mówili o Wikipedii. Ptaki powstały z gadów, ale nie z takich, tylko z takich jaszczurek nadrzewnych. Są jeszcze w tropikach jaszczurki, które żyją na drzewach i potrafią przeszybować z drzewa na drzewo. To jest właśnie taki dragon z Tajlandii, tutaj z bliska. Malutka jaszczurka, ale potrafi tak przelecieć. Są też trochę większe. Więc tak, z takich właśnie gadów powstały ptaki, z tym, że były to dinozaury, potem dinozaury wymarły, a przetrwały tylko te kręgowce, które potrafiły same utrzymać temperaturę ciała, czyli ptaki i ssaki. Zresztą ssaki dlatego, że były nocne, jakoś sobie radziły. No i dobrze. I teraz kolejne pytanie. Po co ptakom potrzebne są pióra? I tutaj zwykle są odpowiedzi. Do latania. Tak. Do izolacji termicznej? Tak. Do izolacji przed wodą? Tak. Do nadania opływowego kształtu? Jak najbardziej. Ale wszystkie te funkcje piór nie tłumaczą, dlaczego pióra są kolorowe, a są bardzo kolorowe. A może ktoś zgadnie, czyje to są piórka na obrazku? To podam dla ułatwienia, że są to piórka szpaka i to młodego. Nie wszystkie pióra nadają się do latania, jak na przykład pióra strusia. O, tak właśnie wygląda stróż. Nie będzie latał, ale pokryty jest piórami. Podobnie tutaj pingwin też nie będzie latał, a piórami jest pokryty. Ale pióra zresztą doskonale izolują pingwina od środowiska wody, także tam w ogóle ta zimna woda oceaniczna nie ma dostępu do jego ciała. Ale nawet pingwiny sobie pozwalają na ozdóbki. Tutaj dochodzimy powolutku do sedna sprawy, dlatego że te barwy piór spełniają funkcje między innymi ozdobne. One dają informacje. Jestem samcem, jestem samicą, jestem młody, jestem dorosły, a poza tym są sygnały też związane z konkretnym gatunkiem, że jestem przedstawicielem tego gatunku. Oczywiście są też maskujące funkcje piór. Wysiadująca przepiórka czy kuropatwa zniknie nam z pola widzenia, bo właśnie takie funkcje też pióra spełniają, ale także potrafią wprowadzać drapieżnika w błąd i są ptaki, które mają takie niby oczy z tyłu głowy, które mają rozproszyć drapieżnika. Wszystko, co jest na ptaku, to są pióra. Ptaki nie mają włosów. Jeżeli coś na ptaku wygląda jak włos, to nadal jest to pióro. Tutaj mamy dzioborosca z rzęsami i brwiami. To wszystko są pióra, tylko że specyficznie zbudowane. O, to nie chciałbym mieć takich długich rzęs, ale to są pióra. To nie są rzęsy, to nie są włoski. Podobnie u lelka zwanego kozodojem. Te są takie szczecinki, które zwiększają objętość, czyli powierzchnię paszczy, którą chwyta sobie w nocy ćmy. To też są pióra. O, tak to wygląda z góry. To też są pióra. Pióra mają także niezwykłe funkcje, jak na przykład u sów. Pióra są tak zbudowane, że sowa leci kompletnie bezszelestnie, w ogóle jej nie słychać. Bo ona musi wszystko słyszeć. Nawet pisk myszy usłyszy, ale sama jest wtedy
bezszelestna. Nic w ogóle jej nie słychać. To się dzieje za sprawą takiego puchu, którym pokryte są pióra, taki meszek je pokrywa, ale też za sprawą właśnie takiego grzebyka, który jest na pierwszym piórze i ten grzebyk powoduje niwelację zawirowań powietrza, dzięki czemu nie ma takiego furkotu w czasie lotu sowy. Taki grzebyk. Są też pióra, które służą do pielęgnacji innych piór. Tutaj na przykład mamy pióra pudrowe pewnej papugi, ale pióra pudrowe mają także ptaki czaplowate i ptaki te mają słabo rozwinięty gruczoł kuprowy, ale za to mają pióra produkujące puder, którym się całe pudrują. Tak to wygląda. No i oczywiście można sobie opudrować przy pomocy dzioba wszystko, całe ciało, ale nie da się za pomocą dzioba opudrować sobie głowy. A w przypadku ptaków, które na przykład mają kontakt z wodą jak czaple, bardzo ważne jest, żeby głowa też była wodoodporna. Jak to robią czaple? Ano mają specyficzny grzebyk na pazurku i tym grzebykiem sobie puder rozprowadzają po szyi i głowie. Dzięki temu głowa też jest opudrowana. No, mogłyby to robić w tandemie, ale tego nie robią. Każda czapla musi sama się opudrować. I tutaj mamy też grzebyk z lelka zwanego kozodojem, którego już pokazywałem. On też ma krótkie łapki, dziubek nieduży, nie napudrowałby się cały, a ma taki grzebyk i dzięki temu grzebykowi może się pudrować. Są oczywiście też i takie grzebienie jak u głuszca, ale one służą do zupełnie czegoś innego. To one tworzą się tylko na zimę i służą temu, żeby głuszec nie zapadał się w śniegu zimą. Po piórze możemy też bardzo wiele opowiedzieć o ptaku, o jego życiu. Tutaj mamy tak zwane prążki głodowe, zwane też prążkami stresowymi i one powstają tylko u piskląt w czasie wzrostu, kiedy wszystkie pióra rosną jednocześnie. Jest wtedy ogromne zapotrzebowanie na białko i minerały. Jeżeli czegoś zabraknie, to pióro nadal rośnie, ale no, są braki, są niedoskonałości. Tak kiedyś na wyścigi budowano domy i wieżowce i bloki na osiedlach, między innymi na warszawskim Ursynowie. Te domy budowano na wyścigi, bo trzeba było wykonać plan, bo był plan na dany rok. 300% planu trzeba było wykonać i domy powstawały, ale brakowało czasem klamek, okien, drzwi, ale dom powstawał. Natomiast no, były potem pewne niedostatki. I tak to wygląda. Pod mikroskopem pióro ma niedoskonałą strukturę, w tym momencie ono może się łatwiej złamać, więc taki ptak niedożywiony w młodości będzie miał określone problemy. Tutaj mamy wronę, która w mieście nie może czasem się odżywiać tak jak powinna, zjada różne rzeczy pochodzące od ludzi, no i w efekcie potem są takie piórka odbarwione. To co mówiłem, że po piórach rozpoznamy płeć. Tutaj to widzimy, tak samo tutaj, samczyk bardziej kolorowy, to jest temat na odrębny wykład, dlaczego samce są piękniejsze. Ten u góry to samczyk, u dołu samiczka. No a tutaj zobaczmy kogucik. To jest kogucik kura bankiwa, którego sfotografowałem w Tajlandii. Młody kogut, piękny? Może tak. A ten? To jest dorosły kogut. Tamten był to kogucik, młodziutki, a tu jest kogut. I gospodyni miejska, która kupuje koguta dla swoich kur, to wie, że kogut ma być z dużym grzebieniem, z dzwonkami. Ona wie, jak ten kogut ma wyglądać. Oczywiście kury też wiedzą, więc to jest kogut. O, i tutaj porównujemy kogucika młodego i koguta. Tamten jeszcze nic o życiu nie wie, a ten już wiele widział i wiele zwalczył w swoim życiu. Więc oczywiście taki kogut łatwiej zwabi kurkę, doczeka się potomstwa. A jeżeli jest blondynem, tak jak ten tutaj, to pewnie ma jeszcze większe szanse. Blondyni w świecie ludzi także mają większe poważanie u płci przeciwnej. O, a taki ogon ekstrawagancki. Po co pawiowi takie pióra? Po co jemu taki ogon? Czy taki ogon służy na przykład uciekaniu przed drapieżnikiem, czy ułatwia ucieczkę przed drapieżnikiem? Nie. Czy ochroni pawia przed deszczem albo wiatrem? Nie. Czy pomaga w zdobywaniu pokarmu? Nie. A czemu służy? No, zwabieniu samic. I teraz sobie wyobraźmy takiego pawia, którego chcielibyśmy do czegoś porównać, to w świecie ludzi byśmy go porównali do luksusowego samochodu. Czerwony samochód. Kto jeździ czerwonym samochodem, ręka do góry? Czerwony samochodzi, cabrio, quadro, muzyka głośna, potężne głośniki. Czy taki samochód sprzyjałby w odwożeniu dziecka do szkoły czy przedszkola? Może tak. Czy taki samochód służyłby do jeżdżenia na zakupy? Nie byłby praktyczny. A może służyłby do jakichś większych podróży w naszej strefie klimatycznej? No też nie zawsze. Więc taki samochód sprawdziłby się za to na dyskotece. Gdyby podjechać pod dyskotekę gdzieś na wsi, puścić muzykę, no efekt będzie. Więc to jest ten pawi ogon właśnie. To jest taki luksusowy samochód, który nie do końca jest potrzebny. Czasem na piórach są właśnie takie zmyłki, jak udawane oczy, po to, żeby odwrócić uwagę drapieżnika.
napastnika. Oczywiście nie tylko ptaki mają takie udawane oczy, ale także owady. O, tutaj też rusałka, pawik. Czasem wygląd pióra nic nam nie mówi, jeżeli nie poznamy środowiska ptaka albo nie zobaczymy całego tego ptaka. Tutaj mamy piórko słonecznicy, które no wygląda no ładne jest, ale jakby nie rozumiemy jego funkcji, a tak wygląda słonecznica. Ona jest ubarwiona maskująco, chodzi sobie w dnie lasu amazońskiego, porusza się z takim jakby żyroskopem w głowie, bo najpierw przemieszcza się ciało, potem głowa, tak żeby nie rzucać się w oczy drapieżnikom. No i ona wtedy jest słabo widoczna. Ale jeżeli ktoś się zdenerwuje albo spotka kogoś, kto może być potencjalnym napastnikiem, to robi tak. I wtedy nagle w ciemnym lesie pojawiają się wielkie oczy. I to może spowodować, że drapieżnik się zawaha, a ona w tym momencie będzie mogła uciec. No i czasem trzeba właśnie zrozumieć przyrodę, zrozumieć miejsce, w jakim taki ptak żyje, żeby zrozumieć, dlaczego pióra są tak, a nie inaczej ubarwione. To są piórka bażanta srebrzystego. Byłem w Syczuanie, byłem w różnych miejscach i oglądałem różne bażanty. I właśnie bażanty srebrzyste żyją w takich gajach bambusowych, gdzie są bardzo ostre cienie. Panda wielka też tak samo, jak sobie siedzi w takim gaju bambusowym, a są tam różne skały, które dają głębokie cienie, ostre plamy słońca, to nawet panda wielka zniknie nam z oczu. Po prostu zniknie nam z oczu, nie widzimy, bo oczy będą zmęczone. I podobnie ten bażant też ma takie plamy czarno-białe. No i w takim środowisku właśnie gaju bambusowego może zniknąć z oczu drapieżnikowi. Oczywiście ludzie wykorzystywali pióra do różnych celów zdobniczych także, no bo zachwycali się ich urodą, są piękne. Znajdzie się takie piórko, to warto je zatrzymać. Na przykład piórko sójki jest niebieskie i ono będzie zawsze niebieskie, dlatego że jego barwa niebieska nie wynika z barwnika, ale z rozszczepienia światła. Jest to barwa strukturalna i ono po 100 latach nadal będzie świeciło swoim błękitem. No i niestety te ozdobne pióra sprawiły, że mniej więcej przed 100 laty zapanowała w Europie straszna moda na rajery, na pióra czapli i także innych ptaków. Te ptaki zabijano na całym świecie, także ptaki rajskie zwane cudowrunkami. Zwożono te piórka i całe skórki, a kobiety stroiły sobie kapelusze w te wszystkie piórka. No i była to hekatomba, czyli ogromna ofiara ptasia. Mężczyźni zabijali ptaki na potrzeby kobiet, kobiety się stroiły i te kapelusze czasem były bardzo rozbudowane i o mało nie doprowadzono do wymarcia czaplowatych w całej Europie. Na szczęście ta moda minęła, zaczęła się wojna, potem zapomniano o tej modzie, teraz się z niej możemy jedynie naśmiewać, ale rzeczywiście tak to wyglądało. Pióra były także używane przez mniej więcej 30 tysięcy lat przez myśliwych, ale też wojowników do stabilizacji lotu strzały. Sprawdzono to, robił to eksperymentów, pewnie ktoś sprawdził, przekonał się, że takie piórko stabilizuje lot. Potem opracowano różne technologie przyklejania takich piórek, także włosiem końskim. No i 30 tysięcy lat łucznictwa. Wszyscy jesteśmy potomkami łuczników. Tutaj mamy pokazane piórko malarskie, słonki, jest taki ptaszek, kiedyś na te ptaki polowano masowo i to piórko malarskie było sprzedawane osobno, dlatego że rzeczywiście malarze wykorzystywali te piórka do malowania detali. Trudno było zrobić tak doskonały, malutki pędzelek, a to piórko służyło do malowania różnych drobnych rzeczy, także można by było nim pisać, chociaż do pisania używano większych piór. Żeby pióro używać jako pióra do pisania, to trzeba najpierw obciąć mu kawałek nutki, czyli tego miejsca, gdzie nie ma chorągiewek i potem skośnie trzeba to zrobić ostrym nożykiem i potem z tej nutki trzeba wyjąć duszę pióra. Tam w środku jest dusza pióra. Ta dusza pióra jest to pozostałość po naczynku krwionośnym z okresu wzrostu pióra. Trzeba to usunąć i potem tylko trzeba naciąć w ostrym miejscu wzdłuż i już możemy, tak jak stalówkę, i możemy zacząć pisać. Shakespeare pisał piórem. Mark Twain też pisał piórem. Przygody Tomka Sawyera. Potem dostał wieczne pióro i propagował to, że napisał wiecznym piórem, ale zaczynał prawdziwym piórem. Także potem wieczne pióro nawiązywało właśnie do piór, którymi pisano przez pewnie 2000 lat. Albo i dłużej. Są oczywiście kolekcje piór i każdy może kolekcjonować pióra, nie jest to zakazane, ale zawsze warto dokładnie opisywać miejsce znalezienia. Jeżeli znamy gatunek, to piszemy. Jeżeli nie znamy, zostawiamy znak zapytania. Taka kolekcja piór po pewnym czasie będzie miała ogromną wartość naukową. Do rozpoznawania gatunków jest to także dokument, który pokazuje, że dany gatunek w danym miejscu występuje. Czasem można też takie pióra wykorzystać do badania metali ciężkich czy pestycydów, więc kolekcja piór ma duże uzasadnienie naukowe. Tylko trzeba ją prowadzić dobrze i solidnie. Tutaj jak Państwu pokażę teraz książkę Tima Birkheada o sekretach ptaków. Ta książka była moją najgorszą inwestycją.
Dlatego, że kupiłem ją w Empiku w Warszawie za 50 zł. I nie przeczytałem jej od razu. Ona czekała na płuca, aż będę miał czas. Czekała kilka tygodni i potem w tym samym Empiku ta sama książka była za 5 zł. A ja ją kupiłem za 50 i nie przeczytałem. A mogłem kupić za 5 zł, bo właśnie wtedy, kiedy ją drugi raz widziałem. Więc krótko mówiąc, warto książki kupować, ale trzeba je czytać, żeby nie mieć poczucia, że się coś straciło albo niepotrzebnie kupiło. No, ale w każdym razie mam nadzieję, że Tim Birkhead, którego poznałem osobiście, kiedyś korespondowałem z nim, miałem wspólne zainteresowania naukowe, że coś na tej książce zarobił. Opowiem teraz Państwu o słońce. Jest taki ptak, on miał tu piórko malarskie, ale słonka jest ptakiem absolutnie pod wieloma względami niezwykłym, ale przede wszystkim niezwykłe ma oczy, ale także dziób. Ona cały dzień chodzi sobie z dziobem przy ziemi i sonduje miękką ziemię gdzieś na granicy wody i lądu, w lesie, gdzie jest miękkie podłoże, i sonduje tym dziobem, szuka dżownic przede wszystkim. I taka słonka musi zjeść mniej więcej 0,5 kg dżownic dziennie. Więc cały dzień chodzi i szuka. I jak tą taką buławką na końcu dzioba wyczuje dżownicę, to ją potem leciutko odchyla sobie samą tylko górną połóweczkę dzioba, chwyta dżownicę, tam ma taką rynienkę wzdłuż dzioba i zasysa tę dżownicę jak spaghetti. Jeśli ktoś tak spaghetti zasysał w czasie obiadu, to warto pamiętać, że jeżeli jest sosem pomidorowym, to lepiej nie mieć wtedy białej koszuli. W każdym razie dżownica cały dzień chodzi, zasysa te dżownice, połyka ich 0,5 kg dziennie, więc cały dzień jest z dziobem przy ziemi i nie może się rozglądać, mógłby ją drapieżnik napaść. Więc u słonki mamy specyficznie zbudowaną głowę i oczy. Oko słonki widzi wszystko naokoło siebie. Tam jest tylko jeden stopień z tyłu głowy, kiedy ona nic nie widzi, ale głowa jej się rusza, więc cały czas będzie tak wszystko kontrolowała. Ona widzi wszystko wokół siebie, wszystko nad sobą. Nie da się słonki zaskoczyć. Zobaczmy sobie. Widzimy tutaj na prawym zdjęciu słonkę z góry, widzimy jej oczy, czyli ona nas też widzi. To oko jest bardzo wysoko zamontowane. Natomiast zobaczmy sobie, że pomiędzy okiem a dziobem jest taka ciemna kreska, która niweluje odblaski światła, przez to oko się też nie męczy. U wielu ptaków są takie kreski, jeszcze pokażę parę takich gatunków, które mają takie przystosowania. Ale tutaj widzimy słonkę z tyłu, z góry, widzimy jej oczy. Tutaj te oczy są na takiej jakby wieżyczce, bardzo wysoko. I tutaj też ta kreska właśnie się tak układa, żeby oko się nie męczyło przy patrzeniu w dół. O, a ucho u słonki jest poniżej oka. Jest taki otwór, oko jest bardzo wysoko, ucho jest bardzo nisko. Jest to absolutnie niezwykle zbudowany ptak. Tutaj widzimy ją z przodu, widzimy te kanałki takie ciemne, jakby ciemne okulary niwelujące odblaski z przodu i widzimy te samo z tyłu. Jeżeli widzimy jej oczy, to znaczy, że słonka nas widzi. Podobnie, jeżeli jedziemy samochodem za dużą ciężarówką i podjedziemy za blisko tej ciężarówki i nie widzimy lusterek tej ciężarówki, to znaczy, że kierowca ciężarówki nie wie, że my jesteśmy za nim. Powinniśmy być w takiej odległości, żeby widzieć lusterka, a wtedy będziemy mieli gwarancję, że kierowca będzie nas widział. Podobnie tutaj. Widzimy oczy, słonka na pewno nas widzi. Kolejny ptak o niezwykłych oczach, to jest to akurat orzeł przedni, ale ogólnie ptaki szponiaste mają niezwykłe oczy, potrafią z dużej wysokości skupić się na całym otoczeniu, wszystko widzą, ale potrafią precyzyjnie też obejrzeć sobie coś, co je zainteresuje. To oko jest niesamowite. I tutaj mamy orlicę przednią, która miała na imię Pepa, ale nazywaliśmy ją Gamoniem, bo rzeczywiście była trochę gamoniowata. I chciałem na potrzeby tej prezentacji zrobić jej zdjęcie. O, proszę zobaczyć, patrzy na mnie jednym okiem, drugim okiem, nawet tak może na mnie patrzeć, a jej mózg cały czas przetwarza obraz. Mózg cały czas kontroluje wszystko. Więc wzrok ptaków jest absolutnie niezwykły, tym bardziej, że ptaki widzą także różne promieniowanie, którego my nie widzimy, ale o tym opowiem za chwilę. Tutaj mamy szpaczka i znów pomiędzy okiem a dziobem szpaczek ma taką ciemną plamę, czyli tak jakby ciemne okulary, żeby oczy się nie męczyły. I szpaczek ma specyficznie zbudowany dziób, dlatego że szpaczek cyrkluje. Cyrklowanie polega na tym, że szpaczek chodzi sobie wśród liści czy na trawniku i gwałtownie otwiera dziób, tak żeby rozgarniać. Kura grzebie, prawda, nogami potem robi krok wstecz i patrzy, co tam wygrzebała, a szpaczek nie ma na to czasu, w przeciwieństwie do innych ptaków śpiewających nie skacze, tylko biega i tym dziobem rozgarnia, co się da i widzi wszystko doskonale, jego oko widzi wszystko. I dziób jest tak specyficznie zbudowany,
zaraz o tym opowiem. O właśnie, tutaj jak szpaczek ma otwarty dziób, to jego oko widzi wszystko, co jest przed otwartym dziobem, ale w tym miejscu dziób jest zwężony, żeby oczy mogły widzieć to, co jest przy otwartym dziobie. Wcześniej tutaj, gdzie są nozdrza, ten dziób jest bardzo szeroki, a potem znowu się zwęża. Tutaj to widzimy jeszcze raz. Czyli jest tam, gdzie jest oko, jest takie zwężenie, żeby ptak widział, co jest przy otwartym dziobie. Potem jest rozszerzenie dzioba, gdzie są nozdrza i potem znowu dziób się zwęża. Więc to jest niezwykłe przystosowanie. Tutaj mamy orłosępa, zwanego też orłosępem brodatym, który też ma takie ciemne paski, działające jak ciemne okulary. O, i taki żyje sobie wysoko w górach, ostre słońce, a on musi wszystko widzieć. Więc ma taką brew, to wszystkie ptaki szponiaste mają taką brew, ale te, które żyją w górach, mają najlepiej ją rozwiniętą, także to jest taki cień, jakby parasol nad okiem, no plus takie właśnie ciemne okulary. Ptaki widzą też między innymi ultrafiolet. Dla nas gawron czy kruk to jest po prostu czarny ptak, ale gawron czy kruk widziany oczyma innego gawrona lub kruka lśni wszystkimi barwami tęczy. Są metaliczne połyski. Czasem nam się udaje coś troszeczkę tego zobaczyć przy dobrym słońcu, zwłaszcza zimą, ale ogólnie ptaki widzą ultrafiolet. Ich świat jest inny, ich tęcza jest inna. One wszystko widzą inaczej. Kto hodował papuszki faliste, to pewnie wie, jak rozpoznać płeć u papuszki, ale czasem ludzie właśnie piszą do mnie maile, że hoduję papuszki faliste od kilku lat i proszę mi powiedzieć, po czym poznać samca od samicy. No to co to za hodowla, jak nie wiemy, czy samiec, czy samica. Otóż u papuszek falistych samce mają na woskówce, czyli jest takie miejsce, gdzie są nozdrza. Ta woskówka u samców jest niebieska, a u samicy jest szara. Mało tego, my tego nie widzimy, ale papuszki to widzą. Ta woskówka świeci, ona świeci jak niebieskie światełko. Więc papuszki nie mają wątpliwości, kto jest samcem, a kto jest samiczką. Taki koliberek. Koliberek musi odwiedzić mniej więcej 10 tysięcy kwiatków w ciągu dnia, żeby zdobyć tyle nektaru z tych kwiatków, ile sam waży, żeby mieć energię do latania. No i oczywiście, gdyby zaglądał do każdego kwiatka, którego spotka, no to by się namęczył. A kwiatek zwabia ptaszka, czy motylka, czy ćmę do swojego nektaru po to, żeby to zwierzątko przeniosło pyłek z pręcików na znamie słupka, żeby doszło do zapylenia. Ale też przelatując ptaszek pomiędzy kwiatkami tego samego gatunku, przenosi ten pyłek pomiędzy różnymi kwiatkami, co jest bardzo korzystne dla różnorodności biologicznej. Więc w interesie kwiatka jest, żeby zwabić takiego, w tym wypadku koliberka czy motylka. I co się okazuje? Te kwiatki, które mają nektar, świecą w ultrafiolecie. Więc koliberek nie lata tak po prostu bez sensu, tylko leci tam, gdzie jest światełko. Leci tam, bo tam jest nektar i tam zapyla. Nie będę rozwijał tego tematu, bo takie światełko rzeczywiście w kontaktach międzyludzkich byłoby bardzo praktyczne, ale to opowiem o tym przy innej okazji. W każdym razie koliberek zapyla, tylko te kwiatki, które świecą w ultrafiolecie, dają sygnał, że mają nektar. Podobnie dzieje się na przykład u cietrzewi. My nie widzimy tych barw, ale one mają te barwy i one dają informację o tym, że dany kogut jest wieloletni, sprawdzony, w dużej kondycji. Na dodatek te róże, czyli te takie czerwone elementy nad oczyma, my tego też nie widzimy, ale one świecą. One jaskrawo świecą w ultrafiolecie. Jest to niesamowite. Zbadano też, że ptaki bardzo lubią dojrzałe owoce i są plantacje borówek albo jagód kamczackich, tak jak tutaj na zdjęciu. No i czasem ich hodowcy pytają, co zrobić, żeby one nie wabiły ptaków, bo ptaki przelatują i zjadają te jagody. No więc wytłumaczyłem, że trzeba by było wyhodować takie jagody, które nie świeciłyby w ultrafiolecie. Bo te jagody, jak są dojrzałe, mają taką specjalną powłokę, jakby woskową troszeczkę i ta powłoka świeci w ultrafiolecie. Oczywiście to jest atrakcyjne także dla klientów ludzkich, więc jakby nie będzie w tym kierunku szła hodowla jagód, ale gdyby takie jagody mieć, które by nie świeciły, to one by nie wabiły ptaków. A te owoce świecą i wabią, zjedz mnie, bo jestem bardzo smakowity, słodki, soczysty, mam nasionka dojrzałe, zjedz mnie. No i ptaki zlatują się na plantację i zjadają te jagódki. A one właśnie świecą w ultrafiolecie, tylko my tego nie widzimy. Ptaki widzą też podczerwień, co bardzo ułatwia wędrówkę. Widzą oczywiście gwiazdy i orientują się po gwiazdach. Niektóre wędrują wzdłuż linii brzegowej na granicy morza i lądów, to też ułatwia trasę wędrówki. Ale no, widzą przede wszystkim takie promieniowanie świetlne, którego my nie rozumiemy. Mało tego, one wyczuwają magnetyzm Ziemi i ten magnetyzm podobno się układa, te różne nitki magnetyczne czy też szlaki magnetyczne układają się w konkretną mapę, którą ptaki widzą, rozumieją. Podobno w dnie oka jest taki narząd magnetyczny, jest to bardzo słabo jeszcze zbadane, ale ptaki rzeczywiście
mają kolejny GPS, więc czasem przyjeżdżam z wykładem gdzieś do niewielkiej miejscowości, ludzie się dziwią, że tak sprawnie przyjechałem. No tak, no mam GPS. A ptaki mają ze 3 systemy nawigacyjne, więc na pewno bocian, który poleci na południe od Sahary, wróci na tę samą strzechę do tej samej wsi, bo ma kilka systemów nawigacji. Tutaj właśnie bociany unoszą się do szybowania wysoko, wykorzystują prądy wstępujące w powietrze, one czują każdy ruch powietrza, tak jak my na bosaka w lesie czujemy każdą szyszkę pod stopą. One to wszystko wyczuwają, my nie. Są też czasem różne, na temat ptaków, różne przesądy, to tylko tu jeszcze rozwinę sprawę jeżyka. Ludzie mówią, że piszą czasem nawet w książkach, że jeżyk ma krótkie i słabe nogi. Krótkie tak, ale słabe nie. To są bardzo silne nóżki zaopatrzone w ostre pazurki. I też ludzie piszą, że jeżyk 3 lata może latać w powietrzu bez ustanku. No nie miałby po co tego robić tak naprawdę, no bo on w 3 roku życia przystępuje do lęków i wtedy już ma kontakt ze środowiskiem stałym, no bo musi mieć gniazdo i to gniazdo jest w jakimś budynku albo w niszy skalnej albo w dziupli, no więc wtedy już ląduje, ale to nie są 3 lata, tylko to jest 3 rok życia, a skoro przyszedł w maju na świat, powiedzmy, czy w czerwcu, no to w 3 roku życia będzie miał jeżyk 2 lata, czyli to kolejna nieścisłość. W każdym razie tak, jeżyki potrafią zdobyć w locie pokarm, wodę, budulec na gniazdo, potrafią uciąć sobie drzemkę albo nawet zbliżyć się do swojej samiczki, więc tak, to są władcy przestrzeni, zupełnie niezwykli, których no, wypędzamy z naszych budynków na zasadzie termoizolacji, to są niby ekologiczne inwestycje, ale jeżyki na tym tracą. Na szczęście już deweloperzy zaczynają od razu montować budki lęgowe dla jeżyków, bo wiedzą, że te ptaki wokół nas sprawiają, że w miastach mamy mniej dokuczliwych meszek i komarów. I tutaj mamy taką czaszkę. Jest to czaszka sowy, jest to czaszka włochatki. Zwróćmy uwagę, że ta czaszka nie jest symetryczna. Po jednej i drugiej stronie jest zbudowana troszeczkę inaczej. I dlaczego ta czaszka jest niesymetryczna? Ano, my tutaj nie mamy warunków do zrobienia eksperymentu akustycznego, bo tak naprawdę chodzi o to, że uszy u sów są niesymetryczne po to, żeby sowa lepiej analizowała źródło dźwięku. Podobnie jest w stereofonii, troszeczkę jest asymetrii i podobnie tutaj ten dźwięk inaczej dociera do prawego i lewego ucha i na tej podstawie sowa jest w stanie precyzyjnie zlokalizować źródło dźwięku. Zwykle jest to myszka ukryta pod śniegiem albo gdzieś pod sianem i wtedy ona taką myszkę chwyta i zaprasza ją na kolację. Jeżeli jest to duża myszka, to będzie to kolacja nawet ze śniadaniem. Więc po to jest ta asymetria, żeby zlokalizować źródło dźwięku, a my ludzie też mamy twarz taką mniej więcej jak sowa, skierowane oczy do przodu i te oczy nasze skierowane do przodu też są niesymetryczne. Zrobimy teraz sobie eksperymenty. Chciałbym, żeby każdy wyciągnął palec przed siebie, tak na odległość, jakby długość ręki i skierował ten palec na tę pionową granicę pomiędzy barwą zieloną a niebieską, dowolnie po której by to stronie nie było. Tak skierujmy, o, wszyscy. I teraz zamknijmy lewe oko. Widzimy, że u większości też palec nie przemieści, a potem zamknijmy prawe oko i palec nam ucieka. Dlaczego? Jak to jest? Prawe oko widzi inaczej niż lewe. Tak, dokładnie tak to mamy. Taką mamy asymetrię. Po to, żeby precyzyjnie zlokalizować obiekt przestrzeni. Tu zwykle robię jeszcze pewien eksperyment z osobą dodatkową, która pokazuje palec. Ja jej pokazuję palec, a ta osoba ma z boku trafić swoim palcem w mój palec. I zwykle to robi. Ale jeżeli poprosimy daną osobę, żeby zamknęła prawe oko, jeżeli jest prawooczna, bo osoby prawooczne, których jest większość, mają tak to skonstruowane, że prawe oko dokładnie lokalizuje obiekt, natomiast lewe spełnia funkcję pomocniczą do lokalizacji obiektu. Jeżeli osoba prawooczna, pokażemy jej palec, ona trafi nas z góry w nasz palec, ale zamknie prawe oko i już będzie miała kłopot. Sprawdźmy to po wykładzie. Więc tak to wygląda. Sowy, jak się okazuje, mają trochę nierówno pod sufitem. Zresztą sowy są symbolem mądrości, ale jak się obejrzy czaszkę sowy, to zobaczymy, że tam są głównie oczy i uszy. Nie ma tam miejsca na mądrość. No ale cóż, ta twarz sowy jest to tak zwana szlara. Nawet to jest płomykówki, to są młode płomykówki, one mają szlarę taką sercowatą. Nawet po niemiecku się nazywają Schleiereule, czyli właśnie od tej szlary. I proszę sobie wyobrazić, że ta cała szlara
to jest taka tarcza zbierająca dźwięki, jak antena satelitarna, która zbiera sygnał. Całą twarzą sowa zbiera dźwięki, a uszy sowy są na krawędzi. Tutaj mamy puszczyka, on ma okrągłą szlarę, a tutaj mamy uszatkę. I te piórka na głowie, od których uszatka ma nazwę, uszatka, to nie są uszy, to są po prostu piórka, które jakąś funkcję spełniają, a na krawędzi tej szlary, tam zwykle jest u sów taka strefa trochę innej barwy piórek, tutaj akurat u uszatki są one białe, tam jest ucho. Ogromna dziura w czaszce to jest ucho, wielkie ucho, a cała twarz sowy zbiera dźwięki właśnie do tych ogromnych uszu. Dzięki temu sowy wszystko słyszą. O, tu jeszcze raz takie ucho uszatki. To jest prawdziwe ucho. A teraz zadam jeszcze Państwu jedno pytanie trudne. Jak to się dzieje, że ptaki siedząc na przewodach elektrycznych nie ulegają porażeniu prądem? I tu zwykle są różne hipotezy, że mają specyficzną budowę nóżek, że mają coś tam. I czasem ktoś tam wpada na pomysł, że nie są uziemione. I rzeczywiście tak, dlatego że prąd płynie po najmniejszej linii oporu. Więc jak ptaszek sobie siedzi, a stwarzałby duży opór, no to prąd sobie nadal płynie po druciku, nie płynie przez ptaszka, ptaszkowi jest to obojętne. Ale gdyby ptak dotknął jeszcze jakiegoś elementu, to dotyczy większych ptaków, to w tym momencie prąd przepłynąłby przez ciało ptaka, tam byłby duży opór dla przepływu prądu, z tego byłoby duże ciepło, doszłoby do porażenia i prądem, ale jednocześnie też do spalenia niektórych narządów wewnętrznych właśnie przez prąd. I to się dzieje w przypadku wędrówek dużych ptaków, także bocianów, jeżeli są takie plątaniny przewodów, czasem są jeszcze takie przewody uziemiające, odgromniki, robi się tam trochę właśnie plątaniny takich drutów, łatwo dotknąć dwóch elementów, no i w tym momencie dochodzi do przepływu prądu przez ciało ptaka i porażenia prądem. Kiedyś bociany gniazdowały na strzechach, później te strzechy zastąpiono dachówkami, no to jeszcze bociany sobie radziły na dachówkach, ale potem zrobiły się dachy blaszane, jeszcze eternit był wcześniej, te na eternicie też sobie w miarę radziły, natomiast jak już powstały dachy blaszane, no to one mają i lżejszą konstrukcję, no i kompletnie bociany nie potrafią na nich budować swoich gniazd, więc zaczęły przenosić te gniazda na słupy oświetleniowe czy inne słupy energetyczne. To powodowało klęskę zwarcia po deszczu, młode bociany też ginęły. No i wpadł na pewien pomysł dr Marek Keller, świętej pamięci, mój mistrz, zresztą guru, słynny dr Keller, w miejscowości Mosty na Polesiu, wpadł na pomysł, żeby zamontować takie platformy nad słupami. Energetycy chcieli od niego pieniędzy za wyłączenie prądu, za dźwig, za podnośnik, za wszystko, ale po roku zaczęli szukać tego doktora Kellera. I miejscowość Mosty była pierwszą miejscowością, gdzie zamontowano takie platformy gniazdowe dla bocianów w całej miejscowości. W tej chwili to już w całej Polsce zobaczymy, bo energetycy się zorientowali, że nie mają zwarć, spięć, strat energii i w ogóle żadnych interwencji, więc sami byli zainteresowani, żeby to zrobić. I zaczęli to finansować i w tej chwili wszędzie bociany mają takie platformy nad energetycznymi słupami, natomiast ciągle są słupy, gdzie są jak plątaniny kabli, właśnie jakieś odgromniki, czy też różne inne przewody i w efekcie dochodzi do porażeń prądu. Jeżeli gdzieś takie miejsce spotkamy, widzimy, zwłaszcza przy transformatorach, takie tutaj, to zgłaszajmy to energetykom, oni są tym bardzo zainteresowani, dlatego że po takim zwarciu, gdzie ginie kilka bocianów, to już wielka strata, to na dodatek naprawa takiego transformatora może kosztować nawet powyżej 100 tysięcy złotych, więc zgłaszajmy to energetykom, oni bardzo się tym interesują i będą interweniowali. I tu jeszcze bliżej końca już jesteśmy, ale powiem jeszcze taką ciekawostkę. Mamy tutaj kość psa i kość pelikana. Kość psa jest mniejsza, ta kość pelikana jest dużo większa. Ta kość pelikana waży tyle samo, co kość psa. Dlatego, że kości ptaków są rurowate, puste w środku, są tam worki powietrzne, to wspiera oddychanie. A kości ssaków są solidne, ale w inny sposób. A tutaj konstrukcja u ptaków jest taka, a nie inna, leciutka, co niestety przy złamaniu, przy dużym urazie powoduje, że powstają bardzo ostre krawędzi, które przecinają naczynia, krwionośne nerwy i takie otwarte złamania często u ptaków praktycznie się nie goją. Tutaj mamy żurawia. Zdjęcie rentgenowskie zrobione w taki sposób, że no to ten żuraw nie był żywy, ale oczywiście wypełniliśmy jemu układ oddechowy specjalnym środkiem kontrastowym, żeby
zrozumieć, dlaczego ten głos żurawia jest taki silny. Tak zwany klangor żurawi może być słyszalny z 2 i 3 kilometrów. Tam samiec i samica mają ten dźwięk troszeczkę inaczej zbudowany, dlatego że samiec daje z siebie jeden długi dźwięk, tru, a samica daje w tym czasie 3 dźwięki, tru, tu, tu. Te dźwięki są rozmaite u samca i samicy, słyszymy jak to jako jeden klangor, ale tutaj widzimy całą budowę układu oddechowego u ptaków. Ten układ oddechowy zapewnia bardzo dużo tlenu ptakowi. W czasie lotu, kiedy jest duże zapotrzebowanie na tlen, powietrze wchodzi, te płuca są inaczej zbudowane. Nasze płuca mają pęcherzyki. Płuco działa w ten sposób, że się rozszerza na wdechu. Tam wchodzi powietrze. Chwileczkę jest tylko w tym pęcherzyku powietrzem, gdzie ma kontakt z naszą krwią. Tam następuje wymiana gazowa i potem powietrze wraca tą samą drogą. U ptaków jest zupełnie inaczej. Płuco jest rurkowate. Powietrze przechodzi przez płuco na wdechu, trafia do worków powietrznych w całym ciele, a potem przy wydechu znowu przechodzi przez płuco, czyli cały czas jest ruch powietrza. Jest to bardzo wydajny system. I te worki powietrzne, one działają także przy właśnie takim silnym głosie jak u żurawia, jako takie pudło rezonacyjne. Wyobraźmy sobie gitarę. Bez tej skrzyni, bez tego pudła rezonacyjnego byśmy po prostu brzdąkali na drutach, nie byłoby dźwięku. Podobnie w trąbce. Tutaj mamy tchawicę taką zapętloną, też w trąbce są takie pętle po to, żeby wzmocnić dźwięk. A teraz sobie wyobraźmy, że u żurawia ta trąbka jest w pudle rezonacyjnym jak w gitarze. Spróbujmy to kiedyś zrobić w domu, jak nie będzie nikogo, żeby zatrąbić do wnętrza gitary. Zobaczymy, jaki będzie efekt. A tak właśnie to jest u żurawia i dlatego ten dźwięk jest tak mocny. Oczywiście, będąc w ogrodzie zoologicznym, warto zwrócić uwagę na ptaki, bo w zoo możemy ptaki obserwować z bliska i zrozumieć ich jakby specyfikę. Ten po prawej to jest bąk. Nasza czapla, bardzo rzadka, żyjąca w dużych trzcinowiskach. Prawdopodobnie bąk, który połyka żabę, to tak właśnie wygląda w oczach żaby tuż przed połknięciem. My tego nie widzimy tak naprawdę, zupełnie inaczej to widzimy. I na koniec zdradzę Państwu jeszcze jedną tajemnicę. Otóż wiele państw ma w swoich herbach orły. Tych orłów jest sporo różnych, są rozmaite. Mogą być dwugłowe, mogą być czarne, mogą być białe. Te orły są rozmaite, ale zawsze są pokazywane z profilu. A wiecie Państwo dlaczego? Nikt nie chciałby mieć takiego godła. Dziękuję bardzo za uwagę.

kuropatwa, radio, muzyka, pogoda. Minęła 9:00, czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. W tej chwili złowieść małej okolicy 12 stopni, temperatura odczuwalna stopni 7, więc odpowiednio trzeba się, drodzy Państwo, ubrać. Nie jest już tak ciepło, jak było to przez ostatni tydzień. Z nami słońce wzeszło, przypomnę, o 6:30, zajdzie o 18:49, co oznacza, że dzień jest krótszy od tego najdłuższego o 4 godziny i 40 minut. A takiej samej długości dzień mieliśmy

21 marca. Dziś czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami także burze z lokalnie drobnym gradem. W Tatrach i w Beskidach opady śniegu, a temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 17 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach w czasie burz do 70 km na godzinę, a na wybrzeżu do 90. Dzisiaj w górach także zawieje i zamiecie śnieżne, okazuje się. A na ziemi chełmińskiej dzisiaj zobaczymy maksymalnie 16 stopni i dość silny wiatr z północnego zachodu. Tyle prognozy pogody, 2 minuty po 9, a już za chwilkę kolejna audycja, którą przygotowaliśmy dla Państwa.

Sprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym, czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Ok, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie, nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście te, jakby na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchni Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy
na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, które, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Najstarszym kraterem, prawie najstarszym kraterem, drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu, gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy w Peru, walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię. I rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super. To jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od
jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać od przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 km. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas. Więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, z całkiem płaskiego, mgłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół. Średnica jakieś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty. Nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam się
która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak taki trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża i też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego, w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidy, która miała zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest wtopiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach, to znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. W zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zderzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest
coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście w stanie, jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to też specyficzne minerały bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,5-4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem, jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej
ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że najprawdopodobniej, znaczy, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na Ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego.
Szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez... Gdy fala szokowa przechodzi przez skały i jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny. Wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkuset sekund zostaną plumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i będą zachowują to ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie jest dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub'a, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą, są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego
Liot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. Ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie takie modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która ma 30 km, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 km, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospanspermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w niedużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą.
Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach, chyba pod koniec lat 90., które no, teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć w tej przestrzeni kosmicznej? Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej no, część tego procesu. No, z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie, meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 kilometrów średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze, nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalne wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, tej, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze,
5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 km. Nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko trzy asteroidy, czy trzy kratery, które są większe niż 100 km średnicy, mianowicie w Rutherford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, który ma 180 km. Z tym, że te dwa większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po Ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia, organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia, łącznie ze śladem irydu właśnie w tej konkretnej warstwie, zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania. I miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie. Więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach, jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia i przez długi czas uważano, że całą Ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub
wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo, nie wiem, czasu monsunowego w miejscu,

długotrwałym, trwającym jakieś dekady, obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że zderzyła się, asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują, i właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał było całkiem spokojnie. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego, więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchnie Ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało. Co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co? Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważny asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić, i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i

jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.

0: Nas rejestruje dzisiaj, od dzisiaj, Wszechnica. Ja przeczytam tylko pierwsze zdanie. Jest to Szlachetna Wszechnica. Napisane jest, że portal Wszechnica jest wspólną inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi i Kolegium Civitas. Więc myślę, że to jest fantastyczna możliwość dotarcia poprzez internet z naszymi spotkaniami do środowisk, które nie są tylko warszawskie. Tu jest, ja Państwu poślę, proszę sobie wziąć, kto z Państwa się interesuje działalnością Wszechnicy. Tu jest już napisane, ona również na przykład rejestrowała w tym roku Festiwal Nauki. To już jest na, o ile wiem, na stronie festiwalu. Popieramy Wszechnicę i witamy Wszechnicę i dziękujemy, że chce nas tutaj filmować.
1: Chcę Państwa przeprosić na początek, bo nie zmieszczę się w założonych 45 minutach, ale chciałbym opowiedzieć pewną historię od początku do końca, co nie znaczy, że jestem w stanie opowiedzieć o wszystkim, o wszystkich rodzajach badań i o wszystkich aspektach związanych z badaniem umysłów innych niż ludzkie. Zaznaczę pewne elementy, ale chcę też, żeby Państwo mieli pewien kontekst historyczny w głowie. Otóż tak naprawdę można powiedzieć, że na początku XX wieku, kiedy psychologia się rozwijała, bardzo intensywnie już wtedy rozwijała się ta zwana psychologia porównawcza, międzygatunkowa. Pierwszą osobą, która napisała książkę dotyczącą podręcznik dla studentów z psychologii porównawczej, była kobieta Margaret Floyd Washburn, która napisała właśnie książkę o charakterystycznym tytule. Na początku XX wieku w zasadzie pod wpływem psychologii funkcjonalnej, która czerpała z teorii ewolucji, wszyscy wierzyli, że zwierzęta mają takie same zdolności psychiczne jak ludzie. A więc jeżeli ludzie są inteligentni, to zwierzęta też. Jeżeli ludzie pamiętają, to zwierzęta też. Jeżeli ludzie przeżywają emocje, to zwierzęta też. I to słowo wierzyli, które zresztą pani profesor przed chwilą powiedziała, jest bardzo ważne, dlatego że w gruncie rzeczy na początku XX wieku psychologia była wyłącznie introspekcyjna, więc jak badano ludzi, to pytano ich, co czują, co widzą, o czym myślą. To była metoda wydobywania faktów z ludzi, z osób badanych. Natomiast w przypadku zwierząt oczywiście nie można było zapytać kogokolwiek, jakiegokolwiek badanego osobnika, o czym teraz myśli albo co teraz czuje. Więc na początku XX wieku ta zwana zoopsychologia zajmowała się tak naprawdę introspekcją przez analogię, czyli badacz w zasadzie wczuwał się w zwierzę i zastanawiał się, o czym ono myśli albo co w danym momencie czuje. No dzisiaj wiemy oczywiście, że to nie mogło się udać i dzisiaj wiemy, że tak naprawdę musiała szybka, rychła nastąpić śmierć zoopsychologii, a przyczynił się do tego pewien słynny wypadek, słynny w literaturze, miejsce Berlin, rok 1900, a ten człowiek na zdjęciu to jest właściciel, emerytowany nauczyciel matematyki, właściciel paru koni, wielki fan teorii ewolucji Karola Darwina, Wilhelm von Osten. I on stwierdził dokładnie coś takiego, co wtedy było jakby w głowach ludzi. Tak, zwierzęta potrafią to, co ludzie, tylko zwierząt nikt tego nie uczy. Czyli jakby tak przysiąść porządnie, to można by konia nauczyć czytać, pisać, liczyć, odpowiadać na pytania, tylko po prostu nikt tego nie robi. Ale umysł konia jest do tego przygotowany. Jak sobie wymyślił, tak zrobił. Czyli na podwórku swojej kamienicy wziął sobie na warsztat jednego ze swoich podopiecznych, rosyjskiego pięknego czarnego ogiera o imieniu Hans i uczył go. Uczył go liczyć, uczył go czytać. Oczywiście ten koń odpowiadał za pomocą pomocą skinienia głową albo ruchu kopytem, nogą, pokazywał litery albo cyfry, stukał, prawda, liczbą stuknięć i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie okazało się, że w tej paroletniej nauce on osiągnął takie sukcesy, że to był najsłynniejszy koń na całą Europę. Śpiewano nim piosenki, pisano nim w gazetach, a każdy, kto był w Berlinie, mógł przyjechać, przyjść na to podwórko bez żadnego biletu wstępu, przyjść i zadać koniowi pytanie. I koń za każdym razem odpowiadał dobrze. Ile jest słomkowych kapeluszy na głowach dżentelmenów? I koń odliczał filcowe, odliczał w ogóle kapelusze na głowach niewiast i podawał prawidłowy wynik. Wyobraźcie sobie państwo, co tam musiało się dziać na tym podwórku. Ile kątów ma koło? A koń kręcił głową, że nie odpowie na to pytanie, tak? Więc ludzie byli w szoku, von Osten był dumny, a zaraz dookoła zbiegła się komisja, która chciała zbadać, czy tak naprawdę nie ma tutaj jakiegoś, prawda, hochsztaplerstwa, czy to nie jest po prostu jakieś oszustwo. Komisja składała się z...
0: Pytanie trzeba było zadać po niemiecku.
1: Tak, tak, no oczywiście, ale to jakby, to nawet nie ma znaczenia w gruncie rzeczy, tylko oczywiście, że okoliczni ludzie, którzy tam przychodzili, byli oczywiście głównie Niemcami. Istota sprawy polega na tym, że zebrano komisję, w której w skład wchodził między innymi dyrektor berlińskiego cyrku, dyrektor berlińskiego zoo, Karl von Strumpf, czyli czołowy psycholog wtedy Uniwersytetu Berlińskiego, jeszcze parę ważnych osób, notabli, arystokratów, no takie to były czasy. Komisja przebadała tego konia, wypraszając von Ostena z podwórka. Nie było właściciela przy koniu. I koń za każdym razem odpowiadał dobrze. Tak? Na każde możliwe pytanie znał prawidłową odpowiedź. A komisja stwierdziła, że nie ma tutaj żadnego oszustwa, rozjechała się i tylko Karl von Strumpf miał wątpliwość, bo myślał sobie, czemu ten koń jest taki ekwipotencjalny, czemu on wszystko potrafi liczyć, pisać, czytać, geometrię, no coś tu nie gra, no żeby on chociaż tylko liczyć umiał. Ale on odpowiada na wszystkie pytania i wysłał tam na to podwórko swojego doktoranta, Oskara Funksta, który to doktorant przeprowadził słynny eksperyment, który polegał na tym, że podzielił ludzi na dwie grupy. Przed koniem albo stawał człowiek, który znał odpowiedź, albo stawał człowiek, który nie znał odpowiedzi na pytanie. Jeśli przed koniem stał człowiek, który zawsze znał odpowiedź na pytanie, to koń zawsze odpowiadał dobrze. Jeśli przed koniem stał człowiek, który nie znał odpowiedzi na pytanie, to koń zawsze się mylił. I nagle von Osten odkrył, że koń wcale nie umie matematyki, nie umie geometrii, nie umie czytać, nie umie nic z tych czynności, które w swoim mniemaniu nauczył go właściciel, tylko tak naprawdę nauczył się jednej rzeczy – reagować na ludzkie zachowanie. To ludzie odpowiadali za konia, na przykład liczyli stuknięcia kopytem, trzymając głowę skierowaną nisko na ziemię. W sytuacji, kiedy tak naprawdę dochodziło do właściwej liczby, podnosili lekko głowę do góry i koń już to zauważał. I wiedział, że to jest ten moment, że muszę przestać klepać nogą i dostanę cukru, tak? Czy tam marchewki, czy czegokolwiek tam będę chciał. Więc nagle się okazało, że no, ku wielkiemu załamaniu właściciela, bo on był przekonany, że koń go oszukał w ogóle, że był wredny i za karę go zaprzągł do karawanu i ciągnął ten koń do końca życia karawany, trumny na cmentarz. Natomiast właściciel rzeczywiście umierał potem parę lat później na raka, twierdząc, że absolutnie koń wpędził go w chorobę. No tak to wygląda. My mamy bardzo fajną skłonność do antropomorfizacji i mamy tak naprawdę bardzo takie, bym powiedział, przeświadczenie o tym, że mamy kontrolę nad tym, co robimy ze zwierzęciem. Ten przykład przeszedł, ten kasus mądrego Hansa przeszedł jakby do historii właśnie z tego względu, że to pokazało, że nam się może wydawać, że ze zwierzęciem coś robimy i zwierzę coś robi, coś potrafi, a tak naprawdę robi zupełnie coś innego. Wyniki tego badania opublikowane przez Fungsta przeczytał John Watson, ten sam, który chodził na wykłady do Jacques'a Leba, niemieckiego fizjologa, który twierdził, że zachowanie da się opisać wyłącznie na poziomie odruchów. Można je rozbić na atomy, a tymi atomami są odruchy i opisać tak wszystko łącznie z zachowaniem człowieka. Dzisiaj wiemy, że ten skrajne poglądy mechanistyczne są jakby absolutnie nie do utrzymania, nasze zachowanie złożone i wielu z innych istot nie składa się tylko z serii odruchów, ale wtedy wahadło wychyliło się jakby mocno w drugą stronę. Nastały czasy behawioryzmu i tak naprawdę od czasów Johna Watsona, zwłaszcza w kulturze anglosaskiej, zwłaszcza w tradycji nauki uniwersytetów amerykańskich, coś takiego jak umysł zniknęło z psychologii. Coś takiego jak świadomość było słowem zakazanym, tak? Dlatego, że tego nikt nie może dotknąć i sprawdzić. Behawioryści oczyścili tak naprawdę atmosferę, bo rzeczywiście powiedzieli, badajmy to, co się da zobaczyć, a zobaczyć da się zachowanie. Ja nie wiem, co się dzieje w głowie. Nie mam do tego dostępu. A redukcjoniści poszli dalej, tam nic nie ma. Widział ktoś świadomość? Co to jest świadomość? Zmierzył ktoś to, zbadał, można to jakoś zobaczyć, pokazać strukturę, gdzie to siedzi. Nie ma tego. Redukcjoniści poszli jeszcze dalej, ale nawet ci, którzy byli powiedzmy liberalni, mówili, może coś tam jest, ale my do tego nie mamy dostępu, więc mierzymy tak naprawdę to, co się da. A co się da? Zachowanie. Ile razy zwierzę ruszy nogą, będzie chciało jeść, ile zje, mogę zważyć gram, ile zjadło jedzenia. Więc to są jakieś wymierne, tak na dobrą sprawę, zmienne, z którymi ciężko dyskutować. Po prostu twarde fakty, a nie domysły pod tytułem, prawda, o czym teraz myśli mój pies. No, dlatego pojęcia nie mam, o czym myśli, podobnie jak nie mam pojęcia, o czym myśli drugi człowiek. No skąd ja mam to wiedzieć? Ja mogę próbować coś się domyślać, ale to nie jest wiedza, a na pewno to nie jest wiedza naukowa. Więc rozumiemy, że przez ponad 50 lat w psychologii można było badać zachowanie, zwłaszcza w psychologii porównawczej, a natomiast nie można było w ogóle zajmować się czymś takim jak umysł. I stopniowo tak naprawdę ta sytuacja się zaczęła zmieniać po nastaniu tzw. psychologii poznawczej, która zafascynowała się komputerami, metaforą mózg-komputer i zaczęła zastanawiać się, że jednak zwierzęta to jest coś więcej niż obiekty, które reagują na bodźce, tylko coś tam rzeczywiście w tych głowach się dzieje. Pytanie jest takie, jak zobaczyć, co się dzieje w głowie, kiedy nie można do niej zajrzeć? I mamy do czynienia tylko i wyłącznie z możliwością pomiaru behawioru, tylko i wyłącznie z zachowaniem, tak? Mogę oglądać tylko zachowanie, a muszę wnioskować o tym, co się dzieje w głowie. Czy to się w ogóle daje zrobić? To się daje zrobić, bo jeżeli pomyślimy o tym, że istnieje coś takiego jak umysł, to możemy zobaczyć w zachowaniu jego przejawy. Bo umysł musi mieć funkcję, po coś jest, tak? Tutaj można powiedzieć, funkcjonaliści mieli rację. No jak ewolucyjnie coś takiego powstało jak umysł, to on musi mieć jakieś funkcje. Ktoś ma przewagę, bo używa umysłu nad kimś, kto wykonuje tutaj czynności, a umysłu nie używa. Jakie to mogą być okna umysłu? Na przykład zdolność do rozpamiętywania czegoś, co było, albo planowania tego, co będzie, tak? Jeżeli zobaczę, że zwierzę planuje, no to musi używać umysłu. Używanie narzędzi to jest kolejny element, który może być dowodem na to, że zwierzę wykonuje jakiś przemyślany program działania, a nie tylko próbuje na przykład dobrać się do pożywienia. Kompetencje numeryczne, czyli zdolność do szacowania ilości elementów albo do wręcz liczenia tych elementów. Nam się wydaje, że to jest typowo ludzka cecha, ale tak nie jest. Wreszcie na przykład język, tak? Pytanie, czy tylko my mamy język, czy inne zwierzęta go mają, bo jeśli komunikują się wzajemnie, jeśli jeden osobnik oddziaływuje na drugiego, to znaczy, że tutaj można w tej interakcji zobaczyć przejawy umysłu, bo ten jeden chce coś od tego drugiego i muszą się dogadać, przekona do tego drugiego do czegoś, żeby szli razem na przykład, albo nie przekona, tak? Dalej mamy pokrewną tutaj dziedzinę komunikację społeczną. Tu chodzi o to, że oczywiście uczyć się można społecznie bez słów, bez rozmowy. Można na przykład naśladować kogoś, tak? Zobaczyć, jak ktoś coś wykonuje i wykonać te czynności poprawnie, nie metodą prób i błędów, tylko na podstawie tego, co zrobił model. Tak się uczy wiele zwierząt społecznych. Wreszcie teoria umysłu wyjaśnię, co to jest, jak dojdę do tego momentu wykładu. Na razie to pominę. No i mamy świadomość i samoświadomość. Różnica jest taka, prawda? Świadomość jest rodzajem świadomości percepcyjnej. Ja mogę wiedzieć, że ogólnie jest zimno, ciemno i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że zdaję sobie z tego sprawę, co się dzieje w środowisku. Natomiast samoświadomość oczywiście dotyczy tego, że wiem, że ja jestem. I tutaj mamy dosyć cienką, czerwoną linię, dlatego że możemy się zastanowić, a jak pies czuje zimno, to czy ma świadomość percepcyjną zimna, że jest zimno, warto by się gdzieś schować, bo jest zimno, czy też jest mu zimno w jego łapy, a to już jest świadomość introspekcyjna, samoświadomość, tak? Moje łapy marzną. To jest oczywiście pytanie, które teraz zostawiamy bez odpowiedzi, bo nie idzie teraz tego rozstrzygnąć, ale rozumiemy, że jest cienka granica pomiędzy świadomością percepcyjną, a więc świadomością, że otacza mnie jakaś rzeczywistość, i samoświadomością, to znaczy, że tak naprawdę ja tu stoję i otacza mnie jakaś rzeczywistość. Zobaczmy. Zacznijmy od narzędzi. Tak, będę musiał skakać, no bo mamy mało czasu i tutaj nie o wszystkim zdążę powiedzieć, ale to jest tak, że mamy bardzo taką silną tendencję, my ludzie, do tego, żeby sobie bronić, rościć pewnych praw i klasa narzędzi była czymś takim, tak? To znaczy uważano, że tylko człowiek używa narzędzi, a zwierzęta nie. Używano nawet czegoś takiego, takiego rozróżnienia. Człowiek używa narzędzi, ponieważ je produkuje. A zwierzę, które używa kamienia do rozbicia orzecha, używa tylko przyboru, ponieważ nie obrabia tego kamienia, tylko używa gotowego kamienia, nie produkuje narzędzia, tak? Tylko używa gotowych przedmiotów, które znajdzie. Otóż dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Dzisiaj wiemy, że zwierzęta także przygotowują swoje narzędzia i mało tego, że przygotowują je na różne sposoby. Czyli na przykład część szympansów, która łowi termity i inne owady na takie wędki, witki, przygotowuje to narzędzie w ten sposób, że urywa giętką łodygę i obrywa liście albo ręką, albo ustami. I wtedy na przykład można taką witkę włożyć do termitiery, poczekać, aż wejdą termity, na tą witkę wyjąć ją i sobie jeść, prawda? Ale szympansy z Senegalu, mieszkające na terenie Senegalu, robią coś jeszcze. One wkładają tą witkę, koniec tej witki, między zęby i zaczynają tą łodygę przeciągać między zębami, tak, że się robi takie rozdwojenie, rozczapierzenie tej łodygi. Na końcu robi się taki pędzelek. Dzięki temu pędzelkowi te szympansy jedzą 10% więcej termitów niż te, które nie wpadły na ten pomysł i tylko używają witki, tak, do wyciągania tych termitów. I nie wszystkie szympansy w ogóle używają witki, tak? Czyli są grupy szympansów, które nie wpadły na ten pomysł, że można w ten sposób jeść termity. Czyli widzimy, że nie tylko zwierzęta mogą przygotowywać narzędzia, ale że jest to proces transferu kulturowego. To znaczy, że jak w danej grupie nauczyły się, że można robić to tak, to wszystkie młode osobniki podpatrują, jak to się robi i uczą się i wykonują te narzędzia w ten sam sposób. A jeżeli nie wpadną na to, nie zobaczą tego, nie zrobią narzędzia. ale to narzędzie jest przygotowywane. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie niektóre zwierzęta nie używają narzędzi. Na przykład goryl nie użyje narzędzi do rozbijania orzechów. Dlaczego? Bo rozbije orzech pięścią. Po prostu. Nie potrzebuje kamienia, żeby się do niego dostać. Szympans rzeczywiście potrzebuje i to ta nauka rozbijania kamieniem orzecha trwa kilka lat, zanim rzeczywiście osiągnie się pewną skuteczność. Inny przykład. Nie tak dawno okazało się, że szympansy polują na małe ssaki w norach. A zupełnie odkryto to przypadkowo i raptem kilka lat temu. Okazało się, że robią to w ten sposób, że przygotowują gałąź. Tym razem ta gałąź jest już trochę bardziej taka twarda, nie taka giętka jak ta witka poprzednio. Obgryzają jej koniec i wkładają do nory, nabijając małego ssaka, tak? I wyciągając i konsumując. A kiedy się okazało, że to ma miejsce i badaczka ogłosiła wyniki swoich badań, mówiąc, że owszem, one używają coś jakby dzidy, to wielka dyskusja naukowców strzezła na tym, czy to jest na pewno dzida, bo dzidą się rzuca, więc, a one pchają, więc to może być co najwyżej sztylet, tak? Ale istota sprawy pozostaje, to nie jest patyk wzięty z ziemi, to jest patyk zaostrzony swoimi zębami, tak? Po to, żeby miał ostry koniec, tak? Żeby można było go użyć w ten sposób. Ale można pójść dalej. Trudno się bada kompetencje numeryczne zwierząt w naturalnym środowisku, ale można je zbadać w laboratorium. To jest laboratorium Uniwersytetu w Kioto i oto jest młody szympans, który uczy się, dopiero się uczy zasady porządkowej liczby. To znaczy uczy się tego, że jeden jest pierwsze, potem jest dwójka, potem jest trójka, potem jest czwórka i uczy się w ten sposób, to jest jego pierwszy dzień nauki, że zapala się jedynka, a on ją musi dotknąć palcem i zgasić. Pole startowe uruchamia i potem jest jeden. A to jest pierwszy dzień jego pracy, tak? Nie ma żadnych innych liczb. Zobaczmy, jak to wygląda drugiego dnia. Drugiego dnia ma jedynkę i dwójkę i oczywiście musi ją wyłączyć w odpowiedniej kolejności. Jeżeli wyłączy w złej kolejności, to nie dostanie tam nagrody w postaci małych owoców czy nasion, które może sobie zjeść. Otóż wystarczy 10 dni, naprawdę wystarczy 10 dni, żeby nauczyć szympansa liczby od 1 do 9, żeby znał jakby porządkowy aspekt liczby. To jest bardzo młody osobnik i on tak naprawdę dopiero zaczyna, a zobaczymy za chwilę, co robią osobniki, które już znają porządkowy aspekt liczby i znają też kardynalny aspekt liczby. Czyli nie tylko potrafią wyłączyć na ekranie po kolei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale potrafią zrobić takie zadanie. Za chwilę będzie widać, że na ekranie z jednej strony są kropki, a z drugiej strony są cyfry. Małpa będzie patrzeć, ile jest kropek i wskazywać konkretną liczbę, tak? Proszę zwrócić uwagę, w jakim tempie będzie to robić i proszę zwrócić uwagę, że jak będzie 0 kropek, to ona nie będzie miała wątpliwości i też wskaże liczbę 0, tak? Zobaczmy. Ewidentnie widać, że dla niej to jest proste zadanie. To w ogóle nie ma żadnego napięcia, skupienia jakiegoś, prawda, nie wiadomo czego. No dobra, robimy, no. Rozumiemy, że kropki pokazują się losowo, a cyfry, jak widać, też pojawiają się w układach losowych, prawda? Że to nie jest tak, że jedynka zawsze jest pierwsza z lewej na górze. I to oczywiście jest wynik pracy. No ale my się uczyć też musimy liczb, prawda? To nie jest tak, że od początku wiemy, że 2 jest większe od 1. Musimy te symbole opanować. A zobaczmy coś takiego. Zobaczmy teraz porządkowy aspekt liczby, tak? To jest ten szympans, który się uczył. Na początku to 1-2, tak? No więc znowu mamy takie wrażenie, że my byśmy chyba byli bardziej skupieni na tym zadaniu niż po prostu te mapy, które w zasadzie tak od niechcenia tak sobie po tym ekranie te liczby gaszą. Ale to zadanie jest prostsze, tamto jest dużo trudniejsze, ten kardynalny aspekt liczby, ile kropek to zadanie naprawdę szympans jest w stanie w 10 dni zrobić, opanować. Każdego dnia wprowadzając jedną liczbę. Porządkowy aspekt liczby jest po prostu łatwiejszy do zrozumienia. Tylko że potrafią to robić tylko w jedną stronę, czyli od 1 do 9. Jakby nie potrafią zrozumieć, że można też na przykład wskazać ciąg malejący, tak? No bo skoro się uczyły, że najpierw 1, potem 2, potem 3, potem 4, to nie są w stanie jakby zrozumieć, że ale 4, 3, 2, 1 jakby w tą stronę też można by wskazać, prawda? Okej, ale zobaczmy coś jeszcze. Badacze stwierdzili, że skoro tak jest, że one tak szybko widzą te liczby, to przygotowali taką wersję eksperymentu. Mamy liczby, które losowo wylatują na ekran. Widać je 300 milisekund. A następnie są zasłaniane białymi kwadratami i trzeba z pamięci wyłączyć białe kwadraty w takiej kolejności, jak pod spodem były liczby. Zadanie najpierw robi człowiek. Czysta milisekund, bardzo mało czasu jest naprawdę na to, żeby zobaczyć te liczby. To jest naprawdę trudne. A teraz zobaczymy, jak to robią szympansy. Proszę zobaczyć teraz. Coś odwróciło jego uwagę, tak? Gdzieś tam patrzy w laboratorium, coś się dzieje.

W ogóle język, tak? I uważa się, że one mają świetną fotograficzną pamięć właśnie, a myśmy utracili te zdolności. Nie możemy w 300 milisekund zapamiętać, a potem w pamięci utrzymywać, gdzie co leży. Natomiast mamy inne zdolności po prostu. I ten przykład pokazuje między innymi dlatego, żebyśmy też zrozumieli, że inne umysły są inne. To nie jest tak, że to jest uproszczona wersja ludzkiego umysłu. To jest inny umysł. To jest trochę jak z inną cywilizacją, z kosmitami. To jest inny umysł, on jest inaczej zorganizowany. Pomyślmy na przykład nad taką rzeczą. Pies ma głównie reprezentację świata węchową, a ja raczej wzrokową. Jak stoję tu, to Państwo widzą mnie tu. Jak przejdę tu, to Państwo widzą mnie tu, ale pies czułby mnie tu i jeszcze tam. Byłbym taką chmurą w pewnym sensie dla niego, tak? Moje kapcie gdzieś tam stojące byłyby kawałkiem mnie tam dalej. To jest zupełnie inna rzeczywistość, tak? I dlatego nam bardzo trudno czasami jest zajrzeć do tej głowy, bo te procesy dzieją się inaczej. Analogicznie, podobnie, ale jednak inaczej, tak? I tu mamy dodatkową trudność, że to nie chodzi o to, że zwierzę to jest na przykład 5-letnie dziecko. Jak będziemy sobie tak to upraszczać, to upraszczamy za bardzo, to idziemy w złym kierunku. Umysł zwierzęcia nie jest umysłem małego dziecka. To jest po prostu umysł innego gatunku.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować, również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza, to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe, ale akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No, ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza,
to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza. Chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista i jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik. 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli. To potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy. Mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur, maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle. Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że niejedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne. No ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat. Też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? Owady tak długo? Mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga.
Ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem, typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada. I to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata, i potem już jest dosyć znaczący spadek. Więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no, nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma. To proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to dwa. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety, no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć. No, ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. Kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych. I
Kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No, a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren, chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przy kunie. Bo my sobie tak wyobrażamy, na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego. On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No, tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot i to jest największy ze współczesnych pięciu gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało. Ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej. Aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją
No, mogą żyć 10, 12, no rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak. Słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat. No, ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo, naście lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa, to nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica. A samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe, tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne,

rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata. I po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda? Nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to teraz sobie przypominam w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet w wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie no, 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były. No, chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie. Ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało, właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No, po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się

wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki, znaczy dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Że całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może nie pozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że
na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 km i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają. A słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem i występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego, co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego, co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala, więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm, proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 dB. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 km. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie
dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze, ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów. Nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry. I podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały. No ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne, ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No, a tutaj mamy rybę, czerwona ryba z Pacyfiku. Właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie. I występuje na wysokości Kalifornii. Tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że no, do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat.
Ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową, no już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów, 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Już zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu Arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy
Przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną, i właściwie w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda? Elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny. Bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy, i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską, Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności, czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów. Ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda to, dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba
jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc łatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił. Więc nie wiem, ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie, być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze, przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań, nie wiem czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży, chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może to 30 lat przeżyć. No, a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie

0: że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Mhm. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że ono zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbana, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
1: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chup na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
0: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie.
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: O, jeżeli,
1: bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. No i zbieramy sobie różne grzyby, tych grzybów było bardzo dużo, a właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat. Czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy.
0: Tak.
1: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły. Co roku praktycznie, ewentualnie może się
0: rozszerzyć gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Czyli nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
0: Ojej.
1: To jest,
0: to krótko
1: mówiąc, około 9 kilometrów kwadratowych. Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden
0: organizm.
1: Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych
2: wiekowo.
1: Ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie. ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieni, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Nie.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owoc. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedlunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzmista.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Dokładnie, tak, takie chyba kozie brody to nazywają, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedzeń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. A jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
0: tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Szczególnie wygląda jak owocnik. Tak. Pełno jest tam igieł.
0: Jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało. Później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię. Nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych, a jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie ale... już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak podwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym. Chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dogotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to było po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: I wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Mhm. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo tej wodzie, tak. Bardzo cenna.
1: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki. Oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnoustroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać. No bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk.
0: Właśnie.
1: Właśnie, jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi w koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
1: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy, takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać? Wykręcamy,
2: czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem?
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru, kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanię pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, taki gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka, też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony, dobrze jest to zakryć. Czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok, zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
0: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze, wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
1: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na niej trzeba było delikatnie wykręcić.
0: Co, to rozkopię zaraz dziurę.
1: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym chem ze wszystkich wyrywają.
2: Mm-hmm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
1: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia,
0: tak.
1: Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała.
0: Ja tak,
1: bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie tam, i biologicznie mogą się pojawić.
1: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
1: To tak, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o chybenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chybenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod... Na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmeloforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca też... Jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
1: Podstawa.
0: Podstawa.
1: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chymenoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
0: Tak.
1: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
0: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
1: Tak, sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
0: Będzie gorzki bardzo.
1: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
0: Tak.
1: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
0: Dokładnie. Czy
1: muszę o tym pamiętać. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chymenoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
0: zawieść.
1: To dosyć
0: mocno, tragicznie, tak.
1: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli darnik sylwetnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
1: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać, I co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
0: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
1: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
0: tak, rozeznać.
1: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
0: I tutaj też taka...
1: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
0: Dokładnie.
1: Bo się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
0: jeszcze żyjemy.
1: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne. Państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
0: Tak.
1: Takie wielkie, olbrzymie purchawki.
2: Tak,
0: rosną u nas też.
1: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
0: Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
1: Oprócz tego, właśnie, że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo dzisiaj
2: tak, nie damy rady.
0: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
1: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, czy to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiach podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. To obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich nawet poważnych, nawet chyba dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
1: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
0: tak, bo jest ich bardzo dużo.
1: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
1: Nawet do metra może dochodzić czasami. Mm-hmm. Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy, no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki, ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
0: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają.
1: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
2: Dobrze.
1: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
0: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
1: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
0: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
1: Zgadza się.
0: No.
1: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu, czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie... bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą, czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że ona, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. To jest, ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy, no i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły, będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
0: szkodników.
1: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
0: No to
1: właśnie warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka i albo grzybów leśnych. Jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuj i nie urosną.
1: Dokładnie, cudów nie będzie.
0: Nie.
1: Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
0: lepiej iść do lasu po prostu.
1: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
0: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
1: Nie mamy odpowiednich drzew.
0: Tak.
1: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryzę na przykład z borowikiem musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
0: robaczywych.
1: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, żeby same się rozrosną.
0: Właśnie.
1: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma maślaka żółtego w ogrodzie. On sam przywędrował.
2: Tak,
0: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien
2: zające.
0: Czas.
1: Grzyby no. Naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z lodami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie to dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki. Grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
0: takie pytanie nam tutaj...
2: przyszło pytanie.
1: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
0: tak.
1: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jak spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
0: Tak, no uczymy je tego,
1: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie
2: tak,
1: grzyby są potrzebne
2: tak.
1: W środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy.
1: Ale na początku było z rodzicami.
2: Tak,
0: oczywiście,
2: tak. Z babcią, tak, babcia.
1: Dokładnie, babcia, ktoś tam przekazał tak. informację. Później jak już było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. Okay. W domu i tak była później selekcja.
0: Selekcja była, dokładnie. Tak.
1: Zgadza się.
2: Ale jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
1: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak,
1: jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy, bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się, czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
0: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak jedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżywą, gdzie jest sucho, ale no, czuć tą grzybnię tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
1: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
0: No tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
1: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Mhm. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
2: Inhalacja.
1: Czyli też możemy się troszkę lepiej, dokładnie, troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
2: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
0: tak,
2: do...
0: Tak, bo tutaj mamy takie pytanie, na przykład, no dobrze, idę ja, to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
1: Teraz ewentualnie to jest
2: cały temat.
1: Cały temat przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
2: Czyli co? Przełożymy... Przełożymy na przyszły tydzień.
1: Nie, bo tego jest dosyć sporo.
0: Tak.
2: Panie Grzegorzu, ale takie...
1: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
0: Nie pod brzozami.
1: Jeżeli ma wyświetlowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
2: Też rację.
1: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie, na przykład koźlarz lubi brzozę.
0: Właśnie, u nas koźlarze jest
1: typowy
0: tak.
1: Typowy koźlarz lubi brzozę.
0: Tak. Właśnie, pod brzozami.
1: Koźlarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
0: I rośnie do sporych rozmiarów.
1: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
2: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
1: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
2: I jak sobie radziły?
1: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No ja bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
0: Właśnie, ja pamiętam.
1: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłym, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jakby jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
0: Panie Grzegorzu, a tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie, to jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
1: Coś jeszcze nietypowy w Polsce, to różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od ciarki, wtedy to jeszcze była ciarka szkarłatna, później okazało się, że to jest ciarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku ładny, taki czerwony, tak?
1: Tak, czerwony, dokładnie.
2: Zobacz,
1: czerwony.
2: Piotr.
1: Przypomina troszkę kapsle, nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko słodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
2: Ja myślałam, że one są przecięte, a one tak wyglądają.
1: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
0: Czarka wygląda, tak.
1: W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
2: A jak smakuje?
1: Czyli potrawa. Postaram się państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi.
2: Tak.
1: Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy
0: właśnie
1: z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
0: Pięknie wygląda, tak tutaj sobie.
1: I smaczne.
2: A jak smakują? Jak grzyby?
1: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z ciarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie, zapach, przepiękny zapach grzybowy.
2: Ja nigdy jej nie miałam.
0: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
2: tak, ale
0: pójdę na grzyby.
2: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
1: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
0: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
2: Panie Grzegorzu,
1: dokładnie.
2: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań
1: dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
2: Tak. Tak.
1: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
0: oczywiście.
1: Września,
2: tak.
1: Za tydzień.
0: Za tydzień 12 września się słyszymy.
2: I pytań mamy całą torbę.
0: I prosimy słuchaczy także o pytania.
2: No już ich jest tu sporo.
0: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
1: Od razu mówię, następny może być 19 września.
2: Dobrze.
0: Dobrze.
1: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
2: To pan zdjęcia nam prześle.
0: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
2: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
1: A nie ma problemu. Może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
2: No, to jak najbardziej. Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo lubię pana...
1: Ja również pozdrawiam słuchaczy.
2: Bardzo
1: i
2: lubię.
1: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiedorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
3: Żeby na jesień, mały hotel pod różami.

Ja nazywam się Katarzyna Pytkowska. Jestem z wykształcenia przede wszystkim chemikiem, jak Państwo widzicie, politechnicznym, bo z inżynierem. Ale jestem także doktorem nauk medycznych, ponieważ doktorat robiłam z zagadnień związanych z funkcjonowaniem ludzkiej skóry, z fizjologią skóry. No i tak nie bardzo był to temat politechniczny, więc właśnie poszłam w kierunku bardziej medycznym. I tak prawdę mówiąc jest bardzo wieloma naszymi pracownikami dydaktycznymi. Właśnie staramy się być otwarci, multidyscyplinarni i staramy się, żeby nasza uczelnia też właśnie była otwarta na bardzo różne idee i naukowe, i idee dydaktyczne. Ja w tej chwili jestem rektorem naszej uczelni. Tym bardziej miło jest mi jeszcze raz Państwa u nas powitać. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, bo my poza wykładami i innymi formami aktywności podczas Festiwalu Nauki często organizujemy różne inne formy otwarte, także zapraszamy zawsze bardzo gorąco do korzystania z tego, co robimy, nie tylko dla naszych studentów. Tematem mojego dzisiejszego wykładu są prawdy i mity na temat kosmetyków. Chciałam pokazać Państwu, skąd takie mity się biorą, bo to nie zawsze jest tak, że to, co dzisiaj na temat kosmetyków słyszymy, a jest dzisiaj nieprawdziwe, zawsze było nieprawdziwe. Oczywiście zobaczycie Państwo na przykładach, że nie zawsze łatwo jest dotrzeć do tego, dlaczego coś o kosmetyku, o danym typie kosmetyku się mówi. Nie zawsze to jest takie proste. Będę starała się pokazać, jakie mechanizmy mogą wpływać na ten najbardziej popularny przekaz mówiony, szeptany, pisany, dotyczący kosmetyku. Wybrałam 3 przykłady, bo oczywiście w trakcie krótkiego wykładu nie da się powiedzieć o wszystkich możliwych mitach, które kosmetyków dotyczą, i starałam się wybrać takie przykłady, które właśnie pokażą różne mechanizmy formowania opinii. Zacznę od przykładu związanego z kosmetykami do włosów, bo część teorii, którą tutaj będę przywoływała, posłuży nam też przy rozwiązywaniu mitu drugiego. No i ten mit pierwszy to jest taki mit, który dosyć często jeszcze ja, będąc w wieku nastoletnim, słyszałam i czytałam o nim w prasie kobiecej, że czym częściej myje się włosy, tym szybciej się one przetłuszczają. I poza właśnie tym stwierdzeniem, że czym częściej włosy myjesz, tym większe będą problemy z łojotakiem, pojawiały się także inne wersje, oparte jakby na tym samym założeniu, tak wersje takiego stwierdzenia, mówiące chociażby o tym, że włosów przetłuszczających się nie należy myć zbyt często, bo to im szkodzi, albo powiedzmy zalecenia, że jeżeli ma się łojotok, to włosów właśnie nie należy myć nadmiernie często, bo coś tam, prawda? Bo jakieś wymieniano różne szkodliwe efekty. W latach 80., 90. XX wieku to już był mit. To stwierdzenie nie miało absolutnie nic wspólnego ze składem szamponów i jakby z możliwościami oddziaływania szamponów na skórę głowy, wpływania na aktywność gruczołów łojowych. Ale dlaczego to stwierdzenie w ogóle się pojawiło? Skąd ono się wzięło? Zaraz o tym wszystkim Państwu opowiem. Cofnijmy się w czasie do lat 20. i 30., do dwudziestolecia międzywojennego. Bo to, że ja coś widziałam w prasie kobiecej w tych latach 80. czy 90., no to wiadomo, mogło to być
przypadkowe, starałam się cofnąć w tył, szukając podobnych stwierdzeń wcześniej. Starałam się dotrzeć do korzeni takiego twierdzenia. I właściwie od końca XIX wieku, z apogeum właśnie w latach 30., później 40. XX wieku, pojawiają się stwierdzenia, że częste mycie jest zbyteczne, a nawet szkodliwe, tak jak w poradniku dr Świtalskiej Jak pielęgnować włosy, w poradniku wydanym przez wydawnictwo Bluszcz. I poza takimi ogólnymi stwierdzeniami o szkodliwości zbyt częstego mycia włosów, pojawiały się właśnie stwierdzenia o tym, że zwłaszcza w przypadku włosów przetłuszczających się, to zbyt częste mycie absolutnie nie jest wskazane. Dalsze dociekanie. Zacznę od tego, żeby Państwu powiedzieć kilka słów o tym, jak włos jest zbudowany. Bo ma to dosyć duży wpływ na efekty stosowania różnego rodzaju preparatów myjących. Oczywiście na sam łojotok budowa włosa nie wpływa, ale chciałabym pokazać tutaj szersze tło tego mitu. Włos jest zbudowany z keratyny i keratyna na powierzchni włosa jest uformowana w łuski. Łuski podobne troszkę do łusek pokrywających ciało ryb. Łuski ułożone właśnie w taki sposób dachówkowaty, tworzące osłonkę, tak zwaną wokół trzonu włosa. Osłonka jest po to, żeby chronić wnętrze włosa przed utratą wody, żeby chronić wnętrze włosa przed działaniem czynników zewnętrznych. Jest taką typową warstwą barierową, bardzo podobną do tego w swojej konstrukcji, jak są zbudowane inne warstwy barierowe w organizmach ssaków przede wszystkim, ale także chociażby u gadów czy u ryb. My w naszych ludzkich włosach, co pokazuje przekrój z prawej strony, mamy przeciętnie kilka warstw łusek tworzących osłonkę. Także to nie jest tak, że to jest jedna warstwa keratynowych łuseczek, tylko mamy troszkę taki układ jak łuski cebuli. Pojedyncze łuski ułożone koncentrycznie, ułożone dachówkowato, pokrywają pokrywają część korzenia też, ale przede wszystkim pokrywają trzon włosa. Łuski są zamocowane tak jak łuski ryby, czyli przymocowane są w jednym miejscu, także koniec, krawędź, ten, który widzicie Państwo tutaj na zdjęciu, jest wolny, jest takim krańcem odstającym. U ryb wykorzystujemy to do efektywniejszego oskrobania ciała ryby z łusek, a jakby zahaczając nożem o te odstające krawędzie. Tak samo, jeżeli będziemy za pomocą jakichś narzędzi mechanicznych intensywnie czesać włosy pod włos, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu, tak samo będziemy ukruszać krawędzie łusek osłonki. One mogą odstawać, zwłaszcza wtedy, jeżeli zostanie usunięte spoiwo, które pomiędzy tymi łuskami się znajduje. Pomiędzy łuskami osłonki powinno się znajdować spoiwo tłuszczowe, ale jeszcze nie jest to wydzielina gruczołów łojowych, jeszcze nie ma to żadnego związku z łojotokiem, bo te lipidy powstają w trakcie podziału komórek tworzących później włos, powstają w tak zwanej macierzy włosa. Powinny wypełniać przestrzenie pomiędzy łuskami osłonki po to, żeby osłonka była szczelna. No i osłonka się niszczy, tak jak każda struktura barierowa. One są zaprojektowane przez naturę właśnie po to, żeby być między innymi barierą mechaniczną, niszczącą się, i wzrost włosa, wyrastanie nowych fragmentów, a później wymiana włosów powoduje, że nowy włos odrasta
w dobrej kondycji, bez zniszczeń, tak jak widać to na zdjęciu spod mikroskopu elektronowego po lewej stronie. No, natomiast jeżeli włos ma czynnik, ma, przepraszam, kontakt z czynnikami mechanicznymi, a także z niektórymi typami czynników chemicznych, następują zniszczenia i tak jak tutaj widać, łuski zaczynają powoli odstawać od powierzchni włosa. Jeśli zaczynają odstawać, no to włos staje się matowy. To jest pierwszy objaw. Przestajemy widzieć połysk, zaczynamy widzieć matowość, natomiast jeżeli ten proces postępuje dalej, jeżeli zniszczenia są bardzo silne, to włosy zaczynają się gorzej rozczesywać, zaczynają się plątać, bo te wszystkie drobne uszkodzenia, osłonki, te odstające łuseczki zaczynają o siebie zahaczać. Włos przestaje być gładki. Oczywiście czym bardziej zaawansowane są zniszczenia, tym trudniej jest też utrzymać odpowiednią ilość wody we wnętrzu włosa. Włos zaczyna znacznie łatwiej wysychać. Dla naszych dalszych rozważań ważny będzie też skład chemiczny keratyny tworzącej łuski osłonki. Większość aminokwasów wchodzących w skład keratyny to są aminokwasy o stosunkowo niskiej polarności. One są na tym rysunku zaznaczone z prawej strony. I te aminokwasy powodują, że keratyna włosa jest z założenia hydrofobowa. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwo była zwilżalna za pomocą wydzieliny gruczołów łojowych, za pomocą sebum produkowanego przez gruczoły łojowe. Taki sam mechanizm funkcjonuje i w świecie ssaków, i w świecie ptaków, zwłaszcza tam, gdzie należy zapewnić albo okrywie włosowej, albo piórom odpowiednią wodoodporność. Tylko powierzchnia hydrofobowa będzie dobrze zwilżalna lipidami. Czyli żeby dało się taką warstwę izolacyjną, wodoodporną łatwo rozprowadzić na sierści czy na piórach, sierść bądź pióra muszą być hydrofobowe. Keratyna jest hydrofobowa, stąd jest właśnie budulcem i włosów, i piór. Ale nie wszystkie aminokwasy tworzące struktury keratyny są w takim samym stopniu hydrofobowe. Tutaj z lewej strony zaznaczyłam Państwu na schemacie trzy aminokwasy z grupami polarnymi. Kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, prawdopodobnie Państwu znane, oraz mniej typowy kwas cysteinowy. Kwas asparaginowy i glutaminowy mają wolne grupy karboksylowe, COO, minus, które oczywiście mogą przyłączyć proton, może nam powstać grupa COH, ale to są kwasy, no powiedziałabym, o umiarkowanym pKa, także w większości przypadków one będą miały, mówimy o pH fizjologicznym, będą miały raczej formę zjonizowaną. Będzie się tutaj pojawiał ładunek ujemny. Przy silnym zakwaszeniu będą protonowane i ten ładunek ujemny będzie znikał. Mamy jeszcze jeden kwas, cysteinowy. W bardzo wielu źródłach podających przegląd aminokwasów nie znajdziecie Państwo kwasu cysteinowego jako odrębnego wymienionego aminokwasu. To jest związek, który powstaje na skutek utlenienia cysteiny i utlenienia cystyny. Dwóch aminokwasów zawierających grupy tiolowe, SH. Grupy bardzo charakterystyczne dla właśnie keratyny, dające możliwość sieciowania poprzecznego keratyny, decydujące o tym, że włos jest wytrzymały mechanicznie i bardzo odporny chemicznie. Ale nie jest odporny na czynniki utleniające, zwłaszcza na silne utleniacze. Jest to też stosunkowo mało odporny na
działanie utleniające związane z procesami wolnorodnikowymi, zwłaszcza w obecności wody. I wtedy cystyna i cysteina utleniają się, wiązania dysiarczkowe zostają rozerwane, powstaje kwas cysteinowy. Z grupy mocnych kwasów, także on w większości warunków będzie zjonizowany. Mamy grupę SO3- powstającą w wyniku i mechanicznych, i chemicznych zniszczeń włosów. Czym bardziej włos jest zniszczony, tym więcej grup anionowych znajduje się na powierzchni keratyny tworzącej łuski osłonki, no i oczywiście także wewnątrz włosa. Czyli ten precyzyjny skład chemiczny włosów związany ze składem aminokwasów keratyny zmienia się w czasie. Zależy od zniszczeń włosów, od tego, co z tymi włosami robimy. A ponieważ zmiany dotyczą grup funkcyjnych mogących przyłączyć proton, no to jest też oczywiste, że w zależności od pH, w którym znajdują się włosy, od środowiska, w którym znajdują się włosy, będzie zależało to, jak dużo grup naładowanych ujemnie będzie na powierzchni włosa i oczywiście na powierzchni poszczególnych łusek tworzących osłonkę. W pH niskim, kwaśnym, mamy protonowanie i grup karboksylowych, i grupy SO3- kwasu cysteinowego. Natomiast czym dalej idziemy w prawą stronę skali pH w kierunku 14, tym silniejsza jonizacja, tym więcej grup z ładunkiem ujemnym. Jak wiadomo, ładunki jednoimienne się odpychają, w związku z czym, czym dalej jesteśmy od tak zwanego punktu izoelektrycznego, czyli takiej wartości pH, gdzie mamy wszystkie, gdzie nie mamy ani ładunków dodatnich, ani ujemnych, bądź są one w równowadze, czym dalej idziemy w prawo, tym silniejsze rozpęcznienie włosa i tym większe ryzyko, że te łuski osłonki, które powinny do siebie przylegać, zaczynają odstawać. To oczywiście z prawej strony jest sytuacja eksperymentalnie wywołana, rzadko spotykana w naturze, ale taki jest mechanizm. Włosy nie lubią środowiska alkalicznego, bo wtedy pęcznieją, bo wtedy stają się matowe, stają się szorstkie, trudno jest je rozczesać, poza tym, że oczywiście nie są nadmiernie piękne, tracą połysk. Jak to się ma do naszego mitu? No bo zastanówmy się teraz, czym myto włosy w latach 20. i 30. przed II wojną światową, wtedy, kiedy właśnie u dr Świtalskiej i u innych autorów pojawiały się zalecenia, że zbyt częste mycie włosów to nie jest fajna rzecz, że należałoby to mycie w jakiś sposób ograniczać. Właściwie sytuacja wygląda tak, że przez cały okres, o którym mówimy, przez cały okres początku XX wieku, ale także w czasach dawniejszych, częstotliwość mycia włosów była niska. Dlatego, że nie było dobrych środków, za pomocą których można było włosy umyć skutecznie, nie powodując szkód, nie powodując, no, na początku, jak się wydawało, brzydkiego wyglądu. Co robiono? Czym się posługiwano? Stosowano różnego rodzaju roztwory alkaliczne. Pomimo tego, że włosy pęczniały, robiły się matowe, także ja tutaj jako przykład dałam roztwory amoniaku, mechanizm działania takich środków był, prawdę mówiąc, bardzo wysublimowany od strony chemicznej, bo traktowano tymi roztworami włosy bardzo silnie przetłuszczone, czyli zawierające na swojej powierzchni wiele triglicerydów. W sebum, czyli w łoju, głównym składnikiem tłuszczowym są triglicerydy, estrygliceryny i kwasów tłuszczowych. Te estry w środowisku alkalicznym hydrolizują i w wyniku hydrolizy są uwolnione wolne kwasy tłuszczowe, które w środowisku alkalicznym tworzą mydła.
Czyli stosowanie na bardzo brudne włosy roztworu amoniaku powodowało, że w momencie mycia powstawały cząsteczki mydła działające jako emulgatory, ułatwiające zmycie tego brudu, zmycie tego tłuszczu z włosów. Czystą wodą by tego nie zrobiono. Po zwykłym zalkalizowaniu amoniakiem, sodą oczyszczoną, uzyskiwano coś w rodzaju mycia, prawda? Dalekiego od współczesnego mycia za pomocą detergentów, ale mechanizm był podobny. Oczywiście potem trzeba było włosy zakwasić, żeby przywrócić gładkość osłonki. Dobra, myto. Jak przesadzono, jak pH było za wysokie, jak czas kontaktu był za długi, jak robiono to za często, to zaczynały się kłopoty. Druga grupa preparatów. Napary kory Panama i napary z innych surowców roślinnych bogatych w saponiny. Saponiny są naturalnymi detergentami o skuteczności znacznie, znacznie niższej, jeśli chodzi o zdolność myjącą, od współcześnie stosowanych detergentów. Także owszem, myto, ale efektywność tego mycia nie była zachwycająca. Już lepiej myły te roztwory amoniaku i roztwory innych substancji alkalicznych. Nie zawsze mycie włosów musi być związane ze stosowaniem środków powierzchniowo-czynnych. Stosowano metody, o których ja jeszcze będę za chwilę mówiła, przy drugim micie stosowano metody oparte na procesie, powiedzielibyśmy dzisiaj, ekstrakcji. Za pomocą rozpuszczalników niepolarnych bądź rozpuszczalników o niskiej polarności wymywano lipidy z założeniu z powierzchni włosa, ale w efekcie bardzo często wymywano również lipidy z pomiędzy łusek osłonki. Zależało to od czasu kontaktu, od temperatury, od typu rozpuszczalnika itd. itd. Ten mechanizm uzasadniał użycie nafty, ale także, nie mając nafty, czy sięgając po inne pomysły, wykorzystywano także eter etylowy, palny, wybuchowy, toksyczny, inne rozpuszczalniki, także toksyczne. Pomijając kwestię bezpieczeństwa, bardzo często za pomocą tych niskocząsteczkowych rozpuszczalników organicznych silnie wysuszano włosy. Znowu, czym częściej, tym bardziej. Jajka traktowano jako źródło naturalnych emulgatorów pozwalających na usunięcie tłuszczu z powierzchni włosa. W jajkach mamy fosfolipidy jako substancje emulgujące. No i w końcu stosowano mydło i szampony oparte na mydle. Tutaj jest przykład amerykańskiej reklamy z 1914 roku. Szampon w proszku, taki do rozpuszczenia w wodzie przed użyciem. Typowy szampon oparty na mydle. Pierwotnie słowo szampon dotyczyło wszystkich preparatów pieniących się, służących do mycia włosów, także tych zawierających mydło, bo nie znano innych detergentów. Właściwie dopiero dzisiaj my używamy słowo szampon do tych preparatów, które mydła nie zawierają. Wtedy ten termin obejmował jakby znacznie większą różnorodność typów preparatów myjących. Mydło nie jest najfajniejszym środkiem do mycia włosów. Roztwory mydła zawsze są alkaliczne, bo mydła są solami słabego kwasu tłuszczowego i mocnej zasady. Roztwór musi być alkaliczny, to jest chemia. W związku z tym jonizują grupy karboksylowe i sulfonowe, łuski, osłonki się podnoszą, włos pęcznieje, włosy tracą połysk. Po myciu mydłem koniecznie trzeba było zakwasić włosy, no bo inaczej one w ogóle się nie dawały często rozczesać, jeżeli to były na przykład włosy zniszczone. Ale to nie jest jedyny problem. W przypadku mydeł stosowanych w twardej wodzie tworzą się mydła wapniowe i magnezowe, w wodzie nierozpuszczalne, dosyć silnie lipofilowe, bardzo silnie
mające bardzo wysokie powinowactwo do lipofilowej keratyny włosa. Czyli po myciu mydłem, jeżeli nie zakwaszono odpowiednio intensywnie powierzchni włosa po to, żeby rozpuścić te, zneutralizować, zdysocjować te sole wapniowe i magnezowe, włos był matowy. Nie tylko ze względu na alkaliczność, ale ze względu na tworzący się na powierzchni włosa dodatkowy osad. Czym częściej myto, tym było gorzej. Trzeci czynnik prowadzący nas już w kierunku naszego mitu. Alkalizacja skóry głowy sprzyja podrażnieniom. Bez względu na to, czy to będzie roztwór amoniaku, czy to będzie rozjaśniacz alkaliczny, czy to będzie alkaliczna farba do włosów, czy to będzie mydło. Czym bardziej alkaliczne środowisko, tym większe ryzyko podrażnień. A czym więcej podrażnień, czym częściej działają czynniki drażniące, tym intensywniej pracują gruczoły łojowe. To jest podstawowy mechanizm obronny naszej skóry, a zwłaszcza skóry głowy. Na drażnienie reaguje łojotokiem. Szampony zmieniały się, właśnie trudno powiedzieć, że powoli, ale ta zmiana nie następowała w sposób jednorodny. To postarałam się tutaj zrobić taki wykres pokazujący najbardziej popularne w poszczególnych okresach typy szamponów. Oczywiście cały czas, przez całą historię, aż do czasów współczesnych, mieliśmy i mamy do czynienia z preparatami opartymi na saponinach. Prawda? Mydlica, kora Panama i tak dalej, i tak dalej. Szampony oparte na mydle szeroko wkroczyły na rynek po I wojnie światowej, i dominowały właściwie w Europie do końca lat 50. Stopniowo wypierane przez szampony oparte na innych koncepcjach. Te szampony były zarówno szamponami ciekłymi, płynnymi, jak i szamponami w proszku do rozpuszczania przed użyciem. Poza tym stosowano szampony tak zwane suche. Odróżniano je i należy je odróżniać od szamponów w proszku do rozpuszczenia. Szampon suchy to jest taki proszek, który nanosimy na włosy, następuje sorpcja składników lipidowych na tym proszku i potem proszek z zaabsorbowanymi na swojej powierzchni zanieczyszczeniami wyczesujemy. To jest suchy szampon według tej klasyfikacji. One jakby w takich kategoriach bezpieczeństwa, podrażniania skóry głowy były bardzo bezpieczne, natomiast wymagają dużo pracy, dużego wysiłku przy wyczesywaniu i nie zawsze dawały ładny efekt, bo zwłaszcza na włosach ciemnych niestaranne wyczesywanie dawało matowość. Więc to też nie była taka idealna grupa kosmetyków. W latach 30. pojawiły się inne niż mydło detergenty, inne niż mydło środki myjące. Pierwsze grupy to były związki sulfonowane, sulfonowane oleje, związki typu sodium lauryl sulfate, silnie myjące, silnie drażniące. Za chwilę pokażę Państwu przykłady receptur. I tutaj to, że nie było to mydło, wcale nie wpływało bardzo fajnie na naszą skórę głowy. I dopiero w latach 60. w Stanach Zjednoczonych zaczęła się epoka szamponów bliskich współczesnym. Ze względu na wojnę w Europie to było troszkę przesunięte. Troszkę później, właśnie w latach 70., 80., zniknęły szampony oparte na mydle i szampony zawierające sodium lauryl sulfate SLS. Szampony oparte na mydle były na ogół bardzo proste. Przykład receptury: mydło, proszek mydlany i węglan sodu i boraks. Po co węglan sodu i boraks? Po to, żeby zmiękczyć wodę, po to, żeby mydła wapniowe i magnezowe nie powstawały, żeby zmniejszyć ten efekt osadu po myciu.
ale te dodatki podwyższały pH, prawda? Czyli nie dość, że sam roztwór mydła jest alkaliczny, to jeszcze dodatkowo alkalizowano powierzchnię włosa, co oczywiście dawało matowość i plątanie włosów, ale przy okazji alkalizowanie skóry głowy zwiększało ryzyko podrażnień i nasilało łojotok, zwłaszcza przy częstym myciu. Ciekłe szampony oparte na mydle? Podobna sprawa. Mydło soft soap, czyli mydło potasowe w tym przypadku. Etanol, żeby ładniej się to rozpuszczało, żeby roztwór był bardziej klarowny. Terpineol, troszkę do dezynfekcji, troszkę do zapachu. Węglan potasu, alkalizujemy. Woda różana, zapach, no i woda destylowana jako baza. Ta sama koncepcja. Alkaliczny roztwór mydła. Później musimy to wszystko zakwasić. Rewolucja zaczęła się od lat 30., od nowych syntetycznych środków myjących, ale proszę zwrócić uwagę, one na początku pojawiały się jako dodatek do mydła w recepturze. Mamy mydło, mamy sodium lauryl sulfate, sól sodową siarczaną alkoholu laurylowego, kwaśny węglan, sodu alkalizujemy, boraks alkalizujemy, prawda? Mamy roztwór alkaliczny mydła i niemydła. Dzięki niemydłu, czyli sodium lauryl sulfate, jest fajna piana nawet w twardej wodzie. Nowsze dają lepszą pianę, ale tutaj już poprawiono tą zdolność pianotwórczą, natomiast odtłuszczamy, wysuszamy i drażnimy skórę głowy nadal za pomocą tych preparatów. Tak samo tutaj przykład soli sodowej sulfonianu cetylu, sulfonated laurel, to jest nazwa handlowa, też sodium lauryl sulfate. Pierwsze koncepcje wcale nie dawały niczego rewolucyjnego. Dawały owszem ładniejszą pianę i silniejsze mycie, silniejsze odtłuszczenie. Nie wiedziano wtedy jeszcze, że to wcale nie jest dla włosów i dla skóry głowy bardzo dobre. Tutaj już przykład, który potraktowałam jako przykład takiej już dramatycznej receptury. Prawda? Mamy etykiety, że to jest bez mydła, więc konsument myśli, coś nowego, innego. Boraks, kwaśny węglan sodowy, soda, czyli węglan sodu, saponina w bardzo niewielkiej ilości. Czyli tak naprawdę ta receptura bez szamponu bez mydła jest wariacją na temat roztworu amoniaku zastosowanego do umycia włosów bardzo silnie przetłuszczonych. Nic nowego. Zastosowano tylko inne substancje do uzyskania alkalicznego roztworu. Później zaczął się dalszy postęp, ale mieliśmy właściwie od końca I wojny światowej aż do właśnie lat 50., 60. w Europie okres, w którym stosowano substancje drażniące, alkalizujące, które powodowały, że czym częściej myto włosy, tym silniej działały gruczoły łojowe. W prostym mechanizmie obronnym. W momencie, kiedy nastąpiła zmiana receptur, sytuacja się zmieniła. Ale właściwie aż do lat 70. XX wieku mój dzisiejszy pierwszy mit nie był wcale mitem, był prawdą. Bo ówczesna receptura szamponów powodowała, że one tak działały. Nie dało się znaleźć takiego środka, który umożliwiłby częste, efektywne mycie włosów przetłuszczających się, zwłaszcza silnie przetłuszczających się włosów męskich, które to działanie nie byłoby związane z działaniem drażniącym, a więc wzmaganiem, nasileniem łojotoku. Każde drażnienie skóry głowy nasila łojotok. To jest do dnia dzisiejszego prawda, bo fizjologia naszej skóry się nie zmieniła. Natomiast zmieniły się receptury. Współczesne szampony są kwaśne,
nie zawierają nadmiernie drażniących środków powierzchniowo-czynnych. SLS, sodium lauryl sulfate, nie jest stosowany w tej chwili praktycznie w ogóle w kosmetykach. Jest stosowany raczej w chemii gospodarczej. Zastąpiono go nowymi, zupełnie innymi, łagodniejszymi środkami powierzchniowo-czynnymi, łagodniejszymi detergentami. Także dzisiaj włosy możemy myć naprawdę dowolnie często, jeżeli tylko stosujemy szampon dobrany do typu naszych włosów, to nie powinno to im szkodzić, nie powinno to szkodzić im w kategoriach piękna, bo o możliwościach zaszkodzenia zdrowotnego czy niepożądanego wpływu na gruczoły łojowe właściwie już nawet dzisiaj nie możemy mówić, bo regulacje prawne i praktyka rynkowa, są takie, że nie sposób jest znaleźć na rynku taki szampon, który dawałby te wszystkie niepożądane efekty, przed którymi przestrzegano nas właśnie mówiąc, że czym częściej myjesz włosy, tym silniej się one przetłuszczają. Pójdźmy proszę Państwa dalej, do kolejnego mitu związanego nadal z włosami. To on też do dzisiaj jest obecny. To czym więcej szukam w internecie informacji popularnych, obrazujących to, co się mówi współcześnie o kosmetykach, tym częściej nafta powraca. Nafta właśnie jako świetny środek do pielęgnacji włosów, wręcz przyspieszający ich wzrost. Moje pierwsze wspomnienie dotyczące potencjalnego zastosowania nafty w kierunku poprawy wzrostu włosów to było spotkanie z muminkami w dzieciństwie. Kiedy panna Migotka po spotkaniu z hatifnatami straciła grzywkę i tatuś Muminka polecił nacieranie głowy naftą w celu lepszego odrostu włosów i jak mama Muminka dodała, one jeszcze powinny się kręcić. Tove Jansson napisała książkę w Dolinie Muminków, o ile dobrze pamiętam, w latach 40. I to rzeczywiście był okres, w którym wierzono, że nafta jest super środkiem do pielęgnacji włosów i super środkiem, który może wpływać na wzrost włosów. No to zaczęłam szukać. A o co chodzi? Dlaczego tak sądzono? Bo to, co współcześnie jest nazywane naftą kosmetyczną, bardzo mało ma wspólnego z możliwościami wpływu na wzrost włosów. Nie ma takiej opcji. Tam nie ma nic, co mogłoby na wzrost włosów wpływać. No to tym razem zacznijmy od tego, co określano słowem nafta właśnie na początku XX wieku i później w latach 40. Słowo nafta stosowano do opisania różnego rodzaju produktów otrzymywanych w pierwszej destylacji ropy

kategoriach farmaceutycznych. Co w tych naftach było? Bardzo trudno jest powiedzieć. Za chwilę pokażę Państwu dalsze szczegóły. Definicje zarówno z Wikipedii, jak i z większości podręczników nie mówią nam o nafcie tak naprawdę niczego interesującego. No, mówią nam, że to jest ciekła frakcja ropy naftowej, że stosujemy ją jako paliwo. Mówią nam o przeciętnym rozmiarze cząsteczek węglowodorów wchodzących w skład nafty. Dowiadujemy się, że jest to ciecz palna, więc jej stosowanie do oczyszczania włosów mogło wiązać się z różnego rodzaju zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem, ale jakby z tego opisu jeszcze nie wyciągamy żadnych wniosków, które mogłyby dotyczyć potencjalnego wpływu na wzrost włosów. Sięgnęłam do definicji starszej, pochodzącej z podręcznika dla szkół drogeryjnych 31 roku i tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nadal mamy dane dotyczące składu. Proszę zwrócić uwagę, współcześnie w naftę charakteryzujemy jako mieszaninę węglowodorów o 12 do 15 atomów węgla. Wcześniej mamy inny zakres, lżejszą frakcję, 7 do 12. Oczywiście to się mogło zmieniać w zależności od typu nafty, w zależności od źródła jej pochodzenia, w zależności od sposobu destylacji itd., itd. Natomiast można zauważyć, że obecnie raczej określamy terminem nafta mieszaniny węglowodorów o mniejszej lotności, o wyższym ciężarze cząsteczkowym niż poprzednio. Daje to konsekwencję taką, że te starsze nafty o mniejszych cząsteczkach miały nieco większą siłę ekstrakcyjną, na przykład pod kątem wymywania lipidów, także lipidów ze struktur włosa, w stosunku do nafty współczesnej. Ale jeżeli byśmy porównali nawet tą starą naftę z eterem etylowym, to eter etylowy odtłuszcza skutecznie, za bardzo, znacznie, znacznie silniej niż nafta. Także za pomocą nafty można było zmyć z powierzchni włosa zanieczyszczenia tłuszczowe, natomiast nie dawała ona jakichś specjalnych zniszczeń. Nie dawała też bardzo dużego zagrożenia. Na powietrzu nafta ulatnia się wolno. No, w przeciwieństwie do eteru, do chlorowcowanych węglowodorów, zagrożenie wybuchem było znacznie, znacznie mniejsze. Jakie węglowodory mamy w nafcie? Oczywiście parafiny liniowe, parafiny ewentualnie typu izo, ale mamy też tak zwane frakcje parafinowe o większych masach cząsteczkowych, przykład jest tutaj, i tak zwaną frakcję naftenową, a także w naftach słabiej oczyszczonych może być dodatek związków aromatycznych o działaniu drażniącym. Nafteny, izoparafiny nie drażnią. Skóry głowy są całkowicie bezpieczne, są wielkie w kategoriach rozmiaru związku chemicznego. Nie mogą penetrować przez barierę naskórkową, więc nie mogą drażnić. Są bezpieczne dla nas. No oczywiście, jeżeli chcielibyśmy porównać no właśnie oczyszczanie, to działanie ekstrakcyjne za pomocą takich dużych związków z działaniem eteru, no to właśnie ten rozmiar i ten kształt cząsteczek dawał tą mniejszą efektywność. Ale dawał za to działanie pielęgnacyjne. Przypomnijmy sobie, czym my to włosy. Amoniak niszczył, kora Panama i inne saponiny były mało efektywne, eter wysusza, odtłuszcza, zagrożenie poza tym straszliwe
powoduje. Jajka nie są nadmiernie efektywne. Mydło alkalizuje, matowość powoduje, drażni itd., itd. Z tego całego

zestawu, nafta, nawet ta mało oczyszczona, okazuje się być najbardziej przyjaznym dla włosów i skóry głowy środkiem. Znajdujemy w tym całym zestawie naraz coś, co zaczyna być wręcz korzystne. Czyli ta metoda ekstrakcyjna, zmywanie tłuszczu za pomocą czegoś innego tłuszczowego, ale o przyjemniejszym zapachu bądź bez zapachu, zaczęło mieć pewien sens w tamtym czasie, wtedy, kiedy nie było współczesnych szamponów umożliwiających bezpieczne oczyszczanie powierzchni włosów. Podsumowując jeszcze, co te metody ekstrakcyjne mogły zrobić, poza tym, że dawały pewne oczyszczenie włosów. Mogły odtłuścić, także włos wewnątrz, mogły usunąć lipidy z pomiędzy łusek osłonki i to, na ile efekt był zły, zależało i od stanu włosów. Czym bardziej były zniszczone pierwotnie, przed tymi zabiegami, tym silniejsze zniszczenia później mogły nastąpić. Stopień zniszczeń zależał od rodzaju rozpuszczalnika, właśnie polarności, penetracji, rozmiaru cząsteczek i tak dalej, czasu kontaktu i temperatury. Nie wiem, czy ktokolwiek, kto był przy zdrowych zmysłach, próbował podgrzewać eter do takich zabiegów. Ale węglowodory na ciepło próbowano stosować w charakterze takich oczyszczających kompresów, jak to wtedy zalecano. Nafta tutaj nie dawała nadmiernego wysuszenia włosa, wręcz dzięki tym właśnie naftenom i dużym izoparafinom mogła dawać pewne działanie pielęgnacyjne. No i na pewno była znacznie, znacznie bezpieczniejsza w stosowaniu niż inne rozpuszczalniki stosowane ówcześnie do tych metod ekstrakcyjnych oczyszczania włosów. A gdzie ten wzrost? Skąd to się wzięło? No tutaj już doszliśmy do działania pielęgnacyjnego nafty, które oczywiście było korzystne. Są dwie teorie. Są dwa możliwe wytłumaczenia. Pierwsze wytłumaczenie to jest obecność frakcji aromatycznej. Ja jestem osobiście najbliższa temu wytłumaczeniu i po prostu drażnienie. Drażnienie skóry głowy, poza tym, że stymuluje aktywność gruczołów łojowych, czego nie chcemy, daje też poprzez zwiększenie krążenia w tak zwanym splocie naczyniowym okołomieszkowym, zaopatrującym mieszek włosowy, daje po prostu lepszy transport substancji odżywczych, co na pierwszych etapach łysienia, w pierwszych fazach łysienia typu męskiego, androgenowego, może troszeczkę to łysienie spowolnić, troszeczkę je zahamować, a w przypadkach innych typów łysienia, nie wiem, typu łysienia plackowatego, też w pewnych sytuacjach, w pewnych przypadkach można zaobserwować troszeczkę lepszy wzrost włosów. Pewną stymulację związaną z tym, że jeżeli było upośledzone zaopatrzenie mieszka włosowego w substancje odżywcze, to takie drażnienie dawało lepszy efekt i minimalną poprawę wzrostu włosów. Efekty nie były spektakularne, ale jakieś były, czasami się zdarzały, co w przypadku ówczesnych środków na porost włosów i tak było rzadkością. My do dzisiaj nie potrafimy w bezpieczny sposób zahamować łysienia typu męskiego i w jego zaawansowanych formach przywrócić wzrostu włosów. Potrafimy przeszczepić mieszki włosowe, ale nie potrafimy zaawansowanego łysienia bezpiecznie cofnąć. Także coś tutaj jest, prawda? Bo ten mechanizm drażnienia był przez setki lat wykorzystywany. Nie z użyciem nafty, z użyciem wyciągów z ostrej papryki, z użyciem różnych substancji drażniących wykorzystywany
właśnie pomimo efektów ubocznych, pomimo pieczenia, szczypania, był wykorzystywany do stymulacji wzrostu włosów. Obecnie go nie wykorzystujemy ze względu na drażnienie, prawda? Staramy się metodami farmakologicznymi bądź chirurgicznymi jakoś z tym problemem walczyć. Druga teoria. Jest taka grupa związków rzadko występujących w przyrodzie naturalnie. To są związki o nieparzystej liczbie atomów węgla, które mogą być wykorzystywane w cyklu Krebsa do pozyskiwania energii w układach biologicznych. Przykładem takiego związku jest 15-węglowy kwas tłuszczowy, kwas pentadekanowy. On jest stosowany jako właśnie takie obejście zablokowanego przez androgeny zaopatrzenia mieszka włosowego w energię. Ta nietypowa długość łańcucha alifatycznego daje pewne oszukanie, pewne wejście bocznymi drzwiami w cykle energetyczne w komórce, dając też pewną stymulację wzrostu włosów. Trudno się spodziewać w nafcie kwasów tłuszczowych, bo to jest inny typ surowca. Natomiast w zależności od tego, z jakiego źródła ta nafta pochodziła, mogło się tak zdarzyć. Nie możemy tego wyeliminować. Skład nafty bardzo silnie zależy od tego, z jakiego ujęcia ropy naftowej ona pochodziła, prawda? Co zostało poddane destylacji, na ile ta destylacja była efektywna, co się działo po drodze, czy tam nie szły jakieś procesy uboczne. Mogło tak być, że te stare nafty, stojące trochę bliżej ropy naftowej surowej niż współczesne, zawierały związki z tej grupy i mogły dawać efekt poprawy wzrostu włosów. Nie dowiemy się tego dzisiaj, bo nie mamy już szans na analizę tamtych preparatów, a nikt też nie pisał publikacji na ten temat, szukając świadomie kwasu pentadekanowego czy jego analogów w ówczesnych naftach. Wydaje mi się, że w przypadku tego mitu o nafcie wpływającej na wzrost włosów mamy dwa źródła. Mamy połączenie czynników racjonalnych i czynników socjologicznych. No bo w porównaniu z innymi środkami myjącymi nafta znacznie mniej niszczyła włosy. Była czymś, co można było stosunkowo często stosować, bez ryzyka pogorszenia wyglądu włosów, bez ryzyka przyspieszenia przetłuszczania się włosów itd., itd. Niektóre typy nafty mogły trochę z tym wpływem na gruczoły łojowe być gorsze ze względu na drażnienie, ale to właśnie one mogły dawać efekty u niektórych osób przy niektórych typach łysienia, poprawy wzrostu. No i w końcu czynniki socjologiczne, prawda? Zachęćmy jakąkolwiek metodą do stosowania nafty po to, żeby ludzie odsunęli się od eteru, od chlorowcowanych węglowodorów, od tego, co było ewidentnie niebezpieczne, prawda? Groziło wybuchem, spaleniem włosów i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj możemy oczywiście naftę kosmetyczną stosować. Na ogół ma ona już mało wspólnego z naftą, na ogół jest to olej parafinowy z różnymi dodatkami. Na pewno jest to środek kondycjonujący, poprawiający wygląd włosów, poprawiający rozczesywalność. Z tym, że jeśli chodzi o łatwość dopasowania go do typu włosów, to współczesne odżywki oparte na kationowych środkach powierzchniowo-czynnych są znacznie łatwiejsze w użyciu, są prostsze w dopasowaniu. Czyli nie musimy mówić nafcie nie, ale jeżeli nie spodziewajmy się stymulacji wzrostu włosów i bierzmy pod uwagę, że jeżeli chcemy szybszy efekt, bardzo spektakularny, to inne odżywki będą znacznie właśnie szybsze, lepsze, prostsze w stosowaniu. Trudniej będzie między innymi uzyskać efekt nadmiernego obciążenia, takiego przetłuszczenia włosów.
No i w końcu, to jest też taka teza, którą słyszałam w młodości, później jeszcze w latach studenckich i później, nawet dzisiaj czasami zdarza się mi to gdzieś widzieć. Nie używaj kremów nawilżających zimą, bo mogą zamarznąć na twarzy i będzie strasznie. Uszkodzą skórę, będzie strasznie. No dobra, fajnie. No. Czy w ogóle jakiś krem może zamarznąć na naszej skórze? No, oczywiście, jeżeli wystawimy słoik kremu na mróz, no to zamarznie. No, ale skąd to się wzięło? Dlaczego pojawiła się taka opinia, która jednak przez te wiele lat była słyszana, prawda? Krążyła gdzieś w społeczeństwie używającym kosmetyki. Zacznę od pokazania Państwu, co się dzieje po nałożeniu kremu na skórę. Krem to jest emulsja. Współczesne kremy to są emulsje albo typu olej w wodzie, albo woda w oleju. Nakładamy je na skórę, woda odparowuje. Nie ma innej opcji, jest równowaga. W przyrodzie, jak na zewnątrz wilgotność jest niska, a zawsze jest niższa niż w takiej emulsji, no to nadmiar wody odparowuje. Powstaje warstwa, którą my nazywamy w kosmetologii warstwą okluzyjną. To jest warstwa, w której są substancje higroskopijne, są lipidy, no i te substancje higroskopijne mogą wiązać wodę, ale zawartość wody w warstwie okluzyjnej to jest zawartość poniżej 1% na ogół. Bardzo, bardzo niska. To, co jest tak zwaną wodą związaną, co się wiązaniami wodorowymi utrzymuje w substancjach higroskopijnych. No i z tej warstwy różne składniki aktywne mogą sobie penetrować do naszej skóry, ale i tak większość działania kosmetyków to jest warstwa okluzyjna. To, że ona na powierzchni skóry utrzymuje wodę, że hamuje odparowywanie wody z wnętrza skóry, że napina, że wygładza. Substancje aktywne to jest niewielki procent efektów, które my widzimy. Większość to jest nawilżenie dzięki warstwie okluzyjnej. Co w tej warstwie zostaje? Tak jak mówiłam, emolienty, składniki nawilżające, bardzo często o charakterze higroskopijnym, takie jak glikole, gliceryna, one są dodawane do kremów, do emulsji kosmetycznych, nie tylko po to, żeby nawilżać naszą skórę, ale też po to, żeby emulsja sama z siebie nie wysychała, żeby krem, nawet jak go niedokładnie zakręcimy, nie był tak jak czasami niezakręcona pasta do zębów, żeby się nie robiła skorupka. Prawda? Po to są właśnie te składniki. No i zostają te niewielkie ilości wody związane wiązaniami wodorowymi w warstwie okluzyjnej. Czy to w ogóle może zamarznąć? A jeżeli tak, to w jakiej temperaturze? To jest przykładowy wykres temperatury krzepnięcia wodnych roztworów glikolu, jednej z substancji, które stosujemy jako substancje nawilżające w kremach. Na górze mamy stężenie. Przy stężeniu glikolu rzędu 80-90%, prawda, czyli woda zniknęła, tych substancji higroskopijnych jest bardzo dużo, temperatura zamarzania jest w okolicach minus 30. Ale proszę brać pod uwagę to, że nasze ciało ma swoją temperaturę, no 30 parę stopni, to gdybyśmy nieboszczyka posmarowali tym kremem, to prawda dopiero przy około minus 30 ten krem zacząłby zamarzać. Czyli nie tędy droga. Ta mieszanka, która pozostaje po aplikacji nawet bardzo silnie nawilżającego, zawierającego dużo wody kremu, na żywym człowieku nie zamarznie. Skąd to się wzięło? Gdzie tutaj szukać źródeł? Nie znalazłam w starych poradnikach ostrzeżeń właśnie typu nie stosuj, bo zamarznie. Ale wtedy nie znano kremów nawilżających. Przynajmniej nie takich jak dzisiaj. Receptury były inne. Znalazłam natomiast bardzo wiele rad, jak sobie dawać radę z odmrożeniami.
co robić. Ochrona przed zimnem była bardzo, bardzo rozbudowana w ówczesnych poradnikach. Ochrona przed odmrożeniami. Oczywiście zalecano jako warstwę izolacyjną tłuszcze, maści niezawierające wody. Między innymi dlatego, że stosowanie kosmetyków przed II wojną światową nie było tak popularne jak dzisiaj. To nie był standard, że wstajemy rano, myjemy się i aplikujemy na twarz krem. U mężczyzn tym bardziej, prawda? Takich zwyczajów nie było. Częste odmrożenia były związane też z tym, że zwłaszcza w uboższych warstwach społeczeństwa zimą ogrzanie mieszkania było bardzo trudne, kosztowne. W związku z tym często budzono się w pokoju, w którym temperatura spadała poniżej zera. Prawda? Nie było już wtedy na twarzy żadnej warstwy ochronnej. Podwyższona wilgotność, powiedzmy w warunkach, kiedy mamy twarz okręconą szalikiem, pod którym gromadzi się para wodna, sprzyjała odmrożeniom. To też bardzo przestrzegano przed tym, żeby przy silnym mrozie jakby ocieplać odsłonięte części skóry mądrze, tak żeby nie gromadziła się wilgoć, prawda? Nie nosić ciasnych rękawiczek przylegających do twarzy woalek, pod którymi gromadziła się para wodna pochodząca z oddechu. Nadal nie ma ani słowa o tym, nie stosuj kremów. A poradnik z lat 30. W momencie, kiedy kremy stały się bardziej popularne, okazało się, że taką najlepszą izolacyjność, najbardziej zbliżoną do zalecanych dawniej maści czy naturalnych tłuszczów, dawały tak zwane kremy sportowe. Taki klasyczny krem typu woda w oleju. Z tym, że inne kremy też dawały ochronę, ale słabszą. Z dostępnych kosmetyków, z dostępnych kremów, te o recepturach zawierających najwięcej składników tłuszczowych dawały najlepszą ochronę przed zimnem, najlepsze możliwości zapobiegania odmrożeniom. Bardzo często podkreślano to w reklamach. Nivea jest tylko jednym z przykładów, bo receptury były bardzo podobne pomiędzy poszczególnymi markami kosmetyków z dwudziestolecia międzywojennego, ale produkty były porównywalne. Skąd to się wzięło? No, wszystko mi tutaj wskazuje na prostą socjologię. No, zmuśmy siłą młodą kobietę, chcącą wyglądać atrakcyjnie, wychodzącą gdzieś zimą, do posmarowania się gęsim smalcem, żeby ta skóra błyszczała. No nie, będzie nam uciekać, prawda? Zrobi wszystko, żeby nie wyglądać nieatrakcyjnie. No skoro argumenty racjonalne nie trafią, to postraszmy. To jest chyba jedyne wytłumaczenie. W pewnym momencie, w momencie, kiedy receptura kremów zaczęła się rozwijać, kiedy zaczęło być coraz więcej kremów, jak my mówimy dzisiaj, lżejszych, a jeszcze nie wprowadzono szeroko podkładów pod makijaż, make-upu, który też ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, trzeba było coś zrobić, użyć jakiegoś podstępu, żeby ci, którzy nie chcą, stosowali też te kremy cięższe, bardziej tłuste, właśnie typu kremu sportowego. No i tutaj chyba po prostu ktoś wpadł na pomysł, że jak postraszymy, że zamarznie, to taka metoda podziała. Także tak jak Państwo widzicie, to co mówi się o kosmetykach może mieć bardzo różne przyczyny, zarówno racjonalne, związane z rozwojem receptury, jak i socjologiczne. Co będzie się za lat 50 mówiło o kosmetykach dzisiejszych, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo to też mogą być bardzo, bardzo różne historie. Co za 50 lat ktoś powie o parabenach, które są
absolutnie bezpieczne, natomiast są dzisiaj odsądzane od czci i wiary? Nie wiemy. Bo tutaj potrzeba by rzeczywiście wielkiej pracy socjologicznej, żeby coś takiego zbadać. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie Państwo pytania, służę.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć.
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw, bo proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, filozofia dziejów, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze to są takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te, nie uwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy, tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak, po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N+1, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby pracę w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat. Bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata, jakimś odpowiednikiem takim prywatnym byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata, pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na Ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym, a potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to

Nie przytoczę tego państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem, bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw. Byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak? Opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda? Do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań, i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego
formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda?

0: czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem, wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku, zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia. Mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem, owocem, prawda? Pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda? I inni, prawda? Którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda? Doprowadzającymi do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. 5 takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasów świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda, na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania, kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze, w jakimś okresie historycznym, cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie, mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć, zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. Toż mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda? Będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda? Chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak? Kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi, debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi Giermkowie osłabli, Giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierunkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda użyła takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej, to też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiernie, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszny, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, który, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda, która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem, boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się, no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
1: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej chwili.
0: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
1: Taka niepewność.
0: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda? Odbieranie ludziom wolności. To jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda? Wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych. To wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak, prawda? Taki wyziew.
1: Coś się zagęszcza.
0: Taki wyziew, tak, taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no, poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę. Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda, tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtus tu ładnie ilustruje, prawda, że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda, ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, który, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
1: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony promieniotwórczości. Na pytanie, które widnieje w temacie tego wykładu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można by było powiedzieć, że nie bać się ale, albo bać się ale. I spróbuję, nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przedstawię kilka faktów, które pozwolą Państwu na to pytanie sobie odpowiedzieć. O czym będzie w dzisiejszym wykładzie? Troszeczkę o historii badań nad radioaktywnością. Powiem o izotopach. Powiem także, co to jest promieniotwórczość i skąd się bierze. Także powiemy sobie o pochodzeniu pierwiastków. Powiem także o pierwszym wypadku, który spowodował, że wiele osób umarło z uwagi na to, że były niedoinformowane i nie wiedziano o tym, że promieniotwórczość jest szkodliwa, o tak zwanych radowych dziewczynach ze Stanów Zjednoczonych. Opowiem także o promieniotwórczych zabawkach, które niefrasobliwa firma ze Stanów Zjednoczonych wypuściła na rynek. Przyjrzymy się także, jak wygląda Polska z perspektywy licznika Geigera-Millera, gdzie promieniowanie jest większe, gdzie jest mniejsze. Przedstawię także dawki, które przyjmujemy, czy tego chcemy, czy nie, to znaczy, które przyjmujemy z natury i które przyjmujemy także w badaniach obrazowych na przykład. Powiem także o pewnej idei hormezy radiacyjnej, która mówi o tym, że dawki w małych ilościach, dawki promieniowania w małych ilościach mogą stymulować organizmy żywe. Na zakończenie, przed podsumowaniem, opowiem o dwóch typach elektrowni, krótko o dwóch typach elektrowni jądrowych, o tak zwanych klasycznych elektrowniach jądrowych i elektrowniach jądrowych przyszłości, czyli elektrowniach jądrowych termonuklearnych. Proszę Państwa, historia badań nad promieniotwórczością ma już 125 lat, więc to nie jest nowa dziedzina fizyki. W 1896 roku Henri Becquerel odkrył radioaktywność soli uranu. W tym samym roku Ernest Rutherford wykazuje, że promieniowanie generowane przez jądra atomowe składa się z trzech rodzajów promieniowania, z cząstek alfa, cząstek beta i z promieniowania elektromagnetycznego gamma. W 1897 roku, dwa lata po wyjściu za Piotra Curie, Maria Skłodowska-Curie zaczyna zajmować się promieniotwórczością i już w 1898 roku odkrywa najpierw polon, a pod koniec roku rad. Otrzymała za to Nagrodę Nobla w 1911 roku. Otrzymała tą Nagrodę Nobla samodzielnie, ponieważ Piotr Curie już od 1906 roku niestety nie żył. Wracając ze spotkania Towarzystwa Naukowego wpadł pod dyliżans. W 1911 roku Ernest Rutherford z dwoma swoimi doktorantami, Geigerem i Martsenem, prowadzą eksperymenty z rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych i ustalili, że w zasadzie atomy są w środku puste i cała ich masa skupia się w jądrze atomowym. W 1914 roku na wniosek Marii Skłodowskiej-Curie powstaje Instytut Radowy w Paryżu. Został on stworzony, aby za pomocą radu leczyć choroby nowotworowe. I w 1919 roku Rutherford i jego współpracownicy zaobserwowali po raz pierwszy reakcję jądrową, w której naturalnie występująca cząstka alfa, bombardująca jądra azotu, powodowała powstanie z tego azotu tlenu. W XX wieku w dalszym ciągu były prowadzone badania nad promieniotwórczością. W 1932 roku Walton i Cockcroft po raz pierwszy zastosowali sztuczne przyspieszanie protony do wywołania reakcji jądrowych. Chadwick odkrywa neutron i Maria Skłodowska-Curie otwiera w Warszawie Instytut Radowy. A także Anderson odkrywa cząstkę, tak zwany dodatnio naładowany elektron, czyli pozyton.
1934 roku małżeństwo Joliot-Curie, czyli Irena Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywają sztuczną promieniotwórczość i za to odkrycie już w następnym roku dostali Nagrodę Nobla. W 1938 roku Hahn i Strassmann odkrywają reakcję rozszczepienia jądra atomowego, a w czasie II wojny światowej, w 1942 roku, Enrico Fermi realizuje pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Zrealizował go w Chicago, wtedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i jego działanie oparto było na reakcji rozszczepienia.

stabilne izotopy. Jest to prot, które jądro w takim izotopie wodoru składa się tylko z jednego protonu. Mamy deuter, w którym jądro składa się z protonu i z neutronu. I mamy tryt, w którym to jądro atomowe składa się z jednego protonu i z dwóch neutronów. Tlen ma troszeczkę więcej izotopów, ale ma tylko trzy stabilne izotopy. Jest to izotop O16, O17 i O18. I jak sobie pokombinujemy wszystkie te atomy, to może się okazać, że woda może składać się z 18 rodzajów różnych cząsteczek. I tak jak tutaj mamy szklankę wody, to zaręczam Państwu, że wśród miliardów, miliardów, miliardów cząsteczek, które się znajdują w tej szklance wody, te wszystkie 16 rodzajów cząsteczek wody na pewno się znajdują. Proszę Państwa, mówiąc o promieniotwórczości, myślimy o promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące to jest takie promieniowanie, które potrafi zjonizować cząsteczki, atomy, które potrafi wprowadzić jakieś zmiany w tych cząsteczkach. I pod tym względem na przykład promieniowanie mikrofalowe, stosowane na przykład w mikrofalówkach, albo takie promieniowanie, które wysyłają telefony komórkowe, te obydwa rodzaje promieniowania nie są promieniowaniem jonizującym. Skąd się bierze promieniotwórczość? Skąd się bierze promieniowanie jonizujące? Po pierwsze, z naturalnych izotopów promieniotwórczych. Są one na Ziemi, są obecne na Ziemi od jej początku. I są to głównie uran, tor, potas. Promieniotwórczość czy promieniowanie jonizujące do nas, do Ziemi, dociera także w postaci promieniowania kosmicznego, które to promieniowanie leci do nas na Ziemię ze Słońca. I te promieniowanie kosmiczne oczywiście oddziałuje na nas i im jesteśmy wyżej w górach albo lecimy samolotem, to promieniowanie kosmiczne jest większe. Oczywiście największe jest na przykład na stacji orbitalnej, w której przebywają astronauci, ale to promieniowanie także tworzy, oddziałując z górnymi warstwami atmosfery, tworzy także izotopy radioaktywne. Między innymi izotop węgla C14 w ten sposób powstaje. Oprócz tego mamy jeszcze sztucznie wytwarzane izotopy i one też promieniują, ale my w pewnym sensie mamy nad nimi kontrolę. Te sztuczne izotopy promieniotwórcze są wytwarzane w różnych celach. Z reguły są wytwarzane w celach leczniczych i podając te sztuczne izotopy promieniotwórcze w postaci radiofarmaceutyków, my musimy mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, ile ich jest w próbce, jaki jest ich czas półrozpadu i mamy różne te izotopy promieniotwórcze. Są tak zwane krótkożyciowe, one są stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej. Są długożyciowe, na przykład jest tutaj gal, int czy jod. Są także i bardzo często jest tak, że te izotopy musimy wytwarzać można powiedzieć, przy łóżku pacjenta, ponieważ one mają bardzo krótki czas życia i na przykład jeżeli by zostały one wyprodukowane w Warszawie i miały być przetransportowane na przykład do Gdańska, to ich promieniotwórczość w trakcie podróży spadłaby na tyle, że one by były po prostu bezużyteczne. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden izotop sztuczny. Jest to J131. Ci z Państwa, którzy pamiętają awarię w elektrowni w Czarnobylu, pamiętają także, że był podawany płyn Lugola, szczególnie dzieciom, i on miał chronić przed pochłonięciem tego izotopu promieniotwórczego przez nasze tarczyce. Jest to izotop, który wbudowuje się w naszą tarczycę i największe problemy właśnie mamy z takimi izotopami, które mogą wejść w nasz organizm, udając pewne pierwiastki, podstawiając się, no i siać spustoszenie w naszym organizmie. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie takie podstawowe, skąd się bierze promieniotwórczość, to promieniotwórczość bierze się z dwóch typów reakcji.
Z reakcji syntezy

0: tezy i polega ona na tym, że dwa mniejsze jądra łączą się w większe i dzięki temu powstaje duża ilość energii. Ta energia może najczęściej jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej, fotonów o bardzo krótkiej długości, bardzo wysokoenergetycznych. I to jest pierwsza metoda otrzymywania promieniowania jonizującego. A druga metoda to jest rozpad, czyli rozszczepienie jądrowe. Wówczas większe jądro rozpada się na dwa bądź trzy mniejsze i znowuż powstaje nadwyżka energii, która jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania, bo to niekoniecznie musi być promieniowanie elektromagnetyczne, to może być także promieniowanie alfa i promieniowanie beta. Proszę Państwa, tutaj mamy na tym slajdzie wyjaśnione, co to jest promieniowanie alfa i co to jest promieniowanie beta. Proszę Państwa, jak jądro atomowe rozpadnie się, ono może się rozpaść samoczynnie, może się rozpaść pod wpływem pewnych działań, jak na przykład w reaktorze, i w wyniku tego rozpadu mogą się pojawić produkty rozszczepienia, mogą to być dwa bądź trzy mniejsze jądra atomowe, ale oprócz tego pojawiają się takie mniejsze cząstki. Cząstka alfa jest to zjonizowany atom helu, składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów, jest oczywiście obiektem masywnym na skalę mikroświata, jest naładowany ładunkiem dodatnim, jest to cząstka, która ma bardzo duży potencjał jonizacyjny. To znaczy, jeżeli dostanie się do naszego ciała, to może oddziaływać dosyć destruktywnie na nasze tkanki. Jest promieniowanie gamma, to są wysokoenergetyczne fotony, które generalnie są dosyć przenikliwe, więc one mogą przechodzić przez nasze ciało i oczywiście nie wszystkie się zostaną zaabsorbowane przez nasze ciało. I więc potencjał jonizacyjny tego promieniowania jest zdecydowanie mniejszy niż potencjał jonizacyjny cząstek alfa. I są cząstki beta, czyli są to zwykłe elektrony, które też mogą wylecieć z jądra pod wpływem reakcji jądrowych, któremu te jądra podlegają. I te cząstki mają zdecydowanie mniejszy potencjał jonizacyjny niż jądra helu, ale większy potencjał jonizacyjny, czyli większą możliwość oddziaływania z tkankami żywymi niż kwanty promieniowania gamma. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie pojawiło się pojęcie czasu, okresu półrozpadu. Co to jest? Jeżeli tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy sobie ilość w próbce atomów trytu. To jest izotop wodoru, który ma okres półrozpadu troszeczkę ponad 12 lat. Co to oznacza? Że przez 12, po upływie 12 lat, czy 12 lat z kawałkiem, ilość promieniotwórczych jąder w próbce zmniejsza się o połowę. Czyli po 12 latach jakby aktywność tej próbki zmniejsza się o połowę. Po następnych 12 latach znowuż o połowę, czyli w stosunku do pierwotnej aktywności próbki już próbka po dwóch okresach półrozpadu będzie czterokrotnie słabiej radioaktywna. Po następnych 12 latach znowuż będzie coraz słabiej. Widzimy, że na początku radioaktywność próbki spada wyraźniej, a później coraz słabiej. To jest akurat w przypadku dosyć nietrwałego izotopu, bo tryt jest w skali historycznej nietrwałym izotopem. Jeżeli na ten sam wykres naniesiemy sobie wykres rozpadu izotopu węgla C14, który ma czas półrozpadu o ponad 5000 lat, dlatego między innymi może służyć do określania wieku organicznych artefaktów, to widzimy, że praktycznie jego aktywność z czasem maleje bardzo powoli. Ale jeśli sobie na ten wykres jeszcze naniesiemy krzywą rozpadu uranu, naturalnego pierwiastka radioaktywnego, mianowicie uranu 238, którego okres półrozpadu wynosi 4,5 miliarda lat, czyli mniej więcej tyle, ile istnieje Ziemia, to widzimy, że jego aktywność praktycznie z czasem się nie zmienia. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę uranu do ręki, to znaczy może nie z czystego uranu, ale rudy uranowej, to ona praktycznie jest bardzo słabo radioaktywna, bo jeżeli on się bardzo powoli rozkłada, ma bardzo długi czas, okres półrozpadu, to wówczas na sekundę, czy na godzinę, czy na dzień w tej próbce rud uranu występuje bardzo mało rozpadów radioaktywnych, w związku z tym ruda uranowa nie jest sama w sobie bardzo, bardzo niebezpieczna. Dopiero po przetworzeniu w elektrowniach jądrowych, z uwagi na powstanie bardzo radioaktywnych produktów rozszczepienia uranu, dopiero wówczas paliwo staje się bardziej niebezpieczne. Proszę Państwa, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi materiałami? Praktycznie powiedziałem parę minut temu, że największy potencjał jonizacyjny mają cząstki alfa. I najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest połknięcie izotopu, który wysyła promieniowanie cząstki alfa. Będzie on wówczas siał bardzo duże spustoszenie w naszych tkankach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład na tym stole leżałby preparat promieniotwórczy, który by wysyłał promieniowanie alfa, to praktycznie skóra albo kartka papieru jest bardzo dobrą zaporą, żeby cząstki alfa nie wnikały do naszego organizmu. Czyli wystarczy, tak jak tutaj Państwo macie pokazane na tym schemacie, wystarczy kartka papieru, żeby nie przepuścić promieniowania alfa. Ok. W przypadku promieniowania beta ono już jest bardziej przenikliwe, ale wiemy, że ono ma mniejszy potencjał niszczycielski, więc coś za coś. Ono mniej może zrobić nam szkód w organizmie, ale wnika głębiej. I promieniowanie beta przechodzi przez papier, ale już przez folię aluminiową nie przejdzie. Natomiast promieniowanie gamma, one jest dość przenikliwe, ale dzięki temu ono może przejść przez nasz organizm, w ogóle się w nim nie absorbując, ale oczywiście część tego promieniowania może się zaobserwować i to nie jest dobra sytuacja dla organizmu. Ono przechodzi przez papier oczywiście, przechodzi przez aluminium, przechodzi nawet przez dosyć grube ściany betonowe. Oczywiście mogą to być ściany zrobione ze specjalnego betonu i wtedy ono nie przejdzie przez te ściany, ale najlepiej jest zatrzymywane przez ołów. Dlatego na przykład, jak Państwo idziecie na zdjęcia rentgenowskie, to osoby, które robią Wam zdjęcia rentgenowskie, chowają się za ścianami, w których jest schowany ołów, albo są tam umieszczone takie grube szyby, to są tak zwane szyby ołowiane, które mają ołów jakby rozpuszczony, wtopiony w swoją strukturę. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, promieniowanie alfa jest, cząstki alfa są naładowane, cząstki beta są naładowane, w związku z tym w polu magnetycznym te cząstki będą odchylane przez pole magnetyczne. I widzimy na tym schemacie tutaj, że promieniowanie gamma przechodzi przez pole magnetyczne zupełnie bez zmiany kierunku, promieniowanie alfa jest odchylane w jedną stronę, a elektrony, czyli promieniowanie beta, są odchylane w drugą stronę, w stronę przeciwną. I tutaj dla przykładu pokażę Państwu, jak wygląda korpusówka wojsk chemicznych. Ona właśnie jest pewnym ideogramem, który właśnie pokazuje, jak promieniowanie jonizujące zachowuje się w polu magnetycznym. Ten pierwszy promień, tutaj jest próbka radioaktywna, ten pierwszy promień to jest promieniowanie gamma, ten lewy to jest promieniowanie alfa, a ten prawy mocno zagięty jest to promieniowanie beta. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły pierwiastki, skąd się wzięły izotopy? Część izotopów, tych najlżejszych, czyli na przykład wodór, hel, trochę litu, powstało zaraz na początku Wszechświata. Zaraz po wielkim wybuchu one powstały. gdy wszechświat się już dosyć mocno schłodził, to nie było warunków, żeby się syntezowały kolejne jądra atomowe, coraz cięższe. Dopiero musiały powstać gwiazdy, musiało się ten wodór i hel skupić w miejscach w postaci gwiazd, żeby tam była taka duża gęstość i takie duże ciśnienie, żeby nastąpiła dalsza synteza jądrowa. I te wszystkie pierwiastki, które Państwo widzicie na lewej stronie tego wykresu od tej linii czerwonej, te wszystkie pierwiastki są syntezowane w gwiazdach, także w naszym Słońcu. Powstają coraz cięższe pierwiastki, Natomiast i te pierwiastki w takich najbardziej masywnych gwiazdach mogą powstać aż do atomu żelaza. Atom żelaza jest najbardziej stabilnym, nie atom, tylko jądro żelaza jest najbardziej stabilnym jądrem i wszystkie pierwiastki, które mają masę mniejszą od żelaza, mogą zostać syntezowane w lżejszych, w cięższych i bardzo ciężkich gwiazdach. A co, proszę Państwa, z tymi wszystkimi pierwiastkami, które są po prawej stronie tego wykresu, po prawej stronie od tej czerwonej linii? Proszę Państwa, w procesie syntezy, w którym są syntezowane coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe jądra, ten proces syntezy jest procesem egzotermicznym, czyli on następuje samoczynnie. W jego wyniku wydziela się energia, no bo nasze Słońce świeci, skądś tą energię musi brać. Natomiast gdybyśmy chcieli syntezować pierwiastki cięższe od żelaza, to okazuje się, że z tymi pierwiastkami jest zupełnie na odwrót. To znaczy one jak się rozpadają, i tu może następować rozszczepienie, to wtedy uwalnia się energia. I czyli one musiały powstać w jakiś bardzo szczególny sposób. One powstają przy wybuchach supernowych. I to, że na przykład mamy na przykład obrączkę, czy mamy biżuterię, w której znajduje się złoto, czy srebro, czy platyna, to te wszystkie pierwiastki nie powstały normalnie w takim naszym Słońcu, tylko one powstały w trakcie wybuchu supernowej poprzez bombardowanie neutronami tych jąder, które już tam były. I czyli można powiedzieć, że w zasadzie to, jak wygląda Ziemia, jak wygląda życie na Ziemi, z czego jesteśmy zrobieni, skonstruowani.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jakie pierwiastki mamy w sobie i naokoło, to jest wynikiem wybuchu supernowej, która była mniej więcej w tych okolicach, gdzie Słońce w Drodze Mlecznej. Proszę Państwa, izotopy mogą być różne. Na tym wykresie przedstawiłem Państwu izotopy trwałe. Jest, proszę Państwa, tych izotopów 280 i to jest ściśle policzone i raczej ta liczba się nie zmieni. Czyli mamy 280 izotopów, czyli takich form różnych pierwiastków, które są stabilne, które się nie rozpadają. Nawet jeżeli próbowalibyśmy je zmusić do tego, w pewien sposób je wzbudzając, to już nie będą te same izotopy. One będą wzbudzone i mogą się w jakiś tam sposób rozpaść. Ale taki izotop pozostawiony sam w sobie, on się nie rozpadnie. I proszę Państwa, te izotopy są od najlżejszych do najcięższych. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na te izotopy w tym czerwonym kółku. Tu są trzy izotopy uranu. Uran-234, uran-235 i uran-238. One się rozpadają, ale ich czasy pół rozpadu są bardzo, bardzo długie. W związku z tym możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie trwałe, bo one są bardzo słabo aktywne. No bo jeżeli prawdopodobieństwo, że dany atom, na przykład uranu-238, rozpadnie się w ciągu 14,5 miliarda lat, wynosi 50%, to jest to naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że akurat w tym momencie się ten atom, te jądro uranu rozpadnie. W zasadzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiego faktu jest praktycznie równe zeru. Proszę Państwa, taka ciekawostka, mianowicie do 2003 roku myślano, że bizmut, że izotop bizmutu, który tutaj jest przedstawiony, to jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, jest ostatnim trwałym izotopem na tej naszej ścieżce trwałych izotopów. Ale okazuje się, że nie. I zmierzono to dosyć precyzyjnie, mianowicie okres półrozpadu jądra bizmutu wynosi 10 do 19 lat, czyli jest mniej więcej miliard razy dłuższy niż wiek Wszechświata. Więc nam się kiedyś wydawało, że ten izotop bizmutu jest trwały, bo praktycznie nie byliśmy w stanie zmierzyć czy zaobserwować, że aktywność próbki się zmniejsza, bo nie mieliśmy takich precyzyjnych przyrządów. Jeszcze tutaj chciałem w tym kółeczku, które tutaj jest zakreślone, oprócz uranu jest jeszcze tor. Proszę Państwa, tor ma dużo dłuższy czas półrozpadu niż te jądra uranu. Ma okres półrozpadu 14 miliardów lat. W związku z tym możemy przypuszczać, że toru jest więcej niż uranu i faktycznie jest go w skorupie, jako że on się rozpada wolniej, to jest go w skorupie ziemskiej na Ziemi mniej więcej 6 razy więcej niż wszystkich izotopów uranu. Proszę Państwa, to jest tylko wycinek całej mapy izotopów, a cała mapa izotopów przedstawia się w ten sposób. Proszę Państwa, na tej mapie punktami czarnymi są przedstawione trwałe izotopy i to były te izotopy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast wokół tych izotopów jest taka ścieżka niebieska, bardzo dużo izotopów niebieskich, bardzo dużo izotopów czerwonych. Tutaj są izotopy żółte. One są zaznaczone różnymi kolorami, ponieważ one rozpadają się i dają produkty rozpadu różne. Na przykład te izotopy, które są zaznaczone na niebiesko, rozpadają się emitując promieniowanie beta. Te izotopy, które są zaznaczone, i to są izotopy oczywiście nietrwałe, bo trwałe to są tylko te czarne. Te izotopy, które są zaznaczone żółtymi kwadracikami, to są izotopy, które ulegają rozpadowi, emitują cząstkę alfa, a te izotopy, które są zaznaczone kwadracikami czerwonymi, to są izotopy, które rozpadają się emitując dodatnie elektrony, tak zwane pozytony. I między innymi niektóre z tych izotopów są wykorzystywane w PET-cie, czyli w pozytonowej tomografii emisyjnej. Tutaj jeszcze takie zbliżenie na mapę izotopów, ale tylko izotopów lekkich, czyli tych izotopów, które mają dosyć małą masę. I tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo, dlaczego się tak stało, to znaczy tak się stało i przyjmujemy to jakby, że tak jest. Mianowicie widzą tutaj Państwo taką dziurę. Te izotopy są bardzo nietrwałe, także z uwagi na to, że te izotopy, tutaj powstały takie dziury, to w procesie pierwotnej nukleosyntezy, która działa się na początku istnienia Wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu, ta nukleosynteza pierwotna nie poszła w stronę cięższych izotopów, tylko zatrzymała się praktycznie na izotopie, na pierwiastkach. Na pierwiastku lit. Proszę Państwa, jak badano zjawiska promieniotwórczości, to ludzie sobie nie zdawali sprawy, że te zjawiska są szkodliwe. To, że promieniotwórczość jest szkodliwa, świadczyć może o tym fakt, że Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, która była ewidentnie spowodowana tym, że w trakcie swojej pracy w laboratorium uległa napromieniowaniu. Praktycznie do końca swojego życia Maria Skłodowska-Curie nie sądziła, że szczególnie chodzi tutaj o rad i polon, które odkryła, że one są takie toksyczne, takie są niszczycielskie dla organizmów żywych. Również jej córka, Irena Joliot-Curie, która zajmowała się także promieniotwórczością, zmarła na białaczkę. Więc to nie był przypadek. One, te dwie wybitne badaczki, zmarły w wyniku napromieniowania i w wyniku nakładania się przez ileś tam lat tego napromieniowania, którym podlegały. To, że akurat Piotr Curie nie zmarł na nowotwór spowodowany napromieniowaniem, to wynika z tego, że on wpadł pod ten paryski dyliżans w 1906 roku, ale wysoce prawdopodobne byłoby to, że on by zmarł na chorobę popromienną, ponieważ na początku swoich studiów nad promieniowaniem radu robił takie eksperymenty, że kładł sobie próbkę radu na rękę i później obserwował, jakie ten rad zrobił spustoszenia w skórze, czy pojawiły się jakieś rany, czy nie. W związku z tym jakby prosił się o to, ale nie wynikało to z głupoty jego, tylko wynikało to z niepełnej wiedzy o tym, jak promieniotwórczość, jaka zgubna jest promieniotwórczość dla organizmów żywych. I tutaj takim pierwszym jaskrawym przypadkiem, który pokazał, że nie wolno igrać z promieniotwórczością i przede wszystkim trzeba się chronić, był przypadek tak zwanych radowych dziewczyn. Proszę Państwa, rad został odkryty w grudniu według zapisków Marii Skłodowskiej-Curie. Zapisała ona w swoim notatniku w grudniu roku 1898, mianowicie to napisała. Wyżej wymienione fakty każą nam przypuszczać, że w nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwiastek, który proponujemy nazwać radem. Nowy ten związek zawiera na pewno bardzo znaczną ilość baru, mimo to jednak jest on silnie promieniotwórczy. Promieniotwórczość radu musi więc być zatem ogromna. I tak faktycznie jest. Rad ma dosyć krótki okres półrozpadu, w związku z tym jest bardzo aktywnym pierwiastkiem promieniotwórczym. I proszę Państwa, jak się przyjrzymy radowi, tak dokładniej, to po pierwsze możemy zauważyć pewną jego własność. On znajduje się w grupie układu okresowego berylowców, poniżej berylu. I między innymi w tej grupie układu okresowego jest także wapń, Ca. Czyli on, ten rad, może w pewnym sensie po dostaniu się do organizmu udawać wapń. Wapń jest głównym składnikiem naszych kości, więc on może się wbudować za wapń w nasze kości i siać w tych kościach siać spustoszenie. Jeżeli on byłby takim pierwiastkiem, który nie może się podszyć za inne pierwiastki, więc nie byłoby problemu, ale niestety tak to jest, że każdy pierwiastek promieniotwórczy może się podszyć za jakiś swój inny pierwiastek dobroczynny, który znajduje się w naszym organizmie. Proszę Państwa, rad posiada aż 33 izotopy i wszystkie są nietrwałe. Wszystkie są niestabilne. Jest bardzo silnie promieniotwórczym pierwiastkiem, o czym jeszcze powiem. Występuje w skorupie ziemskiej tylko dzięki rozpadowi promieniotwórczemu ciężkich pierwiastków. To znaczy, gdyby nie było Uranu, Toru, Neptunu, to by nie było także radu, bo rad jakby zniknął w procesie wypromieniowania, to już go później nie było. Ale cały czas dostarczają nam tego izotopu cięższe pierwiastki, czyli Uran, Tor i Neptun. Najbardziej długożyciowym izotopem radu jest izotop rad-222. Jego czas półrozpadu wynosi aż 1600 lat. Więc jeżeli coś jest napromieniowane radem, to będzie ta promieniotwórczość zanikała dosyć powoli. I oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że rad musi występować mniej więcej tam, gdzie znajdują się rudy uranu. Proszę Państwa, jak to było z tymi radowymi dziewczynami? Proszę Państwa, trwała I wojna światowa i powstała w Stanach Zjednoczonych taka firma, która nazywała się Radium Luminous Material Corporation. Ona powstała w 1914 roku i ona, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmowała się związkami promieniotwórczymi. Jak Stany Zjednoczone w 1917 roku przystąpiły do I wojny światowej, to ta firma dostała bardzo duże zamówienie od rządu Stanów Zjednoczonych, zmieniła, no skoro zamówienia rządowe, to zmieniła swoją nazwę na United States Radium Corporation od 1917 roku i ona miała zamówienie, żeby każdego amerykańskiego żołnierza, który jedzie, był wysyłany do Europy, zaopatrzyć w zegarek, który miałby świecące cyfry. A skąd te świecące cyfry? Mianowicie firma ta zrobiła farbę, w której składzie były tlenki radu. Ta farba była piekielnie promieniotwórcza, ale nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że przecież jeżeli ta farba świeci, to skąd się ta energia musi wziąć. I do malowania tych tarcz zostały zatrudnione młode dziewczyny, młode kobiety, bo była to precyzyjna robota i one, tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, one po prostu dzień w dzień malowały ileś tych tarcz, różnych zegarków, małych, większych, takich stojących. Był oczywiście ogólny szał na tą farbę. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jaka szkodliwa jest ta farba. I na początku 20 lat wśród pracownic, które pracowały w zakładach United States Radium Corporation, zaczęła panować bardzo dziwna choroba, która objawiała się tym, że wypadały tym paniom wszystkie zęby, łamały się szczęki i oczywiście te symptomy były troszeczkę podobne do rezultatów takiej choroby wenerycznej jak kiła i sądzono, że te panie zapadły na taką chorobę. Ale to było to i pierwsza ofiara zmarła w 1920 roku i przyszłe kandydatki do tych fabryk, tej firmy, zaczęły się po prostu tego bać. I firma nie mogła zwerbować, miała cały czas zamówienia dla armii amerykańskiej, potrzebowała pracownic, ale nie mogła zwerbować ich następnych pracownic do pracy. I zamówiła, o ironio, zamówiła w 1924 roku raport, który miałby zaprzeczyć, że o jakiejkolwiek szkodliwości tej farby Undark, w której znajdowały się tlenki uranu. I ten raport sporządził taki medyk z Uniwersytetu Harvarda, Cecil Dranker, i okazało się, że w tym raporcie w sposób jednoznaczny stwierdził, że za wszystkie przypadki chorób odpowiada farba z radem. Co firma zrobiła? Nie ogłosiła tego zupełnie, tylko zataiła ten cały raport. I dzięki pracy dziennikarzy, dzięki pracy współpracowników doktora Drankera, sprawa się wydała po roku. Ta historia stała się kanwą do filmu Radowe Dziewczyny, który bodajże został nakręcony w 2018 roku, który opisuje, ten film opisuje szczegółowo tą sytuację, która miała miejsce w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, o tym, że ta farba była szkodliwa, doskonale wiedzieli mocodawcy tych pracownic, właściciele firm, ponieważ technicy, którzy przywodzili tą farbę w pojemnikach, byli ubrani w fartuchy ołowiane, mieli specjalne rękawice, mieli maski na twarzy. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń wśród tych pracownic. Może dlatego, że one mniej więcej zarabiały 5 razy więcej niż średnia krajowa wówczas obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Ale to był okres międzywojenny. Nie wszyscy mogli sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie jonizujące, promieniowanie, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Ale po wybuchu trzech bomb, bo pierwsza wybuchła jako taka bomba na próbę w stanie Nowy Meksyk i dwie bomby wybuchły nad miejscowościami japońskimi Nagasaki i Hiroshima i Nagasaki. Po tych wybuchach już wszyscy na pewno byli świadomi, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Na pewno nie jest zdrowa. I o dziwo, w roku 1950 amerykańska firma Gilbert wypuściła na rynek takie, trudno to nazwać, co to jest. No to była ewidentna głupota tej firmy, niefrasobliwość. Wypuściła sobie taki zestaw pod tytułem Laboratorium Atomowej Energii. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że można by było wypuścić taki zestaw, zrób sobie małą bombę jądrową w domu. Proszę Państwa, w tym zestawie, na szczęście ten zestaw był dosyć drogi, więc on był bardzo niechętnie kupowany. W tym zestawie, jako że eksperymenty w tym zestawie polegały na obserwacji tego, co się dzieje pod wpływem promieniowania, to musiały być promieniotwórcze chociażby izotopy. I w tym zestawie znajdowały się cztery kawałki minerałów uranu i to nie byłby problem, ponieważ tak jak Państwu mówiłem, jak sobie pojedziemy do kopalni uranu, to specjalnie się tam nie napromieniujemy, bo uran sam w sobie nie jest mocno radioaktywny, ale oprócz tego były tam izotopy i wśród izotopów był ołów, ruten, cynk i jeszcze był izotop polon 210, to jest, proszę Państwa, ten sam izotop, którym najprawdopodobniej został otruty pułkownik Litwinienko, były szpieg KGB w Wielkiej Brytanii. W związku z tym widzicie Państwo, jaka była niefrasobliwość firmy, która w tym zestawie umieściła izotop polonu, bardzo toksyczny, bardzo zabójczy, a to był w końcu zestaw dla dzieci. Proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz może na nasze podwórko i zastanówmy się, jakie jest promieniowanie w Polsce. Jakbyśmy spojrzeli na promieniowanie, na to, co jest w Polsce oczami licznika Geigera-Millera, to co byśmy zobaczyli? Tutaj zamieściłem na tym slajdzie mapy wzięte z Atlasu Radiologicznego Polski, wydanego w 2011 roku i na tym slajdzie są dwa izotopy. Jest izotop Cezu 137. To jest izotop, który powstaje w zasadzie tylko i wyłącznie w przypadkach awarii elektrowni jądrowych. Więc to jest taki, wskaźnik, czy jakieś awarie nastąpiły. I proszę Państwa, ten izotop jest najbardziej obecny. Oczywiście nie należy się tym przejmować, bo to są i tak bardzo małe poziomy radioaktywności. Najbardziej jest na Dolnym Śląsku obecny, a najbardziej w Kotlinie Kłodzkiej. I tu między innymi w tej Kotlinie Kłodzkiej, o czym jeszcze powiem, znajdują się stare wyrobiska, w których był wydobywany uran, jeszcze w latach 50. Proszę Państwa, następnym takim pierwiastkiem, który jest szalenie ważny, który odkryła Maria Skłodowska-Curie ze swoim małżonkiem, jest rad. I oczywiście generalnie rad jest obecny na południu Polski, tam gdzie są góry, ale najwięcej jest go w tych okolicach, czyli mniej więcej w okolicach Gór Izerskich. I to ma jeszcze, i do tego jeszcze wrócę później. I mamy, proszę Państwa, jeszcze dwa izotopy, mianowicie aktyn. Aktyn jest takim wskaźnikiem, gdzie się znajdują rudy uranu, ponieważ uran 238 rozpada się także wydzielając aktyn. I proszę zobaczyć, że znowuż aktyn jest obecny na południu Polski, a szczególnie jest obecny też w tych górach izerskich w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli znakiem tego w starych górach, jakimi są Sudety, znajdują się znajdują się wyraźne pokłady uranu. Oczywiście one nie muszą być na wierzchu, one są gdzieś tam i ten uran sobie pomalutku promieniuje, pomalutku się rozkłada i jest on jakby dostarczycielem po pierwsze aktynu, a później dostarczycielem radu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden pierwiastek, szalenie ważny. On jest szalenie ważny dlatego, bo on ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia organizmów żywych, mianowicie potas. Potasu radioaktywnego, bo jest taki izotop potasu K40, który ma bardzo długi okres półrozpadu, mniej więcej 1,3 miliarda lat, okres półrozpadu potasu tyle wynosi. I on się znajduje, jak Państwo widzicie, praktycznie wszędzie w Polsce, ale znowuż najwięcej jest go w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Lądka Zdroju i w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli mniej więcej są to góry izerskie. Proszę Państwa, jak sobie spojrzeliśmy na mapę, która pokazuje nam, jaka jest naturalna promieniotwórczość na terenie Polski, to ta naturalna promieniotwórczość ma pewne skutki. Ona oczywiście z punktu widzenia organizmów żywych jest bardzo mała i proszę tutaj nie lękać się, że jak Państwo pojedziecie na przykład do Wód, do Świeradowa Zdroju, to się w jakiś tam sposób bardzo napromieniujecie. Nie, to są i tak bardzo małe poziomy, ja zresztą o tym jeszcze będę mówił. Ale jakie to ma konsekwencje? Proszę Państwa, konsekwencje to ma takie, że w pewnych rejonach naszego kraju są po prostu obecne różne radioizotopy. I między innymi w Świeradowie Zdroju są dostępne lecznicze wody, tak zwane wody radonowe, w których rozpuszczony jest radon. Jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego okres półrozpadu jest bardzo krótki, bo wynosi niespełna 4 dni, w związku z tym nie jest to specjalnie, zresztą jego jest tam nie tak dużo, nie jest to specjalnie niebezpieczne dla organizmów. Co jest ważne, radon odpowiada w całej Polsce, radon odpowiada i nie tylko zresztą, odpowiada za około połowy dawki promieniowania, którą otrzymują mieszkańcy Polski, czy tego chcą, czy nie chcą. Chodząc po ulicach, chodząc po lesie, chodząc po górach, kąpiąc się w jeziorach mazurskich, my, czy tego chcemy, czy nie, pochłaniamy jakąś ilość promieniowania jonizującego. Produktem rozpadu radonu jest polon, ale to nie jest ten polon najbardziej niebezpieczny, to jest ten polon 210, który służy do trucia ludzi. To jest polon 218. Proszę Państwa, skąd się radon bierze? Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego wykładu, te wszystkie lżejsze pierwiastki promieniotwórcze powstają z rozpadu cięższych. I mamy pewne ścieżki, tak zwane szeregi rozpadów promieniotwórczych, na początku których są te najbardziej ciężkie izotopy. Uran, tor czy Neptun. Transuranowiec Neptun. I proszę Państwa, radon powstaje w wyniku rozpadu według schematu szeregu uranowo-radowego i uran-238 zamienia się w tor, później to się zamienia w kolejnych rozpadach w rad i ten rad z okresem półrozpadu, z okresem półrozpadu 1600 lat produkuje nam radon, który jest obecny jako gaz szlachetny, on się rozpuszcza w wodzie i wypływa z tych skał, w tych strumieniach, które sobie płyną w okolicach Świeradowa Zdroju. Ten rad nie jest w powietrzu, tylko on jest po prostu rozpuszczony w wodzie, która przepłukuje te skały, w których to skałach ten radon się tworzy. Proszę Państwa, rad jest w pewnym sensie pewnym problemem. Jak sobie Państwo pojedziecie do Edynburga, to zobaczycie, że starówka edynburska jest zbudowana z kamienia granitowego. I okazuje się, że granit z natury rzeczy, skała magmowa, zawiera w sobie dosyć dużo uranu. Ale jak już Państwu powiedziałem, ten uran specjalnie nie jest szkodliwy dla nas, tylko że ten uran w procesie rozpadu, zamieniając się w rad, a później w radon, powoduje, że radon jest uwalniany do pomieszczeń mieszkalnych. I w związku z tym te wszystkie mieszkania w starych kamienicach w Edynburgu, na tak zwanej Royal Mile, Królewskiej Mili, to jest taka główna ulica Starówki, one muszą być mechanicznie wietrzone, ponieważ gdyby tego nie było, to stężenie radonu byłoby za wysokie i byłoby szkodliwe. Natomiast jeżeli jest tam wymuszony obieg, to nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać w tych mieszkaniach. Być może problemy są z dogrzewaniem tych mieszkań, ale jeśli chodzi o radon, nie jest on żadnym problemem. To tyle, jeśli chodzi o radon. Proszę Państwa, na tych mapach, które Państwu pokazałem z atlasu radiologicznego, można było zauważyć, że Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie jest podwyższone promieniowanie tła. W związku z tym można by było się spodziewać tego, że w tym rejonie jest uran. I tak faktycznie jest. W miejscowości Kletno, która to miejscowość nie jest znana głównie z tego, o czym chcę powiedzieć, ale jest znana z tak zwanej jaskini niedźwiedziej, znajduje się także która nie pracuje, kopalnia uranu. I tam można sobie zwiedzić tą kopalnię uranu. I nawet jeżeli ktoś by sobie tam pojechał z licznikiem Geigera Millera i sobie chodził po korytarzach i próbował, czy ten licznik Geigera działa i czy wskazuje bardzo duże natężenie promieniowania jonizującego, to by się okazało, że faktycznie nie jest to takie niebezpieczne wejście na 2-3, nawet na dzień do takiej kopalni, ponieważ poziom promieniowania w tej kopalni jest bardzo niski, bo tam się głównie znajdują żyły uranowe tego uranu-238, którego jest dużo więcej na przykład niż tego uranu-235. Proszę Państwa, w XIX wieku była taka moda, żeby do szkła, do takiej na przykład secesji czeskiej, dodawać rudy uranu. I tam w tej kopalni można zobaczyć takie piękne naczynia uranowe, które przepięknie świecą w kolorze żółtym i w kolorze zielonym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. I proszę Państwa, czy to jest szkodliwe? Okazuje się, że taki na przykład kilogram takiego naczynia uranowego promieniuje mniej więcej tak samo jak 5 kg zwykłego granitu, takiego granitu, z którego się robi na przykład blaty w kuchni albo z którego się robi pomniki na cmentarzu. Więc to nie jest tak, to jest jakby przykład, że ten uran nie jest specjalnie promieniotwórczy. I trzecim skutkiem tego, że są pewne obszary w naszym kraju o zwiększonej podaży uranu, są termy, są gorące źródła. I tutaj jest akurat taki przykład trzech basenów termalnych, mianowicie w Szaflarach, w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej. I znalazłem, że w Bukowinie Tatrzańskiej ta woda geotermalna jest czerpana z głębokości 2400 metrów i także znalazłem, że w Białce Tatrzańskiej woda jest czerpana z poziomu 2500 metrów pod powierzchnią ziemi. Czyli to są skały i skąd się bierze to ciepło, którym ta woda jest ogrzewana? To ciepło po prostu bierze się z rozpadów promieniotwórczych. Tam po prostu następują rozpady promieniotwórcze, takie mniej więcej jak w Słońcu, tylko na mniejszą skalę. I ta woda jest tam podgrzewana. To nie jest tak, że tam siedzą diabły i grzeją tą siarkę w kotłach różnej wielkości. Tam po prostu są związki, izotopy promieniotwórcze, które rozpadając się powoli, bo powoli, to ciepło nie wychodzi, bo jest przykryte warstwą skał. I tam ta woda, do której dotarli ludzie poprzez robienie odwiertów, tam ta woda ma po prostu taką dużo wysoką temperaturę ze względu na te pokłady jakichś izotopów promieniotwórczych. Proszę Państwa, zastanówmy się, jakie dawki promieniowania my przyjmujemy, czy jest się czym denerwować, czy nie. Proszę Państwa, statystyczny, i tutaj specjalnie podkreślam, niepalący mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie około 3,3 milizywerta. To jest taka jednostka, czy to jest jednostka duża czy mała. Proszę Państwa, jeżeli by człowiek jednorazowo został napromieniowany dawką mniej więcej 1-2 ziwerty, czyli 1000 razy większą niż milizivert, to mogłoby to u niego, nie jest to stuprocentowo pewne, mogłoby to u niego wywołać chorobę popromienną, która nieleczona mogłaby także doprowadzić do zgonu. Ale normalnie my takich dawek nie przyjmujemy. W związku z tym te dawki, które my przyjmujemy, są podawane w jednostkach 1000 razy mniejszych i w jednostkach 1000000 razy mniejszych, czyli w milizivertach i w mikrozivertach. Więc statystyczny mieszkaniec Polski przyjmuje około 3,3 milizivertów, z czego mniej więcej 2,5 pochodzi ze źródeł naturalnych, czyli z tego, co, że na przykład w betonie troszeczkę beton może promieniować, nawozy sztuczne mogą trochę promieniować, nasz pokarm może trochę promieniować. My to przyjmujemy jakby z tego względu, że tu żyjemy. Reszta pochodzi z różnych procedur medycznych, na przykład z rentgena. I jeżeli sobie popatrzymy, jakie dawki my przyjmujemy, to na przykład przejście przez bramkę na lotnisku to jest mniej więcej 0,07 mikrozywerta. Zjedzenie jednego banana to jest 0,1 mikrozywerta. Wypicie butelki wody radonowej ze Świeradowa Zdroju to jest mniej więcej tyle, co dwa banany, czyli około 0,2 mikrozywerta. Godzinny spacer po Hiroszymie to jest 0,3 mikrozywerta. Godzinny spacer w miejscu wybuchu pierwszej bomby atomowej w stanie Nowy Meksyk to jest około 0,8 mikrozywerta. To są w dalszym ciągu bardzo małe dawki. Godzinny spacer po czeskiej kopalni uranu, która już oczywiście nie pracuje, skąd blendę uranową do badań otrzymali Maria i Piotr Curie, to jest 1,7 mikrozywerta. To jest nadal bardzo mały poziom. Godzinny lot pasażerski nad biegunem, z uwagi na to, że jak wzniesiemy się samolotem na poziom 10 tysięcy metrów, to promieniowanie kosmiczne jest dużo silniejsze niż na poziomie morza. W związku z tym taki godzinny lot w samolocie nad biegunem północnym, to jest około 3,3 mikrozywerta. Rentgen jednego zęba to jest 5 mikrozywertów. Godzinny spacer po Czernobylu dzisiaj w okolicach reaktora, czyli mniej więcej kilometr od reaktora, to jest około 5 mikrozywertów, czyli mniej więcej to jest tyle samo co RTG zęba. Pantogram szczęki to jest 12 mikrozywertów. RTG klatki piersiowej to jest 100 mikrozywertów, czyli już widać, że to rośnie, ale to w dalszym ciągu są bardzo małe ilości. Na przykład mammografia to jest 700 mikrozywertów, to jest 0,7 milizywerta. Godzinna, natomiast już teraz już się troszeczkę większe poziomy napromieniowania będą omawiane. Mianowicie, jeżeli pojedziemy sobie do szpitala w Prypeci, to jest szpital, w którym po awarii w Czernobylu, jak strażacy pracowali na miejscu wybuchu blisko reaktora, to jak przyjeżdżali do tego szpitala, to zrzucali tam swoje kombinezony i w tych podziemiach, szpital jest oczywiście nieużytkowany, w tych podziemiach są składowane do dzisiejszego dnia te kombinezony i jak się tam wejdzie, to godzina przebywania w tych piwnicach są już 2 milizywerty. Czyli to już jest dosyć dużo. Tomografia komputerowa, w zależności od tego, czego to jest tomografia komputerowa, to jest 7 mikrozywertów. To jest w dalszym ciągu, to jest oczywiście więcej, ale w dalszym ciągu to nie są poziomy zagrażające życiu. Według norm obowiązujących w Stanach Zjednoczonych pracownik elektrowni jądrowej może rocznie przyjąć skumulowaną dawkę do 20 milizywertów. Kosmonauta, z uwagi na to, że kosmonauty nie chroni nic, i promieniowanie kosmiczne dochodzące do kosmonauty od Słońca. Praktycznie trafia na niego, więc taki kosmonauta przez pół roku przebywania na stacji pochłania dawkę około 80 milizievertów. To w dalszym ciągu nie jest szkodliwe, bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale najciekawsze jest to, co Państwu teraz powiem, mianowicie, że palacze wypalający jedną paczkę dziennie papierosów, to w tym dymie otrzymują różne pierwiastki, także niestety promieniotwórcze, dlatego, bo w nawozach sztucznych jest na przykład polon i on się kumuluje w liściach tytoniu, więc skumulowana dawka dla palaczy jest, roczna dawka jest to około 160 milizievertów. To jest jakby argument do tego, żeby oczywiście rzucić palenie. Skąd się, proszę Państwa, te banany wzięły? Dlaczego ja powiedziałem o tych bananach? Proszę Państwa, powiedziałem Państwu, że potas jest naturalnie występujący długożyciowy izotop potasu K40 i jego jest jakby na świecie stała ilość. Potas, jak Państwo doskonale wiecie, jest także w bananach. Potas jest nam potrzebny z różnych przyczyn. Pełni bardzo ważne role na przykład w regulowaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Więc potas przyjmujemy. I jako, że my jesteśmy częścią przyrody, to tego potasu promieniotwórczego jest dokładnie tyle samo, co w całej naturze. Jest go mniej więcej około 0,12% tego potasu, którego mamy w swoim ciele. I proszę Państwa, co to powoduje? To powoduje, że ten potas promieniotwórczy nam się od czasu do czasu w organizmie rozkłada, czyli promieniuje. Czyli tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, my sami jesteśmy od milionów lat, wszystkie gatunki na Ziemi są także przygotowane do tego, żeby nawet promieniować. Proszę Państwa, tego potasu jest w naszym organizmie tyle, że w każdej sekundzie w naszym organizmie następuje mniej więcej 4,5–5 tysięcy rozpadów w każdej sekundzie. I one wynikają w ciele dorosłego człowieka. One po prostu wynikają z tego, że ten promieniotwórczy potas, czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie się znajduje. Oprócz tego potasu znajduje się izotop węgla C14. Jego jest dużo więcej, ale on ma znacznie dłuższy czas, troszkę więcej. Tak. I natomiast on dostarcza dodatkowych rozpadów w ilości 3700 mniej więcej w każdej sekundzie. Czyli czy tego chcemy, czy nie, my w ciągu sekundy wypromieniowujemy pewną porcję energii jonizującej w postaci iluś tam, powiedzmy, 10 tysięcy różnych cząstek. Czy tego chcemy, czy nie? Proszę Państwa, czy to jest duża ilość? To jest bardzo niewielka ilość, zważywszy na to, że jeżeli byśmy wzięli gram radu, tego radu, który sobie Piotr Curie kładł na rękę i patrzył, jak co się stanie, to proszę Państwa, gram takiego radu ma taką aktywność, że w ciągu sekundy następuje w tym gramie do 37 miliardów rozszczepień. Czyli w porównaniu do tych 10 tysięcy, które rozszczepiają się z powodu promieniotwórczego potasu i węgla w naszym ciele, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Proszę Państwa, czy te promieniowanie, które my przyjmujemy, czy ono jest tak bardzo szkodliwe? Jak już powiedziałem, najprawdopodobniej my jesteśmy, organizmy nasze są przyzwyczajone do tego, żeby żyć z promieniotwórczością, ponieważ w dawnych czasach tych izotopów promieniotwórczych na Ziemi było dużo więcej, więc życie kształtowało się, formowało się w warunkach, w których było dużo więcej izotopów promieniotwórczych na Ziemi niż jest w tej chwili. I proszę Państwa, jest taka pewna hipoteza, ona nazywa się hormezą radiacyjną, która mówi, że promieniowanie w małych dawkach korzystnie wpływa na nasze organizmy. I są dowody eksperymentalne, że tak jest. No, najlepszym dowodem jest to, o czym teraz powiem. Proszę Państwa, To, że w Polsce statystyczny obywatel naszego kraju przyjmuje mniej więcej 3 milizywerty na rok, to nie jest tak wszędzie na Ziemi. Proszę Państwa, są miejsca na Ziemi, w których poziom promieniowania tła jest dużo większy. Na przykład jest taka miejscowość Ramsar nad Morzem Kaspijskim w Iranie, w której to miejscowości poziom tła wynosi 260 milizywertów, czyli jest około 100 razy wyższy niż poziom średniego tła w Polsce. Także jest taka prowincja w Indiach, Kerala, w której, tutaj na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w której średni poziom promieniowania tła jest około 35 milizywertów. I tak samo w Brazylii jest taka miejscowość nad Oceanem Atlantyckim, w której poziom promieniowania tła jest też przynajmniej 10 razy wyższy niż w Polsce. I czy

W naszym kraju nie tylko wywołują zażarte dyskusje, czy my potrzebujemy elektrowni jądrowych, czy nie. Proszę Państwa, mamy, jak do tej pory, mamy tak zwane klasyczne elektrownie jądrowe, które bazują na rozszczepieniu jąder izotopów ciężkich. Proszę Państwa, ja nie będę się wgłębiał w to, jak elektrownie działają. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na elektrownię jądrową i na elektrownię klasyczną, to co Państwo widzicie tutaj zaznaczone objęte tym zielonym paskiem, to jest dokładnie takie samo w elektrowniach jądrowych i w elektrowniach klasycznych, czyli elektrowniach opalanych gazem, węglem brunatnym, węglem kamiennym. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa od elektrowni klasycznej różni się tylko tym, że tu jest inne źródło ciepła. W przypadku elektrowni jądrowej źródłem ciepła jest reaktor jądrowy, a wszystko, co następuje później, jest dokładnie takie same jak w elektrowni opalanej węglem kamiennym. Czyli mały fragment elektrowni jądrowej jest tylko związany z, sam reaktor jest związany z promieniotwórczością. Natomiast te wszystkie generatory, wszystkie zbiorniki pary, wszystkie chłodnie, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w elektrowni normalnej. I proszę Państwa, moim zdaniem jedynym problemem w wykorzystaniu energii jądrowej są odpady promieniotwórcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że gdy przywozimy paliwo do elektrowni jądrowej, to paliwo składa się głównie z uranu, który to uran, jak Państwu już powiedziałem, jest bardzo mało aktywny. Możemy wziąć te pręty paliwowe i zanieść, trzymać je w rękach i zanieść bliżej reaktora. Czyli one nie są specjalnie promieniotwórcze. Dopiero te paliwo promieniotwórcze staje się bardzo aktywne po tak zwanym wypaleniu. I to jest największy problem w składowanie i odizolowanie od środowiska i od ludzi tych odpadów popromiennych. Na pewno sobie w przyszłości poradzimy z tymi odpadami. Być może będziemy umieli wykorzystać te odpady w kolejnych stopniach, w kolejnych formach elektrowni jądrowych. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o elektrowni jądrowej przyszłości. Mianowicie to jest elektrownia jądrowa oparta na syntezie termojądrowej. To jest elektrownia jądrowa, która jeszcze nigdzie nie powstała na świecie, której prototyp jest w tej chwili budowany siłą kilkunastu państw, może nawet kilkudziesięciu, na północ od Marsylii. To jest tak zwany ITER, to jest taka elektrownia, która będzie bazowała na syntezie, czyli będzie bazowała na tej reakcji, która jest obecna w Słońcu. Czyli taka elektrownia jądrowa termonuklearna będzie mniej więcej działała tak jak sztuczne Słońce. I teraz czy ja tutaj postawiłem znak zapytania w tekście, ponieważ oczywiście nie wiemy, czy to nam się uda, ale jeżeli by to nam się udało, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii i o tym, czy ono faktycznie zaistnieje, dowiemy się mniej więcej za 10-15 lat, kiedy ten cały projekt zacznie działać. Proszę Państwa, reakcja syntezy jest reakcją najbardziej efektywną energetycznie. I tutaj jest taki przykład. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zatrudnić taką samą reakcję, jaka odbywa się na Słońcu. Czyli zsyntezować hel, mając cztery atomy wodoru, cztery jądra wodoru. Proszę Państwa, i powstaje pytanie, ile energii możemy wytworzyć przy zamianie 1 kg wodoru na hel. Czyli dysponujemy 1 kg wodoru, dysponujemy reakcją syntezy termojądrowej, zamieniamy to w hel, ile energii uzyskamy. I okazuje się, że masa jądra helu jest mniejsza niż cztery masy jąder wodoru. Czyli istnieje to, co Einstein w swojej szczególnej teorii względności nazwał deficytem masy. Ta masa nam nie ginie. Ona

znika, ale zamienia się w energię według chyba najsłynniejszego wzoru fizyki, mianowicie wzoru E równa się mc kwadrat. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy to, znając ten deficyt masy i ilość atomów wodoru w jednym kilogramie, który obliczymy w ten sposób, to znając oczywiście też prędkość światła, to możemy obliczyć, że energia, która się wydzieli w procesie spalenia tego wodoru, będzie wynosiła 6 razy 10 do 14 dżuli. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli tą samą energię uzyskać za pomocą spalenia węgla, to okaże się, że będziemy potrzebowali 2,7 razy 10 do 7 kg węgla. Co to oznacza? To oznacza, że byśmy ekwiwalentem tego 1 kg wodoru jest 27 tysięcy ton węgla. Te 27 tysięcy ton węgla to jest, proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że w węglarce mieści się 50 ton węgla i każdy pociąg z węglem składałby się z 40 wagonów, to byśmy potrzebowali 14 pociągów, poczubek wagonów załadowanych węglem, żeby uzyskać taką samą energię, jak energię, którą uzyskamy z syntezy 1 kg helu. Proszę Państwa, w ramach podsumowania ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, czy bać się, czy nie. Można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że należy się bać, ale bez przesady, albo należy powiedzieć, że nie należy się bać, ale. Proszę Państwa, radiofobia, czyli lęk przed promieniowaniem jonizującym, przed każdym promieniowaniem jonizującym i przed dowolną jego dawką, jest nieuzasadniony. Nie możemy się a priori z czegoś bać. Musimy po pierwsze poznać zjawisko promieniotwórczości, je zrozumieć, ocenić jego zalety, przydatność i oczywiście zdefiniować po pierwsze zagrożenia i być świadomym jego skutków. Promieniotwórczość i stosowanie promieniotwórczości jest jak najbardziej pożądane, natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ono obojętne dla organizmów żywych. I w związku z tym nie należy się bez sensu narażać na promieniowanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ewolucyjnie życie jest wpisane, życie ma wpisany kontakt z promieniotwórczością. Czyli my, ukształtowani w procesie ewolucji, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie, który nie jest wolny od promieniowania jonizującego. I oczywiście nie należy rezygnować absolutnie z jedzenia bananów, chociaż banany zawierają promieniotwórczy potas. I zdecydowanie należy rzucić palenie, bo jeżeli Państwo popatrzą na te słupki, które tutaj są przedstawione, to tyle pochłania statystyczny Polak niepalący, tyle pochłania pracownik elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, tyle przez pół roku pochłania dawki promieniowania jonizującego astronauta na stacji, a tyle pochłania palacz jednej paczki dziennie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym slajdzie przedstawiłem źródła, z których korzystałem, przygotowując ten wykład. Są to źródła internetowe, między innymi Wikipedia, między innymi podręcznik do fizyki dla szkół wyższych, układ okresowy, mapy Google. Korzystałem także ze strony kopalni uranu w Kletnie i z Atlasu Radiologicznego Polski 2011 roku, opracowanego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko działa, widać mnie i słychać. Cieszę się, że Państwo dzisiaj dotarli na lekcję poświęconą niedźwiedziowi polarnemu. Lekcja jest w ramach projektu EduArctic 2. Ja nazywam się Dagmara Bożek, jestem pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i należę do zespołu zajmującego się komunikacją naukową i edukacją. Także mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja się spodoba. Od razu też mówię, że jest to jeden z ostatnich webinariów w ramach projektu EduArctic 2, ponieważ ten projekt trwa do końca stycznia. Także jeszcze przed nami jest zaledwie kilka ostatnich spotkań, ale oczywiście też pod koniec powiem o samym pakiecie edukacyjnym, który jest dostępny na stronie projektu i który wraz z innymi materiałami będzie dostępny przez długi czas i bez jakichkolwiek problemów. Natomiast zapraszam już na spotkanie z niedźwiedziem polarnym, bohaterem dzisiejszej lekcji. Jeśli chodzi o niedźwiedzia polarnego, to od razu mówię, że skupiam się na tej części Arktyki, która dotyczy archipelagu Svalbard. Arktyka, jak widać na tej mapce z prawej strony, to oczywiście bardzo duże terytorium, które na którym znajduje się nie tylko biegun północny i lód otaczający biegun północny, Morze Arktyczne, Ocean Arktyczny, czy właśnie północne terytoria różnych krajów, więc jest to bardzo duże terytorium. Natomiast właśnie tutaj też widać doskonale archipelag Svalbard. Administracyjnie jest on zarządzany przez Norwegię. Też mogą się Państwo spotkać z określeniem Spitsbergen. Spitsbergen według naszego nazewnictwa i też nazewnictwa w większości stosowanego jest to największa wyspa archipelagu Svalbard. Natomiast określeniem na cały archipelag jako Spitsbergen posługują się głównie Rosjanie, którzy raczej określenia norweskiego Svalbard nie używają. I właściwie, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne, to wyróżniamy 19 populacji, które łącznie mogą liczyć około 25 tysięcy osobników. Raczej te populacje, liczebność w miarę jest stała, oczywiście zmienia się w zależności od regionu. Natomiast ta populacja niedźwiedzia polarnego, czyli okolicy Morza Barenca, o której ja dzisiaj będę mówić, to ona liczy około 3 tysięcy osobników i faktycznie jest regulowana, regularnie monitorowana przez badaczy norweskich pracujących w Instytucie Polarnym w Tromsø na północy Norwegii i faktycznie ta populacja akurat jest dość stabilna. Oczywiście, czy niedźwiedzie mogą mieć między sobą kontakt w ramach tych różnych populacji. Jak najbardziej oczywiście one się przemieszczają na duże odległości. Oczywiście to, że lód morski teraz się kurczy w Arktyce, no nie ułatwia sprawy, bo po pierwsze niedźwiedzie polują, korzystając z lodu morskiego, a po drugie lód morski służy im do przemieszczania się, więc oczywiście mogą przepływać coraz to dłuższe odległości, co powoli zaczyna się obserwować, że niedźwiedź polarny może nawet około 100 kilometrów przepłynąć, no ale oczywiście to nie jest też taka duży dystans, żeby móc na przykład bez problemu przedostać się w inną odległą część Arktyki. I mamy właśnie wspomniany archipelag Svalbard, mamy Spitsbergen, mamy inne wyspy należące do tegoż archipelagu. No i właściwie to jest ten obszar Morza Barenca, populacja niedźwiedzia polarnego Morza Barenca, o której wcześniej wspomniałam. To, co jest dość ciekawe, to to, że tutaj są zaznaczone wędrówki niedźwiedzi polarnych przy pomocy tych niebieskich strzałek. Dlaczego mówię, że ciekawe? Ponieważ ja miałam przyjemność, no już będzie 10 lat temu, 10 lat temu pracować w polskiej stacji polarnej Hornsund. To jest polska placówka całoroczna, znajdująca się w Arktyce, właśnie na południowym Spitsbergenie, nad fiordem Hornsund. Jest to placówka zarządzana przez Instytut Geofizyki, którego jestem pracownikiem. I proszę zwrócić uwagę, że te strzałki faktycznie docierają między innymi w południową część Spitsbergenu, bo niedźwiedzie, jak wspomniałam, są zależne od lodu morskiego i wraz z nim się przemieszczają. Czyli im więcej lodu morskiego, tym więcej odwiedzin niedźwiedzi. Mówię odwiedzin, bo kiedy
Pracowaliśmy w stacji, ale to też dotyczy wszystkich osób, które w ramach obecnych wypraw pracują. Prowadzi się taki, no powiedziałabym, monitoring niedźwiedzi polarnych. Liczy się, ile tych niedźwiedzi polarnych rocznie odwiedza stację. Oczywiście nie mówię już o takich sytuacjach, że każdy chce mieć zdjęcie niedźwiedzia polarnego, więc też z utęsknieniem czeka się na to spotkanie, żeby te niedźwiedzie zobaczyć. Ale oczywiście cały czas pamiętamy, że jest to zwierzę bardzo niebezpieczne. I też niestety kontakt z nim różnie się może skończyć. No więc pamiętam, że kiedy meteorolodzy nasi monitorowali na różnych stronach ze zdjęciami satelitarnymi, jak lód morski się zachowuje i skąd napływa, to w pewnym momencie pojawiło się hasło, no z północnego wschodu napływa lód morski, za parę dni będą niedźwiedzie. I faktycznie jakieś pojedyncze odwiedziny się pojawiły. I my w czasie naszej wyprawy naliczyliśmy około 44 niedźwiedzi polarnych. Więc oczywiście może to być obarczone pewnym błędem, bo może się okazać, że jeden niedźwiedź odwiedzał stację wielokrotnie i my go policzyliśmy jako kilka różnych osobników, ale faktycznie mi się zdarzało i to głównie w okresie zimy. Zimy i wiosny arktycznej. Z takich ciekawostek, i to też w tym pakiecie edukacyjnym, o którym na początku wspomniałam, będzie bardziej to rozbudowane, czyli rodzina niedźwiedziowatych. Tutaj jest tylko taki smaczek, mianowicie taki, że pomiędzy niedźwiedziem polarnym, brunatnym, a panną wielką jest oczywiście dość duże pokrewieństwo, należą one do jednej rodziny. Łącznie rodzina niedźwiedziowatych liczy o 7 różnych gatunków. I są to na przykład jeszcze, jest to wargacz leniwy na przykład, czy niedźwiedź, czy to jest Black Bear, oni chyba jako niedźwiedź czarny przetłumaczyli. Także te wszystkie niedźwiedzie będzie można zobaczyć w pakiecie edukacyjnym, o którym na końcu będzie. Ponieważ opowiadanie o niedźwiedziach polarnych bez ciekawostek to nie byłoby prawdziwe opowiadanie o niedźwiedziach polarnych, więc tutaj taka ciekawostka zapowiedziana wcześniej, mianowicie hybryda przedstawiająca niedźwiedzia grizzly i niedźwiedzia polarnego. I stąd z języka angielskiego nazywa się on bardzo malowniczo pizzly. I właściwie być może jest to jeden z możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne w Arktyce, bo krzyżówkę tą zaobserwowano w Arktyce Kanadyjskiej. Nie jest dużo takich osobników, ale wynika ona z kontaktów niedźwiedzi polarnych z niedźwiedziami grizzly, co oznacza, że w związku ze zmianami klimatu niedźwiedzie polarne schodzą bardziej na ląd, w głąb lądu, a niedźwiedzie grizzly idą bardziej na północ, no bo zasadniczo klimat już im nie przeszkadza, nie jest aż tak zimno. No więc zobaczymy, czy to będzie jakiś trend, który będzie się utrzymywał, czy na razie ciekawostka biologiczna. Wspominałam oczywiście, że oprócz tego, że niedźwiedzie polarne są piękne, są bardzo niebezpieczne. Więc w związku z tym na terytorium całego Svalbardu każdy, kto tam mieszka albo przyjeżdża, powinien posiadać broń albo powinien poruszać się w terenie z osobą, która taką broń posiada i umie ją obsługiwać. Z racji tego, że ja w stacji spędziłam rok czasu jako pracownik tej placówki, przeszłam przed wyjazdem na Svalbard profesjonalne szkolenie, między innymi ze strzelania, z posługiwania się bronią. Mieliśmy ćwiczenia na strzelnicy krytej, na później poligonie. Zdawaliśmy również egzamin z naszej celności. Oczywiście brzmi to bardzo ciekawie, no ale inaczej jest, jeżeli sobie człowiek uświadomi faktycznie, że posiadanie broni może mu uratować życie, kiedy akurat spotka się z niedźwiedziem polarnym. Ja nie miałam sytuacji takiej, żeby spotkać się oko w oko z niedźwiedziem, chociaż spotkałam się, ale mówię, nie miałam sytuacji, żeby ta sytuacja była niebezpieczna. Niedźwiedzie, które spotykałam, były raczej ciekawskie i nie przejawiały agresji, bo jeżeli by przejawiały agresję, no to byłoby o wiele gorzej. Więc zasada jest taka, że każda osoba wychodząca w teren zabiera ze sobą broń, albo właśnie wychodzi z kimś, kto tę broń posiada. I oczywiście samemu ze stacji się nie wychodziło. Także tutaj taka ciekawostka jeszcze jest, taki znak ostrzegawczy, jaki można spotkać w Longyearbyen. Longyearbyen to jest takie miasteczko w centralnej części Spitsbergenu, czyli uwaga, niedźwiedzie polarne. Bardzo oryginalny znak, bardzo małej liczbie miejsc na świecie można go spotkać. Nie jestem pewna, czy tylko właśnie w Longyearbyen, czy gdzieś jeszcze, ale no, praktycznie jak się wychodzi z lotniska, to ten znak już można zobaczyć, no więc to dodatkowo usztywnia i nakazuje wyjątkową ostrożność w poruszaniu się.
Niedźwiedzie polarne nie są sprinterami. Poza tym to są dość duże zwierzęta. Mają masę, no, dorosłe samce mogą 500 kg ważyć, pół tony, może nawet więcej. Samice są o połowę mniejsze. Natomiast no, ich ciało w stosunku, ich serce w stosunku do masy ciała jest małe. Co to oznacza? Że niedźwiedzie po pierwsze no, za dużo nie biegają i nie są w stanie długo biegać, bo mogą się przegrzać, no i w ten sposób niestety zakończyć swoje życie. Więc tutaj zrobiłam takie zestawienie i też nam powtarzano, że jeżeli jesteśmy w terenie i zdarzy nam się spotkać niedźwiedzia polarnego, a oczywiście ten niedźwiedź nie jest agresywny, bo jeżeli jest agresywny albo chce się tego niedźwiedzia przepłoszyć, to jak najbardziej używa się skutera śnieżnego do tego, jeżeli akurat jest pod ręką, tylko znów trzeba pamiętać, że po prostu maksymalnie 100-150 metrów wystarczy przejechać, koniec, więcej nie, bo może, żeby po prostu tego niedźwiedzia nie zagonić. On zazwyczaj boi się tego dźwięku silnika, który jest dość charakterystyczny i ucieka, a o to tak naprawdę chodzi, żeby stosować różne metody przepłaszania. No ale właśnie, jazda za niedźwiedziem polarnym, bo na przykład chcemy zrobić mu zdjęcie, albo wydaje nam się, że go przepłoszymy i go tak przegonimy porządnie, no może się bardzo źle skończyć. Więc tutaj stąd też jak mieliśmy takie szkolenie z behawioryzmu niedźwiedzi polarnych przed wyjazdem, no to też nas uczulano tutaj na pewne takie no, rozsądne podejście w tej materii. Natomiast no oczywiście 100 km na godzinę to jest taka prędkość, jaką skuter śnieżny może rozwinąć przy dobrych warunkach. Dobre warunki mam na myśli nie tylko dobra przejrzystość powietrza czy dobra widoczność, ale również dobra nawierzchnia, mówiąc wprost, bo jeżeli na przykład jest ona, no bo oczywiście zakładamy, że no nie przejeżdżamy po fiordach czy po jakichś innych ciekach wodnych, które są niezamarznięte, albo nie jeździmy po niewystarczającej pokrywie śnieżnej, ale ważne jest to, żeby też na przykład nie było zastrugów. Zastrugi to jest taki fantazyjnie troszeczkę uformowana powierzchnia wynikająca z nawiewania, wywiewania warstw śniegu i to są, one są dość mocno zmrożone, co powoduje różnego rodzaju nierówności. Więc po pierwsze, no, nie jedzie się wygodnie po takich nierównościach, a po drugie, jeżeli mamy dookoła biało i nie zauważymy takiej nierówności, a mamy dość dużą prędkość, no to może się to skończyć tragicznie, bo może skuter się przewrócić do przodu, wywinąć salto, które dla nas przy dużej prędkości skończy się tragicznie. Więc tutaj jest dużo takich różnych pułapek, jeśli chodzi o to. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie, no, 40 km na godzinę to jest taka jego maksymalna prędkość, jaką jest w stanie rozwinąć, uciekając, ale znów, to nie jest sprinter. On w takiej, pędząc taką prędkością, naprawdę to jest raptem minuta, nie więcej. I no, najlepiej właśnie, żeby, tak jak wcześniej wspomniałam, żeby go nie przegonić, bo to się może skończyć dla niego bardzo źle. No i tutaj taki troszeczkę slajd już w sumie trochę no, nieaktualny, ale już tłumaczę dlaczego, bo przez długi czas od samego początku powstania stacji w Hornsundzie w 57 roku, kiedy zaczęto budowę i potem kiedy na zimę w 57-58 została pierwsza grupa zimująca, zabierano ze sobą psy. Początkowo to były psy no, zabierane z Polski, więc na przykład owczarki podhalańskie, które myślano, że właśnie będą dobre do takiej, no, raz, że dobrze zniosą warunki klimatyczne, a dwa, przede wszystkim miały chronić przed niedźwiedziami polarnymi. Czyli no, pies doskonale wyczuwa, że zbliża się niebezpieczeństwo i alarmuje. Później w związku ze zmianą przepisów psy, jakie można było trzymać w stacji, to miały być takie rasy typowe dla północy, na przykład Alaskan Husky, Siberian Husky, Malamut, pies grenlandzki, więc te psy stacja dostawała od Norwegów i tak było do praktycznie 2 lata temu, do 2 lat wcześniej, że te psy faktycznie regularnie tej stacji broniły. I 2 lata temu, bo mówiłam właśnie, że spotkania z niedźwiedziami mogą się tragicznie skończyć, faktycznie miała miejsce tragiczna sytuacja, kiedy, chociaż to też nie była jedyna taka sytuacja, że pies został zaatakowany przez niedźwiedzia polarnego, no i to oczywiście dla psa się skończyło bardzo źle. No i od tego czasu to też była bardzo trudna sytuacja, bo ten niedźwiedź nachodził pracowników stacji przez dość długi czas, ludzie byli zamknięci w stacji, więc dużo było takich rzeczy niebezpiecznych, zagrażających. Więc podjęto decyzję, na chwilę obecną tak wygląda sytuacja, że zamiast psów jest monitoring. Są kamery wszędzie, także jest założenie takie, że osoba, która ma dyżur albo każdy pracownik stacji wychodzący na zewnątrz ma możliwość sprawdzenia, czy wszystko jest ok, czy nic się nie czai,
Dzięki kamerom, które są tak ustawione, że widać, czy przypadkiem za drzwiami nie ma niedźwiedzia. Jest to o tyle ważne, bo nie tylko wychodzi się ze stacji w ciągu dnia, chociaż jak jest noc polarna, to nie ma najmniejszego znaczenia, ale ze względu przede wszystkim na pomiary, które się prowadzi w okolicy stacji, prowadzi się je w różnych godzinach. Na przykład meteorolodzy prowadzą obserwacje co 3 godziny i faktycznie wychodzą ze stacji, kiedy praktycznie wszyscy śpią, z wyjątkiem dyżurnego, więc ten ruch wokół stacji praktycznie jest znikomy. No więc gdyby coś się miało czaić, no to może się czaić właśnie w takim momencie, kiedy raczej ruchu wokół stacji jest mniej. I o tyle to jest istotne, żeby zapewnić ludziom pracującym w stacji bezpieczeństwo. Niedźwiedzie polarne, które odwiedzają stacje, są bardzo ciekawskie. Oczywiście pomijam sytuacje, kiedy są głodne, agresywne, bo mogą się wtedy dobijać i niszczyć rozmaite rzeczy, ale też bywają ciekawskie. No i tutaj mamy takiego ciekawskiego niedźwiedzia polarnego, a właściwie samicę niedźwiedzia polarnego, która stwierdziła, że zaprzyjaźni się z deszczomierzem. No i deszczomierz, faktycznie tych deszczomierzy już teraz nie ma, ale na naszej wyprawie one stały pomiędzy moreną lodowca Hansa, który jest lodowcem najbliżej znajdującym się, takim największym stacji polarnej, około do czoła lodowca jest około 2 km. No i właśnie w tej odległości między stacją a czołem lodowca stały sobie deszczomierze. No więc jak oczywiście niedźwiedzie tamtędy przechodziły, no to był taki element krajobrazu, który był inny zdecydowanie niż wszystko dookoła, więc niedźwiedzie musiały oczywiście się zaprzyjaźnić z tym deszczomierzem, no więc obalały te deszczomierze. Zdjęcie akurat nie pochodzi z naszej wyprawy, tylko z mojej wyprawy, tylko z wyprawy wcześniejszej. No więc tutaj widać, że ktoś po prostu oddał strzał z rakietnicy. No i ta rakieta bardzo skutecznie niedźwiedzia poszyła. Niedźwiedź wystraszył się huku, hałasu, błysku, no i sobie poszedł. To jest najlepszy scenariusz, kiedy nie trzeba sięgać po mocniejsze środki odstraszania. No i tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o te emocje, jakie towarzyszą, niedźwiedź polarny może być agresywny faktycznie, kiedy jest chory, kiedy jest zraniony, kiedy jest głodny, albo kiedy jest to samica z młodymi. No i właśnie, jeśli widzimy dwa niedźwiedzie razem, albo trzy niedźwiedzie, to oczywiście jest duża doza pewności, że jest to matka z młodymi. Tu od razu informacja, że młode niedźwiedzie polarne przebywają z matką przez dość długi okres, bo od 2 do 3 lat, więc faktycznie już w pewnym momencie nabierają dość takich gabarytów podobnych do matki. Więc można mieć takie wrażenie, że o, niedźwiedzie polarne wyszły sobie na spacer, ale raczej takie zachowanie no, jest bardzo rzadkie, bo niedźwiedzie są samotnikami. One raczej w pojedynkę spędzają życie, chyba że jest okres godowy i wtedy się spotykają, albo na przykład trafi się więcej jedzenia. Jakiś, nie wiem, martwy wieloryb zostanie wyrzucony na plażę, no to wtedy się zdarzy, że tych niedźwiedzi może być więcej. Czy na przykład na wysypiskach śmieci mogą ludzi nachodzić, żeby tam jakieś resztki jedzenia zdobyć. No a jeśli chodzi o człowieka, to oczywiście ja pamiętam, że moje obserwacje niedźwiedzi polarnych, moim obserwacjom niedźwiedzi polarnych zawsze towarzyszyły rozmaite emocje, począwszy od naprawdę podziwu, bo to zwierzę jest niesamowite, jest niesamowicie piękne, po taki wręcz atawistyczny strach, kiedy gdzieś tam przyszło mi się z nim spotkać w dość małej odległości. No i ja nie byłam w bezpiecznej stacji, tylko jednak byłam w terenie, więc faktycznie można się mocno wystraszyć. Co do przystosowań niedźwiedzia polarnego, bo jest to zwierzę żyjące w klimacie bardzo wymagającym, a jednak doskonale sobie radzi, więc jeżeli zakładając, że ta dieta niedźwiedzia polarnego wygląda właściwie, czyli no, ma dostępność fok, które są tłuste, dostarczają mu dużo energii, no to mając takie rezerwy tłuszczowe, niedźwiedź jest w stanie głodować przez 9 miesięcy, co no, jest kluczowe, właśnie te jego rezerwy tłuszczu są kluczowe w okresie lata, które jest coraz trudniejsze ze względu na rosnące temperatury, bo tego lodu morskiego jest coraz mniej. Coraz trudniej polować na foki i coś sensownego znaleźć, więc niedźwiedzie często wyszukują mniej kaloryczne pożywienie, jedzą na przykład jakieś rośliny, czy na przykład ptaki i ich jaja. Co oczywiście wymaga jednak no, jedzenia w dużych ilościach tego typu pokarmu, z racji na jego niską kaloryczność. No, natomiast jest to zwierzę, które ma doskonale rozwinięty zmysł węchu,
przydaje się, bo niedźwiedzie polarne raczej kiepsko widzą, więc one nas bardziej wywęszą niż zobaczą. No zobaczą jakiś większy kształt, wysoki, no ale za bardzo tak nie będą w stanie stwierdzić, kim jesteśmy, zwłaszcza jak mamy do czynienia z takimi częściami Arktyki, gdzie człowiek jednak jest no, cały czas gościem i niekoniecznie oczywistym widokiem dla dzikiego zwierzęcia. Natomiast to, co tutaj widzicie po lewej stronie, ten rysunek taki przedstawiający niedźwiedzia stojącego na tylnych łapach, to jest też sposób polowania. Jak już niedźwiedź wyciągnie zdobycz, to on ją musi sobie odpowiednio przygotować przed spożyciem. I co robi? Staje na tylnych łapach, mocno się zapiera, a przed nimi uderza w zdobycz kilkukrotnie, no rozrywając tkanki, miażdżąc kości, tworząc taką no, krwawą miazgę z upolowanego zwierzęcia. No i dopiero później przystępuje do konsumpcji. No wygląda to dość makabrycznie na pewno. Natomiast też takie zachowania niedźwiedzi można zaobserwować, kiedy one podchodzą pod siedliska ludzkie i coś chcą sprawdzić. Po prostu dokładnie robią to samo. Znajdą beczkę, to będą tak uderzać przed nimi łapami im tą beczkę, czy zobaczą drzwi i myśmy mieli taki problem, bo potem drzwi trzeba było naprawiać. No i też te drzwi będą tymi przednimi łapami mocno uderzać. I wspomnieliśmy o tym, że właśnie jedzą jagody, jedzą różne inne rzeczy, no i to też jest jakiś sygnał, że niedźwiedź stara się adaptować do tego, co się dzieje, do tego, do tych zmian, jakie obserwujemy. I wcześniej przy tym deszczomierzu mówiłam, że to jest samica niedźwiedzia polarnego. Raz, że po pierwsze widać przy dorosłym osobniku, że samiec i samica się nieco różnią, choć na pierwszy rzut oka może to być trudne, bo samce po prostu mają bardziej masywny kark i takie łapy tutaj z przodu, bardziej takie, no, takie bary mają, bardziej muskularne. Natomiast samice są smuklejsze. I w związku z tym, jeżeli naukowcy, którzy prowadzą badania niedźwiedzi polarnych, chcą śledzić ich wędrówki i nakładają takie kołnierze z nadajnikami, to najczęściej wybierają do tego samice, bo samice właśnie mają te szyje troszeczkę węższe, cieńsze, mają mniej siły, więc jest szansa, że takiego niedźwiedzia przez dłuższy czas uda się monitorować. No i takie dane można znaleźć w internecie. Jest w pakiecie, do którego link później wyślę, jest takie zadanie, w którym uczniowie są proszeni o monitorowanie wędrówki niedźwiedzia polarnego, wybranego niedźwiedzia polarnego na podstawie danych właśnie z takich obroży. Więc można zobaczyć właśnie, co się z tym niedźwiedziem dzieje, gdzie on przebywa. No i tutaj zaznaczyłam na mapce z prawej strony wspomniany Norweski Instytut Polarny, który właśnie między innymi zajmuje się badaniami ssaków w ogóle życia różnych gatunków na Svalbardzie i w Arktyce. Niedźwiedzie polarne mają oczywiście też inne przystosowania związane z ochroną przed zimnem, co jest bardzo istotne, więc mają grube dwuwarstwowe futro, gęsty podszerstek i takie wierzchnie futro z włosem okrywowym. Co ciekawe, te włosy zazwyczaj są puste w środku i są przeźroczyste, więc to, że wydaje nam się, że niedźwiedź jest taki, że jest taki biały, chociaż to nie jest do końca biały kolor, to jest w pewnym sensie złudzenie optyczne. Najprawdopodobniej to, że włos jest w środku pusty, pomaga utrzymać lepszą izolację. No i z takich też ciekawostek, skóra niedźwiedzia polarnego jest ciemna, ma czarny kolor, w przeciwieństwie właśnie do futra, które jest jasne. To jest taki kolor bardziej kremowy, można powiedzieć. Natomiast im niedźwiedź jest starszy, tym futro nabiera bardziej żółtego koloru. Jest takie wyrzucone, zwłaszcza na łapach czy w okolicach pyska. Także kiedyś na przykład polowano na niedźwiedzie polarne dla ich futra cennego. Na Spitsbergenie, w ogóle na Svalbardzie, to jest zakazane od 1973 roku. No to nie polowano właśnie na starsze osobniki z tego względu, że to futro było po prostu gorszej jakości. To też tak, z takich informacji, no, z takich ciekawostek historycznych już na szczęście. Łapy niedźwiedzia polarnego są bardzo szerokie i to też jest ciekawe, bo dzięki temu niedźwiedź doskonale utrzymuje się na powierzchni, na przykład na powierzchni śniegu, na lodzie. Ciężar ma lepiej rozłożony.
My nie, jakbyśmy chcieli uciec przed niedźwiedziem polarnym, mimo tego, że wspominałam, że one nie są zbyt szybkie, to nie uciekniemy, bo my zapadamy się w śniegu. No, jakbyśmy może na nartach jakoś szybko uciekali, to byłaby szansa, ale to też trzeba byłoby być chyba sprinterem i bardzo szybko się na tych nartach przemieszczać. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie dzięki tym łapom lepiej tą równowagę i to wyważenie swojej dość dużej wagi utrzymuje. Z przystosowań innego rodzaju to na przykład dotyczy samic, które w przypadku których mamy do czynienia z tak zwaną ciążą przedłużoną, to nie jest tylko typowe dla niedźwiedzi polarnych, ale tutaj akurat też jest związane silnie z warunkami i klimatem, w jakim żyją te zwierzęta. Mianowicie, kiedy na wiosnę arktyczną, kwiecień, maj, jest okres godowy niedźwiedzi i na przykład samica zostaje zapłodniona, zarodek od razu się nie rozwija. Po prostu jakby jego rozwój jest lekko przyhamowany i dopiero zaczyna się on rozwijać, powiedzielibyśmy na jesień, chociaż jesień w Arktyce to nie jest taka typowa jesień, więc jakoś we wrześniu. W tym czasie samica szuka spokojnego schronienia, jakiejś jamy śnieżnej na przykład, w której spędza zimę w oczekiwaniu na narodziny młodych, co też następuje jakoś w styczniu, lutym. No i potem młode jeszcze przez parę miesięcy do wiosny, do kwietnia przebywają w jamie razem z matką i dopiero później opuszczają schronienie w poszukiwaniu pożywienia. Więc opuszczają je w już takim bardzo przyjaznym momencie, kiedy jest ładna pogoda, kiedy też łatwiej znaleźć pożywienie, bo po długiej zimie różne gatunki zwierząt wracają w swoje rodzinne strony. I jeszcze tutaj taka ciekawostka dotycząca snu niedźwiedzia polarnego, bo niedźwiedzie jako takie nie zapadają w sen zimowy. Natomiast te ciężarne samice, które właśnie przebywają w jamie śnieżnej, wchodzą w taki stan podobny do hibernacji, dzięki czemu nie tracą energii za dużo, ponieważ no, w tym czasie nie wychodzą, nie polują, no, muszą bazować tylko na tym i na tych rezerwach tłuszczu, które udało im się zgromadzić w okresie letnim. I tak jak wspomniałam, kilka krajów podpisało takie porozumienie o ochronie niedźwiedzi polarnych. No, ochrona może być rozmaicie rozumiana. W przypadku Norwegii faktycznie to jest całkowity zakaz polowań na niedźwiedzie polarne. Także praktycznie dopuszczalny jest tylko przypadek, kiedy jesteśmy atakowani przez niedźwiedzia polarnego i to zagraża naszemu życiu. No i stąd ta broń jest przydatna, którą mamy ze sobą zawsze mieć. Też takie pytanie może się nasunąć, bo wspominałam o tej sytuacji w stacji polarnej, kiedy został zaatakowany pies i dlaczego niedźwiedzia być może ktoś nie zastrzelił. No, pies nie jest traktowany no właśnie, nie jest traktowany tak jak człowiek, czyli ponieważ psy były przez bardzo długi czas spełniły funkcję taką ochronną, ostrzegawczą przy wielu miejscach. W Arktyce, no traktuje się je jako taki element inwentarza trochę, tak jak to są psy pociągowe, po prostu one mają jakąś konkretną funkcję. Więc bierze się też pod uwagę to, że taki pies może zostać przez

przebywała w tym domku, prowadzili badania terenowe na pobliskim lodowcu Werenschelda. No i akurat taki niedźwiadek sobie przechodził, zajrzał przez okno. Dwie osoby siedziały w środku, zrobiły to zdjęcie. Natomiast trzecia osoba stała w półotwartych drzwiach z bronią gotową do strzału, na wypadek, gdyby jednak niedźwiedź się rozmyślił i stwierdził, że zaatakuje, zamiast zaglądać do środka. To z kolei jest zdjęcie zrobione, uwaga, 1 kwietnia na naszej wyprawie. Niedźwiedzica właściwie odwiedziła okolice stacji i bardzo ją zaintrygował sprzęt do pomiaru elektryczności atmosfery. Tam była akurat taka głowica, która dość szybko się obracała, no więc jak widać próbowała go skosztować albo cokolwiek innego z nim zrobić. Wyglądało to dość nieciekawie, bo byliśmy przekonani, że sprzęt w ogóle zostanie zniszczony, zgryziony i wymemlany. Na szczęście nie, skończyło się tylko na tym po prostu, że ta głowica wymagała doczyszczenia ze śliny i cały sprzęt działał bez zarzutów. A tu z kolei, bo jak mówiłam, że na tym zdjęciu mamy do czynienia z samicą, no i widać to po budowie tutaj tułowia, okolic szyi. Tutaj mamy samca niedźwiedzia polarnego, który też odwiedził naszą stację w okresie letnim i widać faktycznie, że to już jest taki duży samiec, masywny. Także wtedy jeszcze na mojej wyprawie były psy, które bardzo skutecznie sobie radziły z niedźwiedziami. Znaczy nie było też sytuacji, że niedźwiedź próbował atakować któregoś z psów, ale one doskonale faktycznie wyczuwały, że zbliża się niebezpieczeństwo i od razu alarmowały. I tutaj też jeszcze taka sytuacja, która miała miejsce w czasie mojego pobytu w stacji, no faktycznie doszło do zabicia niedźwiedzia polarnego i to było w takim domku właśnie w Zatoce Hyttewika. Domek jest, te wszystkie domki właśnie małe, o których wcześniej wspomniałam, one dawniej były wykorzystywane przez traperów w celach oczywiście polowania na zwierzęta, natomiast teraz mają taką funkcję trochę zabytków i jako bazy terenowe dla naukowców albo dla turystów, którzy mają pozwolenie akurat, żeby w tą część Spitsbergenu się przedostać, no i mogą sobie tam nocować, korzystać z tej całej infrastruktury. No więc sytuacja była taka, że trójka, no właściwie turystów, mieszkańców Longyearbyen po prostu wybrała się w okolicach Wielkanocy. Bo dlaczego mówię od razu o tym pozwoleniu? Bo jest coś takiego, jak przyjedzie się do Longyearbyen, przyleci się, bo można polecieć samolotem, ale to też nie jest tak, że my się sobie tam wykupujemy nocleg i sobie potem po całej wyspie na przykład jeździmy na skuterze śnieżnym, chodzimy gdzie chcemy. Svalbard jest podzielony na takie sektory, znaczy Svalbard, okolice Longyearbyen i ta część właśnie wyspy. Czyli jest taki sektor, gdzie po prostu sobie możemy iść i to są okolice samego miasteczka. Natomiast pozostałe sektory, jeżeli chcemy się przedostać, musimy być albo mieszkańcem, albo mieć jakieś przede wszystkim zezwolenie gubernatora Svalbardu, albo wykazać, że właściwie na przykład jesteśmy naukowcami i chcemy przeprowadzić jakieś badania. Czyli to nie jest tak, że pojedziemy sobie gdzieś, bo tak chcemy i wszyscy nam na to pozwolą. No więc ci ludzie, którzy wtedy odwiedzili ten domek, oni byli mieszkańcami Longyearbyen i faktycznie mieli zezwolenie gubernatora, żeby w tę część Spitsbergenu, gdzie znajduje się polska stacja, a zarazem znajduje się Park Narodowy Południowego Spitsbergenu, mogli pojechać. No i tak się akurat złożyło, że niedźwiedź, właśnie taki niedźwiadek paroletni, jak później nawet lokalna prasa o tym pisała, no niestety był głodny najwyraźniej i atakował przez kilka godzin ten domek, a to próbował drzwi wyważyć, a to w końcu udało mi się, jak widać tutaj, zerwać okiennicę i wyważyć okienko. Co prawda no, jest za duży, żeby wejść do środka, ale praktycznie wcisnął się tam do połowy. Ludzie, którzy byli w środku, rzucali w nim czym się dało, nawet od rakietnicy odpalili, co o mały włos nie zakończyło się pożarem. No ale w końcu sytuacja była już tak dramatyczna, że musieli go zastrzelić. Oczywiście tutaj żadnych sankcji ze strony gubernatora Svalbardu nie było. No wykazano ewidentnie, że ci ludzie bronili swojego życia. Natomiast faktycznie później odwiedzili nas, przyjechali do stacji, byli bardzo roztrzęsieni tą całą sytuacją, bo no, nie spodziewali się, że... I też mu opowiadali, że przyjechali na Svalbard z własnego wyboru, że chcieli tutaj żyć, mieszkać, pracować, żeby właśnie być bliżej natury. No i nagle się okazało, że byli zmuszeni zastrzelić niedźwiedzia, którego uważali za jedno z piękniejszych zwierząt, ale nie mieli wyboru, więc no, taka historia właśnie, którą mogliśmy, no może nie zobaczyć na własne oczy, ale akurat usłyszeć o niej w ramach relacji z pierwszej ręki, no i też później przeczytać w prasie, jaki to miało przebieg. No i tutaj już zaraz Państwu podeślę link do pakietu poświęconego niedźwiedziowi polarnemu. Także dziękuję za prezentację, za wysłuchanie jej.

0: W dzisiejszym ziołowym ogrodzie braci Bonifratrów wita się z Państwem Bożena Wiśniewska i brat Pio.
1: Witam, szczęść Boże, brat Pio, Bonifratczy z Krakowa.
0: Co to jest stres?
1: No cóż, współczesny człowiek żyje w środowisku takim, jakim żyje. Wszędzie mu się spieszy, żyje w pędzie, w pogoni, nie do końca wiadomo za czym. To wszystko powoduje, że nasz układ nerwowy chwilami mówi dość, tak dalej się nie da. Pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości ze strony układu nerwowego. No i co wtedy? No to wtedy niestety, ale trzeba coś pomyśleć nad tym. Pomijam podejście do życia, do problemów, jak się dystans, prawda, bo to też potrzebne, też się trzeba powiedzieć. To nie jest jakiś stan patologiczny. Stres bywa motywujący, prawda, ale w sytuacji, gdy pojawia się spontanicznie, no, pierwotny człowiek, a tak zwierzę, wtedy pojawia się stres, bo to jest jedna szansa na przeżycie tej jednostki, żeby się broniła, prawda, i to jest jak gdyby jedna strona. Druga strona, że w tych czasach, w dobie tylu informacji, jakimi jesteśmy bombardowani, to nasze organizmy już nie dają rady. Ten stres jest permanentny, jest ciągły i jak to trwa przez dłuższy czas, organizmy nie dają rady.
0: Dlaczego warto stosować produkty ziołowe?
1: Tutaj no, mamy do zaproponowania pewną grupę leków, surowców roślinnych, które mogą być bardzo pomocne w schorzeniach tego typu. Oczywiście mówimy o schorzeniach no, lekkich, umiarkowanych, od lekkiego zdenerwowania, dłuższe stany napięcia, lęków. I o ile są stosowane wtedy leki syntetyczne, to zioła mogą być zastosowane jako kuracja wspomagająca. Oczywiście po przeanalizowaniu, czy dane zioła z danymi lekami syntetycznymi nie chodzą w jakieś reakcje, ale to zawsze sprawa indywidualna. Dlaczego mówimy o surowcach, lekach roślinnych? No dlatego, że w dobie leków syntetycznych, które no pewnie mają nieporównywalną siłę działania zioła, jakiejkolwiek prawda postaci, bo mówimy o surowcach roślinnych w formie tabletek, kropli, nalewek, czy nawet takich stricte naparów, odwarów ziołowych, mogą być częściej i dłużej stosowane w przypadku tych takich różnych schorzeń, w przeciwieństwie do leków syntetycznych, reakcji typu uzależnienie, co bardzo istotne. Także myślę, że warto po nie sięgać i nie od razu po jakieś mocno uzależniające. Są po prostu bezpieczniejsze, dlatego bym ich nie deprecjonował, nie odstawiał, że nie działają. Owszem, działają, potrzeba czasu, dłuższej kuracji, ale naprawdę warto. Cóż takiego w tych ziołach jest, że one akurat tak działają inaczej. Każdy ziele, każdy surowiec ma zawsze bardzo bogaty skład. Jest tam mnóstwo różnego rodzaju związków, substancji czynnych. Tam nie ma jednej substancji czynnej, tak jak w lekach, że jest aspiryna i jest tylko jedna substancja. W ziołach jest jej mnóstwo. I w ziołach tych takich naszych uspokajających, no tego też jest dużo, to te główne takie związki czynne farmakologicznie, będą to jedydroidy, związki terpenowe czy alkaloidy. Pewna grupa ziół będzie działała nieco mocniej, inna grupa nieco słabiej. Te takie troszeczkę mocniejsze ziółka, które oprócz działania takiego wyciszającego, uspokajającego, będą też przydatne przy bezsenności, czyli będą troszeczkę nasennie działały.
0: Jakie zioła poleca brat do naszej domowej apteczki?
1: Dlatego nie może w domowej apteczce zabraknąć takich ziół jak kozłek lekarski, czyli waleriana, któż nie zna bardzo charakterystycznego zapachu waleriany. To także szyszki chmielu, to będzie ziele męczennicy, to będzie melisa, lawenda. Myślę, że to takie kluczowe zioła, te trochę tak mocniej działające. Surowce o nieco słabszym działaniu to rumianek, kwiat i owoc głogu. To także ziele serdecznika, to będzie korzeń arcydzięgla, kuncza tataraku. Ale te zioła można ze sobą łączyć wtedy w myśl zasady, że im więcej ziół, tym lepsze działanie, tak zwane synergii działania. Jedne wspomagają drugie.
0: Jak stres wpływa na nasze organizmy?
1: Taka informacja dość istotna, że często nerwicom towarzyszą objawy takie somatyczne. Są w ogóle wiele chorób typu zespół jelita drżliwego, choroby serca czy przewodu pokarmowego. To są o podłożu takim nerwicowym.
0: Co jeszcze brat nam poleca?
1: Męczennica właśnie, oprócz działania takiego typowo uspokajającego, bardzo ładnie i mocno działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Dlatego w tych mieszankach takich, które byśmy tam chcieli sobie sami komponować, zawsze o tej męczennicy pamiętajmy. Oprócz farmakologicznych leków też można wdrożyć wcześniej wspomniane zioła. Przy stresie warto dorzucić zioła adaptogenne. Tam świetnie sprawdza się aszwaganda, pszenic górski, więc korzystajmy z tego i myślę, że oprócz oczywiście terapii farmakologicznej warto i należy korzystać z darów bożych, jakim są zioła. bo jak czytamy Pismo Święte, to często na kartach Pisma Świętego jest mowa o ziołach, więc one nie wzięły się znikąd. Pan Bóg dał je nam, aby nam służyły. Dlatego warto i należy z nich korzystać, darów Bożych.
0: A co z naszą duszą?
1: Oczywiście choruje nie tylko ciało, bo tu problem jest taki większy. Ja jako osoba zakonna bardzo bym zachęcał, ażeby dbać o stan duszy. Wszelkie niepokoje, lęki często wynikają z braku takich bliższych relacji z Panem Bogiem. Ja staram się często chodzić do spowiedzi i zachęcam. Stan duszy to stan łaski uświęcający, więc bliska relacja z Panem Bogiem jest tutaj bardzo pomocna, więc zachęcam do adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest kluczowe, więc nie tylko ciało, ale za dbajmy także o duszę.
0: Jaki jest wpływ środowiska, w którym przebywamy?
1: Oczywiście możemy zawsze pójść na spacer do lasu, jeżeli mamy taką możliwość niedaleko. Las to środowisko, w którym żyliśmy od tysięcy lat, prawda? I dlatego przebywanie w lesie, gdyby powrotem do korzeni, taki pobyt w lesie koi, uspokaja nasz układ nerwowy. To tak jakbyśmy powrócili do domu z dalekiej podróży. Więc ten pejący śpiew ptaków, szum drzew, to jest balsam dla naszego układu nerwowego. Bardzo pomocny i też bardzo zachęcam do tego typu korzystania z takiej formy, takiego zrelaksowania się.
0: Wszyscy doświadczamy stresu niezależnie od tego, czym zajmujemy się w życiu. Jest on normalną reakcją na zmiany zachodzące w otoczeniu. Teraz wiemy, jak sobie z nim radzić.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Bajkowa kuropatwa na posterunku 19:30. Zaczynamy kolejne przygody pana samochodzika. Pan samochodzik i templariusze Zbigniew Nienacki. Serdecznie was witamy i zapraszamy na następny odcinek. Zostańcie z nami.

Z ciemności nocnej wyłonił się przed nami wysoki, czarny masyw wyspy. Wyglądała groźnie i tajemniczo, tym bardziej groźnie, że wiedzieliśmy, że z jej brzegów w tej chwili obserwuje nas bandyta. Czy wyspa jest bezludna? Spytała Karen. Tak. Niekiedy tylko obozują tutaj w namiotach grupki turystów odbywających spływy kajakowe. Teraz, gdy znaleźliśmy się w pobliżu wyspy, zapaliłem reflektor i ostrym światłem omiotłem wybrzeże. U podnóża urwistego brzegu tkwiła motorówka. Była pusta. Ten, który nią jeszcze przed chwilą kierował, przepadł w nadbrzeżnych zaroślach. Ostrożnie podpłynęliśmy do motorówki, a wtedy zatrzymałem wehikuł, przeskoczyłem na nią, zabierając ze sobą jeden z kluczy samochodowych. Co pan chce zrobić? Spytała Karen. Chyba nie zamierza pan rozebrać silnika w motorówce. Wykręcę i zabiorę świecę. Nie zdołał uruchomić silnika i już nam nie ucieknie. Świecę wrzuciłem do kieszeni, przesiadłem się do wehikułu i podpłynąłem wzdłuż brzegu, szukając dogodnego miejsca na wjazd w głąb wyspy. Nie martwiłem się tym, że być może Malinowski ukryty za krzakami obserwuje każdy nasz ruch. Szukanie go w tych ciemnościach i tak nie miało żadnego sensu. Trzeba było zaczekać do rana. Wypatrzyłem wyrwę w stromym brzegu, coś w rodzaju jaru, którym z wyspy spływała woda deszczowa. Tym jarem wydostaliśmy się na wysoki brzeg z miejsca, gdzie znajdowała się obszerna pora naleśna. Zaczekamy tu, aż zacznie świtać, rzekłem do Karen. Postanowiliśmy pozostać w samochodzie, gdyż na jego siedzeniach było miękko i przytulnie, a jednocześnie mogliśmy rozglądać się na wszystkie strony. Zresztą widok był bardzo zawężony przez mrok nocy. Z nieba ustąpiły chmury i ukazały się gwiazdy, jakby drobniutkie, błyszczące paciorki złote i srebrne. W skarbie templariuszy, szepnęła Karen, jest chyba tyle klejnotów, co tych gwiazd na niebie. Ja bardzo lubię klejnoty, tłumaczyła. Jestem głęboko przekonana, że w szlachetnych kamieniach zawarta została jakaś tajemnicza siła. Są one na świecie zjawiskiem rzadkim. Powstały jako produkt skomplikowanych procesów zachodzących w przyrodzie. Niekiedy są to po prostu jakby kaprysy natury. Dlatego też od wieków istnieje przekonanie, że szlachetne kamienie mają cudowne właściwości. Mogą jednym ludziom przynosić szczęście, innym nieszczęście. Bardzo lubię rubiny, mówiła dalej Karen. Mówi się, że przez swą jaskrawo-czerwoną barwę rubin jest kamieniem wzbudzającym radość, wzywającym do czynu. Jest to kamień, który powinni nosić ludzie, którzy chcą działać lub albo wytrwale dążyć do powziętego celu. A poza tym, zaśmiała się, czerwień to przecież także kolor miłości. Lubię także szmaragdy, lecz bałabym się je nosić. Podobno czynią jasnowidzącym, ale ten, kto nosi szmaragd, powinien posiadać wielkie zalety ducha, być skromnym i strzemięźliwym, opanowanym i pełnym życzliwości do ludzi. Boję się, że taka nie jestem. Natomiast pan, mister samochodzik, powinien pan nosić na palcu pierścionek ze szmaragdem. O, zdumiałem się, czyżby odkryła pani we mnie jakieś zalety? Niech pan nie żartuje, poznałam się na nich już podczas pierwszego naszego spotkania, ale tym bardziej pana nie cierpię, bo wiem, że jest pan niebezpiecznym przeciwnikiem. Nigdy jednak nie zapomnę tego, co pan dziś dla mnie uczynił. To mówiąc, delikatnie pocałowała mnie w policzek, a potem jakby wstydząc się tego gestu, który zapewne uznała za wyraz słabości i nastroju, zerwała się z siedzenia samochodowego i rzekła: niech pan patrzy, już świta. Rzeczywiście, budził się dzień. Raz szarzał, przygasły gwiazdy na niebie. Wyszedłem z wehikułu, przeciągnąłem się, ziewając. Był chłodny poranek. W brzuchu czułem ssącą pustkę spowodowaną głodem, a głód jeszcze nastrajał mnie niechęcią do świata. No, panie Malinowski, mruknąłem, przydarzyło się nam randewu na Wyspie Miłości. Bardzo jestem ciekaw pańskiej buzi. Wyjąłem z samochodu pistolet startowy. Chce pan go zabić? Przestraszyła się Karen.
Ten pistolet nie zabija, to łuczyk może się zlęknie. Tego rodzaju bandyci są zazwyczaj odważni tylko wobec kobiet. Podejrzewam, że pan Malinowski okaże się podszyty zajęczą skórką. Zabezpieczyłem wehikuł przed kradzieżą, której być może próbowałby dopuścić się Malinowski, osaczony na wyspie. Poszliśmy wzdłuż brzegu wyspy tam, gdzie stała motorówka. Zastaliśmy ją na dawnym miejscu, więc mój pomysł z wykręceniem świec był bardzo dobry. Malinowski nie zdołał uruchomić motorówki. Teraz zagłębiliśmy się w las, lustrując go starannie. Mimo to Malinowski, zaszyty w jakąś dziurę, mógł umknąć naszym oczom, raz bowiem miał wiele zarośniętych krzaków, wykrotów i zagłębień. Potem wyszliśmy na dużą polanę ciągnącą się aż do drugiego brzegu wyspy. Teren był tu płaski, trawa na nim nie mogła ukryć człowieka, nawet jeśli leżał na ziemi. Na samym brzegu rosły krzaki. Przedzieraliśmy się przez nie, zaglądając w największą gęstwinę, ale Malinowskiego nie dojrzeliśmy. Tymczasem wstał już dzień pełen wesołego blasku słońca, które świeciło dość mocno, lecz jeszcze nie upalnie. Prześlicznie wyglądał drugi brzeg jeziora, niski, pokryty zielonymi łąkami obujnej zieleni. Dalej znowu teren wspinał się dość stromo i rósł ogromny bór. Nad rzeczką wzdłuż łąk czerwieniły się ceglane ściany samotnej zagrody. Na rosochatej wierzbie utkwiła sobie gniazdo para bocianów. W stronę Harzykowych połać jeziora rozciągała się co najmniej na 2 kilometry. Z tej strony zaś odległość od stałego lądu była bardzo niewielka, najwyżej 300 lub 400 metrów. Proszę pana, wołała Karen. W krzakach leży czyjeś ubranie. Podbiegłem we wskazanym kierunku i pochyliłem się nad ukrytym w krzakach zawiniątkiem z ubraniem. Tego się właśnie obawiałem. Malinowski przepłynął w nocy na drugą stronę jeziora. Ubranie zostawił, żeby mu nie krępowało ruchów. W tym rzeczywiście dość trudno pływać. To strój motocyklisty, stwierdziła Karen. Takie samo ubranie nosił znajomy pani Anki, Mysi Królik, który ją przywiózł z Miłkokuku do Malborka, przypomniałem sobie. Pan podejrzewa, że to on jest Malinowski? Najpierw kręcił się po Miłkokuku, a teraz przyjechał do Malborka. Oczywiście nie mamy żadnej pewności, że to on napadł na panią i uciekł tu przed nami. Przeszukałem kieszeni ubrania, ale nie znalazłem nawet najmniejszego drobiazgu. Licząc się z możliwością odnalezienia rzeczy, uciekinier starannie opróżnił wszystkie kieszenie. Nie ucieknie daleko, jest na głusieńki. Jak go matka urodziła, wszyscy natychmiast zwrócą uwagę na niego, zaśmiała się Karen. Byłem jednak innego zdania. Po pierwsze, on wcale nie jest nagi. Zapewne ma na sobie kąpielówki. Znajdujemy się nad jeziorem w miejscowości wypoczynkowej. Tutaj raczej człowiek ubrany od stóp do głów jest czymś bardziej niezwykłym. Co innego, gdyby było zimno lub pochmurno. Ale na jego szczęście mamy dziś świetną pogodę. Zresztą, on ma na sobie... Przy sobie, pani, złoty zegarek, broszkę z brylantami, 20 000 gotówką, którą pani dała mu za list. Po prostu kupił ubranie choćby u tego gospodarza po drugiej stronie jeziora. Jedźmy tam, może był u niego, zaproponowała Karen. Złapałem się za głowę. O Boże, ale z nas głupcy, jesteśmy ostatniego rzędu idiotami. Co się stało? Przeraziła się Karen. Daliśmy się wyprowadzić pole, mówiłem. Malinowski wyznaczył spotkanie na 50 kilometrze, ponieważ posiada pojazd mechaniczny. Pieszo nie szedłby 50 kilometrów. Dzięki temu ubraniu wiemy, że ma motocykl. Gdy przyjechałem na 50 kilometr, on wskoczył do Lincolna i zaczął uciekać. Dlaczego uciekł pani samochodem? Chciał go ukraść. Nonsens. Milicja natychmiast by go odnalazła. On uciekł pani samochodem, aby odciągnąć nas od miejsca, gdzie w krzakach pozostawił swój motocykl. Nie chciał nim uciekać, bo natychmiast rozpoznalibyśmy go jako znajomego pani Anki. Już teraz pojmuje pani jego manewr? Tyle na dziś. Zbigniew Nienacki. Pan Samochodzik i Templariusze. Dobranoc.

Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 20. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. W tej chwili Zławieśmała i okolice 12 stopni na termometrach. Temperatura odczuwalna 8 stopni, więc zrobiło nam się sporo chłodniej. Dziś w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie przejściowo rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie też burze. Temperatura minimalna od 5 do 10 stopni, cieplej w rejonie nadmorskim od 10 do 13. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na południu i północy oraz na północnym zachodzie porywisty. Nad morzem dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni, na wybrzeżu skręcający na północny. A jutro, czyli we wtorek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 15 mm, w rejonie Karpat do 20. W Tatrach opady śniegu, temperatura maksymalna od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich od 8 do 12 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty na obszarach podgórskich, porywy do 60 km na godzinę. W części wschodniej rejonu nadmorskiego okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, północno-zachodni i północny. 8-9 stopni termometry wskażą dzisiaj w nocy na ziemi chełmińskiej, a jutro 16-17 w najcieplejszej porze dnia. Tyle prognozy, a już za chwilkę, dzisiaj poniedziałek, więc analogowa kuropatwa zagląda w tajemnice, niezidentyfikowane obiekty latające. Zapraszam.

Zapraszam dzisiaj Państwa na nowy cykl programów dotyczących niezidentyfikowanych obiektów latających. To w ramach naszego cyklu Analogowa Kuropatwa, która ukazuje się w poniedziałek. Tak będziemy zamiennie troszeczkę działać, raz w sobotę, raz w poniedziałek, w zależności od tego. Oczywiście Analogowa Kuropatwa pozostaje w poniedziałek, ale dzisiaj postanowiłem Państwu przybliżyć ten temat i temat bardzo ciekawy, bo materiały, które przygotowałem dla Państwa w wielu miejscach nie były nawet publikowane, to obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających przeprowadzone przez Polaków poza granicami Polski. Przyjęło się mówić w literaturze i też w mediach UFO, ale my jesteśmy w Polsce, będziemy stosować skrót NOL, czyli niezidentyfikowane obiekty latające. Dzisiaj zajrzymy w przeszłość bardzo odległą, bo w wiek XVII, a skończymy na roku 1984. Przed nami, przed Państwem 18 takich przypadków, które postaram się w telegraficznym skrócie opowiedzieć. A zaczynamy od tego najstarszego, od tych opisów obserwacji. Posłuchajmy. W jednym ze swych listów do Marysieńki, idący z odsieczą na Wiedeń Jan III Sobieski napisał: z Heligobornu, mil 3 od Tulnu, gdzie most budują, Ultima Augusti anno 1683 rok. Przed tym spotkaniem się widzieliśmy na niebie o 7 z rana, w śliczną, bardzo jasną pogodę, tęczę niby małą, w miesiąc zrobioną, tak jak zwykł bywać kilka dni po nowiu. Przez to wcale niezwyczajną. Myśmy szli z zachodu, a to się pokazało, za nami obróciwszy się ku wschodowi w lewo od słońca. Potem z tego miesiąca zaczęło się czynić takim kształtem na kształt litery X. Trwało to pół godziny. Będę dzisiaj także prezentował dla Państwa źródła tych informacji, a źródłem jest Ekspres Reporterów numer 5 z 1984 roku i artykuł Jana Tettera pod tytułem Zwykłe zjawiska nadprzyrodzone. Przejdźmy dalej. 26 czerwca 1925 roku Karol Borchardt płynął żaglowcem szkolnym Lwów przez Ocean Atlantycki na trasie z Fouay w Cornwalli do Genui z prędkością około 10 węzłów. Niebo było bezchmurne, kilkadziesiąt minut po wschodzie słońca, tuż przed godziną 5 rano, w chwili gdy statek znajdował się w położeniu 40 stopni nord i 15 west, na horyzoncie ukazał się nagle czerwony dysk wielkości księżyca w pełni. Pozostając nisko nad horyzontem, przesuwał się równolegle do prawej burty statku od strony rufy. Borchardt przyglądał mu się w milczeniu wraz z Tadeuszem Weissenerem aż do chwili jego zniknięcia za horyzontem na trawersie prawej burty. Źródło: Karol Borchardt, na pewno nie był to piorun kulisty, przekrój numer 1709 z dnia 8 stycznia 1978 roku. W czasie rozmowy przeprowadzonej 21 września 1986 roku Józef Wronowicz stwierdził, że w lipcu 1936 roku około godziny 17 obserwował

przez około 15 minut w Montpellier koło Marsylii kilkadziesiąt, około 30 dużych kul o niezbyt regularnym kształcie, świecących żółtym światłem, które tworzyły trójkątne formacje. Były to 3 do 4 razy większe od księżyca kule. Świadek obserwował je ze wzgórza wraz z wieloma innymi ludźmi, patrząc na nie niejako w dół, co oznacza, że musiały znajdować się nisko nad ziemią. O zdarzeniu tym pisał później, według świadka, także lokalne gazety. Podane przez niego informacje nie były co prawda sprawdzane, w związku z czym nie przeprowadzono rejestracji tego przypadku, a źródłem jest archiwum Grupy Badań NOL w Krakowie. Przejdźmy dalej. W styczniu 1940 roku Stanisław S., bo nazwisko zostało zastrzeżone, wracał późnym wieczorem razem z bratem i matką ze szkoły do domu. Niebo było bezchmurne, upstrzone gwiazdami, a powietrze mroźne. Dotarwszy w pobliże domu, spojrzeli na niebo i dostrzegli 3 świecące jasno-czerwonym światłem obiekty. Miały kształt cygar o długości około 100 metrów. Tkwiły nieruchomo w powietrzu na dość znacznej wysokości. Jeden z obiektów znajdował się z przodu, po stronie wschodniej, zaś pozostałe 2 zajmowały miejsce z tyłu za nimi. Po kilku minutach patrzenia na nie świadkowie poszli do domu. A tutaj źródłem informacji jest archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. Kolejna informacja pochodzi od radzieckiego tym razem ufologa W.I. Sanarowa. Posłuchajmy. 25 marca 1942 roku w południowej Holandii nad Zuiderzee porucznik polskiego lotnictwa Roman Sobiński, obecnie zamieszkały w Richmond, był w okresie 5 minut atakowany przez UFO. Spotkał on w locie dysk, względnie kulę, goniącą jego samolot w czasie powrotu z bombardowania Essen. Pierwszy zauważył to strzelec tylny i gdy Sobiński potwierdził, że też to widzi, wobec zbliżania się nieznanego obiektu, na rozkaz pilota otworzył ogień z działek. Nie zrobiło to jednak na obiekcie żadnego wrażenia. Obiekt miał kolor jasno-pomarańczowy, pojawił się na wysokości około 4,5 tysiąca metrów, 100 do 200 metrów z tyłu za samolotem. Pomimo ostrzelania go, minął i wyprzedził samolot Sobińskiego, a załoga określiła prędkość jego samolotu większą od samolotu na 1600 km na godzinę. Źródło tej informacji: Kazimierz Bzowski, Napady ufolutków, Tygodnik Demokratyczny, numer 26 na 1986 rok. Jesteśmy cały czas w latach 40. W czerwcu 1942 roku M. Doroba pełnił służbę na statku pasażerskim SS Pułaski, odbywający rejs z Durbanu do Suezu w Egipcie. W czasie przepływania przez kanał mozambicki położony między Afryką a Madagaskarem, świadek tutaj nie podał, którego czerwca to było, pełniąc wachtę około godziny 0:30, świadek spojrzał przypadkowo na bezchmurne, usiane gwiazdami niebo w kierunku północnym i ku swojemu zdumieniu ujrzał świecącą jasno zielonym światłem kulę. Wisiała nieruchomo w powietrzu na wysokości około 3000 metrów. Jej wielkość pozorna wynosiła połowę średnicy księżyca w pełni. Oprócz Doroby widzieli ją także inni członkowie załogi. A tutaj źródłem jest gazeta Przekrój numer 1680 z 1977 roku pod tytułem Czy to było UFO? I dalej lata 40. Przebywając pewnego lipcowego dnia 1944 roku około godziny 18 na skrzyżowaniu ulic Sakramentek i Piekarskiej, Roman C., i też tu nazwisko zostało zastrzeżone, dostrzegł na tle błękitnego nieba wąską taśmę o połysku metalicznym, tak to określił, która przesuwała się szybko na dużej wysokości, w kierunku prostopadłym do swojej długości. A po przemieszczeniu około
kilkudziesięciu metrów, zniknęła. Kilkanaście sekund później w miejscu zniknięcia pierwszej pojawiła się druga taśma, podobna, która przesunęła się w kierunku przeciwnym do tamtej, po czym również zniknęła. Następnie obie te taśmy pojawiły się kolejno jedna po drugiej i wykonawszy takie same manewry, ale w kierunku prostopadłym do poprzednich, ponownie zniknęły. W sumie cztery taśmy, jak to określa świadek, zakreśliły na tle nieba powierzchnię jakby prostokąta. Zjawisko to powtarzało się regularnie co około 20 sekund i trwało mniej więcej 20 minut, nie zmieniając położenia na niebie oprócz Romana C. Zjawisko to widziało także kilku innych przypadkowych przechodniów, a źródłem tutaj jest archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. A my cały czas jesteśmy w czasach II wojny światowej. Antoni Szachnowski, założyciel anglo-polskiego klubu badań UFO, widział latem 1944 roku w czasie ofensywy wojsk alianckich w okolicach Loretto we Włoszech oraz wraz z innymi towarzyszami broni wiszący nieruchomo na niebie metaliczny obiekt w kształcie jaja. Zarówno Niemcy, jak i alianci otworzyli w jego kierunku ogień, który nie uczynił jednak temu przedmiotowi, temu pojazdowi najmniejszej szkody. Po minucie lub dwóch obiekt odleciał z ogromną szybkością, wznosząc się pod kątem około 50 stopni. I tutaj źródłami są czasopisma brytyjskie, jak chociażby London Advertiser z dnia 10 kwietnia 1973 roku. Idziemy, drodzy Państwo, dalej. W lutym 1960 roku niektóre czasopisma polskie przedstawiły wypowiedź pierwszego oficera statku MS Hugo Kołłątaj, J. Chrapkiewicza, w związku ze zjawiskiem, jakie zaobserwowano 24 listopada 1959 roku, w czasie gdy statek znajdował się w pobliżu wysp Zielonego Przylądka. Posłuchajmy. Po dokładnych pomiarach ustalających dokładne położenie jednostki ujrzałem niespodziewanie na niebie około 20 stopni od prawej burty statku świetlny obiekt otoczony białym blaskiem, jak gdyby neonowego światła. Punkt znajdował się mniej więcej około 10 stopni powyżej planety Saturn. Świecący obiekt zbliżał się z wielką szybkością. Gdy był dokładnie widoczny, zauważyliśmy, że miał u góry kształt wypukły, a u dołu płaski. W pewnym momencie świetlny punkt zatrzymał się, by następnie z niesamowitą szybkością oddalić się od nas i zniknąć za horyzontem. Obserwowaliśmy to zjawisko wraz z kapitanem statku Jerzym Pszennym i kilkunastoma członkami załogi. Niezwykła szybkość i kształt świecącego przedmiotu, nagła zmiana kierunku jego lotu, nie dająca się porównać z żadnymi zmianami nam ziemskimi i astronomicznymi zjawiskami. Pamiętajmy o tym, że te obserwacje są dokonywane także przez osoby, które są profesjonalistami. No kto jak kto, ale marynarze czy lotnicy te zjawiska znają, są na morzu, często widzą różne rzeczy, więc tutaj podobne relacje nadeszły od załóg statków innych bander płynących w tym samym regionie. A źródła to sensacyjne obserwacje załogi polskiego statku Dziennik Polski nr 43 z dnia 20 lutego 1960 roku i Gazeta Pomorska z dnia 20 lutego 1960 roku, rewelacje marynarzy, latający talerz na horyzoncie. I kolejna relacja, a w zasadzie informacja. W sierpniu 1960 roku, w czasie wycieczki w Alpach Szwajcarskich, pani magister Maryla H., tu też nazwisko zastrzeżone, wykonywała zdjęcia, które następnie wklejała do albumu. Pół roku później jeden ze znajomych, przeglądając album, dostrzegł niezauważony dotąd obiekt unoszący się nad zaśnieżonymi szczytami gór. W trakcie wykonywania zdjęcia pani H. nie zauważyła tego obiektu, będąc zajęta podziwianiem krajobrazu gór. W związku z czym nie wiadomo, czy był on widoczny wzrokowo, czy też nie.
a zdjęcie wraz z powiększeniem obiektu było publikowane w materiałach źródłowych, czyli Kurier Polski z dnia 27 lutego 1975 roku, tytuł artykułu Kto wierzy w latające talerze, oraz także Kurier Polski z dnia 9 stycznia 1976 roku, W poszukiwaniu kosmicznych braci. W sierpniu 1962 roku około godziny 19 mieszkający w New Jersey na wysokim brzegu rzeki Hudson M. Doruba spojrzał w kierunku Nowego Jorku i na wysokości około 1000 metrów ujrzał unoszący się nad miastem, jak to nazwał, samolot pozbawiony skrzydeł. Poruszał się bez najmniejszego odgłosu w kierunku północnym, w górę rzeki. Przypominał kształtem cygaro, którego zewnętrzna powierzchnia wyglądała, jakby była wykonana z polerowanego metalu, co przy pogodnym niebie w promieniach zachodzącego słońca wywoływało wrażenie, że jest różowa. Świadek obserwował ten obiekt wraz z bratem przez około 5 minut, dopóki nie zniknął za linią horyzontu. A tutaj źródłem mamy gazetę Przekrój numer 1608 z 1977 roku. Czy to było UFO? A teraz informacja od naukowców z pustyni Gobi. Przebywający 27 sierpnia 1964 roku na pustyni Gobi w Mongolii, w odległości około 15 km od Gurwan, członkowie ekspedycji naukowej zauważyli o godzinie 22.08 wznoszący się pionowo z nad gór jasnożółty, kulisty obiekt wielkości gwiazdy, otoczony ciemną otoczką wielkości księżyca w pełni, która z kolei była otoczona trzy razy większą po światu. Obiekt ten na pewnej wysokości zatrzymał się, błysnął, trochę się powiększył i poleciał w kierunku północno-wschodnim. Odległość od świadków do obiektu wynosiła według ich oceny około 20 km. I tutaj wykonano zdjęcie obiektu, a źródłem informacji jest Archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. Lata 70. W 1970 roku w czasie rejsu parowcem kopalnia Wałbrzych po Morzu Śródziemnym między Walencją a Majorką doszło do obserwacji dokonanej przez drugiego oficera Józefa Gawłowicza i dwóch sterników, młodszego i starszego marynarza oraz asystenta pokładowego, którzy pełnili wachtę od północy do godziny czwartej. Współrzędne pozycje statku podane o północy przez trzeciego oficera wynosiły 39,5 stopnia szerokości północnej i 1 stopień długości wschodniej. Statek płynął do Włoch i był na kursie 0,50 prowadzącym do Genui. Kurs był dokładnie północny i prowadził wzdłuż południka 1 stopnia. Szybkość wynosiła 6 węzłów, ponieważ niedaleko Ibizy zerwał się silny wiatr, który dął prosto w dziób statku. Gdy minęła druga godzina wachty, a latarnia na Columbrate Grande widoczna była 80 stopni na lewo od dziobu, przy trawersie z drugiej burty Gawłowicz zauważył bardzo silne białe światło. Myślał, że to statek będący na kursie kolizyjnym, ale asystent krzyknął, że to nie światło statku, lecz słup ognia. Spojrzał więc przez lornetkę i potwierdził jego spostrzeżenia. Światło było bardzo jaskrawe, podobne do płomienia palnika acetylenowego. Powiadomił o obserwacji kapitana, który wydał sternikowi polecenie. Lewa na burtę, kurs 270. Zamiast na północ płynęli więc na zachód, zostawiając obiekt za rufą statku. Zauważyli jednak, że słup szybko się zbliża. Włączyli radar, aby sprawdzić, w jakiej jest on odległości, ale na ekranie nie było widać żadnego echa. Gdy przełączyli go na mniejszy zakres, ekran zrobił się mleczny, po czym przygasł. Kapitan wydał kolejny rozkaz. Lewa na burtę, kurs 180. Skierowujący statek na kurs południowy. Po tym manewrze słup ognia znalazł się z lewej burty statku. Następnie kapitan polecił dać 5 sygnałów świetlnych lampą ALDIS oraz dźwiękowych za pomocą syreny parowej oznaczających w międzynarodowym kodzie niemożliwość uniknięcia kolizji. Po chwili 30 stopni na prawo
i 30 stopni na lewo od słupa ognia, obiekt więc musiał być bardzo ogromny, zabłysło 5 krótkich świateł. Snopy tych świateł były skierowane w niebo i zsynchronizowane z 5 dziwnymi, krótkimi dźwiękami przypominającymi rozbijanie się o betonową płytę ogromnych kropli oliwy. Gdy zapalono na statku 2 czerwone światła oznaczające „nie odpowiadam za swoje ruchy”, słup ognia zaczął maleć i przesuwać się w kierunku Barcelony, gdzie wkrótce znikł. I tutaj źródła są bardzo różne. Józef Gawłowicz, Ścigani, to źródło w przekroju numer 1705 z dnia 11 grudnia 1977 roku. Lucjan Znicz opisywał także w Gościach z kosmosu. Fakt numer 14 z 1980 roku, co 10 dni, polski NOL. I też Lucjan Znicz, Goście z kosmosu, ilustracja karuzeli czy pulpit sterowniczy. Oraz fakt numer 13 z dnia 28 marca 1987 roku. 17 września 1982 roku, około godziny 20, załoga statku generał Ben była świadkiem niezwykłego zjawiska. Pierwszy zauważył je marynarz wachtowy LP, dane zastrzeżone. Posłuchajmy całej relacji. Jeden rumb za trawersem lewej burty na wysokości około 30 stopni płonęły w głębi nieba blisko siebie dwa jasne ogniska pomarańczowego światła. Na chwilę zjawisko przesłoniła chmura, po jej oddaleniu się świadkowie ujrzeli falujące barwy we wszystkich odcieniach czerwieni, zieleni, szafiru i fioletu. Nagle z tej ferii barw wystrzelił w ich kierunku ognisty pocisk błyskawicznie rosnący w oczach. Gdy osiągnął trzykrotną wielkość Syriusza, przeobraził się w rosnącą w szybkim tempie kulę w kolorze oliwkowo-pomarańczowym, osiągając w pewnej chwili średnicę większą od średnicy Księżyca w pełni. Wtedy nastąpiło trzykrotne, gwałtowne wypromieniowanie kręgów poświaty rozchodzących się od kuli z ogromną prędkością, a po około 10 sekundach jej natychmiastowe zniknięcie. Po kilkunastu sekundach zjawisko powtórzyło się, tym razem jednak kula miała kolor szafirowo-fioletowy i otoczona była zielono-białym blaskiem. Również i ona zniknęła, jak wyłączony przełącznikiem obraz filmowy. A w miejscach ukazania się obu kul pojawiły się dwie przeźroczyste pary pasów. Świadkowie określili je jako wrzeciona zjonizowanej materii. W jednym z pasów było wyraźnie widać jasno-srebrzyste cząstki uformowane w słup światła. W chwili obserwacji statek znajdował się na południowym Atlantyku w odległości około 170 mil morskich od wybrzeży Brazylii i płynął kursem 24 stopnie. Kierunek i siła wiatru 4 stopnie w skali Beauforta. Kule pojawiły się nad widnokręgiem na wysokości około 35 stopni. Uśredniony namiar na pasy jonizacji wynosił około 315 stopni. Co było dalej? Następnego dnia wieczorem wiele osób załogi generała Bema zgromadziło się na lewym skrzydle mostku statku w nadziei powtórnego ujrzenia zjawiska z dnia poprzedniego. I nie zawiedli się. O godzinie 19.45 na niebie rozbłysła mała gwiazdka w rozszerzającej się pomarańczowo-oliwkowej kulistej otoczce. Po kilkunastu sekundach zniknęła, pozostawiając po sobie blady ślad, blady pas jonizacji. Kilkanaście sekund później pojawiły się następne, czyli ogółem 6 o tej samej barwie i zachowaniu, z tym, że każda kolejna wydawała się być większa od poprzedniej. Siódma miała kolor szafirowy z odcieniem intensywnego fioletu i miała na krawędzi pierścieniową otoczkę jasno-zielonego blasku. Ósma i zarazem ostatnia miała barwę taką samą jak 6 pierwszych. Była przy tym największa ze wszystkich i najbardziej nasycona złotym kolorem. Zanik tych pasów jonizacji nastąpił o godzinie 20.30. W chwili obserwacji statek znajdował się na pozycji 3 stopnie 31 z minut S i 30 stopni 16 minut W i płynął tym samym kursem co poprzedniego dnia.
Kierunek i siła wiatru 3 stopnie w skali Beauforta. Wysokość kątowa, na jakiej pojawiły się kule, wynosiła od 35 do 50 stopni nad horyzontem, a uśredniony namiar na pasy jonizacji 225 stopni. I tutaj źródłem jest archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. Na marginesie tych dwóch obserwacji załogi generała Bema warto dodać, iż w dzienniku okrętowym numer 33 na stronie 71, pozycja 39 pod datą 18 września 1982 roku zanotowano. W dniu dzisiejszym o godzinie od 0 do 04 zauważono nieprawidłowość w funkcjonowaniu odbiornika systemu nawigacyjnego Omega, polegającą na dwukrotnie szybszym przesuwie taśmy rejestratora niż normalnie, a w konsekwencji wyrysowaniu dwóch dodatkowych linii, czyli hiperbol. Interpretacja tego zapisu rejestratora sugeruje przepłynięcie przez statek dwukrotnie większej odległości, niż by to wynikało ze zliczenia. Podobna sytuacja nigdy przedtem nie została zauważona. Czy to miało jakiś związek z obserwowanymi zjawiskami? I przenosimy Państwa teraz do roku 1983 i to dość daleko od Polski, bo do Iraku. 3 stycznia tego roku o godzinie 5.01 w Basrach Franciszek Spierzak czekał przed udaniem się do pracy przed drzwiami baraku na jednego z kolegów, gdy w pewnym momencie zauważył wysoko na niebie na zachód od obozu dwie smugi czerwonego światła wiszące nieruchomo pionowo obok siebie. Dokładnie nad łuną czerwonego światła jednego z szybów naftowych na pograniczu Iraku i Kuwejtu. Obie smugi były tej samej długości. Stosunek szerokości do długości wynosił jak 1 do 8. Na samym dole każdej z nich znajdowały się jaskrawo czerwone plamy. Co kilkanaście sekund od tych dolnych plam odrywały się podobne co do wielkości jaskrawości plamy i wędrowały z jednostajną prędkością do góry. W obydwu smugach działo się to niejednocześnie, ale w ten sam sposób. O godzinie 6 Spierzak poszedł do pracy, ale jeszcze kilkakrotnie wychodził na zewnątrz oglądać to zjawisko. Zauważył, że zmieniało kolor od czerwonego przez różowy do białego. Po godzinie 6 od zachodu zaczęły napływać chmury, które w końcu uniemożliwiły prowadzenie dalszej obserwacji. Po raz ostatni zjawisko było widoczne o godzinie 6.18. Według obliczeń świadka smugi znajdowały się na wysokości prawie 10 tysięcy metrów nad ziemią, przy czym szerokość obiektów wynosiła 20,5 metra, a długość aż 165 metrów. Unosiły się nad szybem naftowym w rejonie irackiego osiedla Safran. Podczas ponad 8-miesięcznego pobytu świadka na tym terenie powyższe zjawisko zostało zaobserwowane tylko raz. Razem z nim obserwowało je również 40 polskich pracowników Budimexu, a źródłem jest książka Lucjana Znicza, Goście z kosmosu. Wszystko, co o nich wiemy, to kolejny artykuł ukazał się w Faktach w numerze 46 i 47 z 1983 roku. Fakty to była gazeta wydawana w Bydgoszczy. Kolejny przypadek, rok 84, 16 dzień marca. Arkady Szturman przejął wachtę o godzinie 20. Statek, niestety nie podano tutaj jego nazwy, znajdował się wówczas w odległości około 220 mil morskich od wybrzeży Chile. Pogoda była piękna, na niebie nie było ani jednej chmurki, nad wschodnim horyzontem wznosił się księżyc. Szturman spacerował po mostku, gdy nagle asystent zawołał: Panie drugi, co to jest? Spojrzał więc we wskazanym kierunku i oniemiał. Przed prawym trawersem w pozycji 230 stopni na wysokości około 30 stopni nad linią horyzontu w pobliżu gwiazdozbioru Aries znajdowało się zagadkowe światło. Patrząc przez lornetkę zauważył, że ma biały kolor i jest wielkości gwiazdy Syriusz. Było otoczone grubym pierścieniem białej mgły, który miał średnicę księżyca w pełni i nie przylegał bezpośrednio do świecącego punktu. Obiekt przemieszczał się w kierunku północnym. Szturman
zawiadomił o swojej obserwacji kapitana, który z kolei telefonicznie wezwał na mostek ochmistrza i lekarza. Gdy zebrane osoby znajdowały się na mostku, obiekt znajdował się na tle gwiazdozbioru Oriona i przelatywał w pobliżu gwiazdy Beatrix i Betelgeza. Mgielny pierścień zwiększał swoją średnicę i stawał się coraz bardziej rozmyty. Wkrótce znikł, a świecący punkt rozdwoił się. Widoczne teraz oba punkty świetlne słabiej już świeciły, oddaliły się od siebie, lecąc w prostopadłych do siebie kierunkach. Wkrótce stracono je z widoku. Dochodziła godzina 20:30 czasu lokalnego. Zmrok zapadł szybko. Szturman wszedł do kabiny nawigacyjnej i zanotował pozycję statku. 40 stopni, 42 minuty, 55 sekund szerokości południowej i 78 stopni, 39 minut, 34 sekundy długości zachodniej. Świadek wyklucza tutaj całkowicie możliwość obserwacji sztucznego satelity lub meteorytu. Wątpi też, by 5 osób uległo halucynacji. Pułap lotu obiektu ocenił na 10 do 15 tysięcy metrów, zaś prędkość kątową na 40 stopni na minutę, co daje prędkość liniową wynoszącą około 500 km na godzinę. Ten opis ukazał się w Panoramie numer 19 z dnia 6 maja 1984 roku pod tytułem Coś nad oceanem. I kolejna obserwacja, która powinna właściwie zostać zaklasyfikowana jako obserwacja radarowa, gdyż wizualnie obiekt nie był obserwowany, jednak ze względu na to, iż przebieg tego zdarzenia był podobny do obserwacji radarowo-wizualnych, posłuchajmy. 18 czerwca 1984 roku, około godziny 20:30, statek MS Edgar L. Beida, dowodzony przez kapitana Edmunda M., tutaj też dane zastrzeżone, znajdował się na Morzu Ligurijskim u wybrzeży Włoch w pozycji 43 stopnie 48 minut N i 10 stopni 6 minut IST. Ruch na morzu był niewielki, w związku z czym kapitan zwolnił oficera wachtowego i sternika, pozostając na mostku sam. Radar wskazywał 3 wyraźne, ale nieduże echa w odległości około 4 mil morskich i w kierunku około 45 stopni w lewo od dziobu. Wskazywały one na stojące lub poruszające się z minimalną szybkością kutry rybackie lub jachty. Wkrótce jednak kapitan zobaczył w odległości 2,5 mili morskiej 2 płynące blisko siebie kutry rybackie. Trzeciego nie widział. Chcąc ustalić jego położenie, spojrzał na ekran radaru i niemal podskoczył z wrażenia. Trzecie echo z dużą szybkością zbliżało się do niego kursem kolizyjnym, grożąc zderzeniem. Wybiegł na pokład, chcąc naocznie ocenić sytuację, i zdębiał. Morze było gładkie i puste, poza dwoma zauważonymi wcześniej kutrami. Było to dziwne, ponieważ trzecie echo radarowe było bliżej niż pozostałe dwa należące do kutrów. Podobnie wrócił do radaru. Na ekranie duża, kształtna plama, fosforyzująca jaskrawo-zielonym światłem radarowego echa, wskazywała na obecność jakiegoś obiektu znajdującego się z lewej burty statku na wysokości mostka w odległości około jednego kabla, czyli 180 metrów. Ów niewidoczny obiekt poruszał się teraz równolegle do statku z taką samą prędkością, mimo iż jeszcze przed chwilą poruszał się z bardzo dużą szybkością kursem kolizyjnym. Znów wyszedł na pokład, ale wokół była cisza i spokojne morze. Powrócił więc do obserwacji ekranu radaru. Plamka wciąż była widoczna na ekranie, ale powoli zaczęła zostawać z tyłu. Gdy znalazła się w pozycji 45 stopni w tył od trawersu i w odległości 2 kabli, kapitan chwycił lornetkę i znowu wyskoczył na pokład. Mimo dokładnych poszukiwań niczego nie dostrzegł. Po raz kolejny wrócił przed ekran radaru. Dziwne echo nadal na nim było widoczne. Po chwili gwałtownie ruszyło wstecz, oddalając się łukiem od statku i przebywając odległość jednej mili morskiej w ciągu kilku sekund, po czym nagle jakby rozprysło się i znikło. Jego szybkość w momencie oddalania się od statku kapitan ocenił na około 1200 km na godzinę. Radar okazał się sprawny, fałszywe echo wykluczone. Od 28 lat
posługuje się radarem na co dzień, skonstatował na koniec kapitan. Tutaj źródłem jest archiwum klubu kontaktów kosmicznych w Bydgoszczy. Tyle na dziś, drodzy Państwo. Tyle obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających przez Polaków na obczyźnie.

ocieram szkła, ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pewną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to powiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losem. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb, a ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne, i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Maryi Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia obfitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom, Radio Maria, Stanowiska Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi, i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci, do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, tak. Obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak poczęli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi: zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, nawet już warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. redemptoryści kanonici, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie, tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo

0: która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
1: No
0: w
1: właśnie,
0: wspólności.
1: Tak jest.
2: To będzie
0: takie zaciekawienie redaktorów.
2: Tak.
0: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolic Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta i tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski, kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
0: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak. Kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Prawie i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej, pracujący w Warszawie, musieli znajdować sposoby, żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przerynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba, ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, charyzmat naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele św. Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w

0: tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
1: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
0: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą. Czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach, to wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. I więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, tak jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy w władzach księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą. Czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano. W każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony stąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Bona również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do Benonitów w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy, miał na myśli, czyli okolice Ostrowie Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wysłany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim, w Piotrkowicach, koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali Bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat do 1834 roku i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. Więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi, tą priorytetową, czyli misje ludowe, z okazji roku świętego.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Tylko 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie jest są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, w komisjach, która analizowała poszczególne dokumenty, zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z proboszcza, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat, powiedzmy, tej wspólnoty w Piotrkowicach, tak. W tym terenie. Różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali. Jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak o tworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak właśnie bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, Dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
1: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
0: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
1: Wiemy.
0: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żyrardowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie Guzowa i Sokóla, Kołowicki Tet, ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez 1,5 roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, czy ci ze wspólnoty w Przedkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat, Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie 2 lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został wyświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Łubiński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia ojca Hammerle udało się różne wertaktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać, podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo dawniej, w poprzednich wiekach był kościół dominikański pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu w Chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubiński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, to zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać. Myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
0: Tak, to jest nasze staranie obecne, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie, jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej. I tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwem tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka. I teraz pozostał ostatni etap, właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
1: Daj Boże, żeby tak się stało.
0: Liczymy też na to. O to się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogę porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach: Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliży, myślę, lepiej też ojciec Bernard Łubiński, we wspomnieniach, które, jak słyszę, mają być czytane na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
0: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I tak. Czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
0: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

No tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kuropatwę. To program, który to audycja, która jest najdłużej na naszej antenie już od marca tego roku, także naprawdę zaczęliśmy od tej audycji wieczornej. Już teraz nie pamiętam kiedy, ale w marcu, pod drugiej połowie marca. Na początku były to audycje dość krótkie, a później zacząłem Państwu opowiadać o nauce, o naukowo, ale w sposób popularno-naukowy różne rzeczy. A dzisiejszym tematem będzie, moi drodzy, internet. Ale internet taki w podejściu od internetu rzeczy przez internet ciał po internet of me, czyli człowiek w centrum świata rzeczy inteligentnych. Inteligentnych rzeczy oczywiście w cudzysłowie, bo chyba inteligentni my jesteśmy tylko. Są tacy, dla których prawdziwym celem internetu rzeczy jest integracja z nami jako istotami biologicznymi i myślącymi i to w taki sposób, abyśmy mogli płynnie korzystać z tej integracji na każdym kroku i w każdej chwili, nie martwiąc się konfiguracje połączenia, zabezpieczenia i dostępy w gąszczu czujników, przetworników i procesorów. Czy to rzeczywiście byłoby dobre i czy będzie to dobre? Bo tutaj, moi drodzy, musimy wziąć pod uwagę to, że to się dzieje na naszych oczach. Według orędowników raczej hasła niż konkretnego rozwiązania technicznego brzmiącego Internet of Me, czyli dosłownie Internet mnie, a inaczej mój internet, albo ja jako ośrodek sieci, jedynym logicznym rozwiązaniem jest umieszczenie nas, czyli ludzkiej jednostki, w centrum tego wszystkiego. Wszystkie urządzenia i systemy muszą odnosić się do nas, a nie my do każdego z nich, a to będzie wymagało od nas posiadania i kontrolowania naszych danych w sposób, który ułatwi tym urządzeniom i systemom zrozumienie nas, tak, aby mogły działać bardziej autonomicznie w ramach ustalonych przez nas parametrów, by robić to, co chcemy, bez konieczności mikrozarządzania. To właśnie jest istota internetu mnie, czyli inaczej mojego internetu. Obecnie internet rzeczy polega na tym, że moje urządzenie rozmawia, w takim sensie mówię rozmawia, przede wszystkim ze swoim producentem. Ten daje mi konto, a ja dostaję aplikację na telefon, która komunikuje się z serwerem producenta. Dane przepływają od producenta do mnie. Połączenie tego wszystkiego, działający system i kontrola za pomocą aplikacji jest dla nas po prostu niewygodna. Jeśli dałoby się to wszystko umieścić w czymś, co zwykliśmy nazywać osobistą chmurą, czyli też jedna z definicji Internet of Me, to mógłby powstać mój osobisty interfejs, czyli takie połączenie, takie złącze aplikacyjne, nazywane czasem AP of me, czyli albo API of me. Tutaj różnie to się tłumaczy. A po co to wszystko? A wszystko dookoła ma myśleć tylko o nas i o naszych potrzebach. Ma myśleć tylko o tobie i o twoich potrzebach. To jeden z pomysłów, jak radzić sobie ze złożonością, co dobrze opisano w książce Trillions autorstwa Mikea McManusa, Petera Lucasa i Joe Balaya. Według autorów tej książki eksplozja połączonych urządzeń doprowadzi kiedyś do powstania sieci z bilionami węzłów, która przyćmi internet, jaki znamy. Będziemy musieli nauczyć się zupełnie nowych technik, aby nad tym wszystkim zapanować. W sieci Internet of Me może to być mój dom, twój dom, wraz ze

samochód. Istnieją oni jako społeczność zaufanych urządzeń, która ma cel wyznaczony przez właściciela. A celem będzie utrzymać zużycie energii w określonych granicach, aby zmniejszyć koszty. Tak więc ta społeczność rządnych energii urządzeń musi negocjować o dostęp do zasilania. Jeśli więc klimatyzacja działa, gdy samochód chce się naładować, będzie musiał poczekać albo zmusić klimatyzator do zatrzymania się. Jeśli utrzymanie chłodu w domu jest najwyższym priorytetem, klimatyzacja może przeważyć. I tutaj decydują o tym informacje z innych urządzeń, czujników obecności domowników, czujników obecności tych urządzeń, czujników temperatury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawi to Państwa, jak to będzie wyglądało? Nie wiem, czy to będzie takie proste i w ogóle dla nas normalne, że urządzenia, które są w domu, komunikują się między sobą, jak tutaj opisano, wręcz walczą o to, żeby dostać energię. Negocjują, no tutaj nazwano negocjują, aby nie doszło do walki. Zobaczymy za chwileczkę, co będzie się działo. Chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do naszego internetu rzeczy i nie tylko rzeczy. Internet of Me wstępuje jednak na wyższy poziom, gdyż priorytetem są w nim potrzeby właściciela sieci. Jeśli pomimo wszystkich wskazań czujników samochód wie, w cudzysłowie, że właściciel musi dotrzeć gdzieś w określonym czasie, czyli pojazd musi naładować akumulator, aby go tam dostarczyć, ten priorytet może przeważyć nad klimatyzacją. A jeśli utrzymanie chłodu przed jazdą jest absolutnie niezbędne, społeczność może zdecydować, że koszt dodatkowego zużycia energii jest uzasadniony. Istnieje wiele rodzajów sytuacji, w których trzeba żonglować bardzo złożonymi priorytetami i pętlami logicznymi typu jeśli to, to tamto. W swoim raporcie z 2016 roku firma Gartner prognozuje, że niezbędne w tym świecie jest uczenie maszynowe. Bez tego żaden system nie poradzi sobie w zarządzaniu eksplozją złożonych informacji, która będzie towarzyszyć ogromnemu wzrostowi ilości urządzeń internetu rzeczy. Eksplozja źródeł danych i złożoność informacji sprawia, że ręczna klasyfikacja i analiza stają się niewykonalne i nieopłacalne, twierdzą analitycy Gartnera. Koncepcja, moi drodzy, Internet of Me, czyli mojego internetu, jest powiązana ze znanym już od dłuższego czasu światem technologii, która łączy nasze umysły i ciało ze światem online. Przekształca ona nasze biologiczne i poznawcze życie w strumienie danych, które można monitorować, udostępniać i kształtować. Techniki śledzenia tych danych są dostępne już od jakiegoś czasu. Wszechobecne są na przykład urządzenia typu fitness, takie jak opaski, które śledzą ruchy, sen czy inne funkcje biologiczne, takie na przykład jak tętno. Byliśmy świadkami fali inteligentnych zegarków służących nie tylko do przeglądania internetu, sprawdzania kalendarza i poczty elektronicznej, ale również do rejestrowania parametrów biologicznych. Pojawiają się już inne urządzenia, które skanują na przykład mózg użytkownika. Jedno z takich przykładowych urządzeń o nazwie MeloMind śledzi fale mózgowe i oferuje dopasowaną do nich muzykę. Można nawet kupić urządzenia do noszenia dla swoich zwierząt, które pozwalają na śledzenie ich funkcji biologicznych i neurologicznych. W ślad za prostymi urządzeniami śledzącymi funkcje biologiczne, no takimi na przykład jak krokomierz, idzie wiele nowych rozwiązań i pozwalają one na szybkie dzielenie się naszymi najbardziej intymnymi informacjami biologicznymi i poznawczymi. Bo czyż to, jak śpimy, nie jest informacją intymną? No przyznam się, że sam używam takiego zegarka czasami i

kiedy kupiłem go w zeszłym roku, to byłem zafascynowany wręcz czasami tą jakością snu, bo pokazywał to i tamto, jak się śpi, czy dobrze, czy źle, i sami Państwo wiecie, że to jest trochę wciągające. Później od tego troszeczkę odszedłem, ale niekiedy używam innych funkcji, chociażby właśnie mierzenia tętna, czy ciśnienia, czy też tego, co ten zegarek pozwala zrobić. Na ile to jest wiarygodne i miarodajne, no trzeba by było sprawdzić chociażby w gabinecie lekarskim. Czasami oznacza to, że ludzie przesyłają i dzielą się danymi na temat swoich wzorców snu, dystansu, jaki przebiegli i dokładnej trasy lub dziennego spożycia kalorii. Zbieranie danych o nas samych w ten sposób tworzy ogromne zasoby danych, na które jest, nie ukrywajmy, wielu chętnych. Pracodawcy mogą śledzić swoich pracowników nie tylko w pracy, ale także przez cały czas. Firmy ubezpieczeniowe otrzymają pełny wgląd w to, jak ludzie żyją. Firmy będą mogły śledzić nasze zachowania konsumenckie, dowiadując się w ten sposób o nas najbardziej prywatnych rzeczy. W ramach internetu rzeczy powstaje coraz większa branża urządzeń, które monitorują ludzkie ciało i przesyłają zebrane dane przez internet. Sfera ta nazywana bywa internetem ciał, czyli Internet of Bodies. Cóż to takiego jest? Należy do niej coraz szerszy wachlarz urządzeń, które łączą w sobie oprogramowanie, sprzęt i możliwości komunikacyjne w celu śledzenia osobistych danych zdrowotnych, zapewnienia niezbędnej opieki medycznej czy poprawy komfortu ciała, funkcji zdrowia lub samopoczucia. Jednakże urządzenia te komplikują również dziedzinę, która już jest pełna zagrożeń prawnych, regulacyjnych i etycznych. Znaną badaczką internetu ciał jest Mary Lee, matematyk z firmy Rand Corporation. Analizuje ten wyłaniający się zbiór technologii skoncentrowanych na ludzkim ciele i połączonych z internetem. Bada on korzyści, zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności oraz implikacje etyczne oraz przedstawia zalecenia mające na celu zrównoważenie ryzyk i korzyści związanych z internetem ciał. Przygotowane przez nią stadium RAND definiuje internet ciał jako urządzenie, które zawiera oprogramowanie lub możliwości obliczeniowe i może komunikować się z urządzeniem lub siecią podłączoną do internetu, które zbiera dane zdrowotne lub biometryczne wygenerowane przez osobę i lub może zmienić funkcjonowanie ludzkiego ciała. Obecny ekosystem internetu ciała obejmuje takie urządzenie jak Fitbits, inteligentne rozróżniki serca i pompy insulinowe sterowane za pomocą urządzeń mobilnych. Urządzenia internetu ciała są podłączone do sieci i są noszone, połykane lub chirurgicznie wszczepiane w ciało człowieka, umożliwiając mu przekazywanie informacji przez internet. W oparciu o te informacje ciało lub urządzenie może w niektórych przypadkach być bezpośrednio modyfikowane, moi drodzy. No tak jak w przypadku inteligentnego rozrusznika serca czy pompy insulinowej. Technologie internetu ciał mieszczą się w szerzej rozumianym pojęciu internetu rzeczy, ale jak sama nazwa wskazuje, urządzenia internetu ciał wprowadzają jeszcze bardziej intymną interakcję pomiędzy ludźmi a gadżetami. Bo urządzenia takie monitorują ludzkie ciało, zbierają dane dotyczące zdrowia i inne informacje osobiste, a następnie przesyłają te dane przez internet. Wiele urządzeń, takich jak trackery fitness, jest już w użyciu. Potoki danych o wszystkim, od diety po interakcje społeczne, mogą pomóc w poprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej, zwiększeniu produktywności pracowników i zachęceniu ludzi do aktywnego udziału w dbaniu o swoje zdrowie. Sztuczne trzustki mogłyby zautomatyzować dawkowanie insuliny dla diabetyków.
Interfejsy mózg-komputer mogłyby umożliwić osobom po amputacjach sterowanie protezami kończyn za pomocą umysłu. No tutaj może się uśmiejecie, moi drodzy. A inteligentne pieluchy mogłyby ostrzegać rodziców za pomocą aplikacji Bluetooth, kiedy muszą być zmienione. No to chyba najważniejsza informacja. Chwilka muzyki. No tak, wracamy teraz. O co pytacie Państwo? No dobrze, co z tym wszystkim zrobić? A gdzie tu prywatność? Te urządzenia przecież będą wiedzieć o nas wszystko. No i tutaj musimy zdać sobie z tego sprawę, że to w pewnym sensie taka inwazja na naszą prywatność. Jednak nie wszystkie przypadki zastosowania internetu ciał są związane z opieką zdrowotną. Bo taki przykład, firma Biohacks, zajmująca się bioinżynierią, wbudowała chipy w ponad 4000 osób, głównie dla wygody. W jednym z szeroko komentowanych przykładów 50 pracowników Tree Square Market zgodziło się na wszczepienie mikrochipu wielkości dużego ziarna ryżu, podobnego do tego, który jest wszczepiany zwierzętom domowym, aby móc je zidentyfikować i zlokalizować, gdy się zgubią. Na przykład. Chip ten pozwala tym pracownikom uzyskać dostęp do budynku bez klucza, płacić za przedmioty machnięciem ręki przy automacie, odliczając kwotę natychmiast z konta, zamiast używać pieniędzy oraz logować się do swoich komputerów. Może to i fajnie wygląda, ale ja bym nie chciał mieć takiego. Państwo chyba też nie. Zresztą nie wiem, nie będę do kogoś mówił, może takie rzeczy ktoś chciałby ze słuchaczy mieć. Internet ciał dzieli się na trzy kategorie, nazywane również generacjami. Pierwsza to urządzenia funkcjonujące na zewnątrz ciała. Do tej kategorii należą urządzenia noszone, takie jak Fitbit czy zegarek Apple, a także urządzenia typowo medyczne, jak na przykład inteligentna pompa insulinowa. Tylko w zeszłym roku sprzedano prawie, bagatela, 400 milionów urządzeń typu Fitbit, zegarków, innego typu rzeczy, a przewiduje się, że do 2024 roku liczba ta wzrośnie do ponad 600 milionów. Kolejna kategoria to urządzenia umieszczone wewnątrz ciała. Mogą być one połykane lub wszczepiane w celu monitorowania lub kontrolowania różnych aspektów naszego zdrowia. Zalicza się do tego rodzaju na przykład implanty ślimakowe, inteligentne pigułki cyfrowe, a nawet sztuczna trzustka. Trzecia grupa to już urządzenia wbudowane w ciało. W tym wariancie wbudowane maszyny i ludzkie ciało są połączone jakby funkcjonalnie i mają zarazem połączenie w czasie rzeczywistym ze zdalną maszyną, czyli ze zdalnym komputerem. Do takich systemów należy Brain Computer Interface, gdzie mózg jest bezpośrednio połączony, moi drodzy, z zewnętrznym urządzeniem, które może monitorować i kontrolować funkcje ciała w czasie rzeczywistym. Potencjalne zastosowania techniki internetu ciał są bardzo liczne. To m.in. implanty mózgu, które mogą umożliwić osobom po amputacji sterowanie inteligentną protezą lub sztuczne organy wewnętrzne zoptymalizowane do wydzielania enzymów w określonych interwałach czasowych. Niestety wszystkie upatrywane w tym korzyści są osłabiane przez rozliczne zaostrzenia i zastrzeżenia prawne, etyczne i związane z ochroną prywatności. To bogactwo danych budzi w szczególności fundamentalne obawy związane z indywidualnym prawem do prywatności i do autonomii. A jakież to obawy są, moi drodzy?
Już zaraz Państwu opowiem o tych obawach. Główne obawy związane z danymi dotyczącymi internetu ciał dzielą się znów na trzy kategorie. Pierwsza to przede wszystkim bezpieczeństwo. Podobnie jak każde urządzenie z dostępem do sieci, urządzenia internetu ciał są podatne na naruszenia bezpieczeństwa. Jednak w przypadku urządzeń i danych internetu ciał, może będę mówił w skrócie IOB, stawka jest znacznie wyższa. W szczególności w przypadku wbudowanych urządzeń medycznych manipulacja danymi lub zablokowanie dostępu do konta może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią. Wyobraźmy sobie, że rozrusznik serca światowego przywódcy z dostępem do sieci Wi-Fi został zhakowany przez wroga. No skutki mogłyby być jeszcze poważniejsze niż tylko szkody wyrządzone osobie korzystającej z urządzenia. Prywatność to druga kategoria. Urządzenia, które tworzą ekosystem IOB, czyli internetu ciał, przypomnę, oznaczają niezliczone obawy związane z prywatnością, ponieważ śledzą, rejestrują i przechowują takie rzeczy jak miejsca pobytu użytkowników, funkcje organizmu, a także to, co widzą, słyszą, a nawet niekiedy myślą. Czy firma ubezpieczeniowa może odmówić odszkodowania na podstawie informacji uzyskanych za pomocą cyfrowej pigułki? Określenie, kto może mieć dostęp do tego rodzaju danych osobowych i zdrowotnych, gromadzić je lub wchodzić z nimi w interakcję, jest kluczowym zagadnieniem w przypadku każdego z urządzeń internetu ciał. No i trzeci aspekt to wykrywalność. To aspekty rozwijające problemy związane z prywatnością. Im więcej urządzeń IOB, tym większy obszar tego, co było dotychczas całkowicie intymną sprawą. I jest on odsłonięty. W 2017 roku amerykańska agencja Food and Drug Administration zatwierdziła pierwszą cyfrową pigułkę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują, że lek został przyjęty. Pigułka ta okazała się skuteczna w leczeniu schizofrenii i niektórych form zaburzeń dwubiegunowych i depresji, stanów, w których przestrzeganie leczenia przez pacjentów ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nawrotom. Pacjenci mogą udostępnić te informacje swoim opiekunom i lekarzom za pośrednictwem portalu internetowego. Oczywiście pojawiło się od razu mnóstwo obaw co do możliwości przejęcia tych danych przez niepowołane osoby. Ewolucja inteligentnych urządzeń w służbie zdrowia powoduje, że linia między człowiekiem a maszyną się zaciera i tworzy nowe obawy o bezpieczeństwo konsumenta, o bezpieczeństwo człowieka i prawa do prywatności. Nie trudno zatem sobie wyobrazić, że taka ilość szczegółowych informacji, moi drodzy, którymi dysponują urządzenia bez odpowiedniej kontroli, jednocześnie niesie ze sobą wiele zagrożeń, na przykład naruszenie prywatności, wykorzystanie danych bez autoryzacji i innych. Są też inne obawy wykraczające poza sferę opieki medycznej. A jak to wszystko się skończy? No nie skończy, dopiero się to zaczyna, moi drodzy. Ale to jeszcze za chwileczkę, chwilka muzyki. Tak, już tak zupełnie na zakończenie. Są te obawy, o których wspominaliśmy, wiążą się z wynalazkami. Takimi jak technika firmy Amazon, która opatentowała opaski zaprojektowane do śledzenia i rejestrowania lokalizacji pracowników oraz ruchów ich rąk. Jeśli opaska wyczuje zastój w produktywności, będzie wibrować, aby zachęcić pracownika do skupienia się. Choć nie wiadomo, czy Amazon
kiedykolwiek wyprodukuje to urządzenie, zdaniem jej zwolenników, takie rozwiązanie mogłoby pomóc firmom zwiększyć wydajność i zmniejszyć podatność na błędy. A z nas zrobić roboty? Czy bat taki? Wibrująca opaska batem na człowieka. No dobrze, ponieważ jednak w ten sposób pracodawcy otrzymywaliby bardzo prywatne informacje od swoich pracowników i o swoich pracownikach, na przykład informacje o przerwach na toaletę, istnieją oczywiste obawy, że to narusza ich prywatność, a przede wszystkim prawo do prywatności. Okazuje się, że być może mając świadomość, jak kontrowersyjne jest zbieranie danych o aktywności ciał, Big Tech szuka sposobów, by zachęcić ludzi do korzystania z takich rozwiązań. Za taki pomysł można chyba uznać patent Microsoftu. Polegałby on na wydobywaniu kryptowaluty przez określoną aktywność ciała. Mierzono oczywiście za pomocą odpowiednich urządzeń. Zatem użytkownik tego rozwiązania byłby wprawdzie inwigilowany w każdym swoim ruchu, ale jednocześnie kopałby kryptowalutę dla siebie. Dochodzimy więc do tego, że wymarzony Internet of Me byłby środowiskiem biznesowym, w którym dzielilibyśmy się swoją intymnością z wielkim bratem w zamian za wynagrodzenie. Czy o to chodziło marzącym o uczłowieczeniu internetu rzeczy? Nie wiem. Jak Państwo sądzą, można do nas napisać po programie albo w każdej chwili podzielić się swoimi uwagami. Czekamy. 20:50 zbliża się na naszym radiowym zegarze. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 rano na poranny program od 7 do 9:10. To na dzisiaj wszystko, co dla Państwa przygotowałem w programie o internecie, ale tak szerzej, głębiej i ciekawiej. Życzę spokojnej nocy, dobrych snów. Do usłyszenia jutro rano. Mam nadzieję, że spotkamy się w komplecie jeszcze większym niż dzisiaj. Życzę Państwu jeszcze raz dobrej, spokojnej nocy i pięknych snów. Bez internetu rzeczy. Dobranoc Państwu.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Dzisiaj ponownie naszym gościem pan dr Norbert Szaluś, zajmujący się pacjentami onkologicznymi, ale też w swoich terapiach próbuje i testuje produkty z rekomendacji świętej Hildegardy. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o orkiszu, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o ziołach, przyprawach, takich można powiedzieć bestsellerach, gwiazdach, które święta Hildegarda praktycznie zaleca człowiekowi do codziennej diety. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać właśnie o bertramie, galgancie, piołunie, czyli nalewce piołunowej, którą święta Hildegarda zaleca dla każdego człowieka w takim cyklu od maja do października, aby zabezpieczyć się, czyli profilaktycznie, przed różnymi chorobami, infekcjami, które mogą nas dotykać. Także dzisiaj chciałabym właśnie zadać panu doktorowi pytanie właśnie, co o ziołach? Czy one są potrzebne? Czy pomagają nam trawić? Czy to jest zbytek szczęścia? Coraz mniej lekarze, w zasadzie mogłabym powiedzieć, że lekarze akademicki w zasadzie nie stosują ziół, natomiast lekarze, którzy zajmują się medycyną naturalną, zachęcają do stosowania tych ziół. Czy one rzeczywiście coś dają, czy jako przyprawy, czy jako środki samodzielne w różnych terapiach, czy właśnie ten bertram, galgant hildegardiański, czy piołun, jest sens stosować?
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Jolu. Jeszcze może ja powiem ogólnie od swojej praktyki tych pacjentów onkologicznych, w jakich aspekcie stosuję, bo zapewne Państwo znajdziecie moje gdzieś tam wykłady na różne tematy. Natomiast jeżeli mówimy o Hildegardzie, fakt faktem, że coraz częściej stosuję powiem jakie i te przyprawy faktycznie. Jeżeli mówimy, to byśmy powiedzieli cztery, czyli dwie nalewki, dwie przyprawy, ale wiemy, że te dwie przyprawy również mają tabletki, bo to jest dosyć też ważne i proszę to wziąć pod uwagę. Na przykład mając pacjentów onkologicznych, myślę, że w wielu rodzinach jest ten problem, czy stosować, czy nie stosować. Oczywiście, no ja muszę powiedzieć, że stosować, ale powiem Państwu, dlaczego lekarze mówią, żeby nie stosować. Po pierwsze...
0: Szczególnie łączyć w terapiach onkologicznych, tak?
1: No z jednej prostej przyczyny. Ja kończąc studia dosyć dawno temu, no mieliśmy dosyć szeroką fitoterapię w Wojskowej Akademii Medycznej, no i natomiast okazuje się, że obecnie na studiach medycznych nie ma fitoterapii. No to moje pytanie, no skąd ci lekarze mają...
0: To wiedzieć.
1: Mają wiedzieć. No, czym innym jest to, że dając leczenie dosyć trudne dla pacjentów, mówimy, dobrze, nie idzie to leczenie pod względem, znaczy terapeutycznie, że tak powiem kolokwialnie idzie, ale mamy problemy na przykład ze szpikiem kostnym, z osłabieniem, z apetytem, no to jak sam organizm dojdzie do siebie, to wtedy damy. No i tutaj mając pacjentów, a bardzo często, jak wiemy, no, skarżą się, no, tak jak następnie będzie, na brak apetytu, no to ja nie będę tych omawiał, tylko powiem o wichtosanie i powiem o nalewce piołunowej. Wiemy, że wichtosan to głównie rzęsa wodna i jak Państwo wiecie, że święta Hildegarda rzeczywiście opisuje to w stosowaniu do różnych guzów, bo przecież jeszcze nie było histopatologii, nie wiedzieliśmy, że to są guzy typu nowotworowego, aczkolwiek wiele osób tam mówi o tym, że już... No ale wiem, że to była zupełnie inna osoba, doktor Kościoła, także tu pewne rzeczy musi wziąć pod uwagę, że mogła wiedzieć i najprawdopodobniej wiedziała. Ale jeżeli mówi wichtosanie, no to wiemy, że to jest rzęsa wodna. I cóż takiego jest w tej rzęsie wodnej? No przerabiając analitycznie, no wiemy, że ma bardzo wysoką zawartość aminokwasów. I to aminokwasów tak zwanych egzogennych i endogennych. Czyli egzogennych, tych, których nie możemy dostarczyć. Czyli mamy tak, osobę z osłabionym przewodem pokarmowym po chemioterapii, z dysbakteriozą. No jeżeli mu damy różne leczenie, to możemy się diety typu wysokobiałkowej, wiemy, że możemy się spodziewać no, różnej wchłanialności, tak? Aczkolwiek wiadomo, że trzeba to zalecać. Natomiast wiemy, że jeżeli mamy nalewkę typu wichtosan, no mamy rzęsę, w której jest bardzo wysoki poziom tych aminokwasów egzogennych, czyli których nie jesteśmy w stanie wytworzyć w organizmie, no to już wchodzi nam ten, mówię, bardzo fajnie rozdrobniony, wysokiej jakości i wysokiej przyswajalności, tak? Bo jeszcze mamy miód i wermut. Pacjenci pytają, no, że nieraz na alkoholu, ale szczerze powiem, że im to smakuje, bo mają zaburzony smak. Mówię, no kiedyś nie było konserwantów. Konserwantami były przede wszystkim wino i miód. I tak. To się stosowało. Czyli jeżeli weźmiemy ten aspekt, jeżeli chodzi o rzęsę wodną, aminokwasowy, czyli łatwo przyswajalne białko w postaci płynnej, to już jest jedna wartość. Dwa, bardzo wysokie ma zawartość albumin. Albuminy są produkowane przez wątrobę. Wiele osób traci w trakcie leczenia terapeutycznego ten poziom albumin, co łączy się z obrzęką. Oczywiście to nie jest jakieś wysokie ilości, ale zawsze jest to, że tak powiem, uzupełniane. Kolejną rzeczą jest to, że w tradycyjnej medycynie chińskiej, dalekowschodniej, gdzie jest wykorzystywana rzęsa wodna, wykorzystuje się również do tak zwanej detoksyfikacji. To jest tam szeroko stosowany przy różnych chorobach artretycznych. Mhm. Możemy to wiązać z tym, że jednak pewne toksyny przewodu pokarmowego ta rzęsa wodna będzie nam wiązała. Mhm. Oczywiście skład jest bogaty, Państwo sobie tam, że tak powiem, przeanalizujecie, ale jeżeli mówimy, bo głównie się opieramy na tej rzęsie wodnej, to wiemy, że mamy aspekt odżywczy, co przy orkiszu w wcześniejszym odcinku mówiliśmy, plus ten aspekt działania odżywczego. Natomiast ciekawa rzecz, o której nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład ma szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego. Mhm. Czyli wiemy, że po różnym leczeniu onkologicznym, różnego typu, jako Państwo to sobie weźmiecie pod uwagę radiochemioterapię, no i teraz musimy powiedzieć o tej immunoterapii, to jednak te problemy z przewodem pokarmowym występują, czyli słaba wchłanialność, dysbakterioza, zmiana flory jelitowej. Ja to widzę u pacjentów, poprawę w tej funkcjonalności, ale jeszcze jest dosyć ciekawa rzecz. Poprawa parametrów morfologii krwi. Mhm. Tak, czyli mamy na przykład pacjenta i mówię, dobrze, no jest, widzimy, że tu jest taki poziom dosyć graniczny, nie wiemy, czy będzie ta chemioterapia, a chcemy, że tak powiem, dać coś, że pacjent mówi, no czuję smak, to jest dobre i jeszcze mam wartościowo. No to jest dla mnie ten wichtozan rzeczywiście świetnym preparatem, którym douzupełniam, i ta morfologia się powiem, którym douzupełniam piołunem. No i o piołunie to można mówić tutaj dosyć dużo.
0: Na bogatą literaturę piołun
1: tak, sam. Tak, tak. No, ten, że tak powiem, boom na piołun się zaczął w 2015 roku po zdobyciu Nagrody Nobla odnośnie artemizyniny, jeżeli chodzi o jako lek zmieniający właściwie dogmat leczenia malarii. Mhm. No, ale ja jeden z preparatów pochodnych artemizyniny stosuję w formie dożylnej, nie będę tutaj o nim mówił, ale dosyć trudno było ostatnimi czasy zdobyć produkty, jeżeli chodzi o piołun w formie doustnej, można powiedzieć. Mm-hmm. Ja pacjentom mówię, kiedyś ten piołun wszędzie rósł, teraz już go praktycznie
0: nie ma. Tak, właśnie, to jest praktycznie ciekawe, nie ma.
1: Tak, zdecydowanie tak, ale mówiąc odnośnie piołunu, dla mnie z punktu widzenia też takiego onkologicznego, bardzo ciekawą funkcją jest to, że Państwo wiecie, że działa przeciwrobaczom, my to wiemy, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo.
0: To najczęściej się wskazuje.
1: Się wskazuje. Poprawa apetytu, bo poprawia te funkcje trawienia, na przykład tak zwanego, jak my to mówimy, głowowego, przepraszam za to słowo, ale jeżeli potrzymamy w ustach, to zaczyna, że tak powiem, przez taki odruch, że tak powiem, gardłowo-żołądkowy, zaczyna się lepsze trawienie. Czyli dla tych pacjentów już jest kolejna wartość. Ale ma świetne działanie ochronne również na wątrobę. Mhm. Tak? Bardzo ciekawy, o którym nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie, ale ma działanie ochronne na błony erytrocytów, czyli komput czerwonych krwinek krwi. Czyli pod wpływem chemioterapii jest prawdopodobieństwo, że one się będą mniej rozpadały. Oczywiście ma sam aspekt przeciwnowotworowy, bo jest zbadany i to jest wiele związków tujonowych, działa. Tak jak przed wejściem rozmawialiśmy, że ja przerwałem liczenie związków w artemizynie, czyli w bylicy piołun naszej, dlatego na 167 związku, a tam jeszcze była dosyć długa lista. Ale wracam do tego, który mnie rzeczywiście z punktu widzenia tego immunologicznego ujął, to jest właśnie wzrost aktywności i produkcji tak zwanej interleukiny 12. Cóż to jest? To jest taki związek wydzielany przez tak zwane komórki dendrytyczne, kolejne komórki, które troszeczkę tutaj wspomnę, bo w poprzednim odcinku były te naturalne killery, teraz mamy dendrytyczne, czyli drugie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe i przez piołun okazuje się, że taka grupa limfocytów kieruje się w kierunku tak zwanym TH1, a te TH1 limfocyty, nie będziemy ich omawiać, odpowiadają za działanie przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i wyrównanie autoimmunologii. Również jest opisywane, że wody, że te wyciągi na przykład alkoholowe stabilizują poziom aspatów, alatów, czyli kolejny aspekt stosowania na przykład przy leczeniu onkologicznym, że te enzymy wątrobowe będą na odpowiednim poziomie. Ale jeżeli chodzi o artemizynę i jej pochodne z różnych części świata, wiemy, że coraz częściej się bada w połączeniu z leczeniem onkologicznym. Bo cóż tam zaobserwowano? Na przykład uwrażliwienie komórek nowotworowych na poszczególne chemioterapeutyki. To jest niebagatelna rzecz, tak? Że wiemy, że coś działa, ale jak dodamy, to zaczyna mocniej zdecydowanie tutaj
0: czyli poprawia
1: działać.
0: Skuteczność też tradycyjnego takiego.
1: Według mojego dosyć, że tak powiem, chyba jakiegoś tam doświadczenia, zdecydowanie tak. No i daje siłę tym pacjentom, bo w tradycyjnej, dalekiej medycynie, to się opisuje do święta Hildegard, opisuje, że daje siłę. tak, że daje siłę. No, między innymi poprzez poprawę tego trawienia, bo działa się też przeciwrzodowo. To możemy te dwie nalewki śmiało mogę rekomendować, jeżeli chodzi o każde leczenie onkologiczne. Natomiast jeżeli mówimy o przyprawach, z punktu widzenia na przykład onkologicznego ciekawy jest Galgant, bo w badaniu na modelu zwierzęcym byłyby takie obserwacje, że działa na przykład przeciwwymiotnie.
2: O proszę.
1: Tak. Osoby, które na przykład mają bielactwo nabyte, tak? To już nie z onkologii, ale z innych dziedzin, które to już jest dosyć dla niektórych osób. No wiadomo, że jest dosyć tak, szerokie spektrum. Ale miejscowo również działa przeciwbólowa. Ale ciekawą jest też rzeczą, że działa właśnie na modelu zwierzę pokazało, że również może spowodować, bo to jest pochodna imbirowata, powoduje obniżenie również ilości tkanki trzewnej, o której pewnie będziemy też tutaj dyskutować w pierwszym odcinku troszeczkę powiedzieliśmy. Ale no, wiemy, że ma również szeroki aspekt działania przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego, ale ja Państwu powiem, te linie komórkowe, które były badane nowotworowe, tak, to były takie, jak zaczniemy, tu żebym nie pomylił, tak, raki głowy i szyi, linie komórkowe, że hamowały namnażanie płuca, żołądka, przełyku, wątroby. Czyli mamy te w zakresie przewodu pokarmowego, ale w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu jest używane, podobnie jak opisuje do święta Hildegarda, również no, przewód pokarmowy, bo daje gorąco, ciepło, poprawę. Tak. Poprawy, że tak powiem, perystaltyki,
0: tak zwane ciepło. Różnych,
1: dokładnie, dokładnie tak. Czyli znowu możemy traktować jako przyprawę lub tabletki, ale jednocześnie mamy to leczenie.
0: Nasi niemieccy koledzy, którzy znają Hildegardę dużo dłużej niż my się dopiero jej uczymy, mówią, że niesamowicie super działa we wszystkich chorobach serca. Także właśnie przy...
1: Myślę, że to pochodne imbirowate mają takie, takie działanie i daje to ciepło. Ja mówię, no ja z mojego punktu...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Obserwuję tych pacjentów, jeżeli chodzi o punkt onkologiczny i dla mnie było to jest niespodziewane działanie, to obniżające poziom, że tak powiem, tej tkanki, czyli tłuszczu wewnętrznego, ale to jest Państwu jeszcze na koniec jedną ciekawą rzecz powiem. W kardiologii myślę, że jak mamy imbirowate, to faktycznie poprzez, że tak powiem, ochronę mięśnia sercowego, poprawę przepływu, tak. Tam się opisuje, że działa też na tak. Że rozszerza naczynie, między innymi też jest takie działanie przeciwwrzodowe, że ono odpowiednio działa też na błonę śluzową naczyń. To myślę, że w takim aspekcie, jeżeli mówimy w punktach kardiologicznych. Drugi, no to wiemy, jeżeli pokazuje, że obniżamy ilość tłuszczu wewnętrznego, też działamy kardiologicznie. Ale ciekawa takie jest jeszcze jedna obserwacja, co dla mnie było rzeczywiście dosyć niespodziewane, że obniża, że tak powiem, prawdopodobieństwo wystąpienia osteoporozy. Tak, czyli mamy ten kolejny aspekt metaboliczny, który jest no, w pewnym wieku dla pani, dla panów również w pewnym wieku też już jest, że tak powiem, aspektem ważnym. Tylko mówię, no możemy wykorzystać to jest sposób tabletkowy, możemy w sposób, jeżeli komuś to odpowiada nawet i jako przyprawę, ale też będziemy mieć jakąś wartość cenną prozdrowotną. Natomiast jeżeli przejdziemy do ostatniej tej części, że tak powiem
0: o Bertramu. Kolejnej gwiazdy.
1: Państwo zapewne wielu lekarzy, szczególnie czy pani Jola też stosuje.
0: Tak, szczególnie na te czasy. Myślę, że to dla widzów będzie
1: istotne. To myślę, że pani Jola powie o pewnych doświadczeniach, które mamy tutaj sprzed może nie ja, przepraszam, nie ja, ale pani Jola z informacji niedawno. Natomiast jeżeli chodzi o Bertram, no to wiemy, że te aspekty działania przewodu pokarmowego, tak? Czyli również to ciepło, poprawa perystaltyki, my to wiemy. Jest rzeczywiście też badanie pokazujące, że działa na pewne linie komórkowe raka jelita grubego i raka piersi bezpośrednio. Część działania pobudza, na przykład zwiększa ilość komórek, jeżeli chodzi o śledzione, takich immunologicznych. Natomiast myślę, że Państwo w takim aspekcie też nie wiedzą, że on na przykład działa bardzo dobrze ośrodkowo. I w dawnych medycynach tego stosowano, czy dalekowschodniej, na przykład indyjskiej, bo te trzeba powiedzieć, że mają głębokie tradycje, na przykład ochronnie na mózg, ale ciekawe na przykład przeciwpadaczkowo. Przeciwpadaczkowo działało. No, fakt faktem, że to, co pani Jola za chwilę powie, no to jest to poparte tymi dowodami, obserwacjami sprzed kilkuset lat, jeżeli chodzi o Indie. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jeszcze jest, i jeżeli chodzi o aspekty metaboliczne, immunologiczne, może mniej, ale działa przeciwcukrzycowo.
0: Mhm.
1: Tak, i na przykład by takie badanie pokazało, że nawet potrafiono u osób zredukować ilość stosowanej insuliny dziennej. Tak,
0: przy Bertramie.
1: Przy Bertramie. Plus oczywiście kolejna niesamowicie ważna rzecz, ochrona wątroby.
0: Mm-hmm.
1: Ochrona wątroby przed różnymi uszkodzeniami, czy toksycznymi, czy jak to ktoś mówi, wolnorodnikowymi. Bo ja mam, że tak powiem, to jest konwencja tego programu, że mówimy o tradycyjnym, ale jeszcze to, co mówi też i nauka, prawda?
0: Tak. Że mamy potwierdzenie.
1: Że mamy potwierdzenie, tak, badania, nie tylko, tak. Że XI wiek
0: i średniowiecze jakieś, tak.
1: Która rzeczywiście uchodzi za jedną, że tak powiem, można powiedzieć, gwiazd, tak?
0: Tak, wizjonerka.
1: Wizjonerków, tak. I natomiast tu jeszcze mamy to poparte pewnymi dodatkowymi, że tak powiem, badaniami,
0: że
1: które jeszcze nawet pokazują,
0: jest,
1: bo tak. Przecież święta Hildegarda pisze, że uspokaja mózg, tak? W taki gdzieś sposób ochrony. Okazuje się, że to się potwierdza.
0: W badaniach.
1: Bez dwóch zdań w badaniach. No wiemy, że obniża poziom zapalny w przewodzie pokarmowym, co jest bardzo ważne. Uszczelnia tą błonę śluzową. Już nie chcę mówić to w aspekcie covidowym, jak jest ważne, ale to też jest ten czynnik działający przeciwzapalnie.
0: Mm-hmm. A czy coś na infekcje? Bo teraz coraz częściej właśnie hildegariańscy sympatycy stosują właśnie na infekcje. Wiem, że pan doktor do jakiegoś badania też dotarł, które to potwierdza.
1: Tak, ja dotarłem do badania indyjskiego, i które mówi o przewlekłości w stosowaniu w chorobach tak zwanych, oni to opisywali, zaflegmionych, w cudzysłowie mówiąc, czyli mamy zatkany nos, uszy, gardło, dużo
0: śluzu.
1: Dużo śluzu, mówię, w tych drogach, czy w drogach oddechowych, w górnych drogach oddechowych, nosogardzieli. Oczywiście opisują to, że powinno się go stosować, ale mówię, wiemy, że to jest pochodna rumianku, no to jak to mówię, pochodna rumianku, to wiemy, że to przewód pokarmowy, ale oni stosowali w tym aspekcie. Również w paraliżu, w hemiplegii. Natomiast tak opisuje w przewlekłych chorobach i ostrych chorobach infekcyjnych górnych dróg oddechowych i teraz nawiązuje do tego,
0: właśnie.
1: Co mamy informację sprzed właściwie kilku dni. Tak?
0: Tak, czyli teraz właśnie też mamy dla Państwa tutaj taką propozycję, bo jak się leczyć, jak przeciwdziałać tym różnym infekcjom, bo też trudno jest odróżnić czasami przeziębienie, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy to jest grypa, nie ta covidowa, nazwijmy to tak, czy jakaś inna grypa. I myślę, że ten Bertram tutaj przyjdzie nam z pomocą. W takich większych dawkach możemy stosować Bertram wspólnie z Galgantem, który moja córka, bo nie wiem,
1: informacje mamy.
0: Czy pan doktor o tym myśli właśnie?
1: Między innymi też.
0: Że moja córka właśnie ten Galgant stosowała też tak jak tabakę, żeby właśnie poprawić sobie tutaj drożność nosa, ale wiemy też, że w ośrodku akademickim właśnie na Śląsku też pani profesor wykorzystuje właśnie Bertram u pacjentów właśnie covidowych i ze skutkiem leczy ich, czy wspomaga leczenie właśnie.
1: No nie wiemy dokładnie, jakie są informacje, ale są to informacje pozytywne.
0: Ale są bardzo pozytywne.
1: Wiele
0: właśnie osób się zgłasza, więc myślę, że też jakby mają doświadczenie
1: Tak, muszą mieć doświadczenie. Co widzicie Państwo, znowu się gdzieś tam potwierdza z

0: Ja o tym nie mówiłem na tym, no, jak mieliśmy posty, ale jest niesamowitym afrodyzjakiem.
1: O, proszę, nawet.
0: Tak, tak, ja o tym
1: czyli
0: nie mówię.
1: Czyli przyjemne spożytek. Nie,
0: ale we współczesnym świecie to jest bardzo ważne.
1: Bardzo tak, ważne.
0: Bardzo ważne. Ja naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że mam wielu pacjentów, którzy mówią, że mówimy o raku prostaty, mają ogromne wątpliwości, jeżeli chodzi o leczenie związane z hormonoterapią, bo jednak to jest takie, że tak powiem, no pozbywanie, że tak powiem, męskości. To jest, a jeśli się tego pozbywa, no to, że tak powiem, te osoby słabną, popadają w taką melancholię.
1: Tak.
0: Czyli jeżeli stosujemy Bertram, możemy się pewnych takich funkcji, jak pani Olubanie tu wspomniała,
1: poprawić
0: i możemy się spodziewać. Nie zdziwmy się temu,
1: nie zdziwmy
0: bo może tak być.
1: Czyli
0: tak
1: wieloaspektowo, wielokierunkowo tak. Działające zioło czy przyprawa. Zachęcamy po prostu Państwa do spróbowania, tak, że będziemy te kolejne zioła i propozycje świętej Hildegardy przybliżać, a Państwa możemy tylko zachęcać do tego, żeby tą przygodę z Hildegardą
0: pytanie
1: rozpocząć.
0: Pytanie właśnie, czy to jeżeli poprawia właśnie libido, poziom jakości nasienia, no to wiemy, że w współczesnym społeczeństwie no jest problem z,
1: jest problem,
0: z ciążą,
1: tak,
0: z zajściem w ciążę,
1: tak.
0: Z jakością nasienia. Być może to jest jedno z, że tak powiem, z rozwiązań.
1: Z
0: ja podaję tak po prostu to, co się spotyka w literaturze. I to nie jest taka mała ta literatura odnośnie tego wpływu Bertramu na działanie takie.
1: W tym kierunku.
0: W tym kierunku.
1: No właśnie, także coraz
0: tak
1: więcej.
0: Od głowy aż po nogi.
1: Tak, prawie. I myślę, że będzie tego coraz więcej. Po prostu nauka jeszcze nie wszystko zbadała, ale zachęcam do popróbowania już teraz i dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studio. Do widzenia.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz, potrawa.
1: Dzisiaj mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja to nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, co nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka. Do tego dodamy jeszcze mąkę migdałową. Hildegarda by była zadowolona.
0: Bardzo, migdały zawsze.
1: I stwierdziłem, że dodam jeszcze upieczone jabłko.
0: Co ty masz? Jabłko też, wiesz, Hildegarda bardzo lubi. Tak? Nawet w formie surowej, więc to jest bardzo taki typowy dla jej kuchni.
1: Ale żeby zrobić pierogi, no to trzeba zrobić ciasto najpierw.
0: To jest... No i to jest moja pięta achillesowa.
1: Moja też była do kiedyś, ale odkąd poznałem przepis na ten rodzaj ciasta, co teraz robimy, od tej pory naprawdę lubię je robić. Żeby to zrobić, mamy mąkę orkiszową, woda, odrobina masełka. To wszystko musi nam się zagotować, ponieważ to ciasto musi być zaparzone. To jest bardzo istotny element.
0: I właśnie te
1: odrobinę soli.
0: Kocham.
1: Tak?
0: Tak, po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak aksamitne. Tak,
1: można ich zrobić raz i zamrozić na przykład, tak?
0: Tak, tak, dokładnie.
1: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli, czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
0: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
1: Ale u nas takich nie ma.
0: Nie ma. Mąka. To jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie. Natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
1: Woda nam się gotuje. Za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
0: Tak jest.
1: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę, zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Cieciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
0: Za sucha, czyli jest ugotowana i z sosikiem.
1: Jest ugotowana, jest trochę tej wywaru z tego gotowania. Mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
0: Aż by się chciało, tak?
1: Aż by się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
0: Potrzebne byłoby nam siemielniane
1: dla
0: oparzenia.
1: Tak?
0: Tak, Hildegarda ma świetny
1: dlatego trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem, jako kucharz, wsadzę tam ręce,
0: wsadzisz.
1: Ale jeszcze inny.
0: Ale ostrożnie.
1: Tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
0: Tak,
1: nie?
0: Ja też to zauważyłam, już są zahartowane.
1: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury, ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
0: No jasne, oczywiście.
1: To jest bardzo ważny element.
0: Tak. I jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
1: mamy same żółtko.
0: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
1: Nie bój się. Ja tak chciałem delikatnie, a to od razu.
0: A od razu palucha. takim właśnie umiarkowanym i tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
1: Ono już troszeczkę ostygło. Mm-hmm. Teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
0: Tak jest. Czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
1: Ale już nie jest takie już gorące. Tak, ono już wytraciło tą temperaturę. Mm-hmm. Więc jajeczko, hyc.
0: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
1: No, bo ja mam od szczęśliwych kurek.
0: Od szczęśliwych kurek. No właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
1: Pęte jestem.
0: Naturalne, naturalne jajeczka.
1: Chłopak ze wsi.
0: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
1: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
0: Tak.
1: Nie? Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
0: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
1: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
0: odkładamy.
1: Mamy, zobacz, dotknij teraz.
0: Ale jakie elastyczne.
1: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy ciasteczko, przykryjemy na chwilę tylko, żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
0: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
1: Ja wpadłem tuż przed programem.
0: Świetnie.
1: A dodaję po to, bo sama cieciorka... Ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Mm-hmm. Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. Aha. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
0: Bo są pektyny i one
1: i rozklei troszeczkę,
0: fajnie
1: tak? To będzie taka masa, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
0: Tak.
1: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. Mm-hmm. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Mm-hmm. Więc będziemy musieli użyć blendera.
0: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. O.
1: Dobra, mamy. Nie może to być zbyt płynne.
0: Tak.
1: Będzie nam podciekało, nie?
0: Związać te składniki.
1: Daliśmy tutaj migdały. Mhm. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
0: Tak, związało.
1: To jakby nie chcemy, żeby były takie sztywne.
0: No właśnie.
1: No, ostrość już jest. Jeszcze odrobinę soli. W międzyczasie włączamy wodę.
0: Tak.
1: Wodę troszeczkę osolimy, bo jak nie osolimy wody, woda wyciągnie nam wszystko z tego ciasta, bardzo byłyby mdłe te nasze pierogi. No. Ciasto było przykryte, żeby nie obeschło. Można to przykryć ręczniczkiem, lnianym, czy na chwilę papierowym. Nie wkładajmy do lodówki, jak chcemy to robić od razu.
0: To nie trzeba.
1: W takim miejscu sobie postoi i jest gotowe.
0: Czyli tu też można różne wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne pestki, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł,
1: tak
0: natomiast
1: jest.
0: Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
1: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki.
0: A tutaj stolnica, wałek.
1: A tutaj
0: wałek,
1: stolnica, tak jak to babcia robiła.
0: No właśnie.
1: Od lewa do prawa. Idziemy. No trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan. Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzonego, nie?
0: Tak.
1: bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jakby se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
0: 100 pierogów,
1: no proszę. Z kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście w nieskończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki, to się staje twardsze.
0: Tak, twardsze. Tak?
1: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
0: się rozkleją w gotowaniu.
1: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak, o. Nie robię tego, jak pani tylko szybko zawija, ale tak dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne.
0: Tak, ja widzę, jak
1: przez to można łatwiej to formować.
0: Wiesz, ja takie pamiętam, robiłam.
1: No i widzisz, jakie ładne?
0: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać.
1: No. O,
0: to jeszcze muszę popracować nad tym.
1: No, trzeba wiedzieć, a to ważne, żeby dobrze skleić,
0: tak.
1: Bo ten farsz ma zostać w pierogu.
0: Zaraz go poprawię.
1: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. To ciasto, jeżeli jest czubkę grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
0: No właśnie, nie? Bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
1: Nie.
0: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
1: Ale te cienkie, nie... wiesz, lubią, jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
0: A, no tak.
1: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła.
0: No.
1: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
0: To co, wrzucać już?
1: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką, jeszcze taką sałatkę. Użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
0: Kosteczka.
1: A, ale taka nieregularna, nie? Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy, dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
0: Tak, tak.
1: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystko. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba bardzo delikatnie poruszyć, nie? Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po
0: nie
1: prostu
0: przywarły.
1: Nie przywarły. I teraz też je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
0: gotują.
1: A ja na odrobinie masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. O, słyszysz?
0: Tak.
1: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
0: Z wysłuchiem.
1: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
0: tak,
1: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
0: Papka,
1: nie?
0: Breja taka, nie?
1: No, dlatego my chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.
0: I na tym możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
1: To jak mamy ich sporo, więc robimy spory tu misek. Układamy świeżo, nie? Szpinak
0: nie
1: przeciągnięty.
0: Nie przeciągnięty,
1: czyli, tak. Nie jest to skatowane temperaturą, nie?
0: Cieciorka, ciecierzyca, groch włoski inaczej, lekkostrawna, prozdrowotna, to jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale Dzieciorka, dziecierzyca, jak najbardziej.
1: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
0: Ale wypłynęły, to znaczy,
1: już,
0: że już
1: wypływają
0: gotowe.
1: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże, nie będą tak estetyczne.
0: Napuchnięte.
1: Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć. Chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe. One już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Nie możemy tego rzucić, zamieszać. To
0: tak,
1: nie o to chodzi.
0: Tak.
1: To nie o to chodzi.
0: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje tak, jeszcze... te nasze potrawy. Zbyt agresywnie, a tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
1: Tak, ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, co? To tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy. Mamy pestki jeszcze.
0: Tak, czyli nasiona. No to co?
1: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
0: To jest czas, na który
1: czekamy.
0: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
1: Ja to zrobię tak bardziej, bardziej po męsku.
0: No rewelacja, ciasto wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem mnie zaskakuje.
1: Ale fasz, dobrze.
0: Wcale nie jest taki
1: luźny.
0: Luźny, no.
1: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Dlatego te chrupiące buraczki.
0: No, rewelacja. Przyprawy.
1: Macierzanka.
0: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
1: Podzielcie się opinią.
0: I podzielcie się opinią, tak.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, witam w kawiarni naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą, również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest, nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej, coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych, do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech,
I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna.

będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne, to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych
substancji,

które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy. Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie od tak sobie wyłączyć i sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia.
Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy. Zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub ucieka. I to jest od dawna znane. W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły, nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść, tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane
często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych, jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi i spadek tętna, czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę, i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował. Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody, jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą.
W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych dziesięcioleciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I co ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi.
Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zgniatanie mułu na przykład. To może być, może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie, jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po tych
po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt, również co czuję nosem. Jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej, po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej. Bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne, niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru. Bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu.
Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

I tak oto rozpoczynamy nasz środowy program Naukowa Kuropatwa. Dzisiaj tematem, którym postanowiłem się zająć, to Nikola Tesla, ten genialny Serb. Pod koniec swojego błyskotliwego życia serbski fizyk, inżynier i wynalazca Nikola Tesla był bez grosza. Mieszkał w małym pokoju hotelowym w Nowym Jorku, spędzał dnie w parku otoczonym przez istoty, które były dla niego najważniejsze, czyli gołębie. A bezsenne noce pracował nad równaniami matematycznymi i naukowymi problemami w głowie. Ten nawyk sprawiał w zakłopotanie różnych naukowców, uczonych przez dziesięciolecia po jego śmierci w 1943 roku. Jego wynalazki były projektowane i udoskonalane wprost w jego wyobraźni. Tesla wierzył, że jego umysł nie ma sobie równych i nie wahał się zbeształć swoich współczesnych sobie współpracowników, takich jak na przykład Thomas Edison, który kiedyś go zatrudnił. Gdyby Edison miał igłę do znalezienia w stogu siana, napisał kiedyś Tesla, od razu zacząłby pilnie badać słomę po słomie, aż znalazłby obieg swoich poszukiwań. Byłem żałosnym świadkiem takiego czynu, że odrobina teorii i kalkulacja zaoszczędziłaby mu 90% jego pracy. Ale czego jego współczesnym mogło brakować, no chociażby talentu naukowego, według oczywiście szacunków Tesli, tacy ludzie jak Edison i chociażby George Westinghouse wyraźnie posiadali jedyną cechę, której Tesla nie posiadał. Umysł do biznesu. Zmysł biznesowy. A w ostatnich dniach tej takiej złotej epoki Ameryki Nikola Tesla podjął dramatyczną próbę zmiany przyszłości i komunikacji, i przesyłu energii na całym świecie. Udało mu się przekonać J.P. Morgana, to był bardzo, bardzo bogaty człowiek, że jest na skraju przełomu. A ten finansista dał Tesli ponad 150 tysięcy dolarów na sfinansowanie gigantycznej, futurystycznej nowe czasy, na obecne również i zaskakującej wieży na środku Long Island w Nowym Jorku. W 1898 roku, gdy znane stały się plany Tesli dotyczące stworzenia ogólnoświatowego, bezprzewodowego systemu transmisji. Wieża była ostatnią szansą Tesli na zdobycie uznania i bogactwa, które zawsze jakoś mu umykały. Wróćmy na chwileczkę do jego dzieciństwa też. Nikola Tesla urodził się w obecnej Chorwacji w roku 1856. Jego ojciec Milutin był księdzem serbskiego kościoła prawosławnego. Od najmłodszych lat demonstrował pewne właściwości swoje, które intrygowały, a zarazem bawiły otaczających go ludzi. Potrafił zapamiętywać całe książki i przechowywać w mózgu, w pamięci tablice logarytmiczne. Z łatwością nauczył się języków i mógł pracować całymi dniami i nocami na zaledwie kilku godzinach snu, tak jako paliwie. W wieku 19 lat studiował elektrotechnikę w Instytucie Politechnicznym w Grazu w Austrii, no gdzie szybko stał się, można powiedzieć, gwiazdą. Znalazł się w toczącej się debacie z profesorem na temat dostrzeżonych wad konstrukcyjnych silników prądu stałego, które były demonstrowane na zajęciach. Napisał tak: ponownie atakując problem, prawie żałowałem, że walka wkrótce się skończy, napisał później Tesla. Miałem dużo do stracenia, kiedy podjąłem się tego zadania. Nie było to z takim postanowieniem, jakie często podejmują mężczyźni. Dla mnie było to jakby święte ślubowanie, kwestia życia i śmierci. Wiedziałem, że zginę
jeśli mi się to nie uda. Teraz czułem, że bitwa została wygrana. Powrót do głębokich zakamarków mózgu był rozwiązaniem, ale niestety nie mogłem jeszcze tego wyrazić na zewnątrz. To słowa Tesli. Spędzi następnie 6 lat swojego życia myśląc o polach elektromagnetycznych i hipotetycznym silniku zasilanym prądem przemiennym, który będzie i powinien działać. Te myśli opętały go wręcz obsesją i nie był w stanie skupić się na swojej pracy szkolnej. Profesorowie na uniwersytecie ostrzegli ojca Tesli, że jego nawyki długiej pracy i krótkiego snu młodego naukowca po prostu zabijają. Ale zamiast skończyć studia, Tesla uzależnił się od hazardu, stracił wszystkie pieniądze na czesne, porzucił szkołę i doznał załamania nerwowego. I to nie będzie ostatnie załamanie. W 1881 roku Tesla po wyzdrowieniu z załamania przeniósł się do Budapesztu i spacerował sobie z pewnym przyjacielem po parku, recytując poezję, gdy nagle przyszła mu pewna wizja. Tam w parku Tesla narysował kijem na ziemi jakiś taki tam prymitywny schemat. Silnik wykorzystujący zasadę wirowania pól magnetycznych wytwarzanych przez 2 lub więcej prądów przemiennych. Chociaż znano wcześniej prąd przemienny, nigdy nie było wcześniej praktycznego działającego silnika zasilanego prądem przemiennym, dopóki kilka lat później sam właśnie Tesla nie wynalazł silnika indukcyjnego. W czerwcu 1884 roku Tesla popłynął do Nowego Jorku i przybył z słownie 4 centami w kieszeni oraz listem polecającym od Charlesa Bachelora, byłego pracodawcy, do Thomasa Edisona, który miał powiedzieć: mój drogi Edisonie, znam 2 wspaniałych mężczyzn i jesteś jednym z nich. Drugi to ten młody człowiek. Zorganizowano spotkanie, kiedy Tesla opisał swoje prace inżynierskie, które wykonywał. Edison, choć sceptyczny, w końcu go zatrudnił. Według Tesli Edison zaoferował mu $50,000, gdyby mógł ulepszyć jego elektrownię prądu stałego, które preferował Edison. W ciągu kilku miesięcy poinformował Tesla amerykańskiego wynalazcę, że rzeczywiście ulepszył silniki Edisona. Edison, jak zauważył Tesla, odmówił zapłaty, bo powiedział tak: kiedy staniesz się pełnoprawnym Amerykaninem, docenisz amerykański żart, powiedział mu Edison. Cóż to miał biedny Tesla zrobić? Zamiast zostać, Tesla natychmiast zrezygnował z pracy u Edisona, podjął pracę przy kopaniu rowów. Wkrótce jednak rozeszła się wiadomość, że warto zainwestować w silnik prądu przemiennego Tesli, a firma Western Union zatrudniła Teslę do laboratorium niedaleko biura Edisona, gdzie zaprojektował systemy zasilania prądu przemiennego, które są nadal z powodzeniem używane na całym świecie. Silniki, które tam zbudowałem, powiedział Tesla, były dokładnie takie, jak sobie wyobrażałem. Nie próbowałem ulepszać projektu, a jedynie odtworzyłem zdjęcia tak, jak wyglądały w mojej wizji. A operacja była zawsze taka, jak się spodziewałem. Tesla opatentował swoje silniki prądu przemiennego i systemy zasilania, które uważano za najcenniejsze wynalazki od czasu telefonu. Wkrótce George Westinghouse, zdając sobie sprawę, że projekty Tesli mogą być właśnie tym, czego potrzebuje w swoich wysiłkach, by odejść od prądu stałego, udzielił licencji na swoje patenty na $60,000. W akcjach, gotówce i tantiemach, w zależności od tego, ile energii elektrycznej Westinghouse może sprzedać. Ostatecznie wygrał tak zwaną wojnę prądów, czyli między prądem zmiennym a stałym,
ale kosztem sporu sądowego i z rywalizacji zarówno dla Westinghouse'a, jak i General Electric Company Edisona. Chwilka przerwy. I zajmujemy się dalej naszym tematem. Obawiając się ruiny, Westinghouse błagał Tesla o zwolnienie z tantiem, na które zgodził się Westinghouse. Twoja decyzja decyduje o losie Westinghouse Company, powiedział. No, Tesla, wdzięczny człowiekowi, który nigdy nie próbował go oszukać, podarł kontrakt na tantiemy, odchodząc od milionów tantiem, które były mu należne, i miliardów, które narosłyby w przyszłości. Byłby jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jego praca nad elektrycznością odzwierciedlała tylko jeden aspekt jego płodnego umysłu. Przed przełomem XX wieku Tesla wynalazł potężną cewkę, która była w stanie generować wysokie napięcie i częstotliwości, prowadząc do nowych form światła, takich jak neon, fluorescencja, a także do promieni rentgenowskich. Tesla odkrył również, że cewki te, które wkrótce zostaną nazwane cewkami Tesli, umożliwiają wysyłanie i odbieranie sygnałów radiowych. Szybko złożył wniosek o amerykańskie patenty w 1897 roku, pokonując włoskiego wynalazcę Marconiego. Tesla kontynuował pracę nad swoimi pomysłami na transmisję bezprzewodową. Kiedy zaproponował G.P. Morganowi swój pomysł na bezprzewodowy przesył energii. Po tym jak Morgan wyłożył 150 tysięcy dolarów na budowę gigantycznej wieży transmisyjnej, Tesla szybko zatrudnił znanego architekta Stanforda White'a. White też był zachwycony pomysłem Tesli. W końcu Tesla był wysoko cenionym człowiekiem stojącym za sukcesem Westinghouse'a z prądem przemiennym. A kiedy Tesla mówił, był bardzo przekonujący. Gdy tylko zostanie ukończony, biznesmen w Nowym Jorku będzie mógł dyktować instrukcje i natychmiast pojawiać się będą one w jego biurze w Londynie lub w innym miejscu, powiedział wtedy Tesla. Będzie mógł dzwonić ze swojego biurka i rozmawiać z dowolnym abonentem telefonicznym na świecie, bez żadnych zmian w istniejącym sprzęcie. Niedrogi instrument, nie większy od zegarka, pozwoli jego posiadaczowi wszędzie, na morzu lub lądzie, usłyszeć muzykę lub śpiew, przemówienie przywódcy politycznego, przemówienie wybitnego naukowca czy kazanie elokwentnego duchownego. Dostarczone będą w innym miejscu, gdziekolwiek odległym. W ten sam sposób każdy obraz, postać, rysunek czy odbitkę można przenieść z jednego miejsca na drugie. Miliony takich instrumentów mogą być obsługiwane z tylko jednego zakładu tego typu. White szybko zabrał się więc do pracy przy projektowaniu wieży Warden Cyfle, tak się ta wieża nazywała, w 1901 roku, ale wkrótce po rozpoczęciu budowy stało się jasne, że Tesli zabraknie pieniędzy, zanim zostanie projekt ukończony. Apel do Morgana o więcej pieniędzy okazał się bezowocny, a w międzyczasie inwestorzy pospiesznie przerzucali swoje pieniądze do Marconiego. W grudniu 1901 roku Marconi z powodzeniem wysłał sygnał z Anglii do Nowej Fundlandii. Tesla narzekał, że Włoch używa 17 jego patentów, ale postępowanie sądowe ostatecznie faworyzowało Marconiego i no niestety taka szkoda komercyjna została wyrządzona. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie podtrzymał roszczenia Tesli, wyjaśniając rolę Tesli w wynalezieniu radia, ale dopiero w roku 1943, po jego śmierci. W ten sposób włoski wynalazca został uznany za wynalazcę radia i stał się bogaty. Wieża stała się reliktem
o wysokości prawie 150 metrów, została zrównana z ziemią w roku 1917, a porażka najgorsze dla Tesli doprowadziła do jego kolejnego załamania. To nie sen, powiedział Tesla, to prosty wyczyn naukowej elektrotechniki. Tylko świat jest ślepy, drogi, bojaźliwy i wątpiący. To były jego słowa. W 1912 roku Tesla zaczął wycofywać się z tego wątpiącego świata wokół niego. Wyraźnie wykazywał oznaki zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i był potencjalnie wysoko funkcjonującym w świecie człowiekiem autystycznym. Miał obsesję na punkcie czystości i skupił się na wszystkim, co wiązało się z numerem 3. Wszystko było robione na 3. Uścisk dłoni z ludźmi, mycie rąk, wszystko robione było w zestawach po 3. Podczas posiłków musiał mieć na stole 18 serwetek i liczył kroki za każdym razem, gdy szedł gdziekolwiek. Twierdził, że ma nienormalną wrażliwość na dźwięki, a także wyostrzony zmysł wzroku, a później napisał, że miał gwałtowną niechęć do kolczyków kobiet. A widok pereł prawie przyprawiał go o drgawki. Pod koniec swojego życia zafascynował się gołębiami. Zwłaszcza taką specyficzną białą gołębicą, którą, jak twierdził, kochał prawie tak, jak kocha się człowieka. Pewnej nocy Tesla twierdził, że biały gołąb odwiedził go przez otwarte okno w jego hotelu i wierzył, że ptak przybył, by powiedzieć mu, że umiera. W oczach ptaka zobaczył dwie potężne, tak jakby listwy, takie ziarna świetliste. Jak później powiedział, tak, to było prawdziwe światło, potężne, olśniewające, oślepiające światło. Światło intensywniejsze niż kiedykolwiek wytworzyły mi najpotężniejsze lampy w moim laboratorium. Gołąb zdechł w jego ramionach, a wynalazca twierdził, że w tym momencie wiedział, że zakończył dzieło swojego życia. Nikola Tesla od czasu do czasu zamieszczał wiadomości, mieszkając na 30 piętrze hotelu New Yorker. W 1931 roku stworzył okładkę magazynu Time, w którym z okazji 75. urodzin prezentował swoje wynalazki. A w 1934 roku New York Times donosił, że Tesla pracował nad promieniem śmierci, zdolnym zrzucić z nieba 10 tysięcy wrogich samolotów. Miał nadzieję sfinalizować prototypową broń defensywną w interesie pokoju na świecie, ale jego apele do J.P. Morgana i brytyjskiego premiera Chamberlaina nie powiodły się. Tesla otrzymał jednak czek na 25 tysięcy dolarów od Związku Radzieckiego, ale projekt przepadł. Zmarł w roku 1943, zadłużony, chociaż Westinghouse od lat płacił mu pokój i wyżywienie w hotelu. Tak smutno skończyło się życie jednego z największych wynalazców. Ale my wrócimy jeszcze do tego za moment. A my wracamy do naszego wynalazcy. Do Nikola Tesli. Czy jednak wszystkie przypisywane mu wynalazki są rzeczywiście prawdziwe? Przyjrzymy się na chwileczkę kilku. Tak zwana cewka Tesli. W 1891 roku, w wieku 35 lat, Nikola Tesla zarejestrował jakby kanwę, taką matkę swoich wszystkich 300 patentów.
znanych dziś jako cewka Tesli. Transformator elektryczny, złożony z kilku sprzężonych obwodów rezonansowych, sam wynalazca wykorzystywał różne warianty tej cewki jako podstawę do wielu kolejnych eksperymentów, w których badał zjawiska fosforescencji lub promieniowania rentgenowskiego oraz badał nowe możliwości oświetlenia elektrycznego, no i bezprzewodowego przesyłania mocy. Chociaż cewki Tesli zaczęły być używane komercyjnie w pierwszych generacjach radiotelegrafów, dziś ich zastosowanie ogranicza się bardziej do rozrywki. Są bardzo popularne w urządzeniach, jakichś tam muzeach nauki, ponieważ generują spektakularne iskry i wyładowania elektryczne, a nawet zostały przystosowane do funkcjonowania jako instrumenty muzyczne. Ich sekret tkwi w wytwarzaniu prądu przemiennego w wysokim napięciu, wysokiej częstotliwości i niskim natężeniu. Zrozumienie cewki Tesli dostarcza podstawowych wskazówek na temat działania elektryczności. Powiększający nadajnik to kolejny wynalazek. Tesla o nim powiedział tak: jestem pewien, że ze wszystkich moich wynalazków nadajnik powiększający okaże się najważniejszy i najcenniejszy dla przyszłych pokoleń. Nic dziwnego, że zaprojektował tę zaawansowaną wersję cewki Tesli, aby przeprowadzać eksperymenty w poszukiwaniu nowego marzenia, czyli rezygnacji z przewodów telekomunikacyjnych i przesyłu energii elektrycznej. W 1899 roku Tesla zbudował w swoim laboratorium w Colorado Springs, dokąd przeniósł się z Nowego Jorku, nadajnik wzmacniacza o średnicy 15 metrów, zdolny do wytwarzania prądów o bardzo wysokim napięciu do 4 milionów volt i wyładowań o długości do 40 metrów. W tych obiektach Tesla wykorzystał owe 100 tysięcy dolarów, które inwestor dał mu na inny cel, na opracowanie nowego systemu oświetlenia publicznego. Po 9 miesiącach eksperymentów Tesla uwierzył, że udało mu się przesłać energię elektryczną bez przewodów i zrobić kolejny krok w kierunku swojego bezprzewodowego snu. Zachęcony wynikami swoich eksperymentów w Colorado Springs, Tesla wrócił do Nowego Jorku i pod koniec roku 1900 przekonał bankiera J.P. Morgana do sfinansowania budowy bezprzewodowej stacji telekomunikacyjnej w celu przesyłania wiadomości przez Ocean Atlantycki, gdzie rywalizował Marconi. Marconi próbował to zrobić za pomocą radiotelegrafu. Tesla chciał to zrobić za pomocą nowej technologii, a jego ambicja skłoniła go do ulepszania swojego projektu o ideę bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. Ale no niestety, Morgan nie chciał zapewnić niezbędnych dodatkowych funduszy, a wieża została opuszczona w roku 1906 i nigdy nie została uruchomiona. Tesla dążył do dostarczania elektryczności i komunikacji w dowolnym miejscu na świecie z siecią około 30 stacji bezprzewodowych, które wykorzystywałyby samą Ziemię i jej atmosferę do przewodzenia elektryczności za pomocą nowego rodzaju fal odkrytych właśnie przez niego. Przez dziesięciolecia nigdy nie zmęczył się argumentowaniem, że jego system jest lepszy od fal radiowych, ale prawda jest taka, że nigdy nie wykazał, że przesyła bezprzewodową energię elektryczną dalej niż na kilka metrów. Aby uczcić swoje 50. urodziny, w roku 1906 Tesla zademonstrował taką bezłopatkową turbinę, zaprojektowaną do konkurowania wydajnością z silnikami tłokowymi. W 1913 roku zaprojektował i opatentował wynalazek, którego nigdy nie rozwinął komercyjnie, z zamiarem zastosowania go w energii geotermalnej.
Wiele lat wcześniej opatentował generator elektryczny, tak zwany oscylator Tesli, aby zastąpić nieefektywne silniki parowe, które były wówczas wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, ale jego wynalazek przewyższał wydajnością nowoczesne turbiny parowe. Eksperymentując z małą wersją swojego oscylatora, Tesla twierdził, że osiągnął częstotliwość rezonansową swojego budynku, powodując, że jego sąsiedzi wezwali policję, zaniepokojeni drżeniem i wstrząsami. W innej wersji tej historii pisarz Mark Twain, przyjaciel Tesli, doświadcza efektu dosłownie przeczyszczającego z powodu wibracji oscylatora. A na swoje 79. urodziny Tesla powiedział dziennikarzom, że jego oscylator może obalić Empire State Building lub podzielić skorupę ziemską na dwie części. Jest powszechnie znany jako maszyna do trzęsień ziemi Tesli, chociaż w 2006 roku nowoczesna wersja oscylatora nie wytworzyła dużych wibracji, gdy była testowana w programie telewizyjnym Pogromcy Mitów. Przekonany o korzyściach płynących z prądu przemiennego, Tesla opracował nawet własną wersję, jakby to nazwać, treningu mózgu. Teoretycznie miało to zastosowanie elektryczności w stymulacji mózgu i jego inteligencji. W ten sam sposób, jak stymuluje się wzrost roślin. W 1912 roku pewna gazeta, Popular Electricity Magazine, opublikował jego plan wprowadzenia dla uczniów czegoś w rodzaju masażu molekularnego za pomocą prądów elektrycznych o wysokiej częstotliwości, aby ułatwić naukę, a nawet zmienić trudnych uczniów w dobrych, nasycając nieskończenie małymi falami elektrycznymi. Projekt, w którym Tesla zamierzał poprawić edukację i zdrowie uczniów, polegał na starannym okablowaniu ścian klasy bez możliwości realizacji przez uczniów. Ówczesny kurator nowojorskich szkół, William Maxwell, początkowo wyraził zgodę na plan Tesli, chociaż eksperyment nigdy nie został przeprowadzony. Kolejnym z przypisywanych mu wielkich wynalazków są neony, które według licznych wzmianek Tesla zademonstrował na powszechnej wystawie w Chicago w 1893 roku. Jednak tutaj neon jako gaz został odkryty dopiero w roku 1898, a pierwszą lampę neonową zaprezentował Francuz George Clot na targach motoryzacyjnych w Paryżu w 1910. Nikola Tesla był pionierem w rozwoju lamp wyładowczych i z pewnością był jednym z pierwszych, którzy zastosowali wynalazek do tworzenia znaków świetlnych poprzez zginanie rurek zawierających gazy. Niemniej jednak światła, które Tesla demonstrował, nie były ani opłacalne, ani neonowe. Promieniowanie rentgenowskie, eksperymentując z lampami wyładowczymi, w roku 1994 Tesla zdał sobie sprawę z tego, że z jednej z nich pojawiło się niewidzialne promieniowanie, które uszkodziło przechowywane w pobliżu płyty fotograficzne. Kontynuował badania tej linii, ale jego notatki, instrumenty i wysiłki zaginęły w pożarze jego laboratorium w marcu 1895 roku. Później, tego samego roku, o dziwo, Niemiec Wilhelm Röntgen ogłosił, że odkrył promieniowanie rentgenowskie, pracując w podobny sposób do urządzenia, które miał Tesla. Po ogłoszeniu rentgena Tesla z łatwością zaprojektował swój własny system rentgenowski. Miał swoje słynne cewki, aby móc dostosować do lampy wyładowania wysokiego napięcia potrzebne do wygenerowania nowego promieniowania. Uzyskał także kilka pierwszych zdjęć ludzkiego ciała za pomocą promieni rentgenowskich, które nazwał cieniografami. Sam rentgen, wynalazca radiogramów,
był pod wrażeniem jakości i poziomu szczegółowości obrazów Tesli. Tesla nigdy nie omawiał odkrycia Niemca i gdyby nie ten niefortunny pożar, można by mu przypisać odkrycie promieni rentgenowskich i zdobycie Nobla zamiast rentgena w 1901 roku. Prawda jest taka, że Tesla był pionierem, który wniósł istotny wpływ do rozwoju promieni rentgenowskich. W maju 1888 roku Nikola Tesla opublikował artykuł naukowy szczegółowo opisujący działanie swojego największego sukcesu jako wynalazcy silnika indukcyjnego na prąd przemienny, no, który ma ogromne zalety w porównaniu z silnikami elektrycznymi na prąd stały. Jego zasadą działania było generowanie ruchu w silniku za pomocą wirujących pól magnetycznych wytwarzanych przez wielofazowy prąd przemienny. Dwa miesiące wcześniej włoski wynalazca Galileo Ferraris zaprezentował swój własny silnik indukcyjny, niezależnie od tego, że opracował tę samą innowacyjną technologię. Magnat finansowy George Westinghouse, który rozwijał komercyjne zastosowanie prądu przemiennego, był zainteresowany obydwoma projektami. W końcu zdecydował, że patent Tesli ma więcej możliwości. Westinghouse wybrał swój silnik indukcyjny, aby konkurować z General Electric i Thomasem Edisonem w tak zwanej wojnie prądów. To dlatego Tesla tak zwykle przytaczany jest jako wynalazca silnika indukcyjnego, choć musi dzielić ten zaszczyt z Ferrari. Ale nie tym Ferrari, od samochodów, nie. I jest to bardzo powszechne w historii nauki, ponieważ przełomowe odkrycia takie jak teoria ewolucji, układ okresowy pierwiastków czy telefon zostały rozwijane niezależnie i niemal jednocześnie przez różne osoby poparte wcześniejszymi pomysłami innych badaczy. Pomysł, że Tesla był prawdziwym wynalazcą radia, jest szeroko rozpowszechniony, jednak łączność radiowa jest jednym z tych zbiorów osiągnięć opracowanych dzięki wkładowi wielu naukowców i inżynierów, od tych, którzy eksperymentalnie odkryli związek między elektrycznością a magnetyzmem, czyli Ørsted, Ampère, Henry i Faraday, do naukowca, który połączył wszystkie te zjawiska ze sobą, teorią elektromagnetyzmu Maxwella, czy fizyka, który osiągnął pierwszą transmisję fal elektromagnetycznych, to Hertz, opierał się na tych falach radiowych, zwanych również falami Hertza. Marconi w roku 1896 zaprojektował pierwszy bezprzewodowy telegraf, który był w stanie przesyłać sygnały na duże odległości z jednego punktu do drugiego, oddalonego o kilka kilometrów. Zatem Marconi jest uważany za wynalazcę radia, za to osiągnięcie i za przeprowadzenie w roku 1901 pierwszej łączności radiotelegraficznej przez Atlantyk między Anglią a Kanadą. Tesla rywalizował z Marconim o osiągnięcie tego naukowego celu, ale jego system nie wykorzystywał fal radiowych. W rzeczywistości Tesla wątpił, czy fale radiowe naprawdę istnieją, a w każdym razie sądził, że gdyby istniały, mogłyby podróżować tylko po liniach prostych, będąc bezużytecznymi w komunikacji na duże odległości. Tak więc Tesla nie był nawet bliski wynalezieniu radia, mimo że Marconi użył w swoim radiotelegrafie niektórych elementów elektrycznych opatentowanych przez Teslę. I ostatni wynalazek, który jeszcze tutaj powiemy, to coś w rodzaju pilota zdalnego sterowania. Wielkie wynalazki Tesli umożliwiały pojawienie się elektryczności w gospodarstwach domowych. Jego wkład w prąd przemienny, czyli silnik indukcyjny, transformator i system wielofazowy był niezbędny, aby Westinghouse mógł narzucić tę technologię zasilania prądem przemiennym. Razem wynalazca i przedsiębiorca
Udało im się w roku 1896 coś niezwykłego. Wytworzyć energię elektryczną w wodospadzie Niagara Falls w Stanach Zjednoczonych i dostarczyć ją do domów w pobliskim mieście Buffalo. Od tego czasu miasta szybko wypełniały się kablami elektrycznymi, jednak następny krok Tesli, czyli bezprzewodowy sen, pozostawał tylko marzeniem. Tesla nie wniósł ogromnego wkładu w technologię bezprzewodową. Mimo całego swojego talentu nie udało się tego zrobić bez zrozumienia naukowych podstaw tego zjawiska. A Tesla jakby nie akceptował nowych zasad fizyki wyjaśniających przekazywanie impulsów elektrycznych przez powietrze. Mimo to, nie wierząc w fale elektromagnetyczne, Tesla zaprojektował ich ciekawą aplikację. Pierwszy system zdalnego sterowania przez radio. Użył go w roku 1898 do bezprzewodowego sterowania małą łodzią na targach elektrycznych ku zdumieniu publiczności podzielonej między tych, którzy wierzyli, że Tesla ma moc telekinetyczną oraz tych, którzy szukali sztuczki wewnątrz łodzi. A jego mały wynalazek był prekursorem i pilota do telewizora i współczesnych dronów.